0: zespół Bokka, Town of Strangers, a dziś będzie międzynarodowo i to tak z najwyższej światowej reportażowej półki, bo pierwszą gościnią planety jest Catherine Eben, znakomita reportażystka, dziennikarka śledcza magazynu Rolling Stone, a także współpracowniczka magazynów Fortune i Vanity Fair.
1: Hello, Catherine. I'm very
0: Dzień dobry,
1: happy
0: Catherine. Bardzo się cieszę, że mogę Cię powitać w Planecie Nonfiction.
2: Thank you. Great to be with you.
1: You write that before you start this investigation.
0: Piszesz, że zanim rozpoczęłaś to śledztwo, zakładałaś, że lek to po prostu lek, a jego generyczny odpowiednik właściwie nie różni się od oryginału. Zacznijmy więc może od wyjaśnienia, czym właściwie są leki generyczne.
1: Drugs actually are.
2: Yeah. So when a drug is first developed by a brand name company, it's under patent.
3: Kiedy firma farmaceutyczna opracowuje nowy lek, jest on objęty ochroną patentową. Oznacza to, że jego własność intelektualna jest chroniona. Kiedy jednak patent wygasa albo producent leków genetycznych wykaże, że ma prawo wprowadzić na rynek odpowiednik tego leku, może zacząć sprzedawać jego wersję generyczną. Kiedy FDA zatwierdza

0: za taki lek, stwierdza, że jest on biorównoważny wobec oryginału.
1: That a generic drug can be approved, basically the agency is saying that it is bioequivalent.
2: Wyjaśnijmy krótko polskim słuchaczom, czym jest FDA czy FDA, bo nie wszyscy muszą to wiedzieć.
1: Sure. That's great. So the FDA, the Food and Drug Administration,
0: FDA, czyli Agencja Żywności i Leków, to amerykańska instytucja nadzorująca żywność, leki i kosmetyki. Od dziesięcioleci, słusznie lub nie, jest postrzegana jako światowy wzorzec. Jej decyzje są uważnie obserwowane i często uwzględniane przez inne państwa. Dlatego mają znaczenie także poza Stanami Zjednoczonymi. Przez lata zakładano, że jeśli FDA zatwierdziła lek generyczny, oznaczało to, że jest on bezpieczny, skuteczny i biorównoważny wobec oryginału.
2: Warto jednak chyba precyzyjnie wyjaśnić, co właściwie uznajemy za lek oryginalny, nazywany również markowym, no bo możemy mieć na przykład znany lek zawierający paracetamol, ale w aptece kupimy też znacznie tańsze produkty z dokładnie tą samą substancją czynną, czyli z paracetamolem. Czy one także są lekami generycznymi, czy są po prostu innymi odmianami paracetamolu?
3: Type of paracetamol?
1: Yeah. So the brand name drug, so let's say Lipitor, made by Pfizer.
0: Weźmy jako przykład Lipitor, produkowany przez firmę Pfizer, lek obniżający poziom cholesterolu. Jego odpowiednik generyczny powinien zawierać tę samą substancję czynną i w takim samym stopniu wchłaniać się do krwi jak lek oryginalny. Jest jednak znacznie tańszy, ponieważ produkująca go firma nie poniosła kosztów pierwotnego opracowania leku ani wszystkich związanych z tym badań. Jeżeli generyk jest skuteczny, stanowi dla pacjentów bardzo korzystną alternatywę.
2: Jaki odsetek sprzedawanych obecnie leków stanowią generyki?
1: So in the US, for example, at least 80% of our drug supply.
0: W Stanach Zjednoczonych co najmniej 80% dostępnych leków to generyki. Przypuszczam, że w Polsce odsetek ten może być podobny. Większość krajów rozwiniętych opiera swoje systemy ochrony zdrowia na lekach generycznych, ponieważ są one niezbędną, tańszą alternatywą dla leków oryginalnych. Są bardzo powszechnie stosowane i zapewne większość Twoich słuchaczy również z nich korzysta.
2: Przejdźmy więc do sedna. Skąd bierze się niska jakość niektórych generyków? Jak właściwie działa ten system? Wspomniałaś o badaniach. Czy leki generyczne również bada się pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności, tak jak oryginalne leki?
0: Właściwie nie. Bezpieczeństwo i skuteczność substancji czynnej, czyli cząsteczki stanowiącej podstawę leku, zostały już wcześniej potwierdzone. Producent generyku musi przeprowadzić znacznie mniej badań, aby uzyskać zgodę na jego sprzedaż. Powinien wykazać, że lek zachowuje stabilność w określonych warunkach, że jego substancja czynna w odpowiednim stopniu wchłania się do krwi oraz że nie jest zanieczyszczona. Zakres wymaganych badań jest więc mniejszy. Najważniejsze jest wykazanie biorównoważności, a więc tego, że do krwioobiegu wchłania się odpowiednia ilość substancji czynnej. Jeżeli producent to wykaże, zazwyczaj uzyskuje zgodę na wprowadzenie leku do sprzedaży.
2: Nie musi więc prowadzić badań na pacjentach w takim zakresie jak producent leku oryginalnego, tak?
1: That's exactly right. They don't have to conduct widespread clinical trials.
0: Dokładnie. Nie musi przeprowadzać szeroko zakrojonych badań klinicznych. I tu dochodzimy do zasadniczego problemu, który stał się przedmiotem mojego śledztwa. Aby dowieść biorównoważność swoich leków, firmy przekazują dane FDA. Agencja nie bada osobiście każdego produktu. Analizuje dokumentację dostarczoną przez producentów. Firmom zależy oczywiście na uzyskaniu jak największej liczby zezwoleń. Chcą, aby ich produkty zatwierdzili regulatorzy amerykańscy, polscy i instytucje w innych krajach.
1: What if the data that they are submitting to get approval is not accurate?
0: Co jednak, jeśli dane przekazywane w celu uzyskania zgody nie są prawdziwe? Co jeśli zostały sfałszowane albo zmanipulowane? Dlaczego firma miałaby to robić? Żeby uzyskać więcej zezwoleń, poszerzyć ofertę i zrobić to szybciej. Sfałszowanie danych zajmuje znacznie mniej czasu niż wyprodukowanie leku, który rzeczywiście działa.
2: Z jednej strony mamy więc wielki problem dotyczący danych, a z drugiej mamy pacjentów. Cała ta historia zaczyna się przecież od osób, które po zamianie leku oryginalnego na generyczny zauważały, że coś się zmieniło. Jak piszesz, FDA przez długi czas nie traktowała tych sygnałów szczególnie poważnie. Dlaczego systemowi tak trudno było uwierzyć pacjentom?
0: To bardzo dobre pytanie. Z jednej strony działała tu biurokratyczna bezwładność, a z drugiej nasze uzależnienie od leków generycznych. Przynajmniej w systemie amerykańskim przedstawiciele FDA muszą informować Kongres, że zatwierdzają dużą liczbę generyków i że na rynku nie brakuje leków w przystępnych cenach. Jeżeli zaczną bardzo dokładnie kontrolować ich jakość, a w rezultacie liczba dostępnych generyków się zmniejszy, powstaje problem polityczny. Cały system produkcji i kontroli leków generycznych doznał jednak wstrząsu, zarówno za sprawą mojego śledztwa, jak i historii Dinesha Thakura. Został on sygnalistą i ujawnił nieprawidłowości w jednej z największych indyjskich firm farmaceutycznych.
2: You mean about Ranbaxy?
1: Yes.
2: Thakur musiał odejść z firmy, ukrywał przed żoną swoją współpracę z FDA i obawiał się o bezpieczeństwo dzieci. Wiedział, że sygnalistom w Indiach mogą grozić bardzo poważne konsekwencje. Jak zdobyłaś jego zaufanie? Jak oceniasz osobistą cenę płaconą przez ludzi, którzy decydują się wystąpić przeciwko tak potężnemu systemowi?
1: Dinesh Thakur is a hero and he is the.
0: Przede wszystkim Dinesh Thakur jest bohaterem i główną postacią mojej książki. Kiedy zaczęłam analizować skargi pacjentów na leki generyczne, coraz częściej słyszałam o firmie Ranbaxy, o której wcześniej nic nie wiedziałam. Była wówczas jednym z najszybciej rozwijających się producentów generyków na amerykańskim rynku, bardzo ambitną firmą i największym przedsiębiorstwem farmaceutycznym w Indiach. Dinesh Thakur pracował wcześniej dla Bristol Myers Squibb w New Jersey. Ranbaxy zatrudniła go, aby pomóc rozwinąć międzynarodową ofertę leków. Wraz ze swoim przełożonym, który był człowiekiem przestrzegającym zasad etycznych, zaczął odkrywać, że dane przekazywane przez firmę instytucjom regulacyjnym na całym świecie, również w Unii Europejskiej, były fałszowane. Robiono to po to, aby szybko zdobywać zezwolenia na sprzedaż produktów niespełniających norm. Ale było w tym coś jeszcze gorszego. Firma dostosowywała jakość produkcji do tego, jak skuteczny był nadzór w danym kraju. Dane przekazywane państwom afrykańskim, a nawet indyjskim regulatorom, były niemal w 100% sfałszowane. Firma uważała, że nie musi w ogóle badać tych leków, bo i tak nikt tego nie sprawdzi. Standard produkcji w Ranbaxy, a także w innych firmach produkujących generyki, których praktyki później ujawniłam, sprowadzał się więc do robienia wszystkiego, co mogło ujść im na sucho. To właśnie najbardziej niepokoiło Dinesha Thakura. Myślał o pacjentach z HIV i AIDS w Afryce, którzy byli uzależnieni od takich indyjskich generyków. Choć on wiedział, że leków tych w zasadzie nie przebadano. Pisał do wielu organów regulacyjnych na całym świecie, ale wszyscy go ignorowali. W końcu zainteresowała się nim FDA. Tak rozpoczęło się trwające 8 lat śledztwo dotyczące fałszowania danych w Ranbaxy.
2: Gościem Planety Nonfiction jest Catherine Eben, amerykańska dziennikarka śledcza z magazynu Rolling Stone i autorka książki Gorzkie pigułki – Mroczna prawda o tańszych zamiennikach leków. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.

0: Catherine Eben jest gościem audycji Planeta Nonfiction. Przed przerwą poruszyłaś bardzo ważny temat. Jednym z najbardziej wstrząsających wątków twojej książki jest połączenie rasizmu z korporacyjnym cynizmem. Pokazujesz, że część najgorszych leków, niekiedy nieskutecznych albo zanieczyszczonych, trafiała do miejsc, w których instytucje kontrolne były najsłabsze, między innymi do niektórych krajów afrykańskich. Przywołujesz słowa jednego z menedżerów Ranbaxy, który powiedział, tutaj cytuję, kogo obchodzi, jeśli umrze kilkoro czarnych ludzi? Jak to możliwe, że świat zachodni przez tak długi czas przymykał na to oczy, zwłaszcza że leki te rozprowadzano w ramach międzynarodowych programów pomocowych?
1: Were being distributed through international aid programs.
2: You know, that's an excellent question. I think the one of the biggest problems was that
3: jednym z największych problemów było to, że kiedy FDA zatwierdziła jakiś lek, wszyscy zakładali, że wszystko jest z nim w porządku. Nikt właściwie nie pytał, na jakiej podstawie został dopuszczony do sprzedaży. Kiedy zaczęłam zajmować się tym tematem, byłam zdumiona, że FDA zatwierdzała leki na podstawie danych przekazywanych przez samych producentów. Cały system opierał się więc na ich uczciwości. Ówczesny dyrektor Biura Leków Generycznych FDA powiedział mi coś, czego nigdy nie zapomnę. System zatwierdzania leków wymaga etycznego postępowania ze strony wnioskodawcy. W przeciwnym razie cały domek z kart się rozpada. To niezwykłe wyznanie. System opierał się na ślepym zaufaniu. Trudno uwierzyć, że instytucja uznawana za najbardziej wymagającego regulatora na świecie zatwierdzała 80% leków trafiających na rynek w kraju właśnie na podstawie takiego zaufania.
0: Zwłaszcza, że mówimy o zdrowiu, a więc o sprawie niezwykle ważnej.
1: It's very important because it's the question of the health, yeah?
3: Czy może być coś ważniejszego? Właśnie dlatego Dinesh Thakur zaryzykował wszystko, aby ujawnić tę sprawę opinii publicznej.
0: Kiedy zaczynałem czytać twoją książkę, spodziewałem się, że jej głównymi czarnymi charakterami okażą się koncerny farmaceutyczne. Tymczasem równie ważną postacią stała się FDA, czyli właśnie Amerykańska Agencja Żywności i Leków. W jakim stopniu jest to opowieść o zawodzie ze strony instytucji, które miały nas chronić, a w jakim stopniu o samych firmach farmaceutycznych?
1: Pharmaceutical companies.
2: That's just a great question, and it really is a, as you point out, a story of institutional failure.
3: To rzeczywiście opowieść o porażce instytucji. FDA miała jednoznaczne informacje o powszechnym fałszowaniu danych w Ranbaxy, a mimo to nadal zatwierdzała leki tej firmy. Zgodziła się nawet, aby Ranbaxy zostało pierwszym producentem generycznej wersji Lipitoru w Stanach Zjednoczonych. A przecież Lipitor był najlepiej sprzedającym się lekiem w Ameryce. W chwili wydawania tego zezwolenia FDA wiedziała już o masowych oszustwach w Ranbaxy. Wśród osób, które rozmawiały ze mną na potrzeby książki i powierzyły mi posiadane informacje, byli inspektorzy FDA. To oni odwiedzali zakłady farmaceutyczne i dokumentowali oszustwa. Informowali przełożonych, że określonym firmom należy zakazać sprzedaży leków w Stanach Zjednoczonych. Mimo to ich ostrzeżenia ignorowano.
0: Dlaczego nikt na którymś etapie tego nie zatrzymał?
2: The answer in part is political.
3: Myślę, że odpowiedź jest częściowo polityczna. FDA odpowiadała za zatwierdzanie leków generycznych dostępnych w przystępnych cenach. W Stanach Zjednoczonych leki oryginalne są bardzo drogie, a ich ceny nie podlegają ścisłym regulacjom. Powszechnie wiadomo, że bez generyków Amerykanie nie mogliby sobie pozwolić na potrzebne im lekarstwa. Jesteśmy więc od nich całkowicie uzależnieni, po części dlatego, że nie potrafiliśmy uregulować cen leków.
2: If you start closing
3: Jeżeli zaczyna się zamykać niebezpieczne fabryki i zakazywać indyjskim zakładom sprowadzania leków do Stanów Zjednoczonych, pojawia się ogromny kryzys związany z ich niedoborem. Widziałam wstrząsające dowody na to, co działo się w indyjskich fabrykach. Były tam gołębie, węże i jaszczurki. Panowały skrajnie niebezpieczne i niesterylne warunki. Pracownicy ukrywali niespełniające norm substancje czynne w płytach sufitowych. Firmy próbowały ukrywać to wszystko przed inspektorami FDA, a kiedy zostały przyłapane, potrafiły wykorzystać słabość systemu, aby nadal sprzedawać swoje leki.
0: Wspomniałaś o specyfice amerykańskiego systemu ochrony zdrowia. Warto jednak podkreślić, że leki generyczne same w sobie nie są czymś złym. Przyniosły ogromne korzyści. Można je uznać za jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny, ponieważ dzięki nim miliony ludzi, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, mogą sobie pozwolić na leczenie. Twoja książka pokazuje jednak, że skrajna presja na obniżanie cen może zagrażać jakości. Czy możemy mieć jednocześnie bardzo niskie, przystępne ceny i bardzo wysokie standardy produkcji?
3: Krótka odpowiedź brzmi, jest to bardzo trudne ze względu na sposób funkcjonowania branży leków generycznych. Ceny są w pewnym sensie zbyt niskie i nie zachęcają producentów do dbania o jakość. Według niektórych szacunków produkowanie leków zgodnie z tak zwaną dobrą praktyką wytwarzania kosztuje o około 25% więcej niż stosowanie metod przyjętych przez Ranbaxy i inne firmy, które oszczędzały na wszystkim, na czym tylko mogły. Dążenie do kupowania możliwie najtańszych leków prowadzi więc do załamania jakości. Jednym z ważnych rozwiązań byłaby jednak rzeczywista przejrzystość wobec pacjentów. Powinni wiedzieć, gdzie wyprodukowano ich leki i jaka jest prawdziwa historia danego producenta. Ujawnienie tych informacji konsumentom wywołałoby presję na zreformowanie systemu. W wielu amerykańskich supermarketach możemy na przykład sprawdzić, skąd pochodzą sprzedawane warzywa i owoce. Informacja o miejscu ich uprawy jest dostępna. Przypuszczam, że wielu polskich konsumentów wolałoby kupić jabłko wyhodowane w Polsce niż w Chinach.
1: For sure, because we have a very good apples.
2: I'm sure you do.
1: What can an ordinary...
0: Co właściwie może zrobić zwykły pacjent? Czy możemy zapytać farmaceutę, gdzie wyprodukowano konkretny lek? Czy takie informacje są w ogóle dostępne?
2: Yeah, that's a great question. So, just speaking to the situation in the US, because I'm not an expert in the situation.
3: Mogę się odnieść do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nie jestem ekspertką od polskiego rynku. W USA często nawet farmaceuci nie mają dostępu do takich informacji. Wiedzą, która firma wyprodukowała leki, gdzie znajduje się jej siedziba, ale niekoniecznie wiedzą, w którym zakładzie powstał konkretny produkt. Większość dużych firm ma zakłady produkcyjne w Indiach. Nieco rzadziej znajdują się one w Chinach. Trudno jednak sprawdzić, z której fabryki pochodzi dany lek i jakie wyniki kontroli ma ten zakład. Kiedy idę do apteki, wpisuję w wyszukiwarkę nazwę produktu oraz hasło Pismo Ostrzegawcze FDA i sprawdzam wyniki.
2: FDA warning letter and I see what comes up.
3: Dzięki mojemu śledztwu znam historię wielu spośród tych firm, dlatego części z produkowanych przez nie leków nie przyjmę.
0: Zwykli ludzie mogą więc zrobić bardzo niewiele albo wręcz nic.
3: Na mojej stronie zamieściłam listę rzeczy, które mogą zrobić pacjenci, ponieważ bardzo często dostaję takie pytania. Jedna kwestia jest szczególnie ważna. Jeżeli przyjmujesz określony generyk i dobrze na ciebie działa, sprawdź, która firma go wyprodukowała. Poproś farmaceutę, aby przy kolejnej realizacji recepty wydał ci lek tego samego producenta. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych pacjent może otrzymywać zamienne leki różnych firm, zależnie od tego, co akurat znajduje się na półce. Warto trzymać się generyku, który dobrze działa.
2: But you also need to pay attention if you go refill a prescription and suddenly you feel different or you have symptoms or your symptoms are not in control.
3: Trzeba też zachować czujność. Jeżeli po wykupieniu kolejnego opakowania nagle zaczynasz się inaczej czuć, pojawiają się nowe dolegliwości albo dotychczasowe objawy przestały być pod kontrolą, przyczyną może być zmiana producenta leku. Zachęcam pacjentów, aby pytali farmaceutów, jaki dokładnie lek otrzymują. Farmaceuci odgrywają bardzo ważną rolę jako pierwsza linia ochrony pacjentów.
0: Podczas pracy nad książką podróżowałaś po różnych kontynentach. Chciałbym zapytać jeszcze o Europę. Czy Europejczycy mają powody, aby czuć się bezpieczniej od Amerykanów, jeśli chodzi o jakość leków generycznych?
2: From my reporting, I don't see the situation in Europe as much different than in the US. Now that said,
3: z moich ustaleń wynika, że sytuacja w Europie nie różni się znacząco od tej w Stanach Zjednoczonych. Trzeba jednak zaznaczyć, że w poszczególnych krajach europejskich pracują znakomici inspektorzy. Jednego z nich, francuskiego inspektora, opisuję w gorzkich pigułkach. Zasadniczo jednak jest to podobny system. Niektóre państwa wysyłają własnych inspektorów do odległych zakładów produkcyjnych, inne tego nie robią. Polegają wtedy na kontrolach i ustaleniach przeprowadzonych przez inne państwa.
2: And you know, the gold standard of course is for inspectors to make surprise visits.
3: Najlepszym rozwiązaniem byłyby niezapowiedziane wizyty dobrze wyszkolonych inspektorów w fabrykach, a następnie zdecydowane działania regulatorów na podstawie ich ustaleń. Tak wyglądałby system idealny.
2: One of the things that I uncovered, which is just shocking, is that the FDA was not making surprise inspections.
3: Tymczasem odkryłam coś szokującego. FDA nie przeprowadzała niezapowiedzianych kontroli w indyjskich fabrykach. Informowała o swoich wizytach z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Firmy miały więc czas na sfałszowanie danych, posprzątanie zakładów i stworzenie sztucznych warunków na potrzeby kontroli.
0: Zapewne wynikało to z kwestii logistycznych związanych z organizacją podróży do Indii.
3: Właśnie. Myślę, że inspektorzy z Unii Europejskiej mierzą się z podobnymi trudnościami. Dlatego nie widzę istotnej różnicy między systemem europejskim a tym, który opisałam w Stanach Zjednoczonych.
1: In the first episode of this program, I mean Planet Nonfiction, we talk about whether investigative journalism.
0: W pierwszym wydaniu Planety Nonfiction rozmawialiśmy o tym, czy dziennikarstwo śledcze i literatura faktu nadal mogą rzeczywiście zmieniać świat. Twoja książka to chyba przykład, że mogą. Czy masz poczucie, że naprawdę coś zmieniła?
2: Well, on one level, yes, it did. So it created a lot of awareness about this whole issue.
3: Na pewnym poziomie tak. Książka znacznie zwiększyła świadomość tego problemu i doprowadziła do kilku przesłuchań w Kongresie. Muszę jednak powiedzieć, że kiedy zaczynałam ją promować, wydarzyło się coś, co dodatkowo pogorszyło sytuację. Gorzkie pigułki ukazały się wiosną 2019 roku. Kilka miesięcy później rozpoczęła się pandemia COVID-19. FDA wstrzymała wtedy wszystkie kontrole zagraniczne. Ujawniony przeze mnie problem jeszcze się pogłębił, ponieważ inspektorzy w ogóle nie mogli odwiedzać fabryk. Kiedy sytuacja pandemiczna zaczęła się poprawiać, okazało się, że powstały ogromne zaległości w kontrolach. Później administracja Trumpa wprowadziła cięcia budżetowe w instytucjach odpowiedzialnych za zdrowie. Pod pewnymi względami problemy, o których pisałam, jeszcze się nasiliły. Dzięki mojej książce społeczna świadomość znacznie wzrosła, ale opisane przeze mnie problemy wciąż nie zostały rozwiązane.
2: Public understanding has grown hugely because of my book. The problems that I exposed are not over.
1: Catherine Eben was a guest of Planet Nonfiction. Thank you very much. It was a great pleasure to speak with you today.
2: Thanks so much for having me. I really enjoyed our discussion.
0: Proszę Państwa, a ja mam dla Państwa kilka egzemplarzy książki Gorzkie Pigułki, Mroczna prawda o tańszych zamiennikach leków. Proszę pisać pod postem o audycji na Facebooku albo na adres świeży, nowy adres planeta@radio357.pl, na który też swoją drogą zachęcam Państwa, żeby pisać we wszystkich sprawach związanych z nową audycją, chociaż już taką coraz mniej nową. A teraz Bruce Springsteen zaśpiewał o amerykańskim pasie rdzy, o którym więcej za chwilę.

0: Proszę Państwa, ja mówiłem tydzień temu, że w tej audycji będziemy sięgali po różne formy non-fiction, dlatego teraz sięgniemy po ciekawy film dokumentalny. Łukasz Pawłowski i Piotr Tarczyński są gośćmi Planety. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Współtwórcy podcastu amerykańskiego, bo taka jest jego nazwa, o filmie Rdza chciałem porozmawiać, pierwszej takiej produkcji w ramach podcastu. Skąd pomysł na taki film?
1: Trochę to było spowodowane tym, że zaproponowaliśmy to naszym patronom w serwisie Patronite, że po przekroczeniu pewnego progu, uzyskaniu określonego poziomu wsparcia, no chcemy te środki wykorzystywać na rozwój podcastu i całego naszego przedsięwzięcia. I jednym z pomysłów na rozwój było właśnie nakręcenie filmu dokumentalnego, a pomysł taki, żeby pokazać ten obszar w Stanach Zjednoczonych, który niegdyś był takim sercem przemysłowym Ameryki, a później stał się dowodem dla wielu upadku Stanów Zjednoczonych, upadku amerykańskiego przemysłu i takim źródłem frustracji wielu Amerykanów.
0: Ja bym też chciał uniknąć takiej rozmowy, która będzie oczywiście streszczeniem tego filmu, bo zawsze lepszym pomysłem będzie po prostu obejrzenie, do czego też zachęcamy. Ale chciałbym jednak, żebyśmy powiedzieli o tym miejscu, symbolu, który my kojarzymy z pasem Rdzy, czyli Detroit. Chyba nie sposób byłoby zacząć od innego miejsca, prawda?
2: No tak, oczywiście. Pas Rdzy, Detroit. Detroit przez wiele lat było takim symbolem upadku amerykańskiego przemysłu i upadku amerykańskich miast. To jest miasto Robocopa i nie bez przyczyny. To znaczy, jeśli Amerykanie chcieli pokazać dystopijną przyszłość miasta, które mierzy się ze wszystkimi możliwymi problemami społecznymi i ekonomicznymi, no to właśnie widzieli Detroit. I właśnie tam dzieje się akcja tego filmu. Miasto, w którym już nie ma żadnej pracy, wszystko jest sprywatyzowane. Nad wszystkim góruje wielka wieża potężnej korporacji. No i oczywiście w Detroit taką potężną wieżą potężnej korporacji to Renaissance Center nad brzegami jeziora, które jest siedzibą General Motors. Ale oczywiście upadek General Motors i wielu innych firm samochodowych, nie zupełny upadek, ale jednak to, że nie wytrzymywało konkurencji z firmami japońskimi czy niemieckimi, to jest jeden z powodów upadku Detroit i w ogóle pasa Rdzy.
0: Pan Łukasz co prawda zaczął o tym już mówić, ale jeszcze chciałbym w ramach oddzielnego pytania a propos pasa Rdzy, tego właśnie tematu, który panowie wybraliście do tego filmu. Czy to była taka bardziej osobista fascynacja tą mniej pocztówkową Ameryką, czy po prostu uznaliście, że bez tego też nie da się zrozumieć dzisiejszych Stanów Zjednoczonych?
1: Jedno i drugie, to znaczy to nie była oczywiście nasza pierwsza podróż do Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek pierwsza z kamerą i właśnie w takim celu nakręcenia filmu, ale my odwiedzamy takie miejsca, kiedy jeździliśmy przy innych okazjach, byliśmy na przykład na granicy, żeby zobaczyć ówczesny kryzys wynikający z tych licznych nielegalnych przekroczeń granicy. Byliśmy w różnych też biedniejszych miastach Arizony i tej południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Natomiast ten pas Rdzy jest ciekawy także politycznie. To znaczy to są stany, które kiedyś były taką mocnym zapleczem dla partii demokratycznej, a teraz coraz bardziej przechylają się w stronę republikańską.
0: W filmie pojawia się taka teza czy hipoteza, że pas Rdzy, ten prawdziwy, to są takie miejsca, które żyły tylko z jednej branży, nie miały planu awaryjnego. Czy ta skrajna specjalizacja, jak na przykład oczywiście samochody w Detroit czy stal w Pittsburghu, czy to ona okazała się największym przekleństwem ostatecznie?
1: To oczywiście zależy też od wielkości miasta, bo te większe jak Detroit, my tam pokazujemy, lepiej sobie radzą, czy łatwiej im trochę znaleźć tą drogę wyjścia.
2: No, zwłaszcza Pittsburgh też.
1: Zwłaszcza, tak, Pittsburgh również. Natomiast to zawsze tak jest, prawda, że to uzależnienie od jednej gałęzi przemysłu może sprzyjać bardzo szybkiemu rozwojowi, kiedy ta gałąź się rozwija, ale później jest taką kulą u nogi, którą trudno porzucić. Ja myślę, że stąd też sceptycyzm wielu Amerykanów wobec oparcia rozwoju gospodarczego w tak dużym stopniu jak obecnie na sztucznej inteligencji.
0: Tam się też pojawia taki wątek, poza oczywiście wpływem zewnętrznym, bo często się obwinia o konkurencję z Niemiec, czy z Japonii, czy z innych państw, ale też pojawia się taki wątek konkurencji wewnętrznej między Stanami, czy ucieczki fabryk na południe przed związkami zawodowymi. Czy to jest też tak, że Ameryka po części sama wykończyła ten swój pas przemysłowy?
2: Oczywiście, że tak, ale to nie jest opowieść, którą lubią przypominać politycy Partii Republikańskiej. Oni wolą obwiniać właśnie Niemcy czy Japonię, Europę szerzej za granicę albo głupie decyzje Amerykanów, zwłaszcza z Partii Demokratycznej. Natomiast no, to jest bardzo często decyzja rządów republikańskich czy w ogóle polityków czy biznesmenów, którzy próbują uciec przed związkami zawodowymi i wybierają amerykańskie południe, gdzie w ogóle związki zawodowe zawsze były słabe. I celowo te Stany wprowadzały bardzo korzystne przepisy dla firm, a bardzo niekorzystne dla związków zawodowych, licząc na to, że podbiorą fabryki północy. I to się często udawało. I gdzie nie pojechaliśmy, słyszeliśmy tę samą opowieść. No, że tak, oczywiście, to prawda, że konkurencja japońska czy niemiecka były problemem, czy przy produkcji stali, czy przy produkcji samochodów, ale wcześniej te firmy zaczynały przenosić się do Alabamy, Georgii, Karoliny Południowej, Tennessee i tak dalej.
1: I ten upadek czy kryzys zaczął się dużo wcześniej niż się powszechnie uważa, bo my kojarzymy ten trudny okres właśnie z latami, końcem lat 70. czy latami 80., ale w rzeczywistości ta ucieczka jeszcze w ramach kraju na południe zaczęła się dużo wcześniej.
0: Ciekawa jest także perspektywa ludzi, mieszkańców pasa rdzy, o których też mówicie, którzy no, właściwie inaczej odbierają tę trudną przeszłość, niż mogłoby się to wydawać nam z zewnątrz, a dla wielu też pewnie teraźniejszość, nie tylko przeszłość trudną. Nie jest to w każdym razie powód do wstydu, do wpadania w kompleksy gorszej Ameryki, a bardziej taka część tożsamości. Czy tutaj odbija się w tym takie typowe amerykańskie podejście, o którym też wspominacie w filmie, czy jednak też już pewne przepracowanie tych czasów i wyciągnięcie wniosków z tamtych czasów?
2: Myślę, że też się w tym przejawia taki typowy amerykański optymizm i przekonanie, że jednak zawsze jesteśmy w stanie sobie pomóc i się odbudować i zwyciężyć. To jest niesamowite. W wielu miejscach słyszeliśmy, że jakieś miasto jest Feniksem. Detroit oczywiście to jest miasto Feniks, ale dałbym głowę, że jeszcze w paru innych miejscach podobna metafora była używana. Że no nasze miasto tak, przeżywało ciężkie chwile i było źle, ale oczywiście sobie poradziliśmy, bo my zawsze sobie poradzimy, bo my jesteśmy takim właśnie Feniksem, który rodzi się, odradza się z popiołów. No to oczywiście czasem jest prawdą, jak w przypadku Pittsburgha, czy właśnie po części Detroit, a czasem nie. No, małe miejscowości nigdy się nie odrodziły i jeździliśmy przez nie i naprawdę nie mieliśmy wrażenia, że żeby tam ludzie byli szczególnie optymistycznie patrzyli na rzeczywistość.
0: Łukasz Pawłowski i Piotr Tarczyński są gośćmi Planety Nonfiction, a teraz Billy Joel, jeszcze trochę o dawnych czasach. Alien

0: Do kogo przede wszystkim kierujecie ten film? Bo pan Łukasz mówił na początku, że oczywiście ten pomysł był związany z funkcjonowaniem na Patronite, ale czy też chcieliście zrobić coś dla stałych słuchaczy podcastu, czyli no, przyjmując ludzi, którzy w jakimś tam stopniu interesują się Stanami Zjednoczonymi i mają pewien background już, czy też zależało wam na dotarciu do ludzi, którzy Ameryką no, interesują się tylko okazjonalnie albo bardzo rzadko?
1: To jest tak, że słyszymy reakcje, jakie do nas docierają po tym filmie. On jest, bo o tym nie wspomnieliśmy, on jest dostępny bardzo łatwo, bo na YouTubie można po prostu wejść na profil podcastu amerykańskiego i tam go znaleźć, jest dla każdego dostępny. No więc oglądają go także osoby, które nie są z podcastem jakoś bardzo związane i osoby, które nie interesują się Stanami Zjednoczonymi tak na co dzień. I z tego, co słyszymy, jest ciekawy także dla nich, nie tylko dla tych, którzy mają już jakąś taką solidną podbudowę teoretyczną i wiedzę na temat tego, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje i czym ten pas rdzy jest i jak się rozwija.
2: Ale generalnie kierowaliśmy ten film dla fanów podcastu amerykańskiego. Mm-hmm. Tak się zobowiązaliśmy, że to jest prezent dla naszych patronów. My staramy się naszym patronom odwdzięczać za wsparcie na różnoliwe sposoby.
1: No, Radio 357 robi to samo.
2: Oczywiście. No i jednym z pomysłów był ten film. I on też, trzeba to powiedzieć uczciwie, no to jest eksperyment z naszej strony. To nie jest tak, że my nagle się przerzucamy na kręcenie filmów i zmieniamy się też w medium wizualne. Był dla nas pewne wyzwanie i coś nowego. Być może będziemy kręcili kiedyś jakieś inne filmy, ale na razie to jest jednak po prostu spełnienie obietnicy, którą złożyliśmy, bardziej niż cokolwiek innego.
1: A poza tym robimy cotygodniowe odcinki jak zwykle. No, słuchacze mogą też sięgnąć po książki, które już publikowaliśmy, więc staramy się trochę urozmaicać te kontakty z nami, żeby to nie był tylko i wyłącznie podcast, choć on pozostaje oczywiście głównym...
0: Amerykańskim.
1: Tak, głównym obszarem naszej działalności.
0: Wspomnieliście o YouTubie, że jest bardzo prosta droga dotarcia do tego filmu, że właściwie każdy może go zobaczyć. A skoro już wspomnieliście o YouTubie, to jeden z komentarzy pod tym filmem brzmi tak: ale dlaczego to jest takie krótkie? Ja się nie zgadzam. To bardziej wygląda jak wstęp do cyklu filmów i mam taką cichą nadzieję, że tak będzie. To kawał dobrej roboty, który prosi się o kontynuację. To jest koniec tego cytatu, tego komentarza. Może panowie spróbują odpowiedzieć jakoś szerzej na ten komentarz. Czy będzie taka kontynuacja?
2: No to film trwa może godzinę, 10 minut, ale zrobienie takiego filmu to nie jest krótka praca. Ja to trochę znam też jako autor książek. Książki się znacznie szybciej czyta niż je pisze i ludzie czytają książkę i mówią, czemu to się już skończyło, proszę szybko pisać następną. No z filmami jest trochę tak samo. No, dlaczego to jest takie krótkie? No dlatego, że nawet nakręcenie filmu, który ma godzinę 10, zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Nakręcenie, zmontowanie, przygotowanie i tak dalej.
1: Nasz budżet był troszkę mniejszy niż budżet Odysei i trochę mniej ludzi pracowało przy tym filmie, w związku z tym dlatego to też zajmuje nam więcej czasu i nie mamy też jeszcze takiego doświadczenia jak pan Nolan. W związku z tym trochę dłużej nam to zajmie.
0: Ale rozumiem, że jest to dla was w każdym razie forma interesująca i taka też inspirująca do dalszych, że tak powiem, pomysłów.
1: Absolutnie, to znaczy absolutnie tak jest. Niektórzy słuchacze narzekają, że za mało nas widać i chcieliby więcej takich materiałów wideo. My raczej wolimy podcast w jego obecnej formie i taki sposób komunikacji, ale raz na jakiś czas możemy też spróbować czegoś innego.
0: Łukasz Pawłowski, Piotr Tarczyński z podcastu amerykańskiego, twórcy podcastu amerykańskiego, byli gośćmi Planety Nonfiction. Bardzo wam, panowie, dziękuję.
1: I my dziękujemy za zainteresowanie.
0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Planety. Przypominam państwu, że można pisać na Facebooku albo na maila planeta@radio357.pl w sprawie książki Catherine Eben, Gorzkie pigułki. A jak ktoś nie zdąży albo tym razem się nie uda, to zapewniam, że książek w nowej audycji nie zabraknie i będą jeszcze kolejne okazje. Na koniec jeszcze melancholijna i pięknie śpiewająca wciąż Marisa Nadler na wspomnienie odchodzącego lata. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: Korzenie i skrzydła.
2: Jan Chojnacki tę audycję realizuje, Grzegorz Sajur przed mikrofonem, a moim i Państwa gościem w tej audycji, w audycji Korzenie i Skrzydła, jest dziś Andrzej Seweryn.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Jestem do Państwa dyspozycji.
2: Dzień dobry. Powiedział Pan kiedyś...
3: Jezus Maria.
2: Ale kilkanaście lat temu, że jeżeli któregoś dnia... okaże się, że moja wolność została ograniczona, wtedy natychmiast przestanę być dyrektorem teatru. Rozumiem, że póki co z wolnością Andrzeja Seweryna nie jest tak źle, a może nawet całkiem dobrze.
3: Ale zastanawia mnie to pańskie póki co. Więc na pytanie odpowiadam. Tak, jestem wolnym dyrektorem teatru.
2: I ta wolność jest niczym, rozumiem, nieograniczona.
3: Finansami oczywiście. No, nie mogę robić wszystkich premier, które by mi się wymarzyły, ponieważ muszę brać pod uwagę, jakby to powiedzieć, młodzi powiedzieli, kasę. Nie mogę rozbudować zbytnio zespołu artystycznego, jak również

0: A nigdy pana nie kusiło na przykład założenie prywatnego teatru?
1: Nie, nigdy.
0: A czemu?
1: Bo ja się na tym nie znam. Ja wprawdzie ogromną uwagę przywiązuję do spraw finansowych, ale wiem jednocześnie, że jeżeli sytuacja byłaby no, dramatyczna, to albo po prostu odchodzę, bo to z mojej winy i wtedy ponoszę tego konsekwencje, a jeżeli nie z mojej winy, no to wtedy otrzymuję pomoc państwa. Jeżeli państwo, czyli mój organizator, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Kultury uznaje, że to jest słuszne.
0: Mm-hmm. I jak się pan czuje w tym, przed audycją powiedzieliśmy, gabinecie dyrektorskim?
1: Bardzo dobrze, dlatego że nigdy nie siedzę za biurkiem. Zawsze siedzę z moimi rozmówcami, czy to z rozmówcami z wewnątrz teatru, czy z zewnątrz teatru. Nigdy nie przyjmuję postawy decydenta.
0: Ale biurko jest.
1: To jest biurko Szyfmana, ale ja tam, wie pan, po co zasiadam? Tam jest komputer, więc jak muszę pisać coś, jak muszę używać komputera, to wtedy usiadam tam na miejscu mojego, jak to żartobliwie mówię, szefa.
0: Mhm. Dyrektora.
1: Szefa.
0: Szefa.
1: Tak. Szefa, dlatego, że on nie był tylko dla mnie dyrektorem, to znaczy nie tylko, no po prostu wypełniał tę funkcję dyrektorską, nie tylko zarządzał, ale przede wszystkim stworzył ten teatr, prawda? Zbudował ten teatr. Był mędrcem teatru. Zresztą dyrektor Dejmek to też wspaniała postać, o której myślę bardzo często, nie siedząc tam za biurkiem. Zdaje się, że dyrektor Dejmek bardzo często siadał za biurkiem, bo opowiadano mi o pewnych rozmowach z nim właśnie siedzącym za biurkiem.
0: Wspomniał pan dyrektora Dejmka.
1: Tak.
0: Jakie osoby odegrały w pana tej drodze aktorskiej taką najważniejszą rolę? Dawały takie skrzydła?
1: Nie ma jednej.
0: Skrzydła do lotu?
1: Tak, nie ma jednej. Wie pan, ja zdałem sobie sprawę z tego, że ponieważ rodzice się rozwiedli dość wcześnie, to ja potrzebowałem ojca. Ja tego teraz to tak nazywam, no bo przecież ja stoję jednym. I ja mam takie największe autorytety moje, to mężczyźni, to dyrektorzy, to profesorowie ze szkoły teatralnej, to reżyserzy. No oczywiście i jeszcze do tego dochodzą wychowawcy, bo Jacek Kuroń był moim wychowawcą, czy pani profesor Radziwiłł. To były osoby, które odegrały wielką rolę. Jeśli chodzi o aktorów, to Gustaw Holubek, Tadeusz Łomnicki, czyli zupełnie inne aktorstwa, prawda? Czy Jacek Woszczerowicz, czy profesor Świderski, czy Boże kochany, czy kobiety, wspaniałe kobiety. Ola Śląska, Zosia Mrozowska, Halina Mikołajska, Antonina Gordon-Górecka, no i tak dalej. Na pewno o kimś zapominam. A moi profesorowie w szkole teatralnej, profesor Wyrzykowski, profesor Drochocka, profesor Wiercińska, profesor Tomaszewska i tak dalej. Ja bardzo lubię wymieniać te nazwiska, ponieważ wiem, że znane one są tylko, nie wiem, 1% słuchaczy? Nawet nie wiem, czy jednemu.
0: Może chociaż no, niech będzie 3% niech będzie słuchaczy.
1: Ale wiedzcie państwo, że po to, żeby w moim zawodzie zaistnieć, to trzeba pracy wielu ludzi na różnych etapach takiego życia jak moje. Ja z przyjemnością wymieniałem nazwiska 90 bodaj kilku operatorów filmowych w Toruniu kiedyś, kiedy otrzymałem nagrodę za całokształt mojej pracy na festiwalu Camera Image i wtedy postanowiłem wymienić nazwiska. A ostatnio otrzymałem nagrodę też za całokształt, życie się kończy, mojej pracy w Teatrze Telewizji, Polskiego Radia.
0: Dwa teatry.
1: Tak, na festiwalu Dwa Teatry i też postanowiłem wymienić wszystkich reżyserów radiowych, z którymi pracowałem i wszystkich reżyserów telewizyjnych. Niektóre nazwiska się zresztą pokrywały, jak na przykład Andrzeja Łapickiego. I też no, widziałem na sali, że takie były chwile takiej koncentracji. A, wymienił to nazwisko. Kto to? A, już przypominam sobie.

0: No, nie wiem, czy telewidzowie też w takim samym stopniu, jak ci zebrani tam na sali, znali nazwiska.
1: Ale pewnie długo to trwało.
0: No, parę minut. Znaczy, parę minut może przesadzam, bo starałem się to robić szybko, ale no, trwało.
1: Ale to, jak się obserwuje, ile osób, ilu widzów przychodzi na przedstawienia teatralne, to jednak chyba nie jest tak źle z nami. Bo zdobyć bilet do teatru jest niezwykle trudno.
0: O tym pan mówi. Ja nie wierzę w te legendy, że trudno zdobyć bilet, ale może to jest prawda. Ja mówię o wierze, a nie o tym, że wiem. To jedno. Drugie, wiem, że teatry są bardzo często pełne albo prawie pełne i to jest cudowne. I to jest cudowne. Ja myślę, że pod tym względem teatr, któremu groziło po pandemii, no, groziła poważna niespodzianka w postaci poważnego zmniejszenia ilości widzów, no okazało się, że
1: nic tego.
0: Że stało się, no nie powiem odwrotnie, ale a jednak. To znaczy, ja mam wrażenie, mam takie przeczucie, przekonanie też właściwie, bo obserwuję to, że kiedy dochodzi do jakichś wydarzeń typu pandemia, typu wojna, typu jakieś poważne zawirowania społeczne, polityczne, to ludzie gdzieś mają potrzebę bycia blisko siebie i jednym z miejsc, w których mogą być blisko, to jest teatr. Bo wtedy są blisko po prostu z widzami, którzy siedzą obok, po prostu z aktorami, którzy są z nimi, którzy im przekazują dzieło autora, ale również z autorem, z przeszłością, z czymś, co kompletnie aktualne. Zresztą wtedy można sobie zdać sprawę, jak, jeżeli to jest dobry tekst napisany w przeszłości, jak przeszłość jest wciąż aktualna, a w każdym razie przemawia do nas, jeśli jest pisana przez wielkiego pisarza.
1: Wspominał pan te wielkie nazwiska. Podobno Aleksander Bardini powiedział kiedyś o panu, że pan umie zagrać wszystko. No bo pan podobno mówi, że aktorzy nie potrafią wszystkiego. Inni nie potrafią śpiewać, inni nie potrafią mówić wierszy, inni nie potrafią tańczyć. Tak.
0: Nie. Ja mówiłem na przykład o tym, że niektórzy aktorzy, to mi się zdarzyło, teraz mówię aktorzy, niekoniecznie o mężczyznach mówię.
1: Tak.
0: No po prostu zgłaszali się do mnie, wie pan, i mówili, że nie, my wiersza to my nie umiemy, ja to nie umiem wiersza. Śpiewanie nie, ja nie jestem aktorem śpiewającym. Co mnie bardzo zaskakiwało, ponieważ uważam, że aktor powinien śpiewać, tańczyć i mówić wiersz. A pan profesor, nie, pan powiedział, że pan profesor coś powiedział kiedyś o mnie, o tej technice. A ja panu powiem, że kiedyś pan profesor w Glasgow powiedział mi, kiedy zapytałem go, panie profesorze, ja bym chciał tak wrócić do kraju i tak jakoś, to ja to tak chciałem bardzo. A on mówi, niech pan wraca, pan jest świeża dupa dla nas. Więc wie pan, to było bardzo zabawne. Miał na myśli to, że ja już byłem mniej znany i moja osoba mogła zainteresować poprzez nieobecność. A jeśli chodzi o tę technikę, no to rzeczywiście ja wiem, jak to było prawdopodobnie, bo ja to czasami na ekranie widzę w pewnych teatrach telewizji jeszcze z tamtych lat. Chociaż ostatnio byłem dość mile rozczarowany, na przykład fragmentami Tristana 1946, pani Kuncewiczowej w reżyserii Janusza Majewskiego, jak również udziałem w takim pięknym filmie Janusza Zaorskiego, z kolei Dziecinne pytania, gdzie wydawało mi się, że tych szwów, o których mówił pan profesor Bardini, nie bardzo widać. Nie mówię, czy dobrze gram, czy źle, ale nie widać szwów. Szwów to znaczy, widać, że aktor gra. Widać, że aktor przechodzi z jednego tematu w drugi temat i tak dalej, i tak dalej. Tak było ze mną, mówił o tym mi kiedyś Czesław Wołejko. Wspaniały aktor, wspaniały. Mój Boże, pamiętam go w roli Dorna w Mewie Czechowa w reżyserii pana dyrektora Janusza Warmińskiego. Bardzo pięknie grał Czesław i rozumiał dużo z naszego zawodu. Bardzo dużo.
1: A jak pan wspomina, jak pan pamięta, z jakimi smakami, z jakimi zapachami kojarzy się panu dom rodzinny?
0: Ja nie miałem domu rodzinnego. Nie wiem, o czym pan mówi.
1: Nie, no każdy ma dom.
0: Rozumiem, że nie jestem każdym i gdzieś jestem poza ludzkością, ale tak się stało.
1: Mm-hmm.
0: Jeżeli pan mówi o tym, o mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy z mamą i z siostrą, i jeżeli to mieszkanie na Żoliborzu przy ulicy Suzina pan nazywa domem rodzinnym, to zgoda, ale dom rodzinny to co innego niż 28 metrów kwadratowych, gdzie mieszkaliśmy najpierw we czwórkę, a potem w trójkę.
1: To było tutaj niedaleko stąd?
0: Tak, to było tutaj, no nie wiem, 100 metrów stąd.
1: Mhm. I ten budynek, w którym my się teraz znajdujemy, to też wiążą się z tym różne wspomnienia.
0: Proszę pana, to tutaj, proszę pana, kochałem się niedawno, nie wiem jak to chciałem powiedzieć, o osobie chciałem powiedzieć, która odeszła, nie lubię słowo zmarłej, o Stasi Celińskiej chciałem powiedzieć, która odeszła niedawno. To tam myśmy się kochali, chodziliśmy do kawiarni, była tutaj kawiarnia, wie pana, wchodzić do kawiarni, to wtedy było dla mnie jakimś takim niestosownym aktem jakiejś takiej odwagi wręcz. Tutaj graliśmy w takich przedstawieniach, jakieś tam żeśmy na tej scenie tutaj, niedaleko ta scena, to jest stąd od studia, to jest pewnie ze 30 metrów.
1: No dalej, pewnie tak, za ścianą.
0: Za ścianą, tak. Tutaj też pamiętam, to mówiłem panu, jakieśmy tu wchodzili, że tam gdzieś pod drzewem padłem kiedyś, bośmy z kolegą, nie wiem, wzięli tak butelkę wódki czystej i wypili na dwa łyki, czy trzy. Przez tę zieleń między tymi drzewami szliśmy. Tam była takie miejsce, Boże, zapomniałem, jak ono się nazywało. Tam Aj. To nie mogło się nazywać kawiarnia chyba. To nie mogło się nazywać... Dobrze. Tam był telewizor. Tam był telewizor i to było miejsce publiczne. I tam oglądałem na telewizorze, czy w telewizorze Wisła chyba, taką audycję, która się zwała Kółko i Krzyżyk, proszę pana.
1: Była taka.
0: I wtedy pan redaktor Serafinowicz i pan redaktor... Dobrze, przypomnę sobie. Cześnin to prowadzili. Potem Cześnin stał się takim jakimś, nie wiem, politrukiem telewizji, czy czymś takim, bo jak były zmiany jakieś w 70 roku, czy w 76, to on zawsze ogłaszał, że biuro polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej podjęło decyzję o powierzeniu obowiązków pełnienia funkcji pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej towarzyszowi tam X, prawda? To pamiętam, Cześnin. Tak. Więc widzi pan, jakie mam skojarzenia...
1: Z Żoliborzem.
0: No, najpierw pytał pan o dom rodzinny.
1: To zaraz jeszcze do tego wrócimy. A teraz pierwszy wybór muzyczny pana, bo mój chłopiec, piłkę kopie i Maria Koterbska.

bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Andrzej Seweryn, gość audycji Korzenie i Skrzydła w Radiu 357. Panie Andrzeju, pan preferował półgórny system gry?
1: Ja właśnie chciałem, kiedy usłyszałem to, chciałem szybciutko pojąć, co to znaczy, ale wydaje mi się, że rozumiem. Znaczy, że oni byli niewysokiego wzrostu, ci piłkarze, i nie mogli grać no tak jak Haaland, tylko musieli grać no po prostu niżej. Tak rozumiem te słowa, ale chciałbym państwu zwrócić uwagę na innych kilka rzeczy. Mianowicie na to podwójne NN, które pani Koterbska tak fantastycznie wymawia, czego dzisiaj nie mamy. Sennie. Nie mówi się sennie, tylko sennie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale to jest bardzo, bardzo znaczące. Rzadko słyszę, ostatnio słyszałem, byłem na spotkaniu z panią Joanną Rawik i ona właśnie mówiła: płacz, dziecko, płacz, prawda? I wymawiała to słowo L przedniojęzykowe, czego uczono nas oczywiście w szkole. A pani Koterbska śpiewała właśnie włożyć płaszcz i tak dalej. Mnie się wydaje, że oczywiście no, trzeba być prawdziwym, przekonywującym, czy w teatrze, czy w kinie, wiadomo, no, czy tam, prawda, w innych dziedzinach naszego zawodu. Ale zubażanie języka i mówienie hotel, wymawianie hotel, mnie żal tego, że, bo przecież nie jest hotel, tylko hotel. Prawda? Hełm. Jest hełm z hełma. To mi tego trochę żal, ale jak mówił Janek Kociniak, rób ta, co chce ta. Prawda? A jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na coś może ważniejszego. Mianowicie, bo ta piosenka, jakby to powiedzieć, ona była lubiana. Prawda?
0: No właśnie, skąd ten wybór?
1: No, bo ja ją pamiętam, a jest mundial. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że jest w niej jakiś ogromny fałsz. Mianowicie ta piosenka pokazuje, że właściwie piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie od niedzieli do soboty i w ogóle taki mecz, i że w ogóle to jest takie jakieś nierealistyczne. Ja uważam, że my jesteśmy w dziedzinie irrealizmu słuchając takich piosenek, czy prawda, no tam jeszcze dwaj przyjaciele z boiska, na przykład. Dwaj przyjaciele z boiska, skrzydłowy, bramkarz i łącznik. Trzej przyjaciele zresztą. Tak. I więc to jest takie nierealne, ponieważ również infantylne. Ja czuję w ogóle, kiedy myślę o tamtych latach i o sobie przede wszystkim, bo ja nie mówię, że ja byłem pod wpływem jakiegoś państwowego infantylizmu. Robiono z nas, świadomie czy nieświadomie, w każdym razie ze mnie, jakieś niemowlę zachwycające się właśnie taką piosneczką i taki w ogóle, że ten sport, no to jest taki, to jest naiwne, to jest naiwne. Przecież utrzymywano nas również w kłamstwie, że teatr jest amatorski, prawda? Że oni tak właściwie, jak ktoś mówił, dla sportu grają w tę piłkę nożną, prawda? A przecież ci ludzie poświęcali swoje życie. No jakże można było im nie płacić? To im płacono, ale w formach różnego rodzaju, prawda? Czyli utrzymywano to kłamstwo. Przecież pamiętam, kiedy mówiło się, przynajmniej to są moje wspomnienia młodego człowieka z tamtego okresu, że zawodowcy, to się mówiło pejoratywnie tak. Przecież. No, tak samo jak się mówiło prywata.
0: Na igrzyskach olimpijskich, prawda, występowali amatorzy.
1: Amatorzy.
0: Nawet, prawda? Amatorzy. Nie profesjonaliści.
1: Proszę zwrócić uwagę, prywatny właściciel. Ja dzisiaj rano rozmawiałem z kolegami i mówiłem o tym, że moje pokolenie jakby się od tego nie odżegnywało. Jest ofiarą, czy jesteśmy osobami pod wpływem, stworzonymi pod wpływem propagandy tamtego okresu. Oczywiście ja dzisiaj wiem, że jest policja, ale jak słyszę słowo milicjant, to się bardziej obawiam reakcji tego milicjanta niż policjanta. To zabawne. Problemy antyniemieckości, prawda? Problemy właśnie tego prywatnego. Kułak, właściciel ziemski. W ogóle człowiek bogatszy ode mnie to B.
0: Był podejrzany.
1: No naprawdę, myśmy byli tak ukształtowani. Na szczęście no już jestem wyleczony.
0: Pan kopał piłkę?
1: No, a kto nie kopał? No, oczywiście, że kopałem. Byłem świetnym bramkarzem. Wie pan dlaczego? Dlatego, że... Naprawdę zdarzyło się to dwa razy. Broniłem w sposób bardzo oddany i tak dalej, ale zdarzyło mi się dwa razy dostać piłką w twarz, bo tak po prostu... No, tamten strzelał, a ja jakoś tak się ustawiłem i wtedy zostałem obwołany bohaterem, że niby taki, prawda, takie poświęcenie. A to nie była moja zasługa, to była zasługa przypadku.
0: Nie, trzeba było dostać.
1: Tak, trzeba było dostać. Ja w piłkę ręczną grałem i w koszykówkę przede wszystkim oczywiście.
0: No, miałby pan być w ogóle chyba koszykarzem, prawda? Czy nie?
1: No nie, może, nie. Znaczy ja grałem w Polonii i w pewnym momencie trener Ziółkowski bardzo się rozczarował, kiedy ja odszedłem do szkoły teatralnej.
0: A skąd w ogóle się wzięła ta szkoła teatralna? Czy szkoła teatralna w rodzinie
1: wzięła się z obozów harcerskich Jacka Kuronia i tak dalej, bo myśmy na obozach jakieś tam piosenki śpiewali, organizowali tak zwane ogniska dla ludności wiejskiej i tak dalej. No i tak to...
0: Słynni walterowcy.
1: Słynni walterowcy, tak jest. Generał Świerczewski Karol.
0: A jaki był Jacek Kuroń?
1: Wspaniały. Wspaniały. Wszystko dał temu, no, można powiedzieć, sprawie, ale Polsce, no, był niezwykłym człowiekiem. Ja panu powiem, ja o tym w książce pisałem, znaczy jest to taki fragment w książce, kiedy Jacek już był ministrem, czy już nawet już przestał być ministrem i tak dalej, to któregoś dnia zadzwonił do mnie i powiedział, że chciałby się ze mną zobaczyć. Poszliśmy, proszę sobie wyobrazić, do restauracji europejskiej, gdzie przywitano go. Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry, panie redaktorze. I odbył ze mną prywatną, absolutnie prywatną rozmowę. Wyobraża pan sobie? Nagle Jacek po tych wielu, wielu latach znalazł czas, coś zobaczył, jakieś problemy we mnie, coś. Odbył ze mną prywatną rozmowę na temat prywatnego mojego życia. To było coś niezwykłego. W Paryżu widywaliśmy się u przyjaciół. Zresztą wtedy już się leczył. Był operowany. No i bardzo żałowałem, że wtedy upadł, jadąc na rowerze. A w ogóle nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby był kandydatem, bo już Polska się zmieniła na prezydenta. Polska się zmieniała, zaczynały inne prawa chyba rządzić już polityką, ale to jest...
0: Ale ministrem był wyjątkowym.
1: Debata, prawda? Tak, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje.
0: Te jego słynne...
1: Zupy.
0: Tak, i wystąpienia w telewizji, prawda?
1: Telewizji, kiedy no, był w dialogu, to nawet nie to, że tłumaczył, bo czasami jak się używa słowa tłumaczył, to od razu wyobrażamy sobie relację między tym mędrcem i głupkiem, prawda? Nie, Jacek po prostu dzielił się ze swoimi myślami raczej. Ale to wszystko jest już przeszłość, panie redaktorze, już świat już...
0: Ale trzeba o niej przypominać.
1: Ale naturalnie, no jestem tutaj po to.
0: Panie Andrzeju, a gen artystyczny w rodzinie to gdzieś był?
1: Chyba nie, o ile wiem. Chyba nie. Córka stryja Tadeusza była aktorką wbrew rodzinie, ale to wszystko.
0: Mama?
1: Nie, mama nie.
0: Tata?
1: Tata chciał, żebym był oficerem Wojska Polskiego, bo chciał, żebym miał zapewniony byt, no. Także nie, nikt.
0: No bo zwykle to tak jest, że właśnie rodzice chcą dla swoich dzieci jakiś porządny zawód,
1: który... Nie, no w ogóle najlepiej chcą, prawda?
0: Chcą
1: no,
0: najlepiej.
1: Chcą najlepiej, tak. No, tak, to zabawne jest zawsze.
0: Mhm. Ale rodzice w ogóle, mama ingerowała w to, kim... Ma pan zostać, czy też nie. Pozostawiała taką dużą dozę swobody i wolności?
1: Ale wie pan, to w ogóle... To, tak mówię trochę prowokacyjnie, w ogóle nie wiem, o czym pan mówi, no. Wie pan, chodziło o to, żeby przeżyć w ogóle, prawda, bo sytuacja nasza była dość skromna, trudna, bo rodzice się rozstali i myśmy we trójkę mieszkali w tym pokoiku tutaj na Żoliborzu i najpierw trzeba było zrobić maturę, czyli chodzić codziennie do szkoły, pracować, a potem, no, mamie zależało na tym, żebym ja poszedł na studia. Jakie studia, to chyba nawet ona może się zastanawiała, ale nie pamiętam, żeby mi mówiła, nie idź na to, idź na to. Ja stypendia moje, bo dostałem stypendium od chyba drugiego roku, już nie pamiętam od którego, w szkole teatralnej oddawałem mamie, wie pan. No, przez jakiś czas mieszkałem w domu, a potem na czwartym roku już przestałem mieszkać w domu. Znaczy, w domu. Nie, mama nie miała wpływu na wybór mojego zawodu. Ani ojciec.
0: A co ten Dygnitarz na Tratwie robił?
1: Dygnitarz na Tratwie to był film radziecki, który był wyświetlany w kinie Tęcza, niedaleko stąd.
0: Niedaleko prawda? Stąd, tak jest. Też.
1: I to był pierwszy film, który ja widziałem w moim życiu. Tak mi się wydaje. No bo wie pan, pamięć to jest dziwne zjawisko, ale tak mi się wydaje. Tak. Potem pamiętam, że widziałem Hamleta. Nie wiem, czy to reżyserował Laurence Olivier, grał Hamleta. Chyba reżyserował też, tak.
0: A pierwszy spektakl teatralny, który Andrzej Seweryn widział? Pamięta pan?
1: Moim zdaniem to musiało być w Teatrze Komedia, ale ja... Bo... Albo może ze szkołą poszedłem, wie pan, nie mogę powiedzieć, że pamiętam. Pamiętam parę przedstawień z Teatru Sensacji w Pałacu Kultury i Nauki. Był taki teatr przez jakiś czas, mówiłem o tym niedawno gdzieś publicznie, w którym grał pan Wiaderny. Był taki aktor Wiaderny. I oni tam, pamiętam dobrze, przedstawienie Świadek Oskarżenia, według której to tekstu zrobił film chyba Mankiewicz z Tyronem Powerem, Charles Laughtonem i z Marleną Dietrich. I to przedstawienie pamiętam z tego Teatru Sensacji. Dlaczego tam byłem? Bo moja mama była bileterką w tym teatrze. Pamiętam przedstawienia z teatru, komedia tutaj. Pamiętam na przykład My Fair Lady, proszę sobie wyobrazić, z panem Edmundem Fettingiem w roli profesora... No wie pan, profesor, który... Nie pamiętam. Potem zresztą na dyplomie śpiewałem piosenkę I Am Ordinary Man z tego musicalu, tak. Potem no i był teatr, dokąd chodziliśmy ze szkołą, jak to się mówi. Pamiętam, byliśmy w Dramatycznym, na przykład pamiętam takie przedstawienie Macbetha z panem profesorem Świderskim w roli Macbetha. Pamiętam scenę uczty, pojawienie się Blanka chyba. No i potem to już nie pamiętam. Zacząłem chodzić częściej. Ale to takie pierwsze... Wie pan, prawdopodobnie gdyby gdzieś był jakiś mechanizm, który mógłby przywołać te czasy, to by się okazało, że wszystko w ogóle było inaczej, wie pan.
0: Że to gdzieś... się wtedy zdjęć nie robiło, prawda? Dzisiaj to... by się pstryknęło telefonem i by była pamiątka.
1: To jedno, a drugie, wie pan, ja myślę, że za jakiś czas... Będzie taki mechanizm, co się będzie włączało i pyk, 1946, 25 kwietnia, Heilbronn, a nie, szpital w Bremen chyba, urodził się, tak, i gówniarz tam Seweryn tego. Potem będzie pstryk i co się działo z nim, wie pan, w roku tym, a co się działo w roku tym, tak dalej, wie pan. Wie pan, jak dzisiaj
0: sztuczna
1: można,
0: inteligencja wszystko
1: wie pan,
0: podpowie.
1: Jak można dzisiaj szpiegować ludzi? Można wrzucić... O, takie coś, takie maleństwo, takie ziarenko maleńkie do pańskiej kawy. Pan wypija tę kawę, połyka pan i pana, pan jest śledzony dokładnie, ale wszystko wiadomo o panu przez tydzień na przykład.
0: Przerażające. Pana przeraża ten współczesny świat?
1: Wie pan, znaczy to jest modna odpowiedź, proszę mi wybaczyć, że to mnie przeraża, ale w pewnym sensie, wie pan, to niech mnie śledzą, to niech się ścigają ze mną. Ja mam swoją czarodziejską górę Mana. Ja sobie to poczytam, proszę pana. Mam dobre filmy, czasami mogę obejrzeć. Mam przyjaciół, proszę pana. Spotykam się z przyjaciółmi, uśmiechamy się, żartujemy. No cóż, no, ja mam płakać z tego powodu, że pada deszcz albo że jest słońce? Nie ma powodu. Po co?
0: No to drugi muzyczny wybór. Posłuchamy wspólnie.

0: Jakie notatki?
1: No, po pierwsze, chciałem zwrócić Państwa uwagę, radiosłuchaczy, na taką wypowiedź pana Timothée Chalamet, prawda, który delikatnie mówiąc skrytykował ten rodzaj sztuki teatralno-wokalnej, nie wiem jak on to tam sformułował, że właściwie to jest, no nie warto, krótko mówiąc, inwestować w operę, bo to jak zawsze o pieniądze chodzi. No więc chciałem zaprotestować w sposób zdecydowany przeciwko takiej opinii. No, oczywiście nie ma to najmniejszego znaczenia, szczególnie dla pana Chalamet. Natomiast to jest oczywiście pewnym znakiem, taki pogląd jest znakiem pewnej, jeżeli powiem przepaści, to nie, bo to ja nie wierzę w przepaści te pokoleniowe, ale kulturowe, o tak bym powiedział. No, pokolenie tego pana, tego aktora, skądinąd zdolnego, no widzi świat inaczej, ale ja bym tylko apelował do niego, żeby pozwolił istnieć innym również, tak jak świat pozwala jemu istnieć. Ale to jest mniej istotne. Ja myślę, że opera to jest dobre źródło informacji dla aktora. Podobnie jak balet. Ponieważ to nie jest realizm taki, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, powiedzmy, pracując w serialu dla jakiejś tam platformy. Mnie się wydaje, że to jest bardzo pożyteczne dla aktora zetknięcie się ze światem sztucznym, jakże poruszającym, jakże wzruszającym, jakże inspirującym, jakim jest opera, a przecież są różne opery, na przykład Benjamin Britten. To jedno. W balecie na przykład jestem zawsze głęboko poruszony dyscypliną, w muzyce oczywiście też, ale ja tutaj mówię o dyscyplinie ruchowej, mówiąc o balecie. To naprawdę jest fenomenalna szkoła dla aktorów. Oglądać tancerzy jest dla mnie czymś fascynującym. Tam wszystko jest skomponowane. Tam ramię lewe musi być skomponowane z prawą stopą. Głowa, tułów. Dobra szkoła dla aktora, ponieważ powinniśmy z tego, moim zdaniem, korzystać jeszcze więcej. I ostatnia taka życiorysowa, powiedzmy, refleksja, że w Comédie Française, kiedy pracowałem, to myśmy tam mieli lekcję śpiewu i pamiętam, że śpiewaliśmy różne rzeczy, ale ja między innymi śpiewałem fragmenty Don Giovanniego.

0: Montano. To jest taki duet, prawda? Don Giovanniego i tej dziewczyny, nie pamiętam. I to była też bardzo dobra szkoła, właśnie dyscypliny, oczywiście głosu, ale też dyscypliny. O, to tyle, takie refleksje mnie.
1: Po tym jednym utworze.
0: Po tym jednym utworze.
1: Wspomniana Anna Radziwiłł, która uczyła pana historii, mimo wszystko mówiła, gdzie ty idziesz, Andrzeju? Będziesz aktorem? Przecież to straszny zawód.
0: Tak.
1: Idź na historię. Nie posłuchał pan.
0: Tak. Ja myślę, że w reakcji pani profesor było też takie... jakieś takie... taka wizja arystokratyczna mojego zawodu. Czy jej arystokratyzm się wyrażał w tym. Przecież była ostatnią księżniczką polską. Ja myślę, że pani profesor wolała nie dostrzegać głębokiego sensu mojego zawodu, ponieważ no, widziała zbyt dużo, widziała jak, no powiedzmy, jak ten zawód był uprawiany i nie zawsze w sposób godny, o tak bym to powiedział. Ale dzisiaj to jest rzeczywiście inaczej. Dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy bogatsi o doświadczenia naszych przodków w naszym zawodzie. O tak bym to powiedział.
1: A był chociaż raz w pana życiu taki moment, kiedy sobie pan pomyślał, że a może jednak Anna Radziwiłł to miała rację?
0: No właśnie nigdy, kurczę. Właśnie nigdy. Podobnie jak nigdy nie wątpiłem w sens mojego zawodu i w moją obecność w tym zawodzie. Może niesłusznie, no ale tak było.
1: A czemu z takim jakimś smutkiem pan to mówi?
0: Wie pan, dlatego, że to oznacza, że może za mało wahań miałem, może te wahania, może takie jakieś dramatyczne przeżycia, odejścia od zawodu, powrót do zawodu, może to byłoby, dałoby lepsze owoce. No, tak, o tym myślę.
1: Ale co, że wahania są takim czynnikiem postępu?
0: No, sceptycyzm na pewno.
1: Czyli z sceptycyzmu też nic.
0: No, jeśli chodzi o zawód, nie. Ja na pewno ewoluowałem, jeśli chodzi o pojmowanie zawodu, po moich pracach no, z Peter Brookiem w Comédie Française oczywiście też. Jeśli chodzi o pojmowanie samej pracy aktora, wychowany w szkole teatralnej w Warszawie, na tym takim modelu no spolszczonym, ale jednak modelu teatru rosyjskiego, szkoły Stanisławskiego i tak dalej. Ja to wzbogacałem, mówię o sobie oczywiście, nie mówię o całym systemie, bo to ja się na ten temat nie wypowiadam w tej chwili. I ta praca z Peter Brookiem, ta praca w Comédie Française po prostu mnie wzbogaciła i tam pewne myśli mam inne niż przed laty. Także gdybym dzisiaj mógł szczerze, spokojnie rozmawiać z Gustawem Chulubkiem, czy z Tadeuszem Łomnickim, czy z panem profesorem Świderskim, z Zbyszkiem Zapasiewiczem, no to nie wiem, czy byśmy się tam chwilami nie różnili w swoich opiniach.
1: To może chociaż trudny moment był ten 80. rok, kiedy musiał pan, czy musiał, no pozostał tak. we Francji. Może to był
0: pan
1: chociaż
0: wiedział,
1: trudny.
0: Żeby pan wiedział. I to na pewno mnie zmieniło. Ja nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, ale na pewno mnie zmieniło. Pan tyle lat bez języka polskiego, chociaż ja w kościołach tam różne rzeczy robiłem polskich, czy w czasie jakichś salonów poezji gdzieś tam za granicą. Ale brakowało mi języka, oczywiście. No ale wtedy też miałem możliwość spojrzenia troszkę z zewnątrz na moją pracę w Polsce, tak z perspektywy takiej innej. Operowałem innym językiem też, po prostu zwyczajnie innym językiem mówiłem. Co na pewno Ja nie mówię, że to wyszło na dobre. Ja, to nie do mnie, nie do mnie należy ocena, ale na pewno no, rozszerzało jakoś moje polskie słowo paradoksalne. Mm-hmm. Tak jak kiedyś podejrzewano, że ja jestem jakimś takim wyznawcą hinduizmu. Gdzieś tam ja zapisałem, nie wiadomo, do jakiejś tam sekty Hare Krishna, nie wiadomo co. Ja tylko mówiłem wtedy po pracy z Peter Brookiem, że moja wiara w Chrystusa po prostu została moim zdaniem wzbogacona. Bo jak wiadomo, Hindusi uważają Chrystusa za swojego świętego. No bo...
1: A trudniejszy był moment ten o pozostaniu we Francji, czy ten o powrocie po 33 latach do Polski?
0: No, ten... Zaraz. Wyjazd do Francji był spowodowany tym, że Andrzej Wajda był miły zaproponować mi zagranie w przedstawieniu swoim, którą reżyserował w Nanterre pod Paryżem, w Onych Witkacego, z Wojtkiem Przoniakiem zresztą i dekorację robiła wtedy Krysia Zachwatowicz. Potem ja przedłużyłem ten pobyt, nawiązałem kontakty z reżyserami francuskiego teatru i tak się stało, że mogłem pracować dalej. A potem został ogłoszony w Polsce stan wojenny. Ja byłem właśnie tam, no więc, ponieważ już moja sytuacja rodzinna się zmieniała, no więc nie mogłem tak sobie po prostu wyjechać dla dobra ojczyzny i zostawić, nie wiem, tam ludzi. Poza tym miałem pracę wtedy. Wykonywałem moją pracę. Wydawało mi się, że mogę się też przydać w sprawach tak zwanych konspiracyjnych po Polsce, przyjaciółom. Więc w gruncie rzeczy ta decyzja była decyzją taką, no... natychmiastową, wiadomo, nie wracam. Dlaczego mówię natychmiastową? Bo wtedy, pamiętam, spotkałem się z kolegami, z przyjaciółmi z Piwnicy pod Baranami, czy pamiętam też pobyt Jurka Radziwiłowicza, czy kolegów, z którymi pracowałem nad Dantonem. Przecież to w pierwszych miesiącach stanu wojennego oni przyjechali. Pamiętam Czesław Wołejko, Marian Kociniak, Boguś Linda, jeśli ja się nie mylę. Myśmy się spotykali, oni natychmiast wracali i mówią, wracasz? Nie, mówię, nie wracam, bo tu mam sprawy do załatwienia. Więc to się stało tak właściwie szybko. Natomiast powrót do Polski był procesem po prostu. Więc to taka była różnica.
1: Długim?
0: No znowu on był związany z moim... z pewną datą, a mianowicie 20-lecia pracy mojej w Comédie Française. Bo chciałem dotrwać do 20 roku. Do końca 20 lat pracy w Comédie Française.
1: Ale też z perspektywą bycia dyrektorem, szefem Teatru Polskiego.
0: Tak, tak, tak. Ja już wracałem wtedy do Polski, no, aby podpisać umowę, no krótko mówiąc, tak.
1: Panie Andrzeju, powoli zbliżamy się do końca naszej audycji.
0: Widział pan, jak to
1: szybko minęło. No właśnie, czas mija. Ja przyznam, że troszkę poczytałem takich starszych wywiadów z panem.
0: No z pana pytań domyślam się, że pan troszkę czytał.
1: I tam jeszcze pewne zdania wyłowiłem i chciałbym skonfrontować, czy coś się zmieniło.
0: Oj, bardzo dobrze, bardzo dobrze, że pan mi zostawia tę furtkę.
1: Panie Andrzeju, czy w dalszym ciągu widzi pan w sobie dziecko?
0: O, mam nadzieję, że widuję dziecko. No przecież w tym zawodzie trzeba być od czasu do czasu dzieckiem. Jak można poważnie brać siebie, kiedy się gra jakiegoś króla, no albo jakiegoś gwałciciela, no to trzeba jakieś, no naprawdę, albo stół jak gram. No przecież nie mogę się brać poważnie. Sposób wykonania, znaczy moje zaangażowanie, żeby dobrze zagrać stół, jest oczywiście poważne, ale trzeba być dzieckiem w tym zawodzie oczywiście.
1: Ale to trudne chyba.
0: Dla mnie nie.
1: Nie?
0: Nie, w żadnym wypadku.
1: Apetyt na życie to jest coś, co w dalszym ciągu panu przyświeca?
0: A kiedyś tak to formułowałem?
1: Tak. To że tak. Mam wielki apetyt na życie.
0: Zdecydowanie.
1: I z wiekiem mam coraz większy.
0: Tak jest, tak jest. Właśnie uczę się hiszpańskiego, chętnie bym pojeździł na koniu, a już nie będę mógł. Jeżdżę po Polsce, spotykam się z ludźmi, mam przyjaciół wspaniałych, mam wspaniałą, kochającą żonę, którą kocham, mam dzieci, z których jestem dumny. Chciałbym jeszcze pożyć, ale już się nie da.
1: Da się.
0: No nie.
1: Ale żeby nie było tak słodko, to wtedy pan również mówił, że to nie jest tak, że żyje bez stresu. Wprost przeciwnie.
0: No, oczywiście, no, są czasami sytuacje stresowe, ale one są związane po pierwsze z moim zawodem, no bo zawsze człowiek jakoś nie, nazwijmy to niepewnością, prawda, jest otoczony w tym zawodzie, no bo nie wiadomo, czy się publiczności spodoba, nie wiadomo, czy będę dobrze to robił i tak dalej. Z drugiej strony stres, nazwijmy to stresem, ale chodzi o pewien niepokój, powiedzmy, jest związany, no, że się tak wyrażę, z tym, co się dzieje poza teatrem i poza moim zawodem bezpośrednio, czyli z tym, co się dzieje w świecie. A przecież świat zaskakuje nas każdego dnia.
1: Niekoniecznie pozytywnie.
0: Niekoniecznie pozytywnie, tak.
1: Śnią się panu w dalszym ciągu teksty?
0: Nie
1: śnią się panu teksty?
0: Chyba już nie śnią. Natomiast ciągle mi się śni, ciągle mam ten sen straszny aktorski, mianowicie, że właśnie za godzinę gram Hamleta i nie umiem tekstu, nie znam tekstu, albo jestem gdzieś o 1000 kilometrów od teatru, a za godzinę mam być w teatrze. To jest koszmar. To jest widocznie coś związanego po prostu i zwyczajnie u mnie z wykonywaniem tego zawodu.
1: A zdarzyło się, że się pan spóźnił?
0: Tak, w Ateneum kiedyś spóźniłem się, zaspałem. Bo byłem tak zmęczony po próbach Don Carlosa, że po prostu spałem. Ale jakiś dzwonek, kierowcę przysłano po mnie i jakieś coś mnie obudziło, ale jeszcze tak spałem. Nagle wstałem, otworzyłem drzwi i na szczęście kierowca był jeszcze tuż przed windą. Już wsiadał do windy i zawołałem go, no, ale pół godziny się spóźniłem wtedy, tak.
1: Publiczność czekała?
0: Jakoś tak to tam zaaranżowano, że tak. To były biesy Dostojewskiego. To było straszne.
1: W aktorstwie nigdy nie będzie takiego punktu, gdy osiągnie się wszystko.
0: No, ale to takie zdanie, no, bardzo proste i słuszne, no, bo jak można tak zwane... naturalnie, no, ja myślę, że nawet Anthony Hopkins nie powie, osiągnąłem wszystko w tym zawodzie, chyba że co innego rozumie pod tymi słowami, niż ja.
1: Nie znoszę siebie na ekranie.
0: To już jest nieprawda. Czasami wydaje mi się, że nieźle zostało wykonane to, co zrobiłem. Na przykład ostatnio byłem zadowolony z mojej roli w przedstawieniu Biderman i Podpalacze, które Maxa Frisza, który wyreżyserował dla teatru telewizji Janek Holubek.
1: Bo wtedy, jak pan to mówił, to tam wyjątkiem była tylko lista Schindlera. Czyli lista wyjątków się powiększyła.
0: No tak, można tak to sformułować.
1: Pytanie z zupełnie innej dziedziny. Zawsze bałem się samochodów. Auto to jest dla mnie wieczny problem.
0: A nie, no ja wiem, o co to chodziło w jakimś tam wywiadzie. To chodziło o to, że ja jestem dzieckiem PRL-u, czyli właściciela, czyli człowiekiem, któremu bardzo było trudno po pierwsze dostać samochód, po drugie naprawiać go i po trzecie nim jeździć, no bo przecież ten mały Fiat 126P był po prostu bardzo niebezpiecznym samochodem z powodu słabych świateł i z powodu niepewnych hamulców. No a naprawić samochód, no to trzeba było mieć znajomości, więc to, no, tak, w tym sensie tak.
1: O co chodzi w życiu? Na takie pytanie odpowiadał pan.
0: Boże, kocham.
1: Chodzi o to, żeby robić więcej dobra niż zła.
0: Zgoda.
1: Podpisujemy się.
0: Tak.
1: Mam ciekawe życie. Podpisujemy
0: się. Tak mi się wydaje.
1: Często bywam szczęśliwym człowiekiem.
0: Absolutnie, coraz częściej.
1: Coraz częściej.
0: Tak jest.
1: To na koniec, a propos marzeń, zapytano o swoje największe marzenie, mówił pan kiedyś tak. Normalne popołudnie ze wszystkimi moimi dziećmi, wnuczkami.
0: Tak.
1: W Krakowie, na Kazimierzu.
0: Tak.
1: W moim ulubionym hotelu.
0: Rubinstein. Pozdrawiam Krzysztofa Pierścionka i całą rodzinę. Wie pan, że w ogóle o polityce żeśmy nie rozmawiali.
1: Bo zabawne. Politykę jednym zabawne. Zdaniem chciałem załatwić na końcu, bo zastanawiam się, czy nie mamy tej polityki dość.
0: No nie można mieć polityki dość w tym sensie, że jesteśmy w nią uwikłani, czy chcemy, czy nie chcemy. Natomiast czasami jest dość tego języka, czasami jest dość tej agresji, głupoty i szkodnictwa, nie wiem, czy to polskie słowo, bo to szkodzi mojej ojczyźnie.
1: A nie martwi pana to, że tak bardzo kopaliśmy się w tych swoich bańkach i zupełnie nie chcemy wystawić poza te bańki nawet swojego czoła?
0: Niech pan mówi za siebie, ja wystawiam.
1: I co? Opłaca się?
0: Na pewno się opłaca, chociaż rezultatów ja nie znam, ale na pewno się opłaca. Trzeba, to jest nasz obowiązek.
1: A ma pan ambicje i taką potrzebę bycia autorytetem dla innych?
0: Nie, potrzeby nie. Często jestem nim, ale to nie z potrzeby. Tylko no, tak się kształtuje sytuacja, taka jest relacja kogoś do mnie. Przecież to nie ja się narzucam komuś ze swoim, powiedzmy, autorytetem, tylko ktoś uznaje, że taka jest relacja między nami.
1: Polacy są bardziej podzieleni niż ktokolwiek inny?
0: Nie wiem, kogo pan ma na myśli, ale nie wiem, tego nie wiem po prostu.
1: No bo mówi się o tym, że Polacy są tak niezwykle podzieleni, prawda? Że gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, że nie jesteśmy nawet już przy jednym stole w stanie usiąść i normalnie porozmawiać. Pan też tak nas widzi?
0: No na pewno od jakichś 10 lat te konflikty w rodzinach narastały, ale trudno mi porównać to, ten stan z ludźmi z innych krajów. Tego nie wiem, tego po prostu nie wiem.
1: Mimo wszystko patrzy pan optymistycznie w przyszłość?
0: Wie pan tylko, że znowu, co to znaczy? No, jeżeli mamy naszą rozmowę skończyć tak zwanym optymistycznym akcentem. Tak, no wie pan, słońce jest piękne. Jeżeli temperatura nie przekracza 30 stopni, to jeszcze damy radę. Wodę mamy. Zobaczymy, jak będzie z naszym systemem demokratycznym. Mam nadzieję, że za półtora roku nie zostanie on jeszcze bardziej, jak to powiedzieć, nadszarpnięty. Mam nadzieję, że Rosja nie wygra wojny w Ukrainie. No i jeszcze mam parę takich myśli optymistycznych na temat zdrowia każdego z moich rodaków.
1: A mówił to Andrzej Seweryn?
0: Nie. W trzeciej osobie? Dlaczego?
1: Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, za to spotkanie.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo mi miło, dziękuję.

Zacznijmy od września. Kupię nam nowy notatnik. Wreszcie będziemy się starać pisać równo.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Tak to przynajmniej wygląda za oknem, a takie było ładne, amerykańskie. Szkoda.

0: stację Zdyszana. 6 minut po 6. Zaczynajmy. No i będzie zachmurzenie duże. Będą przejaśnienia, ale będzie duże. Miejscami będą przelotne opady deszczu, możliwe też burze, przeważnie we wschodniej Polsce, a także nad morzem burze, możliwe morze. Suma opadów to tak mniej więcej 10 mm na północnym wschodzie do 20 w Tatrach i na Babiej Górze opady śniegu. Powtarzam, w Tatrach i na Babiej Górze opady śniegu. W Tatrach miejscami też będzie przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Nie żartuję. Temperatura maksymalna od 9 na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie. Wiatr umiarkowany.
1: Radio 357.
0: Tak, to już ma nartki naoszczone.

To był niejaki John Mar. 10 minut po 6. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie do słuchania poranka do 9. Czeka na Państwa przy telefonie, przy głosówce Stanisław Hatylak. Proszę próbować w aplikacji. Bardzo proste głosówki, a poza tym audycję przygotował Antek Pyzel, realizuje Tomek Matlingiewicz i zawoźniak Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Kłaniamy się, zapraszamy serdecznie do 9 na poranek, a co w nim, no to się wszystko wyjaśni za 3,5 minuty.

0: poza tym, bo jeszcze nie powiedziałem, będziemy mieli serwisy informacyjne. Ola Szaczek Państwa zaprasza i będziemy mieli wiadomości sportowe i to Mateusz Fusiarz też poleca się Państwa życzliwej uwadze. 14 po 6 tekstówki to w aplikacji też, taki guziczek, śmiało proszę korzystać, a mailowo ranek@radio357.pl. Pani Agata z Wrocławia informuje, że grupa Mozarta wystąpiła wczoraj we Wrocławiu. Jest taki dopisek, pan też wystąpił. No co też, panie, nie umiem.
1: Ranek 357.
0: A poza tym nie było mnie wczoraj we Wrocławiu. A nie, byłem, ale rano. A potem już nie. Aha, dobra, to nie o tym to miało być. Teraz będzie o tym, co będzie. A co będzie do 9:00, będą różne różności i ważne sprawy też do omówienia, między innymi o 8:15. Wiola Myszkowska Państwa serdecznie zaprasza, opowiada o tym, co na świecie. A między innymi mieliśmy wybory lokalne w Niemczech, wybory w Rosji. Przy tych drugich wyborach to cudzysłów się przydaje. Ukraina, Bliski Wschód. O tym wszystkim Wiola Państwu opowie po 8:15. Zapraszam. Będzie też nowość pewna. Od dzisiaj regularnie poniedziałek, środa i piątek około 6:50. Tomek Gorazdowski będzie Państwu relacjonował swoją wyprawę, a znowu go poniosło. No nie ma co ukrywać, nosi chłopaka po świecie i tym razem wybrał się, żeby zobaczyć, jak wyglądają ośmiotysięczniki. I jak już tam jest w okolicy, to zobaczy wszystkie. No taki jest plan. Tomek Gorazdowski wybrał się, żeby się spotkać z Yeti. Czy mu się uda, to zobaczymy. Na razie jest w trasie. I dzisiaj zaczynamy. 6:50, zapraszam serdecznie. Będzie pierwsza opowieść, jak tam się sprawy potoczyły. To proszę posłuchać. Poza tym, co będzie? Będzie tak, że odwiedzimy Barego. Pewnego Barego i chodzi o Barego Mlecznego.
2: Coś na drugie. O,
3: kapowe może.
2: To poproszę te pulpety drobiowe w sosie koperkowym. Z ziemniakami. Bym poprosiła. Ile się czeka na to?
3: No,
2: i ile płacę?
3: Jakaś surówka.
2: Kompocik. To na pewno.
3: Jakąś surówkę czy bez?
2: Nie, bez surówki. Dzięki.
0: Iza, weź surówkę. Surówka jest bardzo ważna. Tam są witaminki i różne inne takie. No trzeba wziąć suróweczkę. Surówka jest obowiązkowa, bo wiją się o złotą patelnię oczywiście. Bary Mleczne. Iza odwiedzi i opowie trochę więcej na ten temat. Ciekawe sprawy to będą. O 7:50 proszę posłuchać. Też oczywiście przed 6:30. Dlaczego Barego Mlecznego? A to muszą Państwo Niedźwiedzia spytać, bo Niedźwiedź ma w tej sprawie pewną odpowiedź. Byłem u Barego Mlecznego. No to tak to będzie. Poza tym odwiedzimy doktora Tomasza. Właściwie złapiemy go gdzieś w przelocie. No taki dzisiaj jest plan. J23, nie, po prostu J będzie nadawał. Doktor Tomasz, 7:15, pytania z Księżyca, potem po 7:28 Paweł Sołtys, śniadanie biznesowe. Jeśli chodzi o to, o czym będzie dzisiaj opowiadał Państwu Krystian Hanke w tatowaniu, to będzie fryzjerstwo. Ale takie na najwyższym światowym poziomie, bo będzie o najsłynniejszym fryzjerze świata, Antoine. Państwo bardzo dobrze wiedzą. Nasz rodak. No to właśnie o tym będzie po 7:35. Patrzę dalej w plan i oczka widzę. Wypatruję, że o 8:45 Michał Bisiorek opowie o sprawach muzycznych. Jeśli chodzi o gazety, tygodniki, Antek Pyzel Państwu będzie opowiadał, a przed samą 9:00, panie Tomku.
4: Sprawa ma ładnych kilkaset lat. Ale tak sobie myślę, że powtórzenie tego schematu w dzisiejszych czasach miałoby sporo sensu. 21 września 687 roku naszej ery dokonano wyboru antypapieża.
0: O proszę, taka historia. Tomasz Jachimek zajrzy do kalendarza i to jak Państwo słyszą, on tam trochę przewertował, bo jesteśmy daleko, daleko hen. 18 minut po 6, teraz będzie utwór z epoki, bym powiedział, ale ładny. I jak słychać, dziarski.

0: 22 minuty po 6. Bardzo dziękuję za relację z tego, co dzieje się na zewnątrz. No właśnie, tutaj jest informacja od słuchacza, że wyszedł na pole. Informacja dla pozostałej części kraju, na dwór. I musi powiedzieć słuchacz, szału nie ma. Lepiej nie wychodzić.
1: Melduję posłusznie, że chyba mamy jesień. Zawsze się mówi o tym, że przychodzi zima. Wczoraj byłem z pieskiem na spacerku, liści nie było. Dzisiaj idę z pieskiem i na trawniczku dużo, dużo, dużo liści, więc chyba jedna noga pani jesieni się pojawiła.
0: Pam! No właśnie, taka sytuacja, rzeczywiście trochę wieje i tam już one były takie troszkę opadające, te liście, a tu nagle bęc jak zawiało, to teraz będzie trzeba poodliściać. Także proszę się na to nastawić. No tak jesienny poranek dzisiaj przede wszystkim, zdaje się, że cały tydzień taki ma być. No to...

0: Taka mała porcja optymistycznych spraw. Ja przepraszam, ale ktoś wyłączył światło i włączył zraszanie. To od pana Dawina informacje. Mało tego, drogi panie. Jeszcze nawiew całkiem solidny. Ktoś też nadusił ten guziczek.
1: Poranek 357.
0: po 6:26 Bary Mleczne wracają w wielkim stylu. W Warszawie powstają jak grzyby po deszczu i na dobre, jak w czasach słusznie minionych, zaczynają wpisywać się w mapę gastronomiczną miast. Tak mówi w rozmowie z Radiem 357 Wojciech Przylipiak, autor książki Kelnerki, Barmani i Wodzi Reje. Jak obsługiwaliśmy klienta w PRL?
2: Żeby było jasne, Bary Mleczne to nie jest wymysł PRL-u. Bary Mleczne już były przed wojną, trochę inaczej się nazywały i to nie jest tylko polski przypadek, ale jakoś tak faktycznie u nas się przyjęły i powróciły jak kilka rzeczy sprzed lat. Potrawy są zasadniczo podobne, ale też nie do końca, bo na początku Barach Mlecznych faktycznie były tylko mleczne potrawy, taka była idea, nie było mięsa.
3: Teraz nazwa.
2: Tak jest. Różne były tego przyczyny, z zasady idea była słuszna, żeby ludzie żywili się nie tylko mięsem, bo przede wszystkim go nie było, ale też żeby żywili się trochę zdrowiej i jedli produkty mleczne. Oczywiście teraz możemy trochę inaczej na to patrzeć.
3: No też mamy trochę inne te produkty mleczne, inaczej one są przetwarzane, ta technologia przetwarzania żywności jest też inna. Coś, co było kiedyś uznawane za zdrowe, dzisiaj już niekoniecznie i tak dalej, i tak dalej.
2: To prawda. Potrawy są bardzo podobne, takie polskie klasyki, że tak bym powiedział. Też taka ciekawa zasada, że tak jak kiedyś mięso jest wciąż najdroższe, znaczy można dalej w Barze Mlecznym zjeść naleśniki, nie wiem, za 12 zł, ale dania mięsnego już nie zjemy za tyle. I to też jest ciekawe, że te Bary Mleczne, jak chcemy zjeść takie danie, nie wiem, ze schabowym, z zupą i z kompotem, to nie zapłacimy 15 zł, tylko pewnie ze 40. Ale są takie dania, które można tanio zjeść i faktycznie są to takie proste dania mączne, czyli ta idea pierwotna tu jest utrzymana. Też jest taka złota zasada, która była przed laty i panuje teraz, że one są bardzo demokratyczne. Kiedyś to mogło być absurdalne, no, ale ten system wprowadził jednak pewną demokratyczność, bo w tych barach jedli i jedzą wszyscy. W Warszawie, jak chcecie spotkać aktorów, to na przykład Bar Bambino, jeden z najstarszych w Polsce chyba, w Warszawie na pewno, to bywają tam aktorzy, bywają starsi ludzie, emeryci, biedni, bywają studenci, pełen przekrój społeczeństwa i to się na pewno nie zmieniło. Niektóre potrawy, chociaż oczywiście są już nowe rzeczy, jest więcej dań wegetariańskich, no ale to jest siłą rzeczy. To, co na pewno warto pamiętać przy Barach Mlecznych, żeby próbować odwiedzać te klasyki.
3: Coś na drugie. O, to poproszę te pulpety drobiowe w sosie koperkowym z ziemniakami, bym poprosiła. Ile się czeka na to? No i ile płacę?
4: Jakaś surówka.
3: Kompocik? To na pewno.
4: Jakąś surówkę czy bez?
3: Nie, bez surówki. Dzięki.
0: No, jest obowiązkowa surówka. Do Barów Mlecznych zajrzymy w poranku o 7:50 i za Woźniak Państwa serdecznie zaprasza. Kompocik oczywiście. To ważne rzeczy, ale... Nie.

0: nam na jabłkowe ciasto, to właśnie teraz nadchodzi. Ale na razie też śliwki, proszę brać pod uwagę. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami będą przelotne opady deszczu, możliwe burze, przeważnie we wschodniej Polsce, a także nad morzem. Suma opadów 10 mm, na północnym wschodzie nawet do 20. W Tatrach i na Babiej Górze opady śniegu, w Tatrach to nasypie 10 cm. Serio, serio. Temperatura maksymalna od 9 na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju.
1: 3, 5, 7.
0: Za chwilę będzie sportowo-kolorowo, a potem będzie prasowo.

0: Droga redakcja, to z listów do redakcji od pana Piotra. Nie ma czegoś tego jak jabłkowe ciasto. To tylko u anglosasów. My mamy szarlotkę albo jabłecznik. No a Artur jak napisał w tekście jabłkowe ciasto, bo tam pewnie do rytmu pasowało i masz teraz.
1: Licencja poetyka.
0: Słucham?
1: Licencja poetyka.
0: No to co pan powiedział, to ze szkoły.
1: Dokładnie tak.
0: Aha, jeszcze jedna sprawa.
2: Mam pytanie, czy to w materiale kasa tak pika? Czy pani Iza zakleła, jak zobaczyła, jak mało zapłaciła?
0: Nie. To wypikany element to oczywiście kasa. Misiu, kasa, jak mawiał pewien trener. No nic. Antek Pyzel, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jeśli tak patrzę na sportowe rzeczy, to tak, tutaj jest twierdza Katowice, to pewnie jakoś pomeczowo.
1: Tak, pomeczowo, a mecz był w sobotę, więc myślę, że możemy pominąć.
0: Ma też tutaj w sportowym przeglądzie mocno Legia. No, też.
1: Tak, no Legii idzie sportowo lepiej w tym sezonie. W ten weekend wygrana z Jagiellonią w Białymstoku 3-1. Tam w tle są konflikty wewnętrzne, bo jak dyrektor sportowy sprowadza trenera, a potem mówi, że ten styl, który preferuje trener, to on go raczej nie preferuje, ten dyrektor
0: to
1: sportowy.
0: To po co sprowadzałeś?
1: No, ja też się zastanawiam, ale tam konsekwencji w działaniach raczej nie za wiele w ostatnich miesiącach, więc się też nie doszukujmy, bo chyba nie ma czego.
0: W sprawach sportowych jedna ważna rzecz i to jest, myślę, fenomen ostatniego
1: pani
0: czasu.
1: Klaudia.
0: Klaudia Kazimierska, no oczywiście coś niebywałego. Fantastyczna zawodniczka, niesamowite wyniki.
1: Pani Klaudia Kazimierska z kolejnym zwycięstwem. Polka w świetnym stylu wygrała bieg na mile podczas lukratywnego mityngu Atlas na stadionie w Londynie. To kolejny fantastyczny sukces Polki. Tak, nasza biegaczka ostatnio ma złote rozdanie i mam nadzieję, że to kolejne nazwisko, które będzie nam przynosiło chlubę i medale już przynosi tak naprawdę. Także trzymamy kciuki za panią Klaudię. Przegląd sportowy zapowiada również przerwę reprezentacyjną, która już się rozpoczęła w zasadzie z końcem ostatniej kolejki ligowej. 4 mecze Ligi Narodów przed nami. Pierwszy w piątek z Bośnią i Hercegowiną. I jak pisze przegląd sportowy, to czas na prawdziwą twarz kadry i przekonamy się, jaka jest wartość drużyny, którą od ponad roku buduje Jan Urban. Kibice domagają się wygranych i to w niezłym stylu. Także
0: to by było fajne, nie? Jakbyśmy wygrali.
1: Wygrali to w niezłym stylu.
0: To super.
1: Ostatnio było tak, że albo wygrywamy, albo niezły
0: w niezłym stylu.
1: Tak, to nie można mieć wszystkiego, drogi panie.
0: Sobie wyobrażam takie w zakładach buchmacherskich takie, czy wygramy i czy w niezłym stylu. To musiałby to ocenić.
1: A razem to kurs musiałby być taki, że hoho. Tak.
0: Ale w ogóle to tam już wracamy z tych zakładów.
1: Tak, wracamy, a gazety kolorowe mają jeden temat, numer jeden.
0: Tak.
1: Czyli ślub pana Filipa z panią Bianką. Oczywiście nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego. Nie wiem, czy widział pan filmik z odprowadzania młodych do ołtarza.
0: Owszem, nie widziałem.
1: Owszem, pan nie widział, to ja panu opowiem. Bo tam szedł pan...
0: Trochę sobie wyobrażam, jak to się mogło odbyć.
1: Odbywało się to tak, że pan Zygmunt szedł za panem Filipem i panią Bianką i pan Zygmunt był wielce uradowany i taki wręcz tanecznym krokiem na tym korytarzu przedołtarzowym kroczył. Natomiast ojciec panny młodej miał minę raczej nietęgą.
0: No są, wiesz, emocje, no,
1: no właśnie,
0: nie ma co wyciągać pochopnych.
1: Niektórzy w stresowych sytuacjach oczywiście się śmieją, niektórzy mają nietęgą minę.
0: A niektórzy tańczą w stresowych sytuacjach.
1: Absolutnie, no, oczywiście, więc nie oceniamy.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Tak, no.
0: Zdaje się, że pani Bianka, nie wiem jak to powiedzieć, albo nie chce być na pierwszych stronach gazet w ten sposób i szanujemy to też.
1: Tak, obie gazety wymazały ładnie twarz pani Bianki, także szanujemy
0: każdy
1: prywatność i przechodzimy do spraw dalszych. Super Express opisuje wojnę na prawicy, twierdzi, że Morawiecki wygrał z Kaczyńskim. Ja mam wrażenie, że ta bitwa to jeszcze się będzie toczyć i toczyć i toczyć. Super Express pisze również o wielkim gangu Kiboli Lech, który idzie siedzieć. Mam nadzieję, że tam mają odpowiednio dużo miejsc dla tych kiboli, no bo jak wielki gang, no to i miejsc potrzeba sporo.
0: Radzą sobie.
1: Fakt również o ślubie, ale ślub omówiony. Jest też sprawa wizyty Karola Nawrockiego w USA, który uczcił pamięć ofiar 11 września. No i jest też temat lalki. Ja pana spytałem na pozaanteniu, czy pan oglądał, czy pan nie oglądał?
3: Owszem, tu też nie.
1: Owszem, nie oglądał pan.
3: Ale chcę, żebym wydał opinię, recenzję, bo to się zdarza.
1: Myślę, że nie trzeba oglądać, żeby wydać opinię, recenzję.
3: Choć też mam wrażenie, że jakby to powiedzieć, roztwór opinii, recenzji i co tam jeszcze może być? Tamtego, następnego jest już naprawdę dosyć nasycony.
1: Dokładnie tak. Hit czy kit stawia pytanie Fakt. My też stawiamy takie pytanie. Jeśli ktoś z państwa nową lalkę oglądał, zapraszamy. I zapraszamy też po piosence na sprawy nieco poważniejsze.
3: Będą takowe. No to co? 18 do 7.

0: Ostatnie la la la oznaczało kwadrans do siódmej. Poranna prasa, Antek Pyzel.
1: Tych z Państwa, którzy ucieszyli się przez jabłkowe ciasto przed 6.30, zapraszam do Rzeczpospolitej. Tam wywiad z Arturem Rojkiem w związku z premierą nowego albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tych wywiadów pewnie będzie sporo w nadchodzących dniach, także u nas. Także proszę nasłuchiwać. Rzeczpospolita pisze przede wszystkim o demografii, która jest wyzwaniem dla biznesu. Ponad 3/4 firm zalicza negatywne efekty zmian demograficznych do najważniejszych wyzwań, wynika z badania Rzeczpospolitej. Biznes przestał traktować demografię jako problem odległej przyszłości. Niedobory kompetencji, presja płacowa i starzenie się pracowników są odczuwalne już dziś, twierdzi Agnieszka Chłoń-Dominiak, profesorka i dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH, a także przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, komentując wyniki badania Rzeczpospolitej. To badanie oraz jego szersza analiza dostępna w dzisiejszym wydaniu tego tytułu. O wyzwaniach pisze również Puls Biznesu. Tutaj chodzi o poszukiwania menadżerów, których poszukiwania menadżerów CPK. Za kilka dni upływa termin przyjmowania zgłoszeń od kandydatów na prezesa spółki odpowiedzialnej za budowę Portu Polska. Trwają też poszukiwania osób zarządzających do spółek z grupy CPK Torpolu i Portu Polska Lotnisko. Wymagania są duże, zamiast giełdy nazwisk jest jednak giełda powodów, dla których wielu doświadczonych menedżerów ani myśli aplikować. Najważniejsze to polityka, zwłaszcza rok przed wyborami, bezprecedensowa odpowiedzialność i brak finansowania. O tym więcej przeczytają Państwo w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Gazeta Wyborcza zaś ujawnia kulisy zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, czyli giełdy, która później przekształciła się w Zonda Krypto. W tych ustaleniach pojawiają się m.in. pseudonimy gangsterów, zaskakujące zbiegi okoliczności, a także związki z ludźmi Zonda Krypto. Gazeta Wyborcza pisze również o wydarzeniach z ostatniego weekendu na wschodzie. Ukraińskie drony uderzyły w nocy z soboty na niedzielę w rafinerię w dzielnicy Kapotnia w Moskwie i podpaliły magazyn. Częściowo ograniczony został także ruch powietrzny nad stolicą Rosji. Zginęły dwie osoby. Z kolei w rosyjskich atakach w Ukrainie życie straciło kilkoro cywilów, w tym dwoje dzieci. Tymczasem wczoraj zakończyły się wybory parlamentarne w Rosji. I o atakach, i o tych wyborach w cudzysłowie opowie Państwu Wioletta Myszkowska po 8.15 w poranku Radia 357. Dziennik Gazeta Prawna pisze o dożynkach, które kończyły się mandatami od fiskusa. Nie pierwszy raz kontrolerzy skarbówki zawitali na dożynki. Wystawione mandaty wywołały oburzenie części posłów i samorządowców, a szczególne poirytowanie wywołało ukaranie kobiet z koła gospodyń wiejskich. Wójt gminy Racławice, z której pochodzą te gospodynie, powiedział, że samo płaci mandaty. Dodał, że ukarane kobiety boją się teraz wziąć udział w kolejnych imprezach plenerowych. Mandaty zostały wystawione podczas małopolskich dożynek za to, co zwykle, czyli sprzedaż poza kasą fiskalną. O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Na koniec Gazeta Polska Codziennie. Tam dowody na korupcję, ale sąd łaskawy dla posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla, na którym ciążą zarzuty dotyczące korupcji na wielką skalę, ale nie zostanie tymczasowo aresztowany. Natychmiastowego zatrzymania polityka domagała się prokuratura europejska, która alarmowała, że istnieje uzasadniona obawa o matactwo polegające na wpływaniu przez niego na jeszcze nieprzeprowadzone w sprawie dowody. Wobec posła mają zostać zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze, do których, jak informowali europejscy śledczy, dotychczas się nie stosował.
0: Antek Pyzel, poranna prasa. Jeszcze spotkamy się przy okazji tygodników, ale to po 8.35.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Aha, no właśnie, teraz mamy 10 do 7. Za chwilę Tomek będzie szukał Yeti, ale wcześniej jeszcze propozycja.

0: Brook.com. Proszę tego poszukiwać w zestawie do głosowania lista.radio357.pl. Do piątku do 12 głosujemy. Teraz mamy, no, 7 minut do 7, wyrobimy się, bo Tomek wyruszył w podróż.
1: Ta historia zaczęła się od wiary w siebie. Sponsorem audycji jest Erste Bank Polska.
0: Tomek szuka Yeti, Tomek u Yeti. Tomek Gorazdowski oczywiście wyruszył w podróż kolejną. No i dziś zaczynamy codzienne, no niecodzienne, poniedziałek, środa i piątek. O 6.50 mniej więcej będziemy śledzili to, gdzie jest. Na razie na początek Pakistan, bo kierunek Nanga Parbat.
2: Touch the untouched. From some of the world's highest peaks to bustling cities rich in cultural heritage. All in one place.
3: Welcome to Pakistan.
4: Welcome to Pakistan. Dzień dobry z Pakistanu. Ze Skardu, z miejsca, z którego wyrusza się na podbój Karakorum. Jak już na pewno słuchacze wiedzą, guru na tropach Yeti to podróż szlakiem szczytów ośmiotysięcznych z zachodu, tu z Pakistanu na wschód, przez Indię, Nepal, Indie, być może przez Bhutan czy Bangladesz. To oczywiście tylko pretekst. Chwilę chyba zajmuje każdemu, by odnaleźć się w tutejszym zupełnie innym świecie. A ten inny świat zaczyna się już w momencie zabierania się za wypełnienie wniosku po pakistańską wizę i konia z rzędem temu, kto robiąc to pierwszy raz zrobi to dobrze, ale mniejsza z tym. Jako że podróż odbywa się na motocyklu, trzeba było ogarnąć temat. Z przyjemnością, patrząc na obowiązujący tu absolutny brak przepisów do przestrzegania. Gorzej z drogami i nawierzchnią dróg. Ale najpierw motocykle i wizyta u Salmana, który już teraz, słusznie podejrzewam, ma prawie wyłączność na motocyklistów z Polski jeżdżących w północnym Pakistanie. To dzięki Salmanowi mamy tu pożyczone motocykle, które na pierwszy rzut oka wyglądają na produkty motocyklopodobne, ale są, jak się okazuje, bardzo dzielne. Mówi Salman.
5: After 9/11, I found very less foreign tourists coming to Pakistan.
4: Po 11 września zorientowaliśmy się, że przyjeżdża do Pakistanu coraz mniej turystów. Zdecydowaliśmy się na stworzenie organizacji, która będzie pomagała cudzoziemcom w odwiedzaniu naszego kraju. Zapewnialiśmy turystom darmowe spanie, wizy, zaproszenia, pomoc.
5: Letter of invitation to help them. I have a lot of people connection everywhere.
4: Mam sporo kontaktów. Jestem motocyklistą, a jak się przyjrzałem, nigdzie w Pakistanie nie było wypożyczalni motocykli. Może jedna w Islamabadzie. I wtedy zdecydowałem się na kupno kilku motocykli, stwierdzając, że zobaczę, co się wydarzy. Na początku to nie był biznes, tylko hobby. I tak kupowałem kolejne motocykle i dawałem klientom. Aż pewnego dnia zadzwonił do mnie z Polski Sambor i powiedział, że chciałby wypożyczyć ode mnie motocykle. I tak to się zaczęło.
5: He wrote me he wants to come to Pakistan and we ride on small bikes GS150.
4: Teraz chyba jesteś numerem jeden, jeżeli chodzi o turystów z Polski. Z czego to się bierze?
5: This is because Polish people give me so much respect. I like to help to people and solve the problems.
4: Myślę, że to dlatego, że Polacy darzą mnie takim szacunkiem, a ja lubię pomagać i rozwiązywać problemy. I dlatego mam klientów. A więc ruszamy, niekoniecznie najprostszą drogą w kierunku pierwszych ośmiotysięczników. Nanga Parbat, K2, Gasher Brumów i Broad Peaku. Witam z Pakistanu, a zdjęcia i opisy tradycyjnie na Facebooku, na profilu Live Guru Otwórz Oczy. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w środę.
0: Kości Tomek, uważaj tam na siebie, jak zawsze. Tomasz Gorazdowski. Na razie, na początek Pakistan, zobaczymy, co się dalej potoczy. Kto słuchał niedawno, w zeszłym tygodniu, rozmowy Tomka z Michałem Oszańskim, ten wie, że jest plan, ale tak z grubsza. Bo to się wydarzy po drodze, na trasie, któż to może przewidzieć, więc trzeba będzie reagować na bieżąco. Tomek na tropach Yeti, proszę poszukiwać dzisiaj także poranny post na naszym profilu na Facebooku. W tej sprawie zapraszamy serdecznie do śledzenia. No i jesteśmy umówieni na środę, na 6.50, kolejna relacja. A za chwilę serwis.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 21 września. Minęła właśnie siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Ola Rzeczek.
1: Na początek w serwisie doniesienia z Niemiec. Partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza nie przekroczyła progu 5% we wczorajszych wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. To oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN HDC nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Wskazują na to na razie wstępne wyniki wyborów. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim triumfowała skrajnie prawicowa AfD. W Berlinie zwyciężyła lewicowa Die Linke.
2: Wbrew sondażom, które zapowiadały wyrównany pojedynek z CDU, Die Linke wygrała zdecydowanie, zdobywając 25% głosów. CDU uzyskała 19%, AfD 16%, Zieloni 14%, a SPD zaledwie 12%. Wynik otwiera drogę do utworzenia koalicji Die Linke, Zielonych i SPD. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim AfD zdobyła 38%, wyprzedzając rządzącą dotąd SPD, która uzyskała 35%. Die Linke uzyskała 6,5% poparcia, a Zieloni 5,6%. CDU zdobyła zaledwie 4,9% i nie przekroczyła progu wyborczego. To historyczna katastrofa HDK-ów. Po raz pierwszy w historii Republiki Federalnej CDU nie wejdzie do jednego z landtagów. Z Berlina dla Radia 357 Karolina Szlujewska.
1: Kanclerz Merz ten wynik nazwał katastrofą, zadeklarował jednocześnie, że chce pchnąć kraj naprzód i podkreślił, że muszą zostać przeprowadzone reformy. W Nowym Jorku ma dojść do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy poinformował o tym wieczorem na Telegramie. Właśnie rozmawiałem z prezydentem Trumpem, to była ważna rozmowa i zdążyliśmy omówić wiele spraw, uzgodniliśmy spotkanie w Nowym Jorku, a to spotkanie może wiele zmienić. Widać dynamikę dyplomatyczną, napisał Zełenski w komunikacie. My zostajemy przy spotkaniach w Nowym Jorku. Tam dziś ma się odbyć polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Nikt nie płacił za wstęp i udział w szczycie, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. I dodaje, że nie było deklaracji ze strony kancelarii prezydenta RP warunkujących udział w forum lub spotkanie z prezydentem od wpłaty pieniędzy. Dziennikarze Newsweeka i Radia Z napisali wczoraj, że prywatna fundacja organizuje spotkania, na które zaprasza kancelaria prezydenta RP, a jeżeli wpłaci się pokaźną kwotę pieniędzy, można mieć nadzieję na spotkanie z prezydentem. Wydarzenie organizuje Centrum Strategii Rozwojowych, które zaproponowało uczestnikom pakiety sponsorskie. Pakiet Platinum za 100 tysięcy dolarów to rozmowa jeden na jeden z prezydentem Polski. Gold jest o połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie. Jest też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów. Czytamy. Rafał Leśkiewicz komentuje tekst słowami: insynuacje, półsłówka, manipulacje. A w serwisie pozostałe informacje. Wystarczyło kilka godzin. W tym czasie policyjny dron nad przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał 25 kierowców, którzy nie zatrzymali się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalniało i wjeżdżało na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, relacjonuje nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
3: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
1: Każdy dostał też 8 punktów karnych. Nagranie z akcji mundurowi opublikowali w sieci i zapowiadają kolejne podobne akcje na innych przejazdach kolejowych. A my już teraz zapowiadamy kolejny serwis informacyjny Radia 357. O 8 powiemy m.in. o wyborach do Dumy Państwowej, czyli niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu.
0: Sport. Mateusz Pusiarz.
4: Na początek przypominajka z soboty. W końcu w poniedziałkowych serwisach trzeba trochę zahaczyć o cały sportowy weekend. Polscy siatkarze mają za sobą swój już 6. mecz na Mistrzostwach Europy, pierwszy w fazie playoff. W ramach 1/8 finału zmierzyli się z reprezentacją Łotwy, którą pokonali gładziutko 3-0 w setach do 17, 16 i 16.
5: Pokazaliśmy, że chcemy tutaj grać o duże...

0: Na twardoż. Polka wygrała oba tamtejsze konkursy letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Przedwczoraj miało miejsce pierwsze, historyczne zwycięstwo Polki w zawodach tej rangi, no a wczoraj ustrzeliła ona dublet, wygrywając ponownie.
1: Dobrze, coraz lepiej, aż chce się coraz więcej. Były to w miarę dobre skoki. Pierwszy w serii konkursowej był dobry, w serii próbnej tam trochę chyba delikatnie spóźniony, ale poza tym też dobry. No w serii finałowej troszkę gdzieś tutaj właśnie mam ten problem. No i był ciut gorszy. Też mnie tam pospinało, no ale...
0: Dzięki podwójnemu triumfowi w Rumunii Ania awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Prowadzi Emma Klinec przed Japonką Yuki Ito, która w Rumunii akurat nie startowała. A co u panów? Drugie miejsce zajął wczoraj Paweł Wąsek, a szósty był Dawid Kubacki. Ponadto wygrał Amerykanin Jason Colby. Końcowe zwycięstwo w cyklu już w sobotę zapewnił sobie Japończyk Naoki Nakamura. Sobotę, do której mocno wracamy w tym pierwszym dziś serwisie, bo dwa dni temu działo się też w czarnym sporcie. Kacper Woryna wygrał, a drugie miejsce zajął Maciej Janowski w trzecim turnieju cyklu żużlowych Mistrzostw Europy SEC. Trzeci w Rzeszowie był Łotysz Andrzej Lebiediew. Broniący tytułu Patryk Dudek zajął dopiero siódme miejsce. Wczoraj zaś mieliśmy pierwsze medalowe mecze w lidze. W tym finałowym Apator Toruń 55-35 pokonał Spartę Wrocław, a w tym o brąz Unia Leszno 46-44 wygrała z Motorem. Rewanże za dwa tygodnie, a za tydzień finałowa rywalizacja w indywidualnych mistrzostwach świata.
2: Rzeczywistość przerosła oczekiwania. Nawet nie śmiałem marzyć o takim scenariuszu, jaki nam życie przygotowało właśnie przed ostatnią rundą. No nigdy w całej historii cyklu, nigdy przed ostatnią rundą nie było tak ciasno między trzema kandydatami do złotego medalu. To jest coś niesamowitego. No, rok temu w Formule 1 przed ostatnim wyścigiem było tak, że szansa na mistrzostwo mieli jeszcze i Verstappen, i Norris, i Piastri, ale tam różnica punktowa była zdecydowanie większa. A tutaj to się naprawdę może rozstrzygnąć w jakichś kompletnych detalach.
0: Mówił Marcin Kuźbicki, komentator żużla w Eleven Sports. A sport wróci po ósmej.
3: To teraz pogoda. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne, opady deszczu, możliwe burze, przeważnie we wschodniej Polsce, a także nad morzem przeważnie. Będzie suma opadów 10 mm, na północnym wschodzie 20. Uwaga, uwaga. W Tatrach i na Babiej Górze śnieg. W Tatrach tak do 10 cm może nasypać. Tak jest. Temperatura maksymalna Zakopane 9, Kraków, Kielce 13, Rzeszów, Opole, Olsztyn, Suwałki 14 stopni, Warszawa, Łódź, Lublin, Białystok, Katowice i Koszalin 15, Poznań, Wrocław, Toruń 16 stopni, Gdańsk, Szczecin, Gorzów i Zielona Góra 17 stopni.
4: Radio 357.
3: A gdyby Państwo teraz niechcący wyjrzeli sobie przez okno i zobaczyli rzeczywistość, to proszę nie regulować odbiornika.

Sabian. 10 minut po 7. Mamy już końcówkę września. No, tak uznaję, 21 dzisiaj. Więc wkraczamy w tryb przypominania Państwu, że listopad będzie fantastyczny w tym roku. Inside Seaside. W sobotę w Zielonym Żoliborzu Arek Stolarski mówił, 85% karnetów już sprzedanych, więc proszę tam się rozglądać, bo sprawy się mogą wymknąć spod kontroli. Edytorsi będą.

0: Editors to także nasza dzisiejsza piosenka dnia. Polecam, bo jest w zestawie do głosowania na listę, no i będzie na pewno, jak sądzę. Na Inside Seaside na koncercie Editors zagrają także, więc proszę, proszę.
1: Pytania z Księżyca.
0: Zawsze warto wybrać się nad morzem, co nie, panie doktorze?
2: Oczywiście. Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Gdzie pan jest?
2: Łeba.
0: Łeba. Bardzo dobrze.
2: Łeba.
0: Pan wieje, czy nie?
2: Tylko, żeby pan nie wpadł w jakąś zazdrość zupełnie niepotrzebną, nie jestem tutaj na odpoczynek, odpoczywając.
0: Na wypoczyn pan nie pojechał?
2: Nie pojechałem na wypoczyn, pojechałem zresztą nie pierwszy raz oglądać i rozmawiać z ekspertami związanymi z naszą pierwszą farmą wiatrową na Bałtyku, czyli z Baltic Power.
0: O proszę bardzo, a proszę bardzo.
2: Bardzo ciekawa rzecz. No, imponująca, bym powiedział.
0: Troszkę tam wieje rzeczywiście, to te wiatraczki będą w sam raz. Panie doktorze, ale nie w tej sprawie się tak licznie zgromadziliśmy tutaj, proszę pana. Tylko chodzi o to, że jak już jest pan nad morzem, to by się pan jodu nawdychał. I właśnie o jodzie będzie pytanie to, dlaczego nad morzem tego jodu więcej, dlaczego po burzy jest go więcej, czy w ogóle on tam jest, że go więcej, czy to bujda jakaś. Bujda, jakie to ładne słowo jest.
2: To nie jest całkowita bujda, ale te korzyści zdrowotne z wdychania jodu nad Bałtykiem są dość mocno przesadzone, tak bym chyba powiedział. Ale najpierw może, bo tutaj jest kilka pytań w tym jednym pytaniu. Skąd on się w ogóle bierze w powietrzu? No z wody morskiej. Woda morska zawiera jod, głównie jako jakieś jodany czy jodki. Więc gdy jest wiatr, gdy są fale, no to fale rozbijając się powstaje tak zwany aerozol morski, czyli mikroskopijne kropelki wody, które się unoszą w powietrzu. No i w tych kropelkach jest jod. Dodatkowo, no ale to powiedzmy chyba już nie o tej porze roku, nawet na pewno nie o tej porze roku. W Bałtyku są glony, które uwalniają lotne związki jodu, które też trafiają oczywiście do atmosfery. Więc im silniejszy jest wiatr, im wyższe są fale, tym więcej tego aerozolu. Więc po sztormie, podczas sztormu, podczas wiecznej pogody, dzisiaj bardzo wieje na przykład, to stężenie jest po prostu wyższe. I to akurat jest prawda. Więc jesienią, zimą sztormów jest więcej, wichur jest więcej, wtedy jodu w powietrzu też zwykle jest więcej niż przez takie okresy letnie czy wiosenne, kiedy wiatry i sztormy są rzadsze. Ważne jest to, i to akurat też jest prawda, że jak jest jod, no to na plaży, tak? Czy jak jest po burzy, no to na plaży, no bo żeby powdychać. A czy jak jest długo po burzy, to już tego jodu jest mniej. Znaczy w trakcie burzy, w trakcie sztormu, w trakcie dużych fal. I ważne, żeby być wtedy przy brzegu. Znaczy kilometr, 2-5 od brzegu to nie robi już większej różnicy. Natomiast takie 100 metrów, 50 metrów, może 200 metrów od brzegu, to wtedy tak, jodu jest więcej. Czy my tego jodu naprawdę dużo wdychamy? No i tutaj już się ten mit troszeczkę wysypuje. Bo tak, nawet w optymalnych warunkach są takie badania robione, chociażby były w Irlandii, i one szacowały, że przez cały dzień takiej wiecznej pogody my wdychamy wielkości rzędu kilku, może duże kilkanaście mikrogramów jodu. Natomiast zalecana, takie dzienne zalecane spożycie to jest 150 mikrogramów, czyli nawet w najlepszym razie kilkanaście procent zapotrzebowania możemy wdychnąć, że tak powiem, i to przy całodziennym przebywaniu tuż przy morzu. Te badania, o których wspomniałem, czy te, które znalazłem, one były robione na wybrzeżu Atlantyku. Atlantyk jest bardziej zasolony niż Bałtyk. Ma też, więc tam myślę, że więcej tego jodu w powietrzu w czasie wichury jest, ale nawet gdyby było tyle samo, to wciąż przy całodziennym przebywaniu wdychamy co najwyżej kilkanaście procent naszego zapotrzebowania. Więc gdyby tak porównywać, to wyższe stężenie jodu ma tężnia na przykład w Ciechocinku niż Bałtyk w czasie burzy. No, ludzie, którzy mieszkają nad morzem, tak, no oni mają lepszy tak zwany status jodowy, czyli no niską zawartość jodu, tak, albo stężenie, ale oni dostają nie tylko przez oddychanie, ale też przez dietę. Poza tym także rośliny, w tym rośliny, które są uprawiane, nie wiem, w ogródku na przykład, tak, one też zawierają więcej jodu nad morzem, no bo gleba co do zasady zawiera tu więcej jodu i tu nie chodzi o samo oddychanie, tu chodzi o całokształt. Gdyby chodziło o samo oddychanie, to tak mówię, to jest kilka procent. Więc tak podsumowując, żeby nie przedłużać, ten mechanizm poburzy więcej jodu w powietrzu. Tak, on jest prawdziwy. Punkt drugi, nie wiem, pojadę nad Bałtyk i uzupełnię niedobór jodu. Mhm. W praktyce to tak nie działa, bo w praktyce to my tak nie uzupełnimy.
0: Nie, że właśnie rozłożył pan branżę pewną turystyczną na łopatki.
2: To tak nie działa. Natomiast nie ma wątpliwości, że spacer po sztormie jest oczywiście przyjemny, jest zdrowy z innych powodów. Wilgotne powietrze, ruch, mniej alergenów. Jod z powietrza to jest, powiedział, w tej całej historii po prostu dodatek. A jeżeli chcemy realnie zadbać o jod, no to sól jodowana, ryby morskie, nabiał. Powietrze nad morzem tego nie zastąpi.
0: Bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Proszę tam na siebie uważać, bo trochę wie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nawet chciałem zagrać piosenkę jakąś o jodzie. A poza Hansem Klossem, bo jak wiadomo, J23 nadaje, ale wyrzuciło mi tylko, że mamy w bazie utwór pod tytułem Choineczko, Jod, Ełeczko, Gang Marcela i może następną razem.
2: A może coś o Baby Jodzie?
0: A, widzi pan, w tę stronę jeszcze nie poszłem, ale zaraz pójdę. To dziękuję bardzo, bardzo dziękuję.
2: Ja panu też bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, zdrowia państwu życzę.
0: Otóż to. Proszę pomachać wiatrakom. No to do następnego, czyli do jutra. 22 minuty po 7:00.

0: Barbara Wrońska, z tym jodem to tak samo jak z tym szpinakiem. Może tak być, odrobinkę. Paweł Sołtys.
1: Dzień dobry.
0: Pyszna kawka, ale to jeszcze chwilę, drogi panie, bo właśnie zdaje się pan doktor rozłożył branżę turystyczną, taką zdrowotną, że nad morze do jodu, żeby tam... No nic.
1: Może nie słyszeli.
0: Może nie słyszeli. A my o czym za chwilkę?
1: My niedaleko odejdziemy.
0: Dobrze. To tajemnica na razie. To jeszcze 2,5 minutki tajemnicy. To chwilkę.

0: Sebastian Spyro, ostatnio 45. miejsce na liście, a właśnie a propos listy. Pani Aga chwali się, że w weekend w końcu kupiła bilety na Inside Seaside, karnety. Teraz zastanawia się, co z tą listą. Czy będzie w piątek i jak? Zamber Expo, czy co? W czwartek. Wyjątkowo lista przed Inside Seaside. W czwartek z montowni oczywiście, no bo tam jest biforek obowiązkowy. Zresztą będą dwie audycje. Mhm. Od 19 do północy.
1: Zapraszamy. Będą niespodzianki.
0: Będą.
2: Śniadanie biznesowe.
0: Bardzo dobrze, elegancko. Kliknęło.
1: Tak jest.
0: To dzień dobry panu. To co? AI.
1: Dzień dobry. No tak troszeczkę napomkniemy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że JOD to też jest skrót od Inspektor Ochrony Danych. Więc wydaje mi się, że ja właśnie o danych chciałem i tak dobrze połączę te oba wątki. Jeśli chodzi o dane, to wiadomo, że i sztuczna inteligencja, i wszystko, co jest na niej oparte, potrzebuje danych, centrów danych do tego, żeby tę inteligencję trenować. No i jednym z takich odłamów ostatnio tego biznesu jest tworzenie systemów, które napędzają roboty rozmaite, w tym takie humanoidalne. To rozmawialiśmy o tym tutaj w śniadaniu biznesowym, również o tym, że no one tak jeszcze nie do końca sobie radzą we wszystkich sytuacjach, ale hype, już taka powszechna gorączka wśród inwestorów na ten temat jest. No i giełda w Szanghaju myśli nad tym, żeby jednak troszeczkę ograniczyć ten zapał. Bo rzeczywiście szykuje się sporo takich, a właściwie szykowało się sporo debiutów firm, które produkują tego typu urządzenia. I władze giełdy nie są z tego powodu do końca zadowolone, bo tak patrzą sobie na te spółki, które już są. No i one oczywiście tak rosną na tym entuzjazmie, a potem się okazuje, że tak no troszkę słabiej idzie.
0: Coś tu nie pykło.
1: I na przykład akcje spadają, no wiadomo, że nie od razu, ale w takiej perspektywie kilkumiesięcznej, na przykład o połowę. No to niezbyt dobrze robi giełdzie jako miejscu, w którym, które chciałoby się kojarzyć raczej z pomnażaniem kapitału, a nie jego stratą.
0: W związku ktoś tam mógł pomnożyć.
1: Otóż to. Więc władze giełdy zastanawiają się, żeby troszeczkę przyhamować ten sektor, jeśli chodzi o debiuty oczywiście. Natomiast hasło hamowanie w odniesieniu właśnie do tych wszystkich autonomicznych różnych systemów jest bardzo ciekawe, bo powszechnie mówi się już o tym, żeby może troszeczkę przyhamować z tym rozwojem. To jest bardzo ciekawe, bo raczej biznesowi chodzi o to, żeby się rozwijać, a tutaj mowa jest o hamowaniu, o regulacjach, o tym, jak to wszystko okiełznać. Jest to również przedmiotem rozmów chińsko-amerykańskich, a przecież szczyt chińsko-amerykański przed nami i AI ma być jednym z punktów, ponieważ robi się to na tyle groźne, że może zagrażać bezpieczeństwu narodowemu. Więc jest to rzeczywiście wszystko bardzo ciekawe, a ja wrzucę tylko taką wisieneczkę jeszcze na koniec, ponieważ Anthropic, którego prezesem jest Darmo Audet, ten sam, który mówi, żeby spowolnić, właśnie ogłasza, że otwiera swoje laboratorium do robienia odkryć natury biologicznej i lekowej.
0: Czy coś? Sztuczną
1: inteligencję, ale już tak, żeby robiły sobie eksperymenty w tym laboratorium. Żeby nie tylko przetwarzały wiedzę, która już jest, tylko żeby mogły sobie same coś próbować i sprawdzać. Oczywiście spółka się odżegnuje, że oni nie będą robić żadnych testów klinicznych, bo to ma służyć rozwoju środków farmaceutycznych, lekarstw różnych i odżegnują się, że nie będą konkurować z firmami farmaceutycznymi, no ale już takie laboratorium właśnie ma się tworzyć. Czy coś może pójść nie tak?
0: Dobrze. Odpukałem. Paweł Sołtys, bardzo dziękuję panu.
1: Niemalowane. Myślę, że to koniec spowiedzi.
0: Spokój się. Zachmurzenie duże będzie z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze, przeważnie we wschodniej Polsce, także nad morzem. Suma opadów będzie 10, na północnym wschodzie 20 mm. I teraz uwaga, ucieszysz się. W Tatrach i na Babiej Górze opady śniegu, w Tatrach miejscami przyrost pokrywy 10.
1: Hura!
0: Masz tam naostrzone ołówki?
1: Oczywiście.
0: Temperatura maksymalna będzie taka 9 na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju.
3: 3, 5, 7.
0: 28 minut do 8.

0: James Blunt. Aha, szukaliśmy piosenki o jodzie. Z jodłowaniem było wziąć. Mamy taki utwór.
1: Tatowanie.
0: Fokus, fokus, fokus, przecież tam jest jodłowanie. Ale nie o tym teraz. Krystian Hanke, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Dawno temu pewien znajomy mojej mamy, ilekroć mnie widział, zadawszy kultowe pytania, kim ty będziesz, jak dorośniesz, dodawał: pewnie fryzjerem. Nie wiem, skąd mu się to wzięło, czy z uwagi na moją bujną czuprynę, wtedy jeszcze bujną, czy z innego, ale był konsekwentny w planowaniu mi przyszłości. Fryzjerem nie zostałem, a zawód ten uważam do dziś za wybitnie trudny, jeśli mówimy o kimś, kto tworzy fryzury, a nie tylko goli golarką. To jest rodzaj sztuki, w której kierunku na pewno nie jestem utalentowany, ale o kimś, kto był i to bardzo utalentowany, porozmawiamy dzisiaj, bo może i wy w odpowiedzi na pytanie, kim chcesz zostać w przyszłości, usłyszycie fryzjerką. Marta Orzeszyna, autorka książki dla dzieci Antoine, najsłynniejszy fryzjer świata, jest dziś gościnią tatowania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
2: Król fryzjerów, fryzjer królów, taki przydomek może dostać tylko ktoś wybitny. I Antoni Cierplikowski z pewnością taką postacią był. A jednak jego historia wciąż jest chyba mało znana.
3: To jest całkiem słuszne wrażenie, chociaż od kiedy ja się zajmuję tematem, a jest to już 25 lat, staram się, żeby tę historię uplasować na należnym jej miejscu w historii mody, w historii też popkultury, w historii społecznej, ponieważ to jest Polak, który miał chyba największy wpływ na światową modę, realny wpływ. Coco Chanel nie za bardzo go lubiła właśnie z tego względu, że był aż tak wpływową postacią. Łatwo się opowiada o tej postaci, natomiast trudno się z nią przebić z powodu właśnie takich pewnych stereotypów, nawet tej historii, którą pan opowiada, bo podejrzewam, że w tym powiedzeniu na pewno zostaniesz fryzjerem było nieco ironii. Ja się spotykam często z takimi reakcjami naprawdę poważnych ludzi, którzy mówią, no książka o fryzjerze, no kto by czytał książkę o fryzjerze? Nie potrafimy jeszcze docenić tego, że rzemiosło to naprawdę może być sztuka.
2: Postać na pewno znana w Sierradzu, bo od Sierradza się ta historia zaczyna, tam gdzie się urodził, tam gdzie dorastał. Antoni był bardzo ambitnym chłopcem, pewnym siebie, chociaż trzeba było coś tam poświęcić nie jeden raz. Czego ta historia uczy młodych czytelników?
3: Że warto stawiać na te swoje pierwsze marzenia, żeby się nie poddawać od razu. On sobie wymarzył swoją przyszłość gdzieś w tym przepięknym Paryżu, w tym mieście, o którym mówiły mu klientki, o którym czasami czytał w gazetach, które było taką gwiazdką na niebie. Robił krok po kroku wszystko i jemu się to udało. I to jest dla młodych bardzo ważny przekaz, żeby się nie poddawać, że przychodzą naprawdę momenty bardzo trudne. On miał naprawdę wyboistą drogę. Uczepił się tej gwiazdy, że do niej dotarł.
2: Czy trudno było napisać taką książkę dla młodego czytelnika?
3: Brakowało mi tej opowieści dla dzieci, dlatego że sama mam trzech synów. Oni mówili, mama, my byśmy chcieli poznać tę historię, ale taką bardziej dla nas dostępną. I obiecałam im, że kiedyś to zrobię. I w końcu przyszedł czas, że siadłam do wersji dziecięcej, która wcale nie jest taka łatwa w pisaniu. Łatwiej się pisze do dorosłych, tak? Trudniej jest wrócić do języka dzieci, do świata dzieci, żeby im czytelnie i atrakcyjnie podać tę historię. Mam nadzieję, że im się udało. Bardzo chciałam właśnie, żeby to była taka książka, która motywuje do działania. Pokazuje, że świat stoi otworem, nawet dla dzieci, które rodzą się i uczą i dorastają w maleńkich miasteczkach. Sama jestem z małego miasta. Tak jak Antoine udowodnił, że można z Sierradza zostać królem Paryża, tak i w moim przypadku udało mi się właśnie 15 kwietnia w Paryżu wydać biografię dla dorosłych.
2: No właśnie, bo dzieciom trzeba przybliżyć takie historyjki, które będą im bliższe. No i czasami nawet ja się zastanawiałem, czy to się zdarzyło naprawdę, czy po prostu mogło się zdarzyć.
3: W takich bardziej życiowych Antoine'a momentach wszystko się zdarzyło. Jedyną historią, która jest fantazyjna, natomiast opiera się na prawdziwych postaciach, czyli na Antoine'ie i jego psie Kiki, to jest ta historia z tą barwą niebieską, która wkracza w jego życie. Próbowałam sobie wyobrazić właśnie w tej dziecięcej książce, dlaczego on tak ukochał sobie ten kolor. Bo nie znalazłam odpowiedzi jakby w jego życiorysie, natomiast ten kolor się przeplata z jego losem. postanowiłam zrobić z tego główny akcent książki i tę piękną historię przyjaźni z jego pierwszym psiakiem, ponieważ przez całe życie, tak jak w książce są też zdjęcia i rysunki piękne, to Antoine przez całe życie kochał psy i miał tych psów pełno wokół siebie. Wybrałam właśnie ten wątek przyjaźni chłopca z jego pupilem, który naznacza całe jego życie. Poza tym wszystkie historie, które opisuję w tej książce, są jak najbardziej prawdziwe. Ja wiem, że życie Antoine'a, jego sukces, jego kariera wzbudza takie reakcje. No, czy to jest możliwe, żeby jeden człowiek tego dokonał? Tak, to jest możliwe. Ja mam bardzo dobrą dokumentację życia Antoine'a i nawet myślę, że to, co udało mi się zmieścić w książce i dla dzieci, i w książce nawet dla dorosłych, to jeszcze nie jest połowa tego, co ten człowiek osiągnął.
2: Zastanawiała się pani, jak napisać książkę o fryzjerze dla dzieci, a przecież to jest mnóstwo ciekawostek. Czym zajmuje się perukarz, że można z fryzury zrobić kapelusz, że bywają bardzo wybredne i takie kąśliwe klientki, z którymi też trzeba sobie poradzić z uśmiechem i to Antoine potrafił. To są przepiękne historie, które składają się na tę opowieść, albo smakowite cytaty, że dziś uczesze mnie artysta. Może i bezczelny, no ale artysta.
3: Ta historia jest uniwersalna, daje nam takich lekcji życiowych, co jest ważne w dochodzeniu do sukcesu, jak trzeba w siebie wierzyć. Każdy, kto pracuje, czy artysta, czy nie artysta, każdy ma chwilę zwątpienia, podlega krytyce. Czasami się pod tą krytyką ugina wewnętrznie. Ja zachęcam dzieci, swoje też koleżanki i kolegów, żeby walczyć o siebie do końca, dążyć do tego celu, jakby ta droga nie była ciernista. Ja podchodziłam z wielką pokorą do pisania tej historii. Trzeba tej pokory, żeby do dzieci dotrzeć. Czasami dorośli mają tendencję stawiania się w roli nauczyciela. Ja absolutnie nie chciałam być tutaj nauczycielem. Ja chciałam być raczej przewodnikiem, który nie roznosi tak zwanego smrodku dydaktycznego. Mam nadzieję, że mi się to udało.
2: Z książki Antoine, najsłynniejszy fryzjer świata, wydanej przez wydawnictwo Literatura, dowiecie się, komu tworzył fryzury Antoni Cierplikowski, ale także, że był wielkim miłośnikiem sztuki, miał wśród wielu artystów dobrych znajomych, o tym, że zrealizował mit szklanego domu, a było to wtedy naprawdę coś, i wiele innych ciekawostek. Mam też dla was książkę 510-357-357, proszę dzwonić, a Marta Orzeszyna, badaczka biografii Antoniego Cierplikowskiego i autorka książki Antoine, najsłynniejszy fryzjer świata, była dziś gościnią Tatowania. Dziękuję bardzo.
3: Ja również bardzo dziękuję.
0: Kłaniamy się. Krystian Hanke zaprasza państwa także jutro na Tatowanie. A my za kilka chwil

Głosówki, tekstówki, ta aplikacja, polecamy, polecamy. Proszę tam zaglądać, korzystać z aplikacji, bo tam mnóstwo atrakcji. No, ale też takie oto prośby od pani Agnieszki. Proszę o słowa otuchy dla syna, który dziś rozpoczyna pierwszy rok na kierunku fizyka z astronomią. Iwo, jeszcze tylko kilka lat, zaczniesz pracę, będziesz miał więcej wolnego czasu. Aha, Iwo, no, już wiesz to.

0: Zanim przejdziemy do rzeczy, to musimy jedną rzecz bardzo ważną rozstrzygnąć już teraz.
1: Mam pytanie. Dlaczego redaktor Iza nie wzięła surówki w barze mlecznym, tylko zamiast tego kompocik? Jaki to przykład dla dzieci i młodzieży?
0: No właśnie, przecież ludzie na to patrzą. Iza, o co chodzi?
2: To ja się wytłumaczę.
0: Gdzie jest surówka?
2: Drogi słuchaczu, tam zdaje się były zamówione pulpety drobiowe z sosem. No i ja sobie nie bardzo wyobrażam jeszcze surówkę w tym sosie, bo ja nie lubię takiej surówki pływającej w sosie.
0: Musisz tam do środka, można na talerzyk.
2: A teraz to każdy taki mądry, teraz to podpowiada,
0: chciałem
2: tak?
0: Chciałem powiedzieć, że surówka jest obowiązkowa.
2: No dobra.
0: A teraz będzie wiadomo,
2: to następną razą wezmę, obiecuję.
0: Weź
2: porcję.
0: Zapas. Przynieś tutaj, to się nie zmarnuje. Bary mleczne wracają, o tym będziemy rozmawiali. W Warszawie powstają sobie tak, wysypało jak grzybami. Uh-huh. Zapotrzebowanie na tego typu lokale duże jest, bo ceny w restauracjach w ostatnim czasie troszkę odleciały w kosmos. I Zawoźniak, jak państwo słyszą,
2: dzień dobry.
0: Bez surówki. A bary mleczne powstają i na klientów no raczej nie narzekają.
2: No bo tak jak już mówiliśmy, ceny są zwykle bardziej przystępne niż w restauracjach, co ma znaczenie dziś dla wielu osób i tych z mniej zasobnym portfelem, ale też dla tych z wyższymi zarobkami, bo generalnie jedzenie jest drogie.
3: Są konkurencyjne, ale myślę też, że mimo wszystko sympatia do tej kuchni, która do wykonania w domu jest dosyć wymagająca. Trzeba trochę czasu na to poświęcić, żeby te pierogi ulepić i to wszystko wykonać, więc też chyba kwestia czasu i zaoszczędzenia go.
2: Co państwo zamówili?
3: Pierogi?
4: Placki mieczone. Bary mleczne mają odpowiednie ceny. Te 25 zł dzisiaj za obiad to jest odpowiednia cena. W restauracjach wydaje mi się, że są mocno wygórowane ceny.
5: Bary mleczne zawsze były popularne i są bardzo szczególnym miejscem, ponieważ jednak cena pozostaje bardzo przystępna w porównaniu do innych, więc tutaj wszyscy się żywią.
2: Były zawsze popularne, ale ich przez pewien czas nie było, albo było ich mało. Tymczasem w Warszawie mamy w ostatnim czasie prawdziwy wysyp takich lokali, mówi Maciej Nowak, krytyk kulinarny.
6: W tej chwili jest około 100, a jeszcze kilka lat temu około 20 w Warszawie było barów mlecznych. Jak przyglądam się warszawskiej scenie gastronomicznej, to widzę, że przynajmniej jeden w ciągu miesiąca dochodzi nowy. To jest ciekawe, że na tych osiedlach raczej nie najgorzej sytuowana klasa średnia się osiedla i tam wszędzie powstają bary mleczne. Są już w tej chwili 3 duże sieci barów mlecznych. Dużo też takich pojedynczych inicjatyw. Mam wrażenie, że to stało się znowu modne.
2: No i też dlatego, że w restauracjach zrobiło się drogo, dodaje Katarzyna Pruchnicka, gospodyni programu Bistro.
7: Klienci szukają tam prostej, uczciwej kuchni. Ziemniaki smakują jak ziemniaki. Schabowy jest schabowym. Pomidorowa. Wiemy to, że w barach mlecznych ze względu na dużą liczbę klientów jedzenie nie zalega w lodówkach i w związku z tym są te wszystkie posiłki świeże. No poza tym cena. Możemy tam zjeść pełnodaniowy obiad za 18 do 25 zł, a nie 60-70.
2: Oczywiście część barów mlecznych ma tylko w nazwie bar mleczny, ale sporo jest jeszcze takich, które mają charakter baru mlecznego nie tylko w nazwie, ale też w jadłospisie. Mówi Wojciech Przylipiak, autor książki Kelnerki, Barmanki i Wodzireje, jak obsługiwaliśmy klienta w PRL.
8: Jest może niedużo, ale jest kilka takich miejsc jeszcze klasyków absolutnych. W Warszawie to, my teraz rozmawiamy w barze gdańskim, to jest też bar, który ma ponad pół wieku. Jest słynny bar Sady, on ma wszystko słynne, od samego budynku po menu, po jeszcze tam panie pracujące. Zresztą jedna z nich skończyła już pracę 20 lat temu, ale nie może wyjść z tego baru. Cały czas tam przychodzi jeszcze gdzieś tam po godzinach coś tam pomóc. Wiele z tych barów oczywiście przeszło renowację i słusznie, ale kilka jakichś tam rzeczy starych zostało, tak jak zostały te klasyczne potrawy. To mówię o Warszawie, ale w Gdańsku na ulicy Długiej jest bar, który też pamiętam lata 60. W moim rodzinnym Słupsku jest bar Poranek od lat 50., w którym zresztą wymyślono pierwszą pizzę w Polsce i podawano od lat 70. W Krakowie są pierwsze bary. W każdym takim większym mieście taki klasyk znajdziemy.
2: Ja bym chętnie na tę pizzę pojechała. Jestem
0: też
2: bardzo ciekawa. Zakładam, że ona jest na przykład z groszkiem konserwowym.
0: Tego nie wiem.
2: Ale tak się domyślam. No i okazuje się, że na tak zwanej prowincji będzie jednak ciężko znaleźć bar mleczny.
8: Faktycznie jest tak, że w mniejszych miejscowościach, miasteczkach bardzo często nie ma żadnego baru mlecznego. I myślę, że te bary w dużych miastach turystycznych też żyją właśnie dzięki turystom. Na pewno ta turystyka jest istotna, bo w takich małych miasteczkach, gdzie jest mniej turystów, to bardzo rzadko się zdarza, żeby funkcjonował. No bo też dlatego, że po prostu nie ma tych ludzi napływowych czy turystów, którzy by trochę jako atrakcje, no ale takie jedzenie jest zawsze jedną z największych atrakcji, jak się gdzieś jedzie. A bary mleczne są, myślę, bo one przeszły już właśnie taki fajny etap z tego takiego myślenia, że gdzie po prostu jest podłe jedzenie, jest brudno, śmierdząco, tanio, ale co z tego? My już nie chcemy tak jeść, tak było w latach 90.
2: Nie wiem, czy pan wie, ale polskie bary mleczne zostały rozsławione przez zagraniczne media podczas Euro 2012. Tak dobrze pamiętam? Tak, 12. Tak, mhm. Szeroko pisały wtedy o tym, że można zjeść typowe polskie jedzenie w tych lokalach i za małe pieniądze. A dziś, kiedy znów pojawiają się na kulinarnej mapie, są cenione za swój egalitaryzm, mówi Konrad Mikusek z baru gdańskiego.
9: Przy jednym stoliku można spotkać i emeryta, i biznesmena, i studenta. Ale właśnie w tym jest chyba sukces, że jesteśmy tacy dostępni powszechnie.
2: Kogo więcej jest? Czy to są starsze osoby? Czy to młodzież przychodzi? Za chwilę rok akademicki rusza.
9: Naprawdę bardzo ciężko wskazać, kto jest tam taką przeważającą opcją. Aczkolwiek taki trend jest, że coraz więcej tych ludzi młodych. Młodzi ludzie też chcą jeść te schabowe, prawda, pomidorowe, pierogi.
2: No patrz, jak się pozmieniało za naszych czasów.
0: Nie było. Leniwe!
2: No właśnie, pani krzyczała. A to, że w barach mlecznych jest taniej, to oczywiście dlatego, że tego typu lokale gastronomiczne mają dofinansowanie państwa, dodaje Maciej Nowak, krytyk kulinarny.
6: Jest lista produktów, surowców określonych przez Ministerstwo Rolnictwa, do których można otrzymać dofinansowanie. I jeżeli potrawy są przygotowane na bazie tych produktów, to można właśnie ubiegać się o takie dofinansowanie, które dystrybuują gminy.
2: Lokal musi też spełniać szereg wymogów, zatem nie każdy bar mleczny z nazwy jest dotowany. A na ten cel, na ten rok w budżecie państwa przeznaczono 70 milionów złotych.
0: A proszę, tego nie wiedziałem. Bardzo dziękujemy.
2: To już pan wie.
0: I za Woźniak opowiadała państwu, podoba mi się to określenie Kasi Pruchnickiej, uczciwa kuchnia.
2: Uczciwa kuchnia, tak.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Jeszcze
2: ziemniak
0: jeden...
2: smakuje jak ziemniak.
0: No tuż to, a placki jak placki. Ale proszę pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Surówka jest obowiązkowa.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 21 września. Minęła ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Uwaga kierowcy, autostrada A6 na odcinku Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Dąbie będzie zablokowana na półtorej godziny, za półtorej godziny. A za dwie godziny o 10:00 w Szczecinie saperzy zaczną akcję wydobycia ćwierćtonowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej w pobliżu węzła Kijewo-Iszowscy. Stargardzkiej bomby odkryto w piątek na terenie pobliskiego lasu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców 4 powiatów z zaleceniem, żeby nie zbliżali się do zagrożonego obszaru. Służby ostrzegają też przed utrudnieniami w ruchu zarówno na autostradzie A6, jak i na drodze krajowej nr 10. Partia władzy Jedyna Rosja otrzymała zdaniem rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej, wygrała wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według CKW otrzymała ponad 57,5% głosów. To były pierwsze parlamentarne wybory w Rosji od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Zostały przeprowadzone również na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. O stanowczym potępieniu w tej sprawie pisze w komunikacie polski resort dyplomacji. Według MSZ pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych.
2: Ukraina i Unia Europejska zapowiedziały, że nie uznają wyników głosowania na tych terenach. Kreml twierdzi, że mieszkańcy okupowanych obszarów mają prawo uczestniczyć w wyborach, ponieważ Rosja uważa je za część Federacji Rosyjskiej, co Putin wpisał nawet do konstytucji po przeprowadzeniu tam pseudoreferendów. Społeczność międzynarodowa nie uznaje rosyjskiej aneksji ukraińskich terytoriów, a organizacje praw człowieka donoszą o nietypowej presji na mieszkańców. Według niektórych relacji rosyjscy urzędnicy czasem w obecności uzbrojonych funkcjonariuszy mieli odwiedzać domy i nakłaniać ludzi do udziału w wyborach. Rosja nie potwierdza tych zarzutów, choć w sieci znalazły się nagrania, na których widać rosyjskich żołnierzy z karabinami przy urnach wyborczych. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Z udziału w wyborach w Rosji wykluczono m.in. liberalną partię Jabłoko, a wielu polityków, którzy sprzeciwiają się wojnie w Ukrainie, przebywa w więzieniach albo na przymusowej emigracji. Temat wyborów zarówno w Rosji, jak i w Niemczech wróci w ranku za kilkanaście minut. A w serwisie Stany Zjednoczone w Austin w Teksasie funkcjonariusz Urzędu do Spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł ICE postrzelił mężczyznę. Poszkodowany jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Okoliczności zdarzenia są niejasne. Na miejscu w ramach protestu przeciwko działaniom służb imigracyjnych zgromadziły się dziesiątki mieszkańców. Politycy żądają niezależnego dochodzenia. To kolejny przypadek użycia broni palnej przez służby imigracyjne w tym roku. W lipcu w Houston federalni funkcjonariusze zastrzelili obywatela Meksyku podczas próby zatrzymania do kontroli drogowej, a w stanie Maine postrzelili Kolumbijczyka. Wracamy do kraju z pogodowym ostrzeżeniem. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem nad morzem. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Tymczasem za dwa dni zaczyna się jesień. Według prognoz ma być wyjątkowo ciepła. Planszówki opanowały katowicki Spodek. Były gry, prezentacje, premiery, spotkania i konkursy. Więcej w relacji naszego reportera.
3: Kilka tysięcy fanów, niektórzy przebrani za bohaterów z gier. Karcianki, planszówki, te proste i skomplikowane. Za nami 9. edycja festiwalu planszówek w Spodku, imprezy jednej z największych w kraju, która ma stałe grono. Podkreślał dla kanału Madziora Gra organizator imprezy Łukasz Piechaczek.
4: Troszkę już jakby ten popandemiczny boom na planszówki się ustatkował. Mamy już taką właśnie jakby stałą grupę miłośników, którzy przyjeżdżają.
3: Podczas imprezy można było kupić na przykład nową grę na jesień. Premier nie brakowało.
5: Rozgrywka na poły hazardowa, emocje i hipnotyzujące wrażenie, kiedy kule się kręcą, a my tak się wpatrujemy, dopingujemy.
3: Organizatorzy już zapowiadają za rok kolejną jubileuszową 10. edycję imprezy. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Kolejna taka impreza za rok, kolejny serwis za niecałą godzinę.
0: O sporcie Mateusz Pusiarz.
6: Zapraszam na raport piłkarski. W Ekstraklasie wczoraj 4 spotkania, w których padło aż 15 goli. Dobra średnia, niemal 4 trafienia na mecz. Sytuację zawyżyli przy bułgarskiej, gdzie Lech aż 5-1 wygrał z

0: aż kilku sędziów. Miejmy nadzieję, że sprawa znajdzie w końcu swój finał, konsekwencje zostaną wyciągnięte i w Białymstoku znów czysta piłka liczyć się będzie najbardziej. Od dzisiaj, jak wspomniał trener, przerwa na kadrę. Ale zanim reprezentację, to podsumujmy jeszcze to, co za granicą, a sporo było fajnego grania. Derby w Madrycie dla Atletico. Rojiblancos ograli Real 2-1. Barcelona ucieka, a ponadto prezentuje formę wręcz kosmiczną. 31 goli w 7 meczach. We Francji hit dla PSG. 2-1 wygrali mistrzowie kraju na Velodrom z Marsylią. W Niemczech Bayern choćby jeszcze w piątek aż 7-0 rozgromił Union Berlin, a w Anglii 8 goli w starciu City z Sunderlandem było 5-3. A o tym, co we Włoszech, opowie już teraz Marcin Nowomiejski.
1: Po piątej kolejce Serie A pewne wydaje się, że mediolański Inter ma godnego rywala do walki o tytuł mistrza Włoch. Jest nim Roma, z którą obrońcy tytułu zremisowali w wyjazdowym hicie 2-2, a mogli nawet przegrać. Na szczęście mieli w składzie kapitana Lautaro Martineza, który doprowadził do remisu mimo dwubramkowej straty z początku spotkania. Piotr Zieliński zastąpił w roli reżysera gry Interu kontuzjowanego Hakana Calhanoglu. Nie najlepiej za to piątą serię gier będzie wspominał Łukasz Skorupski, którego Bolonia zremisowała u siebie 1-1 z Torino, a wyrównująca bramka dla gości padła po błędzie Polaka. W obronę wziął go jednak nowy trener Rossoblu Raffaele Palladino, podkreślając po meczu, że pozycja Skorupskiego w zespole jest niepodważalna. O wielkim pechu może mówić z kolei Kamil Grabara. Na jednym z ostatnich treningów Juventusu tak pechowo skręcił kolano, że uszkodził więzadła krzyżowe i będzie musiał przejść operację, która oznacza dla niego koniec sezonu już teraz, po zaledwie jednym i to bardzo dobrym występie w barwach starej damy. Dla Radia 357 Marcin Nowomiejski.
0: A wczoraj Juventus, w którym jak słyszeliśmy nie pogra już Grabara, 2-0 pokonał Atalantę. Fiorentina po 1 zremisowała z Napoli, a Milan 2-0 pokonał Lecce. A za godzinę w sporcie więcej już o zgrupowaniu kadry, w którym wezmą udział nasi piłkarze grający w Portugalii. Wczoraj Porto 3-1 pokonało w hicie Benfikę. Grali Bednarek, Kiwior, wrócił Pietuszewski, a cały mecz na ławce gości spędził Jakub Kamiński. Jeszcze tenis. Polacy przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej pierwszej Pucharu Davisa. W niedzielę Karol Drzewiecki i Jan Zieliński nie dali rady parze Rinki Hidzikata Max Purcell, a Kamil Majszak przegrał w starciu z Aleksem Deminorem 3-6, 3-6. Na koniec koszykówka. Dziki i Warszawa przegrały z niemieckim Rasta Feśta 82-93 w finale turnieju eliminacyjnego w Samokowie w Bułgarii i nie wystąpią w fazie grupowej Ligi Mistrzów FIBA.
2: Taka solidna jesień nam się zaczęła. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami będą przelotne opady deszczu, możliwe też burze, przeważnie we wschodniej Polsce, a także nad morzem. Suma opadów 10, na północnym wschodzie 20 mm. W Tatrach i na Babiej Górze, uwaga, będzie padał śnieg, w Tatrach może nasypać 10 cm. Zakopane, no właśnie, 9 stopni, w Krakowie, Kielcach 13, w Rzeszowie, Opolu, Olsztynie i Suwałkach 14, Warszawa, Łódź, Lublin, Białystok, Katowice i Koszalin 15, Poznań, Wrocław, Toruń 16, Gdańsk, Szczecin, Gorzów i Zielona Góra po 17.
3: Radio 357.
2: Mamy 9 minut po 8. Teraz zagra znany Państwu bardzo dobrze zespół zagraniczny z Irlandii. Uwaga! A ty, będę mówił, tak, mogę. Mają teraz bardzo ważny moment w życiu, ponieważ 50 im stuknie niedługo. Z tego, co obliczyłem, to w piątek najbliższy. Że 50 lat temu usiedli w kuchni Larego i założyli kapelę.

0: YouTube, a może sobie zrobimy taki tydzień, co? Że codziennie coś od YouTube. No mają 50. Jeśli dobrze liczę na palcach, to w piątek wypada. Mamy jeden utwór YouTube w zestawie do głosowania. Nie ten, tylko zupełnie inny, ale nie wygląda to najlepiej, więc może możemy się nie usłyszeć w najbliższy piątek z zespołem. Zresztą nie będę ukrywał, że w ramach pielęgnowania tego, co zawsze, zdaje się, że ten kolejny utwór też może się w piątek nie pojawić.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A to przecież Ray. I mamy tylko tydzień z tym utworem na liście, więc byłoby głupio tak stracić po tygodniu. Lista.radio357.pl.

0: I w międzyczasie przyszła wiadomość od pani Izy. Właśnie zostałam patronką Radia 357. Jestem przeszczęśliwa. My też cieszymy się tym szczęściem. Proszę głosować na listę. Drodzy patroni, macie super moce. Możecie tam narozrabiać, przewietrzyć, wpuścić świeżego powietrza. To wszystko zawsze warto. Albo obronić taką Rej.
1: Uratować.
0: Uratować Rej.
1: Uratować Rej.
0: Głosujemy za tym?
1: Tak.
0: Tu dwie osoby w studiu zgromadzone proszą, żeby uratować Rej.
2: Poranek 357.
0: W poniedziałki zwracamy uwagę na sprawy międzynarodowe o tej porze. 17 minut po 8. Wiola Mieszkowska.
1: Dzień dobry.
0: A troszkę się wydarzyło w ten weekend, więc jest o czym opowiadać. Wybory.
1: Wybory.
0: Albo... Wybory cudzysłów też tam się tak, chyba w tych drugich.
1: Coś na, na wyrób wyboropodobny? Podobny. Tak, no, można.
0: Wszystko
1: tak.
0: Zaraz państwo zrozumieją.
1: No więc tak, wybory. Wybory w Niemczech i od tych wyborów zaczniemy. Mówimy tutaj o wyborach do parlamentów w dwóch krajach związkowych. Na wschodzie Niemiec i po pierwsze Berlin, no, stolica, więc zaczniemy od stolicy. Na pierwszym miejscu tutaj Die Linke Lewica, prawie 26% głosów. Drugie miejsce to aktualnie rządząca Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, czyli CDU, 20%. No i trzecie miejsce Zieloni, 15%. I burmistrzem najpewniej zostanie Elif Eralp z Lewicy. Ona urodziła się w Monachium, ale jej rodzice uciekli z Turcji w 1980 roku z powodu prześladowań politycznych. I ona mówiła właśnie w trakcie tego wieczoru wyborczego w Berlinie o tym, że tutaj cytat, miłość i sprawiedliwość zwyciężyły z nienawiścią. Tutaj też trzeba wspomnieć o obietnicach wyborczych, które złożyła. Dotyczyły one sytuacji mieszkaniowej w Berlinie. No, mieszkania są drogie i pomysł na to, żeby te wysokie ceny mieszkań obniżyć, jest taki, żeby znacjonalizować spółdzielnie mieszkaniowe. Taki jest pomysł z Lewicy. No ale pewnie zastanawiają się państwo, co się wydarzyło z partią Alternatywa dla Niemiec. I w Berlinie AfD to jest 13,5%, ale odniosła zwycięstwo w innym landzie podczas tych drugich wyborów. W Mecklenburgii Pomorzu Przednim zdobyła 38% głosów. I przypomnę tylko, że ta partia wygrała również niedawno, bo to było 2 tygodnie temu, w wyborach w Saksonii-Anhalcie, zdobywając prawie 44% głosów, co przełożyło się na 39 z 83 mandatów. Tym samym wyprzedziła socjaldemokratyczną partię Niemiec, ale to właśnie oni najprawdopodobniej będą rządzić właśnie w tym landzie, razem w koalicji z Lewicą i Zielonymi. No ale tutaj też jest kolejne pytanie, kolejny wątek, czyli partia, która aktualnie rządzi krajem, Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, no tutaj zaskoczenie chyba dla wszystkich, poza parlamentem się znajdzie w tym landzie, nie zdobyła 5% głosów i tutaj pytanie, co na to lider partii Friedrich Merz.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden, es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD.
1: Jeśli państwa niemiecki jest trochę nieużywany, zupełnie jak mój, myślę, że...
0: To jedno kluczowe słowo chyba zabrzmiało bardzo mocno.
1: Zgadza się. To chyba wszyscy zrozumieliśmy. Tutaj cytat. Nie możemy upiększać wyniku w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. To katastrofa. CDU walczyła, ale ostatecznie została zmiażdżona w starciu pomiędzy SPD a AfD. No, kanclerz mówił również, że Niemcy potrzebują zmian i reform. Zadeklarował, że on takie reformy bardzo chciałby wprowadzić i ten kraj do przodu popchnąć. No ale tutaj właśnie pojawia się pytanie, jeśli taki jest wynik, jeśli sam kanclerz aktualny ocenia go w ten sposób, czy w ogóle zachowa urząd w kontekście również spadku popularności. To są pytania na przyszłość, również naszą przyszłość antenową, domyślam się. Na pewno dzisiaj więcej powiemy na ten temat i również w ciągu tygodnia będziemy rozmawiać o tym na naszej antenie. No ale to nie były jedyne wybory, które zostały przeprowadzone w ubiegły weekend. No ale tutaj to są wybory w cudzysłowie, tak jak już wspomnieliśmy, bo mówimy o wyborach do Dumy Państwowej Rosyjskiej. To pierwsze takie przedsięwzięcie od początku inwazji na Ukrainę. No i też Władimir Putin ocenia to, nazywa je sprawdzianem poparcia dla rosyjskiej wojny w Ukrainie. Kandydowało 10 partii. To jest ciekawe. Żadna z nich nie była opozycyjną partią Jabłoko. Jakoś tak nie było ich na liście z decyzją sądu. Jak myślisz, która partia wygrała? Mam podpowiedzi, chcesz?
0: No, trochę się domyślam. Zdaje się, że to tam... No, trudno to, było przewidzieć.
1: Dobrze, to podpowiedzi. A, jedna Rosja, B, jedna Rosja, czy C, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe?
0: Myślę, że wszystkie są poprawne.
1: Bardzo dobrze. Do tej pory podliczono prawie 80% głosów. Jedna Rosja otrzymała 57% tych głosów. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że frekwencja to była ponad połowa, 57%, jeśli chodzi o te wybory. I no i też tutaj jest ważna informacja taka, że to głosowanie w cudzysłowie przeprowadzono też na okupowanych przez Rosjan obszarach Ukrainy. Ukraiński rząd oczywiście zaznaczył, że udział w nich jest nielegalny, a za pomoc przy organizacji można ponieść konsekwencje prawne. No i oczywiście postulowano również do organizacji międzynarodowych, aby nie uznawano wyników tych wyborów. Moskwa natomiast zgłaszała, że system głosowania internetowego stał się celem cyberataków. Przeprowadzono też atak na obwód moskiewski, w którym zginęły dwie osoby. Celem była też rafineria ropy naftowej, ale rząd Rosji przyznał, że ze swojej strony zestrzelił 2000 dronów ukraińskich. Tak przynajmniej takie przekazy mamy ze strony rosyjskiej. No i tutaj oczywiście też pojawiają się oskarżenia Rosjan o zakłócenia procesu wyborczego przez Ukraińców. I tak to wyglądało właśnie, jeśli chodzi o wybory. Natomiast sytuacja na froncie, bo wydaje mi się, że tutaj też warto o tym wspomnieć, że Ukraińcy odbili część terenów od Rosjan w obwodzie donieckim i mowa tutaj o 50 kilometrach kwadratowych, które przejęto w trakcie kontrofersywy Vivaldi. No i tutaj oczywiście mowa jest o ofensywie, w której wykorzystano drony, ale też roboty. Wiedzieliśmy o tym, że ukraińska armia przejdzie robotyzację. Jest to związane no nie tylko z tym, że armia powinna być unowocześniana, ale też ma to wypełnić braki kadrowe. No i właśnie tak ta wojna wygląda. Wiemy, że Ukraina korzysta na przykład z systemów BAT-2 od brytyjskiej firmy Brit Alliance, nazywanych też psami robotami, podobnymi do tych, które widzieliśmy parę lat temu w jednym z odcinków serialu Czarne Lustro. No i jeszcze ostatni front to oczywiście Bliski Wschód. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że rebelianci Huti, wspierani zazwyczaj przez Iran, chociaż tutaj Iran dyplomatycznie odcina się od tych ataków, odcinał się w ubiegłym tygodniu. Huti zajęli jemeńskie wybrzeże Morza Czerwonego, by w ten sposób przejąć kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab. I jak sobie państwo wyobrażą Arabię Saudyjską, to oczywiście po jednej stronie jest cieśnina Ormus, po drugiej stronie jest cieśnina Bab al-Mandab i jedna i druga cieśnina to jest ta droga, którą eksportuje się ropę i gaz. I myślę, że wszyscy wiemy, co to znaczy, jeśli te dwie drogi są kontrolowane. Nie przez Arabię Saudyjską. W ten weekend Huti mierzyli w stolicę, w Riyad. Próbowali zaatakować też infrastrukturę cywilną w porcie Yanbu nad Morzem Czerwonym, gdzie znajduje się infrastruktura Aramco, czyli tej największej na świecie firmy naftowej. وانتصارا لها من إساءة قارون العصر قرن الشيطان النجدي السعودي إليها. I tak o tych atakach opowiadał Yahya Sari, wojskowy rzecznik Hutich. W tej wypowiedzi przyznaje się do ataków na Riyad i na infrastrukturę Aramco w Yanbu. Powiedział też, że naloty są odpowiedzią na oskarżenia Saudyjczyków, że Huti rzekomo zaatakowali Mekkę i nazwał to obrazą. وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة. Mówi się, że Huti korzystali z pocisków balistycznych. Saudyjczycy powiedzieli, że je przechwycili, no ale w sobotę w pobliżu międzynarodowego lotniska w Rijadzie zauważono dym. Nie ma potwierdzenia na ten moment, czy to był wynik ostrzału, czy czegoś innego, ale też tutaj warto wspomnieć, że to jest również test porozumienia mekkańskiego, które został na początku sierpnia podpisany przez Arabię Saudyjską, Turcję i Pakistan.
0: Tak to wygląda, jeśli chodzi o takie poweekendowe podsumowania spraw zagranicznych. Wiola Myszkowska, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: I jak zawsze polecamy Państwu także w popołudniówce Daleki Zasięg. 27 minut po 8.00.

0: Lola Young. 8:30 minęła. Kto jeszcze nie słyszał prognozy pogody, to uprzedzam, że padnie słowo śnieg, ale to za chwilę. Na razie o tym, że zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami będą przelotne opady deszczu, możliwe też burze, przeważnie we wschodniej Polsce i nad morzem. Będzie padało 10, a na północnym wschodzie 20 mm, w Tatrach i na Babiej Górze opady śniegu, w Tatrach 10 cm weźmie i napada. Ostrzegałem, temperatura maksymalna od 9 na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie.
1: 3, 5, 7.
0: 29 minut do 9. Tygodniki, bo dziś poniedziałek. Za chwilę wpadnie Antek i wszystko Państwu opowie.

0: Telefon w wannie. No nie wiem, nie wiem. Krzysztof Zalewski, 25 do 9. Teraz będzie zupełnie analogowa wersja, bo wszystkie trzy tygodniki...
1: Wszystkie, proszę pana.
0: W papierze. Słuchaj, musi no, troszkę głośniej. Musisz. Kredowy papier to wiesz, trochę inaczej szeleści.
1: Ale no, szeleści. Tak, dzień dobry państwu. Wracam z tygodnikami. Zaczniemy od tygodnika Sieci, na którego okładce jest prezes Jarosław Kaczyński, bo to z nim wywiad przeprowadził właśnie ten tygodnik. Mamy plan na sukces, mówi prezes Kaczyński. Mówi również o kulisach afery Zonda Krypto, rozstaniu z Morawieckim, przyszłej koalicji rządowej, relacjach z prezydentem, o armii, o wojnie i o AfD. O AfD mówi także w rozmowie z tygodnikiem Do Rzeczy Witold Gadowski. Mocna rozmowa, jako rzeczookładka tygodnika Do Rzeczy. Witold Gadowski mówi, że z AfD można się dogadać. W Do Rzeczy również sylwetka pana Michała Moskala. Niedobry duch partii, pisze Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska. Jeszcze przed 30 dostał dostęp do ucha prezesa, później wszedł do Sejmu i partyjnej elity. Michał Moskal przez lata uchodził za jednego z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. Poważnym problemem okazała się afera Zonda Krypto. Sylwetka Michała Moskala do przeczytania w tygodniku Do Rzeczy. Wracając jeszcze do tygodnika Sieci na chwilę, Konrad Kołodziejski pisze o uberyzacji naszej powszechnej. Model, w którym oddajemy nasze życie korporacjom, a one czerpią z tego zyski, jest rozciągany na kolejne branże. Stajemy się poddanymi chmurowymi, którzy generują bezpłatny kapitał dla platform cyfrowych, płacąc im równocześnie trybut za dostęp do towarów, usług, a nawet pracy. To tyle w tygodniku Sieci. Tygodnik Newsweek dzisiaj wyjątkowo obszerny, ponieważ ten tytuł obchodzi okrągłe 25 urodziny, także życzymy wszystkiego najlepszego z tej okazji. Urodzin również wiele wspomnień, między innymi wywiad z profesorem Markiem Belką, czyli bohaterem pierwszej okładki polskiego Newsweeka. Jest też takie subiektywne kompendium wiedzy o roku 2001 w wykonaniu Doroty Masłowskiej. Przede wszystkim rok 2001 był pewną aberracją, naddatkiem nie miał przecież prawa w ogóle się wydarzyć, a wraz z nim całe to dalsze wynaturzone ćwierćwiecze i więcej takich wspominek sięgających do roku 2001 znajdziemy w Newsweeku. Jest również rozmowa z profesorem Normanem Davisem, historykiem, który mówi: dni Trumpa są policzone. To będzie wielki kryzys dla wszystkich populistów, tych w Polsce również. Czekając na lawinę, taki tytuł nosi rozmowa z profesorem Davisem, lawinę zmian politycznych, zmian społecznych. W Newsweeku także temat, który myślę, że będzie pojawiał się w mediach dziś dość gęsto, a mianowicie kolacja z prezydentem Nawrockim. Ile kosztuje takie spotkanie z prezydentem? Pakiet Platinum za 100 tysięcy dolarów to rozmowa jeden na jeden z prezydentem Nawrockim. Pakiet Gold jest połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie. Jest też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów, twierdzi informator Newsweeka. Więcej o tych spotkaniach z prezydentem i o Fundacji Centrum Strategii Rozwojowych można przeczytać w dzisiejszym Newsweeku w tekście Dominiki Długosz i Mariusza Gierszewskiego.
0: Na pewno będzie ten temat powracał i powraca już w serwisach informacyjnych, także naszych, przypominam, najbliższy o 9:00. Ola Rzeczek, zapraszam. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Antek Pezel państwu przekazywał wiadomości tygodnikowe. Spotkamy się z tygodnikami także w środę, dokładnie tej samej porze. A, bo tu już pani gra i śpiewa. If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: Zmarzłeś?
1: Nie.
0: Nie? Cieplutko było?
1: Nie.
0: A przyjechałeś, nie miałeś kółek jak jechałeś?
1: Miałem dwa kółka.
0: Dwa kółka, dobrze. sytuacja no, jest taka, że troszkę już powiało listopadem za oknem i jest jesień i się zbliża, pan Grzegorz zresztą potwierdza. Nieuchronnie idzie jesień, dzisiaj widziałem pierwsze piaskarki, już przyleciały. Tak, żerują już na drogach.
2: Ładne.
0: Ładnie lądowały, trzeba mi przyznać. Także piaskarki już są. Jeszcze jedna rzecz. Za chwilę muzyczny goniec Jantek państwu wszystko opowie, ale dziękujemy za sygnały, że czasem nie słychać. Nie chcę zabrzmieć jak informatyk, że u nas działa, ale tak trochę jest, że ta sprawa związana z tym, że czasem mają państwo kłopot, na przykład w przeglądarce albo w jednej z aplikacji z odsłuchem, to no to poza naszym zasięgiem. Jest taka większa awaria, pewnie jeszcze różne rzeczy się będą działy dzisiaj.
1: Ja tylko podpowiem, że jak państwo nie słyszą, to my wciąż mówimy. No właśnie.
0: Antek ewidentnie tak mimiką potwierdza.

0: pan Adam Matyjek i powiedział, że już tam rzeczy wracają do normy, więc ta awaria gdzieś tam się naprawia. Spokojnie będą państwo wszystko mogli usłyszeć za chwilę. Jeszcze jakby pan pozwolił, bo jest tu uzupełnienie serwisu, bo to ważne, bo serwisu sportowego od pana Łukasza. Otóż pan Łukasz informuje, że Izolator Bogu Chwała wygrał nisko, bo tylko 1-0 na wyjeździe, ale pewnie to z tego powodu, że grał z Sokołem nisko. Dziękuję panie Łukaszu.
1: Muzyczny koniec.
0: Antek Grudniewski.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Już wkrótce fani Michaela Jacksona będą mieli powód, żeby znów zajrzeć do sklepów z płytami. Z okazji 25-lecia wydania Invincible ostatni studyjny album artysty doczeka się winylowej reedycji. Płyta ukaże się jako dwupłytowe wydawnictwo, a jedną z wersji będzie limitowany wariant w kolorze Stone Grey Marble, przygotowany z okazji tegorocznego National Album Day. Invincible trafi do sprzedaży 13 października, a później dostępna będzie również klasyczna, czarna wersja winylowa. Invincible to 10. i ostatni album studyjny Michaela Jacksona, wydany za jego życia. Warto jeszcze dodać, że wczoraj minęło dokładnie 30 lat od koncertu Króla Popu na lotnisku Bemowo w Warszawie w ramach trasy History World Tour.
0: Byłem.
2: Pan był?
0: Byłem, oczywiście.
2: Niebywałe. Jak było?
0: Niebywale.
2: Naprawdę?
0: Daleko, ale byłem.

0: No to proszę, proszę, proszę.
1: No dobra, jak już się tak powiedziało, a to ja wtedy widziałem pana Michaela Jacksona w Warszawie, ponieważ raczył odwiedzić jeden ze sklepów z antykami. I to jest przy Placu Zbawiciela. Mm-hmm. I tam, no i przypadkiem się napałętałem tam.
0: 30 lat
1: temu. To było 30 lat temu?
0: A wie pan co, ja pamiętam dokładnie wieść o tym, że Michaela Jacksona zabrakło i dla mnie to było niebywałe. Ja wtedy miałem pewnie kilka lat. Ale dla mnie to było niebywałe, bo ja się już urodziłem ze świadomością, że ktoś taki jest i zawsze był i nagle, i nagle go nie ma. No to dziwne uczucie. A pan 30 lat temu był na koncercie.
1: Na koncercie, na ulicy Człowieka.
0: Antyki, no to wszystko.
1: Nie, do sklepu nie wchodzi.
0: Hayden Henderson wraca do Warszawy. Amerykański wokalista, autor piosenek, gitarzysta i producent wystąpi 12 marca przyszłego roku w klubie Niebo. Koncert odbędzie się w ramach jego europejskiej trasy. Henderson w swojej muzyce łączy pop z rockowym brzmieniem, R&B i hip-hopem. Ma na koncie dziesiątki milionów streamów i serię dobrze przyjętych epek. A już 30 października ukaże się jego debiutancki album Bleach. Limitowana przedsprzedaż biletów ruszy 24 września o 10 rano, a dzień później o tej samej godzinie, o 10 rano, rozpocznie się sprzedaż ogólna.

I na koniec rozkład płyt tygodnia. W porannych godzinach towarzyszyć nam będzie Artur Rojek i jego najnowszy album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To kolejny rozdział jego solowej twórczości, bardzo osobisty, refleksyjny i jednocześnie bardzo różnorodny muzycznie. Album wyprodukował Olek Świerkot, Zbigniew Preisner odpowiada za orkiestrację, natomiast przy tekstach Artur Rojek współpracował z Darią ze Śląska i Cortezem, który również zaśpiewał w utworze Nauka tęsknoty. Na płycie śpiewa także Dawid Podsiadło. Niebawem na naszym kanale YouTube pojawi się rozmowa z artystą, którą miałem przyjemność przeprowadzić, ale z Arturem Rojkiem porozmawiał także Piotr Stelmach i pierwsze fragmenty mogli Państwo usłyszeć w sobotnim Zielonym Żoliborzu. Po godzinie 13 zaprosimy Państwa do świata Mai Kleszcz i jej płyty Nieklikalność. To 9 nowych kompozycji napisanych przez Wojtka Krzaka, na których alternatywa spotyka się z elektroniką, rockowym brzmieniem i charakterystycznym, bardzo mocnym głosem artystki. Co więcej, już niedługo na naszym kanale YouTube Radio 357 Music pojawi się zapis koncertu Mai Kleszcz w naszym Studiu B. Co więcej, ten koncert dziś na żywo po 19 w Record Store. Zapraszam Państwa na spotkanie z artystką i na sesję live.

0: On ma jak leszcza, aż podoba się Państwu to nagranie. Znowu na drugie wskoczył na liście. Dziś to Pan powie jeszcze raz.
1: Po 19. Rekord Store do 21. I sesja live z Mają Kleszcz.
0: Mają.
1: I oczywiście wywiad przy okazji premiery płyty.
0: Polecamy. Proszę tego nie przegapić. Ja zapraszam i polecam Antę Grudniewski.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Latka lecą.
0: Tomasz Jachimek.
3: Sprawa ma ładnych kilkaset lat, ale tak sobie myślę, że powtórzenie tego schematu w dzisiejszych czasach miałoby sporo sensu. 21 września 687 roku naszej ery dokonano wyboru antypapieża, niejakiego Paschalisa. Było tak, że zmarł poprzedni papież, Konon, i trzeba było wybrać nowego. Ale dwie konkurujące ze sobą frakcje, co ja mówię konkurujące, z całą mocą nienawidzące się frakcje w ówczesnym kościele, nijak nie mogły dojść do porozumienia. Dlatego wybrano aż dwóch papieży, Teodora i rzeczonego Paschalisa. Czyli klasyczna egzemplifikacja porzekadła: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Jedni mają swojego papieża, drudzy swojego i wydawać by się mogło, jest po problemie. Ale jednak nie. Teodor i Paschalis wchodzą w zawzięty spór, który z nich jest ważniejszym papieżem. Więcej, Paschalis obiecuje ordynarną łapówę niejakiemu egzarsze raweńskiemu w wysokości 100 funtów złota, jak ostatni kretyn formułuje swoją propozycję na piśmie, aby ów egzarcha ostatecznie zatwierdził jego wybór na papieża jedynego i najważniejszego. Nic z tego. Robi się afera, robi się chryja, propozycja korupcyjna wypływa na wierzch, dlatego egzarcha dla świętego spokoju wybiera na najważniejszego i jedynego papieża kandydata spoza stawki, niejakiego Sergiusza, a Paschalisa wtrąca do klasztornego lochu, gdzie aż do śmierci sprawuje swoją funkcję antypapieża. Czyli sprawa finał ma fatalny, ale samo założenie z dzisiejszego punktu widzenia uważam za intrygujące. Gdyby tak bowiem dzisiaj w naszym wspaniałym kraju do każdej funkcji i tytułu z automatu wybierać jego antyfunkcję czy antytytuł, zdecydowanie ułatwiłoby życie nam wszystkim. Wedle socjologów jesteśmy podzieleni idealnie na pół. Zatem jeśli komuś nie pasuje obecny, tu dowolna ranga, tytuł czy stanowisko. Niech będzie starosta, wójt, marszałek, prezes. To z automatu ma swojego antystarostę, antywójta, antymarszałka czy antyprezesa. Kończy się nienawiść, wzajemne kłótnie i niekończące się dyskusje. Nie podoba ci się burmistrz? Nie ma sprawy. Nie narzekaj. Masz swojego antyburmistrza, tam idź załatwiać swoje problemy. Nie pasuje ci, nie wiem, proboszcz? No to masz pod ręką antyproboszcza, który będzie jak znalazł. Wiem, pomysł ma swoje ryzykowne strony. Znając nasze narodowe cechy, śmiało można założyć, że będą i tacy, którym nie spodoba się ani, dla przykładu, kierownik, ani antykierownik, ani żona, ani antyżona, ani fryzjer, ani antyfryzjer. Ba, tych niezadowolonych, śmiem podejrzewać, będzie większość. Ale jest jeden argument, który obala wszystkie wątpliwości. Otóż po wprowadzeniu takiego systemu mamy z miejsca, szanowni państwo, tu jest ten haczyk, 2 razy więcej stanowisk do obsadzenia, 2 razy więcej kasy do zarobienia, 2 razy więcej zarządów, wróć, antyzarządów, gdzie można szukać swojego szczęścia. To jest po prostu 2 razy większa szansa na życiowy sukces każdego z nas. I choćby z tego powodu mocno bym ów pomysł rozważył. Podpisano antysatyryk.
0: Tomasz Jachimek, bardzo serdecznie panu dziękuję. No jest to jakaś koncepcja.
4: Long she sees apart from me, possessed behind the eyes.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 21 września. Dziewiąta już minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Ola Raczek.
1: Za pół godziny zostanie zablokowana autostrada A6 na odcinku Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Dąbie, a za godzinę saperzy zaczną akcję usuwania ćwierćtonowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Niewybuch znaleziono w piątek w pobliskim lesie. RCB wysłało alert do odbiorców w 4 powiatach z zaleceniem, żeby nie zbliżali się do zagrożonego obszaru. Autostrada A6 w rejonie węzła Kijewo będzie zablokowana od 9.30 przez 1,5 godziny. Utrudnienia obejmą też Krajową Dziesiątkę. Wyznaczono objazdy. Dobra wiadomość jest taka, że ropa tanieje na światowych giełdach. Zła, że paliwa w Polsce drożeją. Na świecie inwestorzy śledzą działania w kierunku zakończenia wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem, ale na razie na polskich stacjach można się spodziewać podwyżek i benzyny powyżej 8 zł za litr.
2: Przedział 8-8,15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla między 9 a 9,20 na wielu stacjach będziemy musieli zapłacić za litr diesla. Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj ceny z przedziału między 3,10 a 3,20 będą niestety zupełnie realne.
1: Mówił Jakub Bogucki z e-petrol.pl. Donald Trump powiedział wczoraj w Fox News, że musi zdecydować między, tu cytat, rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu w Nowym Jorku. A w tym tygodniu mają być znane szczegóły porozumienia w sprawie Grenlandii. O tym, że Dania i Stany Zjednoczone zawarły ugodę, Donald Trump poinformował w weekend. W Danii słychać o uldze, w samej Grenlandii wciąż sporo niepokoju.
3: W Nuuk, stolicy Grenlandii, widać transparenty przestrzegające przed umową z Amerykanami. Grenlandczyków najbardziej niepokoi to, że nikt nie zna szczegółów porozumienia. Wiadomo jedynie, że Amerykanie zwiększą tam swoją obecność militarną. Mette Frederiksen uspokajała dziennikarzy, że zarówno ona, jak i Jens Frederik Nielsen, premier Grenlandii, nie złożyliby podpisu pod umową, która nie byłaby dobra dla Grenlandii i Danii. Pojawiają się jednak głosy, że porozumienie hucznie ogłoszone przez Trumpa w mediach społecznościowych jest tylko próbą ratowania wizerunku i zaznaczenia, że to Stany wygrały ten spór. Gratulacje dla Trumpa. Teraz masz to, co miałeś od lat 50., kiedy podpisano umowę bazową, powiedział duńskiemu portalowi Dier Pieter Viggo Jacobsen, profesor z Instytutu Strategii i Studiów Wojennych w Aarhus. Od 1951 roku Stany i Dania są już bowiem związane umową, która umożliwia Amerykanom rozmieszczenie na wyspie dowolnej liczby baz wojskowych, o ile nie będzie to zagrażało suwerenności Królestwa Danii. Dla Radia 357, Agata Komosa-Styczeń, Dania.
1: Wracamy do kraju. W Gdyni rozpoczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Do soboty w kilkunastu lokalizacjach będą odbywać się pokazy i wydarzenia towarzyszące. W konkursie głównym o Złotego Lwa walczy 16 filmów, m.in. Dobry Chłopiec Jana Komasy, Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego czy Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Cholubka.
4: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
1: Podkreśla dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska. W trakcie festiwalu odbędą się też konkurs perspektywy, konkurs filmów krótkometrażowych i konkurs Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka. To będzie podróż w czasie. W centrum Warszawy o 13 zostanie zaprezentowana odnowiona wiata przystankowa typu EU przy gmachu dawnej cepeli. Atrakcją będzie również autobus z epoki. Wiaty EU były produkowane w latach 70. XX wieku specjalnie na trasę łazienkowską, gdzie początkowo stały. To wiaty specyficzne, zaprojektowane w stylu modernizmu tamtych lat. Ta ostatnia została gruntownie wyremontowana. My w porannych serwisach też dojechaliśmy do przystanku. Na popołudnie zapraszam w imieniu Andrzeja Rutkę.
0: A, sport. Mateusz Fusiarz.
5: Sportowa niedziela w pigułce. Niedziela, która niestety przywitała nas porażką polskich tenisistów w Pucharze Davisa. W skrócie, w Brisbane biało-czerwoni przegrali 1-3 z Australijczykami mecz grupy światowej pierwszej, a całą sprawę niemalże w pojedynkę załatwił Alex de Minaur, który w starciach singlowych pokonał zarówno Maxa Kaśnikowskiego, jak i Kamila Majchrzaka.
6: Australia pokonuje Polskę w meczu Pucharu Davisa w Brisbane. Zdobywają właśnie rękami, nogami i głową Alexa de Minaura trzeci punkt po którym jest już jasne, że to oni tę dwudniową rywalizację przeciwko biało-czerwonym wygrają.
5: Tyle ze świata tenisa, a ponadto za nami pierwsze medalowe mecze w PGA Speedway Ekstralidze. W tym toczącym się o mistrzostwo wydaje się, że wątpliwości już na dzień dobry rozwiał Apator. Ekipa z Torunia aż 55-35 pokonała Spartę Wrocław, rewanż za dwa tygodnie. Bliżej brązowego medalu jest z kolei Unia Leszno, ale tylko ciut bliżej, bo z Motorem Lublin wygrała zaledwie dwoma punktami, zatem emocje będą do końca. Podobnie w siatkówce, gdzie wkroczyliśmy w decydującą fazę Mistrzostw Europy. Jeszcze w sobotę awans do 1/4 wywalczyli biało-czerwoni,

0: przypominam, we wtorek, a dzisiaj do kraju zjeżdżają nasi piłkarze na zgrupowanie. Przed biało-czerwonymi mecze w Lidze Narodów i to więcej niż zwykle. Gramy z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją, Rumunią i potem raz jeszcze z Bośnią i Hercegowiną. To ważne okienko dla Jana Urbana.
1: Wydawało nam się w momencie, kiedy przychodził Jan Urban po tych pierwszych spotkaniach, że będziemy oglądali tę lepszą twarz naszej kadry narodowej, bo to wyglądało dobrze, szczególnie w starciach z Holandią, ale baraż ze Szwecją jakby wszystko to zniweczył. Ja myślę, że dzisiaj Jan Urban jest pod olbrzymią presją, a tak naprawdę to Jan Urban ma 4 mecze, w których zagrał posadę.
0: Mówił Adam Godlewski z portalu gol24.pl, szef działu sportów Polska Press. Pierwszy mecz już w najbliższy piątek, akurat wspólnie przyjmiemy podczas listy piosenek 357. Dorzućmy jeszcze kilka wyników z wczoraj. W Ekstraklasie Lech Radomiak 5-1, Jagiellonia Legia 1-3, Piast Pogoń 1-2, no i Zagłębie Wisła Płock 0-2. W derbach Madrytu zaś lepsze Atletico. Było 2-1 dla Rojo Blancos, którzy teraz do liderującej Barsy tracą 5 punktów, a Real, no królewscy, tracą już 6. 6 i cześć. Dziękuję za uwagę.
2: Nieprawda, bo 7. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze, przeważnie we wschodniej Polsce, także nad morzem. Suma opadów do 10 mm, na północnym wschodzie jest 20. W Tatrach, na Babiej Górze się proszę nie denerwować, będzie śnieg. W Tatrach 10 cm nasypie. A temperatura maksymalna od 9 właśnie na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie.
3: Radio 357.
2: I 8, teraz to już 8 po 9. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Mówimy do usłyszenia. Jak się wszystko dobrze ułoży, to jutro o 6 zapraszamy. Dzień dobry.
4: A pan taki optymista. Dzień dobry, jak się wszystko dobrze ułoży.
2: No właśnie taką adnotację tutaj zakładam.
4: Gwiazdeczka. Dziękujemy pięknie. Spokojnego dnia.

0: I od razu człowiek uśmiecha się do ekranu, bo państwa obserwacje dotyczące pogody są cudowne. No, pogoda nietoskańska. Bardzo ładny komentarz. Albo w świętokrzyskim wieje jak w kieleckim. Bardzo ładne, bardzo ładne. 12 minut po godzinie 9. Zapraszamy na Kieruj się na południe. Tomek Martynkiewicz, Marcin Cichoński. Te komentarze w taktycznym poście zaczepnym do audycji na Facebooku jak zwykle. Jestem do państwa dyspozycji w mediach społecznościowych i także pod mailem cichy@radio357.pl. Dzisiaj to Adam będzie opowiadał o pohukiwaniu w lesie. Pohukiwanie. Ciekawe, czego to będzie dotyczyć. Zaczynamy.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.

Dostałem też wiadomość, że tu upał i wilgoć też mało toskańsko. Pozdrowienia z pięknej Japonii. Jeszcze tydzień przygody. O co chodzi z tą toskańskością? No bo wczoraj była audycja La Pausa Italiana. Pani Justyna Goc poprosiła, żebym zrobił zastępstwo i uczyniłem to z radością i dostaję do tej pory wiadomości od państwa. Dzisiaj coś nawiążemy jeszcze do tego. To a propos tej Toskanii, to wcale nie ma się co uśmiechać, że tam pod słońcem Toskanii. Fantastyczna sprawa. To jest ten region Włoch, którym każdy obowiązkowo w miesiącach od mniej więcej listopada do marca musi posiadać łańcuchy, które zakłada się na opony. Inna sprawa, że oni tam rzadko używają opon zimowych, więc na pewno by pod te serpentyny nie wjechali, kiedy przymrozek albo śnieg spadnie, a śnieg tam też spadać lubi. 17 minut po godzinie 9. Mam do państwa bardzo ważne pytanie. Co słychać?

Co słychać? No kieruję słychać. Poza tym jestem w drodze do Wodzisława Śląskiego, miasta, w którym się urodziłem, a w którym nie byłem od wyjazdu w trzecim roku życia. Czyli ponad 4 dekady, czy to nie ekscytujące? Ciekawe, czy ma pan jakiekolwiek wspomnienia, jakieś takie flashbacki, blast from the past, jak to mawiają. Spojrzałem sobie na listę, w ilu filmach albo serialach została użyta ta piosenka. No to już ponad 12, a pewnie dochodzą nowe. Myślę, że w Złodzieju Czasu pobawimy się w takie podsumowania.

Na pytanie, co słychać, odpowiem przyrodniczo, pisze pan Andrzej. W weekend dostrzegłem, że liście brzozy zmieniły dźwięk z letniego na jesienny. Coraz więcej suchych liści daje się wyczuć w tej melodii. Czy pan też to słyszy? Tak. Pierwsza zmiana przy brzozach następuje gdzieś tam w połowie lipca, kiedy te liście już nie rosną, a utrzymują się, a potem druga zmiana rzeczywiście we wrześniu i brzozy wydają inną melodię. Tydzień temu mówiłem państwu, że spadło embargo i zaczęliśmy rozmawiać sobie o lalce Netflixa. Potem wydarzyła się wielka, ogromna awantura w Polsce. Przekracza moim zdaniem ona granicę w niektórych momentach dobrego smaku. Nagrałem taki krótki komentarz na YouTubie, proszę zajrzeć. Polecam gorąco. Natomiast dzisiaj spada embargo. Tak, dziennikarze mają embargo, czyli mogą obejrzeć coś długo przed premierą, natomiast umawiamy się, że do pewnego momentu nie ujawniamy szczegółów, bo trzeba wszystko dopracować, przygotować. I dzisiaj to embargo spadło. I powiem państwu, że film pana Macieja Kawalskiego, Lalka, 2 godziny 45 minut epickiego, wielkiego kina, które wydaje mi się, że z dnia na dzień, po prostu w dniu premiery wejdzie do klasyki i kanonu polskiego kina. To jest film, który nieprawdopodobnie poraża swoją wielkością, scenami, rozmachem, scenografią, ale przede wszystkim skupiłbym się na tym, że jest to film fantastycznych aktorów. Wydaje mi się, że jeżeli miałbym na początek sam, i to będzie bardzo niesprawiedliwy osąd wobec wszystkich, którzy tam się pojawiają, wybrać dwie osoby, to bym wybrał pana Marcina Dorocińskiego i panią Marię Dębską, ale Kamila Urzędowska, Marek Konrad, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Andrzej Seweryn, Karolina Gruszka, Cezary Żak, Mateusz Damiński, Krystyna Janda, Maja Ostaszewska, Borys Szczyc, Dawid Ogrodnik, Filip Ławniak, Andrzej Chyra, Maciej Sztur, Paweł i tak dalej, i tak dalej. Ten film jest plejadą aktorstwa, jakiego w Polsce nie było. I ten film trzeba zobaczyć w kinie i podejrzewam, że większość z państwa zobaczy. Mogę porównywać i wybierać, co jest lepsze? Nie, to tak jakbym porównywał buty do biegania z pizzą w Neapolu. Nie da się. Nie da się. To są po prostu dwie kompletnie różne rzeczy i nie wejdę w spór, które jest lepsze. I jedno i drugie podoba mi się tak samo.

0: TV on the Radio. To tak a propos omawiania seriali w Radiu 357.
1: Radio 357.
0: Na Dolnym Powiślu graniczącym z Warmią, toskańsko-pomorskim, czyli wieje jak w Kieleckim, wilgotno jak w Japonii, zimno 11 stopni jak w Skandynawii, prawie jak w Monticiano koło Sieny w lutym. No tak, bo my patrzymy na te Włochy zawsze z jakimś takim uśmiechem słoneczno-letnim, a tam też to różna pogoda bywa. Aż się przypomina film Spadkobierca, ale to zupełnie inna strefa klimatyczna i zupełnie inna odpowiedź. 34 minuty po 9 to nasza piosenka dnia. Ten zespół pojawi się na Inside Seaside.

Pan Łukasz pyta, czy film to antypody serialu. Tak, to są tak dwie różne historie, jak tylko mogą być. Mam trzy brzozy pod samym domem i ewidentnie inaczej szumią od jakiegoś już czasu, patrząc na rynny chodnik pod domem czy trawnik. No poezję pani Małgorzata z Irlandii Północnej pisze. Ewidentnie szumią na cotygodniowe sprzątanie. A my się wzięliśmy wczoraj i przesadzaliśmy hortensję w ogrodzie. Było cudownie, naprawdę. To teraz tak, rozkładamy szeroko ręce. Bierzemy oddech, może być przy otwartym oknie i żeby się dotlenić, to piosenka do wspólnego śpiewania.

Pum, pum, Domenico Dungo, Volare. Dzień dobry panu, szanowny redaktorze. Jak to, co słychać? 357 słychać od samego rana. To słuszna koncepcja, panie Macieju, ale czy ja po zdjęciu wnoszę, że ten remont kuchni jest już zakończony, że wszystkie, no, zlicowane są fronty po prostu rewelacyjnie? Proszę dać znak, czy to już jest zakończone, czy dopiero początek?

0: MGMT. Pan Szymon snuje rozważania natury niemalże filozoficznej. Ciekawe, czy Włosi, ci wygrzani i zmęczeni Sycylijczycy sobie myślą we wrześniu, ach, żeby tak było szaro jak w Polsce, słońce by nie raziło, wiałoby. Panie Szymonie, na pewno, na 100%.
1: Radio 357.
0: Czy ja już powiedziałem, że dzisiaj dwie piosenki o tym samym tytule będą po bandzie i będzie lukier wylewał się z głośników? Że będzie tak słodko, jak tylko może być? Ale to za chwilę.

Piękne zakończenie. Lalka na Netflixie, pisze pani Aneta. Po 3 odcinkach mogę powiedzieć, że serial mi się podoba. Jest dobrze zrobiona, ja dozuję sobie zamiast oglądać wszystko naraz. Natomiast kompletnie bawi mnie oburzenie, że oto ktoś ruszył powieść, która najwyraźniej jest świętością i której nie wolno dotykać. Pani Aneta, pełna zgoda. Też mi brzęczy wywiad pana Pawła Maślony w tygodniku Polityka. Tam jest takie zdanie wybrane na początek, że to literatura jest dla nas, a nie my dla literatury. Ciekawe spojrzenie. Miejmy różne zdania, ale wyrażajmy je parlamentarnie. Tak między innymi się wyraziłem w komentarzu, który nagrałem ostatnio. Ale wracając, dwie piosenki o tym samym tytule z dwóch różnych bajek. Można wziąć głośniej, chyba.

0: Pani Kamila z Kamionki ma taką wyobraźnię i wizję, że czy wyobrażacie sobie państwo Always Bon Jovi w stanie, gdy Wokulski patrzy na Łęcką? Bo ja tak. No jest coś w tym.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: A ten głos przed chwilą do mnie napisał SMS-a. Jarek Juszkiewicz, że leje muzyczny miód na jego serce. Jarku, przecież to twoja audycja jest tak naprawdę. No, prawda? Za każdym razem. Ktokolwiek tu jest.

Ale dobrze, że ten deszcz spadnie, bo przecież grzyby muszą się skądś wziąć, choć na razie narzekać nie można. Dzień dobry, panie Marcinie. Co do utworów z dwóch różnych bajek, teledyski do nich zapadły mi w pamięć, oj, chyba każdemu. Choć teraz sobie jak myślę o tym Bon Jovi, to tyczył się jednak toksycznej relacji. Czyli co, Bon Jovi zrobili

0: puszczy.
1: Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
1: Zanim przejdziemy do pochukiwania nomen omen, które przed chwilą się pojawiło, to nie myśl sobie, że będzie tak lekko. Mam do ciebie kilka spraw, bo pani Anna pisze, że... Niesamowite zjawisko, rykowisko. Polecam wszystkim, którzy jeszcze nie słyszeli, byle z bezpiecznej odległości. Na marginesie dodam, że jelenie, które są blisko domu, otrzymały imiona, które są nam bliskie. Heniu, Bolek, Stefan, Ziutek i Zdzisiek. Zastanawia mnie temp ich odgłosów, różne tonacje i różna odległość. Bardzo proszę o zapytanie pana Adama, czy na podstawie głosu można określić wiek albo wielkość samca?
2: Tak. Okazuje się, że tak. Są takie badania, które to wykazały, że w zależności od rozmiaru takiego samca, jego wieku, można starać się próbować ocenić jego, znaczy oczywiście nie powiemy, że on ma 2, 3 lata, 10 lat, 12 lat, ale możemy powiedzieć młody, w średnim wieku albo starszy, albo dorosły, stary jeleń. Ponieważ jest taka zależność generalna wśród zwierząt, że im większe zwierzę, tym jest zazwyczaj głośniejsze, ten głos jest niższy. U jeleni to wygląda w ogóle bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o samo wydawanie tego dźwięku w czasie właśnie rykowiska, ponieważ jego krtań bardzo mocno się wydłuża. Jak on ryczy, obniża, pochyla głowę i jego krtań może zwiększyć się o 50%. Ona opiera się aż o mostek. Robi się taka wielka tuba rezonansowa, która potem wydobywa ten, wzmacnia ten cały dźwięk właśnie, to ryczenie. I okazuje się, że jest bardzo zmienne. Ja ostatnio jak słuchałem tych jeleni właśnie na rykowisku i w ubiegłym tygodniu i w tym tygodniu też miałem przyjemność na Warmii podsłuchiwać właśnie jelenie na rykowisku i one odzywają się nie dość, że trochę

0: inaczej każdy samiec, trochę właśnie inaczej to brzmi, z różną częstotliwością te głosy są wydawane, ale też można rozpoznawać przez to indywidualne osobniki, znaczy poszczególne osobniki. I rzeczywiście jeden był niesamowity, bo odzywał się trochę, jakby go coś bardzo bolało, bo brzmiało to trochę tak jak au, au, kiedy ryczał.
1: Tak, ale jelenie potrafią podchodzić blisko w trakcie rykowiska. Wrzuciłem taki, podałem dalej na Instagramie taki film z Tatr, gdzie ten jeleń rzeczywiście po prostu chodził po szlaku, ale nawet jak one się zbliżą, to po prostu proszę dać im przejść, niech one sobie przechodzą. One są w swoim amoku. Natomiast musimy wysłać gratulacje dla pani Anity. Pani Anita napisała na Facebooku: kociewie kłania się w pas. Wczoraj, będąc w lesie, mijałam z dwoma grzybiarzami. Jeden, starając się chyba mnie przestraszyć, zaczął naśladować odgłosy, drugi do niego: co to? Rykłosia. Miałam ochotę zwrócić uwagę żartownisiowi, że łosie wołają po francusku mua, mua, mua, prawda? Oczywiście, że tak.
0: Świetnie, tak.
1: Ale my dzisiaj nie o rogaczach, a my o Radzie Puchaczy chciałem powiedzieć. Suwkach, suweczkach, suwuniach i wszystkich innych takich, które teraz wydają odgłosy i robią bardzo dużo hałasu w lesie.
0: Zgadza się. Zachęcam Państwa do wyjścia wieczorem do lasu albo w okolice lasu, bo nie trzeba do tego lasu wchodzić, żeby usłyszeć jelenie ryczące. Ale oprócz jeleni można usłyszeć teraz sowy. Jest taki drugi okres aktywności, bo oczywiście pierwszy jest wiosną, kiedy, a właściwie nawet późną zimą, bo niektóre już w styczniu, lutym zaczynają się bardzo intensywnie odzywać, jak na przykład puszczyki w miastach. W lasach też już tak wcześnie mogą się niektóre odzywać. I wtedy wiadomo, że jest to czas, kiedy robią to po to, żeby zaimponować swojej partnerce, wzmocnić tę relację, bo one są ptakami osiadłymi. Takie puszczyki łączą się w pary na całe życie. Są terytorialne, więc cały czas są w tym samym miejscu. Informują inne puszczyki, że to terytorium jest zajęte, ale też oto to jest taki moment, kiedy wzmacniają relacje w parze i wtedy się bardzo intensywnie odzywają. Natomiast teraz, kiedy wyjdziemy właśnie do lasu albo do parku, bo w parkach ja właśnie kilkanaście dni temu słuchałem takiego odzywającego się puszczyka na parku, w parku Planty w Krakowie wieczorem. I tak się właśnie to mnie zainspirowało do tego, że chciałbym z tobą o tym porozmawiać, bo to jest drugi czas, kiedy one znowu się odzywają bardzo intensywnie.
1: No tak, bardzo, bardzo intensywnie, to słychać bardzo wyraźnie. A czy, jakby to powiedzieć, od czego jest uzależniona intensywność i ta hałaśliwość? Też pewnie od gatunku, prawda?
0: Tak, i to jest czas, kiedy one, ta druga aktywność, ta jesienna, wynika z tego, że młode, które zostały wychowane, już się usamodzielniają, już są na tyle duże, że mogą sobie pójść na swoje, są w takim czasie, że zaczynają się rozlatywać, opuszczają terytoria rodziców, a nawet nie tyle, że opuszczają, ale są wyganiane przez rodziców, ponieważ ich upierzenie się zmienia, przestają być takie, mieć takie właśnie nastoletnie, można tak to powiedzieć, te pióra, przepierzają się, czyli wymieniają te pióra na właśnie na dorosłe i to wzbudza w dorosłych osobnikach agresję, zaczynają je wyganiać ze swojego terytorium, idźcie na swoje, szukajcie sobie swoich miejsc, no i one rozlatując się po okolicy, szukając sobie tego miejsca, no stają się zagrożeniem dla innych puszczyków, więc one dlatego zaczynają intensywnie nawoływać, znowu informują, że to jest moje terytorium, bo te przemieszczające się młode z różnych par szukają swojego miejsca, żeby wiedziały, że to jest zajęte, tutaj nie macie czego szukać, lećcie sobie dalej. Stąd ta aktywność. Ją możemy zaobserwować u puszczyków głównie, ale także twierdzono ją suweczek w lasach. Suweczki to takie najmniejsze nasze sowy wielkości szpaka. Nie wszędzie występują. W tych dużych puszczach możemy je spotkać albo w Karpatach. Ale drugim takim gatunkiem, trzecim takim właściwie gatunkiem jest puchacz. Też nasza taka wielka, największa sowa. Ona też jesienią się odzywa, też jest taki terytorialny, zajmuje przez cały rok te same miejsca i ma nawet, mają takie właśnie wtedy te sowy, taki troszeczkę inny jest ten głos, bardziej taki agresywny właśnie, skierowany tylko na przeganianie, na wyganianie tych innych osobników. Już nie ten też taki pochukiwanie dla samicy, to co słyszymy późną zimą, a wczesną wiosną, co ma na celu właśnie tylko i wyłącznie ochronę, obronę własnego terytorium. Inne nasze sowy, jak na przykład uszatki błotne, właśnie uszatki zwyczajne, czy włochatki, tak się nie odzywają, tak nie postępują, natomiast u tych trzech, których wspomniałem, to możemy je usłyszeć w niektórych miejscach.
1: Ja do klubu najciekawszych, najfajniej brzmiących nazw łacińskich dołączam puchacza i zapamiętajmy sobie. On się nazywa Bubo Bubo. To jest kapitalne. A puchacz, on hałasuje od października do lutego, tak?
0: Zgadza się. To wtedy ten czas właśnie, kiedy tak intensywnie nawołuje, przegania właśnie inne ptaki ze swojego terytorium, inne puchacze, bo to o to chodzi, które gdzieś tam w okolicy mogłyby się osiedlić. Bo potem na wiosnę, on już tak właśnie w marcu zaczyna nawoływać znowu, ale troszeczkę innym głosem, tym właśnie swoim takim pochukiwaniem. Ono jest takie bardzo donośne, głębokie, bo nazywa się tak taki podwójny takie zawołanie.
1: A słuchaj, wiesz co? A w tym momencie wpadła tekstówka. Pan Maciek z Żnina napisał: czy pan Adam może zademonstrować odgłosy tych zwierząt tak ku lepszej orientacji? To była podpucha, ty to zrobiłeś. Po prostu tak widzi pan Maciek? Tak, my dobrze, to robimy. To w takim razie, my pracujemy dla pana.
0: To w takim razie słóweczka. To w takim razie słóweczka, uwaga.
1: A to tak cicho zabrzmiało.
0: To są takie... To są takie gwizdy.
1: A, rozumiem.
0: To są takie gwizdy.
1: Podejrzewam, że mikrofon w telefonie nie zebrał tego tak, jak należy. Musimy po prostu siąść kiedyś w studiu i to wszystko ponagrywać. Adamie, ale jedna jest rzecz pewna. Teraz to jest taka pora roku, że wchodząc do lasu, zatrzymajmy się na chwilę i posłuchajmy. Albo będziemy słyszeć te brzozy, o których wspominaliśmy na początku audycji dzisiaj w Kieruj się na południe, których rzeczywiście muzyka, których dźwięki zmieniają swoje brzmienie, zmieniają swoją muzyczną barwę, albo będziemy słyszeć zwierzęta, o których rozmawiamy. Las to nie jest tak, że tylko wiosną brzmi kapitalnie. Teraz te dźwięki są niezwykłe.
0: To prawda, ten jesienny las brzmi zupełnie inaczej, bo chociażby ptaki, które możemy tam spotkać, które teraz przelatują przez nasz kraj, to są właściwie te same, które lecą gdzieś ze Skandynawii, z północy na południe, część zostaje u nas, sikory, piecuszki, pierwiostki, one brzmią teraz inaczej, bo teraz nie słuchamy ich śpiewu, ale głównie głosów takich kontaktowych. Mhm. Jednym z takich najbardziej takich, ja uważam, mówię, wulgarnych polskich ptaków jest taki malutki, niepozorny ptaszek, który odzywa się takim fiut, fiut, fiut, fiut, którego możemy usłyszeć
1: straszne, w różnych...
0: Tak, bardzo jest wulgarny. I w takim głosku państwo usłyszycie w trzcinowiskach, w różnych wierzbach, jakichś takich drobnych zaroślach, często w swoich ogrodach, gdzie właśnie taki malutki, niepozorny ptaszek, którego można ciężko jest wypatrzeć, odzywa się takimi tekstami.
1: No straszne, człowiek idzie do lasu i się nasłucha. Pani Gosia z Wodzisława Sieniowskiego napisała: wczoraj wybrałem się na samotną wędrówkę po górach. Jak mnie ten jeleń wystraszył. Na początku myślałem, że to niedźwiedź w krzakach. Dobrze, że AI podpowiedziało, jak ryczy jeleń. Tak czy siak oddalałem się na miękkich nogach. Zostawmy te zwierzaki z boku, ale rzeczywiście to pewnie będzie temat na jakiś osobny odcinek trochę później jesienią, ale niedźwiedzie w tym roku są wyjątkowo aktywne i mniej się boją ludzi, tak. I to wcale nie jest nic dobrego. No ale to zostawimy na później. Adamie, pięknie dziękuję za i odgłosy, i opowieści. Wszystko jednym.
0: Dziękuję
1: tylko
0: bardzo.
1: Dla państwa, dwóch ludzi z Puszczy All Inclusive. Kłaniam się.
0: Pozdrawiam serdecznie.

Tak, coś słyszymy nagrania, potem musimy jeszcze podejść do klawiatury, dlatego maile czasem dochodzą z opóźnieniem w stosunku do tego, co się dzieje. Był Here Comes the Rain Again, a pan Tomasz napisał, może i dobrze, że trochę by padało, ale niestety deszcz pokrzyżował plany mojemu szwagrowi i teściowi, bo mieli dzisiaj kosić kukurydzę na pasze dla bydła. A teraz uwaga, zdanie klucz. Proszę się skupić, bo pan Tomasz ma wezwanie i trzymamy za niego kciuki. A ja ślęczę w biurze nad projektem konstrukcji korpusu przekładni przedniego napędu do czeskiego ciągnika Zetor. Ciągnik, pan powiada.

0: pani zespołu Fantogram to też tak trochę jak sowa, prawda? W mojej okolicy któraś suwek odzywa się co wieczór już w sierpniu, pisze pani Aneta z miejscowości, która wskazuje na to, że chyba leży blisko lasów, gdyż się nazywa Lasów i Gór, gdyż się nazywa Dębogórze.
1: Radio 357.
0: A jeśli ktoś się teraz obudził, to mówimy dzień dobry, 10:30, jak dobrze stać, skoro świt, i zagłosować na listę piosenek Radia 357.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

Pan Jacek z Pszczowa narzeka, że natłok lalki sprawi, że zniechęcimy przed premierą. Panie Jacku, proszę się przygotować, że będzie tego jeszcze więcej, bo jak ludzie zobaczą i zaczną porównywać, to dopiero zacznie się dziać. W sobotę byłem na Obcym Kamieniu w reżyserii Ozona. I to jest adaptacja, w której nic w tym roku i przez długi czas nie przebije. A ja sobie myślę, że Ozona trochę stać na więcej, ale ogląda się rzeczywiście bardzo dobrze i ta stylistyka bardzo czarno-biała, bardzo dobrze się sprawdza i pewnego rodzaju uniwersalność została pokazana w historii, która niby wydarzyła się dawno temu, a pasuje tak dobrze do naszych czasów. Jeżeli ktoś ma sobie ochotę zrobić odtrutkę na to wszystko, co się dzieje wokół lalki, to Obcy Ozona do kina polecamy. Two great European narcotics.

Jeżeli ktoś ma ochotę przekonać się, jak teraz brzmią The Streets, zapraszamy na festiwal Inside, Seaside. Pan Marek melduje się, że od piątku do niedzieli byłem na jeziorach mazurskich. Pływaliśmy ze znajomymi housebotem, czyli taką łódkodomem, i ku naszemu zdziwieniu na jeziorach bardzo duża ilość łodzi żaglowych i motorowych, jak na drugą połowę września. Pogoda dopisała, woda ciepła, kąpiel w jeziorze była, rybki połapane. Sezon się wydłuża rzeczywiście i nawet jak jest taki niedostatek pogody, jak na przykład dzisiaj rano, albo wczoraj wieczorem to w ogóle, to rzeczywiście sprawdza się to stare powiedzenie, że nie ma złej pogody, tylko złe ubranie.

The Dumplings Rai. Wczoraj Beksiński live na warszawskim Torwarze, czyli odważne połączenie sztuki Zdzisława Beksińskiego z muzyką wykonywaną na żywo, między innymi Ralf Kamiński. Niesamowicie zabrzmiała Justyna Steczkowska, ale także z grawitacją na przykład. Oj, super. Ale także pojawił się zespół The Dumplings, duet The Dumplings. W sprawie monetyzacji sentymentów to ja czekam i to naprawdę czekam bez żadnej szydery czy ironii, że ten duet ma wykonać na koncertach w całości pierwszą płytę, ale fajna przygoda będzie. Dzień dobry, panie redaktorze. Pisze pan Michał z Piotrkowa Trybunalskiego. Dzień dobry, panie Michale. Czy są w filmie sceny, chodzi o lalkę, gdy Stachu Wokulski zamyśla się, jakby słuchał, tutaj pada tytuł nagrania, na słuchawkach. To ważne dla przyszłych memów i wirali. Skoro to ważne dla przyszłych memów i wirali, to powiem, że jest taka scena na wzgórzach, gdy Marcin Drociński patrzy w przestrzeń i wtedy by się to nadało.

Bardzo dobra wiadomość napłynęła z Singapuru. No udało się, przełamała się. Maja Chwalińska pokonała Słowaczkę i awansowała do następnej rundy turnieju WTA, który tam się rozgrywa. Bardzo się cieszymy i kibicujemy pani Maju. Na pewno nas pani słucha teraz. Tak od razu po meczu słuchawki na uszy, Radio 357. Pozdrawiamy. A pani Wiola zadaje pytanie. Ja za tydzień rozpoczynam tygodniowy urlop, a tu taka pogoda. To gdzie mam jechać? O, to ja zapytam o to słuchaczy.

No i posypało się tylko Chorwacja, plaża Łukowa, ostatnie dni upałów, albo już za tydzień zaczynam urlop i wybrałam Malaga, a jeśli nie Malaga, to może Porto. Państwo korzystają z tych tekstówek, albo do Hiszpanii można pojechać, tak, korzystają z tych tekstówek. Bardzo nas to cieszy. Proszę też zaglądać tam, gdzie są sądy, bo przecież o 12:00, co państwo na to?

0: Miłosz i Nosowska, Klucze. Pani Beata sprawdziła specjalnie na pani, która pytała, gdzie pojechać, że na Seszele nie warto jechać i mam taki screen z prognozy pogody. Zimno i pada. Znaczy nie, ciepło i pada. Ciepło i pada. Jak ktoś lubi mieć deszcz, to na Seszelach to idealnie, ale pan Łukasz proponuje, że właśnie wybiera się z Bydgoszczy na Hel. O tej porze roku pewnie najcudowniej.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Nie najcudowniej, powinienem powiedzieć najlepiej, bo to kultowe określenie. Najlepiej. A to jest marszałek i jest w propozycjach do listy piosenek Radia 357.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
1: Tak jest, dokładnie tak jest, jak Roma powiedziała. I jest 11.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
1: No i przypomnę stare hasło, Radio 357 trzeba słuchać, bo samo się nie posłucha.

Historia pojawienia się tego nagrania w audycji Kieruj się na południe jest pogmatwana, a może i prosta, a mianowicie. Dzisiaj zastanawiałem się, czy jest jakiś utwór Keys po angielsku, czy Klucze, bo chciałem z Miłoszem zagrać w parze. I okazało się, że Alicia Keys ma w swoim repertuarze krótkie nagranie instrumentalne Keys. Ale ono jest takie krótkie, minuta 20, więc no dobrze, ale Klucze się i tak pojawiły. 4 minuty po 11:00.

0: Niech pierwszy rzuci kamieniem, to, kto nie mówił kiedyś Kylie Minogue, prawda? O, wszyscy tak mówili. 8 minut po 11. Siadło mi stwierdzenie pana Adama Zberyta, stary jeleń. A nie może by tak na przykład, pisze pan Leszek, jeleń w wieku emerytalnym. Panie Leszku, wszystko dobrze, tylko od tego stwierdzenia prosty most do tego, żeby powiedzieć, że jelenie będą miały swój ZUS, a to już by nie było tak dobrze.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek. Słuchacie Radia 357. Radia, które bardzo lubię.
0: Panie Arturze, pozdrawiamy bardzo gorąco. Tomek wymyślił, że tytuł tej płyty można tłumaczyć jako będę go zjadł. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Artur Rojek wydał nową płytę. Jest to wydarzenie muzyczne, artystyczne. Jest to wydarzenie w polskiej muzyce za każdym razem, kiedy Artur Rojek nagrywa coś nowego. Płyta jest w pomieszaniu liryczna i piosenkowa. Zaskakująco piosenkowa, nawet wtedy, kiedy są teksty bardzo poruszające. Ale chyba Artur nas przyzwyczaił do tego, że potrafi łączyć bardzo ważne treści z niezwykłą przebojowością. Wiem też, że wielu artystów polskich, wielu polskich wokalistów, tak mężczyzn trzeba to powiedzieć, otworzyło się, kiedy usłyszał Beksę i zaczęło mówić, że może ja też mogę opowiedzieć o swojej wrażliwości w inny sposób. Tak czy siak, bardzo ważny fakt jest taki, że od piątku mamy płytę Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To jest Artur Rojek. Mamy tę płytę dla państwa. cichy@radio357.pl. Proszę mnie bardzo dobrze przekonać, że do państwa powinna powędrować ta płyta. A Artur, nie dość, że nagrał tę płytę, to jeszcze ma dla państwa zapowiedzi do nagrań.
1: W objęciach jest piosenką, która jest zainspirowana obrazkiem, który pamiętam z dawna. Kiedy widziałem jako dziecko, poczułem zaskoczenie widząc dwoje bardzo starszych ludzi trzymających się za rękę. Ja to ten obrazek nie wiem dlaczego, ale zapamiętałem. I on po prostu ze mną został do dzisiaj. I kiedy robiliśmy z Olgiem tą piosenkę, ta melodia w pewnym sensie i też jakby inne teksty, które w tamtym czasie pisałem, ona po prostu naturalnie mi podpowiedziała kolejną historię i wtedy sięgnąłem po ten obrazek. I ten obrazek był początkiem, natomiast w tej historii, tam w tej piosence się jeszcze miesza kilka innych obrazków, ale starałem się, żeby całość stanowiła całość.

0: Artur Rojek w objęciach. Płyta powędruje do pana Piotra, który dość szybko napisał z miejscowości miasta Stargard. Chciałbym powiedzieć, że płytę dostałem. Gratulujemy i płyta powędruje pocztą.
1: Radio 357.
0: Pan Paweł mówi, że on mówił Kylie Minogue, nie Kylie Minogue. Dobrze, to teraz jest zespół, który nazywa się tak jak piosenka YouTube.

A wczoraj algorytm przy przeglądaniu różnych tam rzeczy w internecie przypomniał mi o takim jeszcze jednym, bo kiedyś robiliśmy odcinek Pokoleń 357 ze śmiercią MTV, pogrzebem, który zrobiliśmy, i przypomniał mi jeszcze jeden program, który tam był, Alternative, i pan prowadzący był uprzejmy witać się takimi słowami. To program, który ma najprawdopodobniej w całym MTV najmniejszą słuchalność, najmniejszą oglądalność, ale za to poznacie tu melodie, które będą z wami na całe życie. I tak rzeczywiście było w tym Alternative. I ten program akurat, na który wczoraj trafiłem, zaczynał się od tego nagrania.

Ja jeszcze przypomnę, bo cały czas dostaję maile. Płyta Artura Rojka już rozdana. Zapraszam jutro do audycji. Kieruj się na południe. Będziemy mieli kolejny egzemplarz. Są zespoły, które cały czas zaskakują. Tak jest i Suede, i z tym zespołem, który za chwilę.

Simple Minds. 26 minut po 11. Czasem państwo mnie namówią, żeby przypomnieć coś starszego i czasem z panem Adamem, naszym stałym słuchaczem, korespondujemy. Pan Adam nawet podesłał mi pliki zgrane w dobrej jakości z winylowej płyty. Ja je kiedyś gram i zaprezentujemy. To jest... Pan Adam już wie, o jaki zespół chodzi. No to przypomnijmy.

0: Dwa serca, dwa smutki. Pan Adam poprawia, że te pliki, które doszły, to jednak z płyty CD i dopisek dzisiaj raczej nie do zdobycia. Z winyla chyba nie byłoby takiej jakości. Odtwarzaliśmy tutaj z winylowej płyty czasami bezpośrednio na antenę i brzmiało, chociaż trzaski było słychać.
1: Radio 357.
0: I żeby jeszcze więcej do wspólnego śpiewania, to ja tylko powiem, że 28 do 12.

To pierwszy krok zaległości, bo nie zawsze zdąży się odczytać tekstówki, które przyjdą w trakcie trwania nagrania. Piękna jest ta piosenka Baim, to poprzednio. Najlepsza. I teraz Serca mam dwa brzmi inaczej, gdy odlicza się do dni narodzin długo oczekiwanych bliźniaków. Panie Piotrze, oj, to u pana w domu teraz będzie wesoło. Trzymamy kciuki. Dobrze, że pracuję w poniedziałki z domu i mogę słuchać i śpiewać najgłośniej jak się da, ale też narzekanko, że Gansi z Knocking on Heaven's Door to zdecydowanie lepiej brzmią z koncertu. Są nagrania rzeczywiście, które najlepiej brzmią z koncertu.

Zastanawiam się i muszę porozmawiać z jakimś perkusistą. Czy on wie, ile razy rąbnie na koniec w gary, żeby mieć taki efekt, czy robi to na spontan? Robi Williams Angels, wtedy około 250 000 ludzi podziwiało na koncercie Nebord. I stamtąd pochodzi to słynne zdjęcie tłumu, a robi Williams takim małym aparacikiem fotograficznym. 43 minuty po 11. Orety, to za 16 minut przyjdzie pan Kuba.

Half the Man, Jamiroquai. A z nowszych rzeczy pragnę Państwu zwrócić uwagę, że takie połączenia zdarzają się bardzo rzadko. Wiem, że to nagranie pojawiało się w Radiu 357 już wielokrotnie, ale proszę zwrócić uwagę, bo jeżeli Beyoncé i Pharrell Williams łączą siły,

0: My już tu rozmawiamy na poza antenią. Beyoncé i Pharrell Williams przed chwilą. Za 9 minut godzina 12. A co tam pan
1: Dzień
0: pisał?
1: Dobry.
0: Co tam pan
1: Dzień
0: pisał przed państwu. Chwilą na tej karteczce?
1: Na której karteczce?
0: No na tej. Czy to jest jakiś donos?
1: Nie.
0: Nie. Do kogo to
1: Jeśli
0: pan?
1: Najfajniejsze donosy to chyba bym pisał na samego siebie.
0: O tak, to najlepsze. Ale takie, jakie by pan napisał na
1: ojoj,
0: przykład?
1: Ojoj, proszę pana, to nie kończy się.
0: Zawiadamia się uprzejmie, że wczoraj koło godziny 22.30 zjadłem z lodówki ostatnią paróweczkę.
1: Tak, a o tej godzinie nie powinno się już jeść.
0: Jeść.
1: Przynajmniej ja nie powinienem.
0: Ale ja mam to
1: ale
0: samo.
1: Ale to mnóstwo. No, nie, to teraz notowałem imię, nazwisko, proszę pana, mam taki zwyczaj zawsze.
0: A ja wczoraj, wie pan co, wróciłem z koncertu,
1: pani
0: siadłem.
1: Pani realizator Julii.
0: Aha, pani Julii, tak, to trzeba zapisać, bo to przecież...
1: No to ważna postać,
0: ja kiedyś
1: zapisać.
0: Miałem w poprzednim radiu...
1: Ale pan się śmieje, ja kiedyś nie zanotowałem swojego nazwiska.
0: I zapomniał pan.
1: Tak.
0: O rety.
1: Tak.
0: Ale z tym, jeszcze tylko powiem
1: kiedyś
0: panu, że...
1: nie zanotowałem na przykład nazwiska Tomka Grozdowskiego, którego znam dłużej niż żyje.
0: Patrzy pan na człowieka, jak się
1: tak,
0: on nazywa.
1: Oczywiście.
0: Tak, oczywiście.
1: Wiadomości sportowe przedstawi państwu.
0: I dziura w mózgu.
1: I nic.
0: Tak.
1: Jak on się nazywa?
0: Kto nie był w takiej sytuacji?
1: Kto to jest? Tak. I powiedziałem, wiadomości sportowe... Proszę bardzo.
0: No i poszły, co najważniejsze. Ale zapyta pan dzisiaj o donosik obywatelski.
1: A jeszcze, dobrze, to o tym za chwilę. Kartkę pan dostał.
0: Tak, ja dostałem kartkę?
1: Taką powakacyjną.
0: Z donosem?
1: Nie.
0: Aha.
1: Chociaż de facto tak, bo relacja z wakacji. Powakacyjne wspomnienia 2026 do rodziny dziedziców.
0: Pozdrawiamy imię.
1: To jest rodzinny dom dziecka.
0: Super.
1: Z Nowego Sącza. Kiedyś pomagaliśmy. Pozdrawiamy serdecznie.
0: A pan
1: dostał, bo to jest zaadresowane na mnie wraz z całą redakcją Radia 357.
0: To wszyscy. No
1: to
0: wszyscy.
1: Pan też jest elementem całej redakcji.
0: Ja jestem jednym z elementów, tak? Element. Tak dobrze na mnie to dopasuje.
1: No, taki podejrzany. Element wywrotowy się kiedyś mówiło.
0: Panie redaktorze, bo tak, z jednej strony PRL nas nauczył, że donos to zło, ale z drugiej strony, jeżeli sobie pomyślę, że na przykład czasem, no, widzę, że tam ten sąsiad wywala śmieci do lasu, to aż mnie korci, żeby to
1: no
0: tym
1: nie,
0: dać.
1: No to widzi pan. No dlatego dzisiaj pytanie, może zasłużę na recenzję i się okaże, że nie jest źle sformułowane. Brzmi.
0: Czy panie redaktorze, zawsze komuś coś będzie nie pasować, zawsze.
1: No może być, ale czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? Ja mówię o takim uzasadnionym, bo jestem ciekaw, jak państwo ocenią, potraktują te anonimowe, których do urzędów skarbowych, a padł rekord właśnie za pierwsze półrocze tego roku, przychodzi najwięcej. Ludzie piszą, czasami powodowani chęcią zemsty, zaszkodzenia. No właściwie wszystko, bezkarnie, za to oczywiście nie ma żadnej odpowiedzialności, no bo skoro donos jest anonimowy, no to skąd odpowiedzialność? W związku z tym no, wymyślają różne rzeczy po prostu, często nieprawdziwe. Potrafią w ten sposób zaszkodzić, chociaż oczywiście urzędnicy skarbowi, nie obarczam ich za nic, bo oni mają po prostu taki obowiązek.
0: Muszą przeprowadzić
1: kontrolę nie, ale weryfikują.
0: Tak.
1: Sprawdzają,
0: no,
1: czytają, przyglądają się, badają, czy tam te zarzuty sformułowane mogą być prawdopodobne i tak dalej.
0: A pamięta pan książkę Joanny Chmielewskiej Nawiedzony dom?
1: Lesio. Nie, akurat tej pozycji nie czytałem.
0: Dzieciaki były w domu, tamtym domu niby straszyło i tak dalej, i one wysyłały same do siebie kartki pocztowe, żeby tam wywołać jakiś efekt. I pamiętam treść takiej jednej kartki pocztowej, bo to całe poczucie humoru Joanny Chmielewskiej się pojawiło. Zawiadamia się uprzejmie, że dzisiaj jest wtorek. Tylko, że ta kartka dotarła na czwartek.
1: A, że kartka przyszła w czwartek, tak?
0: Tak, widzi pan, tak.
1: I chodziło o wywołanie takiego zamieszania.
0: Oczywiście. Pan wolał Lesia, tak?
1: Tak, ja znaczy nie wiem, czy wolałem, bo tego, o czym pan mówi, nie czytałem.
0: A to polecę gorąco. Redaktor Kuba Strzyczkowski już za chwilę, o godzinie 12, audycja A Co Państwo
1: Czyli
0: na
1: we
0: to?
1: Wtorek wysyłali kartę, nie, w
0: wysłali
1: czwartek.
0: W piątek, no. Miała dojść na wtorek, ale doszła na czwartek.
1: Aha.
0: No i takie buty.
1: Rozumiem. A to miałem kiedyś taką znajomą, która tak siedziała obok mnie i tak w pewnym momencie popadła w taki refleksyjny ton i mówi tak... Cały czas myślałam, że jest sobota, a to dopiero piątek. Ja się tak rozejrzałem, bo rzecz... Puenta, czekaj pan. Rzecz działa się w czwartek.
0: A, rozumiem. Takie buty. No dobrze, to teraz już na Kangra. Pan redaktor Kuba Strzyczkowski zaprasza. Dzisiaj jest poniedziałek, w środę będzie audycja pokolenia 357. Nie ma za co.
1: Szef kuchni podnieca. Poleca.
0: Tomek Martyngiewicz, Marcin Cichoński. Do usłyszenia.

0: Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Co państwo na to? 21 września. Mamy poniedziałek. Liczba, proszę państwa, donosów do skarbówki bije rekordy. Do połowy tego roku nasi rodacy wysłali do urzędów skarbowych 45 tysięcy zawiadomień. Dużo więcej aniżeli rok temu. Skarbówka bardzo chętnie z donosów korzysta. Każdy taki sygnał, zgłoszenie może stać się przecież podstawą do wszczęcia postępowania kontrolnego. Czytane, sprawdzane są wszystkie powiadomienia, również te anonimowe, bo większość donosów nie jest podpisana. Zatem odpowiedzialność donoszącego jest żadna, co przyznam budzi moje wątpliwości co do całej konstrukcji procedury. Skoro donosy są anonimowe, no to można napisać wszystko, a nuż coś się przylepi, będzie można zaszkodzić albo przynajmniej napsuć krwi. No i rodacy korzystają, powodowani często chęcią zemsty, zawiścią. Większość bowiem donosów nie ma żadnych podstaw i urzędnicy nie znajdują nieprawidłowości, a sprawdzać oczywiście muszą. Co często jest w donosach? Historie o tym, że sąsiad ma nowy samochód albo właśnie kupił nowy telewizor i bardzo ciekawe, skąd na to wziął, bo ja tak nie mam. Zawiadamia oczywiście życzliwy, kierowany głęboką troską o możliwe uszczuplenie podatkowe, które godzi przecież w budżet państwa, no i ogólne poczucie sprawiedliwości. Dziś pytanie, czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? Pani Katarzyna czeka na państwa komentarze w telefonach 510-357-357, 510-357-357. W aplikacji oczywiście Sonda, polecam, zapraszam. Dwie minuty po południu. Pan doktor Sebastian Osiński jest moim gościem, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Witam pana, panie doktorze, panie rzeczniku, kłaniam się panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zjawisko wysyłania zawiadomień, informacji zewnętrznych o możliwych nieprawidłowościach podatkowych systematyczne w Polsce rośnie. Widać to również w pana izbie?
2: Tak, faktycznie donosów jest coraz więcej. My to tak nazywamy bardziej fachowo informacji sygnalnych. Natomiast ja tutaj chciałem też sprostować to, co powiedział pan redaktor w zapowiedzi, bo faktycznie zdecydowana większość tych informacji sygnalnych jest anonimowa, natomiast zdarzają się takie, które są oczywiście podpisane z imienia i nazwiska. Nawet te osoby deklarują jakąś tam współpracę, chęć udostępnienia dokumentów. To są na przykład, myślę, pracownicy byłych pracodawców już, albo na przykład wspólnicy jakichś spółek byłych, którzy posiadają takie dokumentacje i wtedy te osoby się chętniej podpisują i zmieniają nazwiska, czy na przykład właśnie małżonkowie, którzy są po rozwodzie albo właśnie się rozwodzą. Także to też jest czasami tak, że ktoś się podpisuje, zmienia nazwiska i daje jakby na miarę na kontakt. Natomiast w zdecydowanej większości są to anonimowe zgłoszenia.
0: No i tak właśnie w zapowiedzi powiedziałem, choć rzeczywiście istotne jest to, że część jest podpisanych. Czy każdy taki sygnał jest u was sprawdzany? Wszystkie te powiadomienia są czytane?
2: Oczywiście, że tak. To, że ktoś się nie podpisuje pod taką informacją, no też nie jest dla nas przesłanką do przeoczenia i zbagatelizowania tego. My sprawdzamy każdą informację, która do nas przychodzi. W pierwszym momencie oczywiście jest taka wstępna weryfikacja, czyli przekazujemy do właściwej miejscowo jednostki. Sprawdzamy też nasze bazy danych, bo może się okazać, że na przykład donoszący pisze, że ktoś nie płaci podatku, no dajmy na to, od wynajmu, a my w bazach widzimy, że wpłaca ten podatek. Aha. Sprawdzamy też, czy na przykład nie dotyczy to przedawnionego zobowiązania, bo może się okazać, że minęło już te 5 lat, więc no taka informacja też nie podlega wtedy weryfikacji. Albo ktoś na przykład pisze, że jakiś tam Kowalski, powiedzmy, nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, a my w naszych bazach widzimy, że ma zarejestrowaną. Niemniej nie bagatelizujemy i tutaj to, czy jest ten podpis, czy nie, ma dla nas drugorzędne znaczenie. My po prostu sprawdzamy.
0: A rozumiem, choć ustaliliśmy, statystyki na to wskazują, że większość tych zawiadomień to anonimy. Ja tylko przypomnę, że Za składanie fałszywych zeznań w sądzie na przykład, to wynika z artykułu 233 KK, grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Bardzo sroga sankcja. Ja rozumiem, że tu składającym fałszywe świadectwo, a to się często zdarza, rzucającym nieprawdziwe oskarżenia czy podejrzenia, po prostu nic nie grozi, prawda?
2: To znaczy, proszę pamiętać jeszcze, że mamy artykuł 212 kodeksu karnego, czyli zniesławienie. I tutaj faktycznie, no to oczywiście, żeby taką osobę pozwać, no to musimy znać jej imię i nazwisko, bo ustawodawca Jasne. Wskazuje, że odbywa się to z oskarżenia prywatnego. Ale może się zdarzyć tak, że te okoliczności pozwalają na zidentyfikowanie osoby, tak? No na przykład powiedzmy właśnie znowu małżonkowie. Mhm. Więc tutaj też tę osobę chroni na pewno możliwość dochodzenia roszczeń z zniesławienie, natomiast no... Przy anonimie taka sytuacja raczej nie będzie miała miejsca.
0: A duża część donosów to efekt zawiści. Często to widać w treści. Dużo chęci zaszkodzenia za wszelką cenę. Można to rozpoznać?
2: To znaczy tak, wiadomo, my tutaj ewentualnie możemy się kierować nacechowanym emocjonalnie słownictwem. Po takich określeniach możemy to jakoś starać się zdiagnozować, bo oczywiście nie mamy żadnej takiej metodologii, by to badać. Natomiast w drugą stronę możemy powiedzieć, ja mówię teraz o województwie zachodniopomorskim, że w pierwszym półroczu tego roku, 2026, zaledwie 3% donosów była taka, która okazała się prawdziwa, przez nas zweryfikowana i potwierdzona. Więc no, oczywiście czasami z treści i z jakby określeń wnioskujemy, że po prostu w tle się pojawia konflikt, albo właśnie zawiść, albo może jakieś poczucie niesprawiedliwości. Często jakieś relacje zawodowe przeplatają się z tymi relacjami jednak prywatnymi.
0: No właśnie, ale biorąc pod uwagę tę statystykę, ona jest w skali Polski, muszę panu

0: czasu, prawda, żeby to wszystko przeczytać, zanalizować, sprawdzić i tak dalej.
1: Panie redaktorze, no tutaj tak nie jestem w stanie panu jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ proszę też pamiętać, że niektóre z tych informacji sygnalnych mogą tak naprawdę zawierać bardzo ważne społecznie informacje, na przykład powiedzmy dotyczące, no nie wiem, oszustw podatkowych, wyłudzeń VAT-owskich, więc my tutaj no, nie jesteśmy w stanie oceniać, co jest jakby, że tak powiem, zagadnienie mniejszej rangi, a co większej. No powinniśmy jakby gdzieś tam weryfikować wszystkie. Oczywiście, że bardzo często to jest ta wspomniana zawiść czy zazdrość, natomiast bywa też tak, że podatnicy powołują się na poczucie sprawiedliwości społecznej, na równe szanse, na budowanie zaufania do organów publicznych, na to, że na uczciwość konkurencji, tak? Czyli jakby twierdzą, że sami płacą podatki, że rozliczają się z fiskusem, że nie mają możliwości unikania opodatkowania i tego samego oczekują od innych. Więc tutaj zależy, z której perspektywy patrzymy i jakiej sytuacji to dotyczy.
0: Jasne.
1: Tak? Bo bywa tak, że na przykład donosy mogą dotyczyć sytuacji, kiedy sprzedający nie chce wystawić paragonu, a kupujący taki paragon oczekuje, tak?
0: Wspomniał pan, panie doktorze, również o tych podpisanych zawiadomieniach. Czy osoba, która podpisze się i przyczyni się do odzyskania na przykład podatku, może liczyć na wynagrodzenie, na nagrodę pieniężną?
1: Nie, przepisy podatkowe takich sytuacji nie przewidują, żeby wynagradzać za przekazywanie informacji, które mają jakby istotny wpływ na opodatkowanie.
0: Doktor Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Przed godziną 13, zatem do usłyszenia. 10 minut za chwilę po godzinie 12, za chwilę zapewne telefony. Czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? Kto na antenie? Pan Dawid. Od pana Dawida zaczniemy. Panie Dawidzie, witam. Halo?
2: A witam, panie Kubo, panie redaktorze.
0: Dzień dobry, witam.
2: Panie Kubo, aż sobie sprawdziłem, bo ja pamiętam, pan prowadził taką audycję za nawet przeciw w Radiowej Trójce w 2018 roku.
0: O.
2: To był ten sam temat. Mm-hmm. Ja widzę, że on się lubi powtarzać, widzę co kilka lat chyba.
0: No, bo potem wie pan, przyzna pan, no, że temat wdzięczny, nie nadużywam częstotliwości, ale to prawda, wracam tyle tylko, że jeśli mnie pamięć nie myli, to pytanie chyba było inaczej postawione, bo pewnie dotyczyło anonimowości donosów, czy tak?
2: No tak, w 2020, 10 lutego, czy honorować anonimowe donosy.
0: Aha.
2: I to też pamiętam tę audycję. A umiem otworzyć sobie w głowie, że właśnie było poruszane. No i tam można powiedzieć, co po tylu latach jako państwo, co po tych donosach na przykład, czy ktoś prowadzi statystykę, czy faktycznie zyskało, czy ktoś prowadzi, że te donosy faktycznie są jakby wartością dodaną do naszego państwa, bo tak sobie googlowałem teraz, jak jest w innych państwach. I faktycznie w Wielkiej Brytanii czy na Słowacji są nagrody za to. Czyli nie obciążajmy obywatele aparatu administracyjnego, albo tak, wie pan, na przykład jest wezwanie etopru w góry, bo ktoś źle się ubrał, go państwo ratuje na nasz koszt i on nie ponosi za to konsekwencji. A tu tak samo, angażujemy aparat biurokratyczny, może być to chybione i nie ponosi za to konsekwencji. No szanowni państwo obywatele, przecież my ponosimy co chwilę jakąś konsekwencję. Jeśli przekroczę szybkość, a mnie policja namierzy, to ponoszę tego konsekwencje. Nie ma tłumaczeń, że
0: panie,
2: że
0: Dawidzie,
2: nie ma.
0: A może państwo po prostu wychodzi z założenia, że i tak warto, mimo że to prawda dotyczy, podstawy dotyczą, nie wiem, 2-3% zgłaszanych spraw opisywanych historii, to może państwo uważa, że i tak warto, że i tak warto tę instytucję utrzymywać.
2: No warto, ale...
0: Halo? O, mamy pecha. Pan Dawid się rozłączył, a tymczasem na telefony czekamy. 510-357-357. Czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? No i co państwo sądzą o anonimach? 12,5 minuty po południu.

Jest, proszę Państwa, niepowtarzalna szansa, by dodzwonić się do programu, do Radia 357, odpowiedzieć na pytanie, czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek. Co Państwo sądzą o anonimach? 510 357 357, hybrydy wolne czekają.

0: Z danych, proszę Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że nawet 70% zgłoszeń nie ma nic wspólnego z taką troską, uzasadnioną troską, zrozumiałą o budżet państwa. To jest efekt po prostu często sporów sąsiedzkich, czy rodzinnych kłótni, czy zawiści małżeńskich, bo często były mąż, była żona donosi na byłą partnerkę, partnera, czy na przykład chęci zemsty w wykonaniu zwolnionych pracowników, którzy potrafią mścić się na firmie. Ale liczba tych donosów, jak powiedziałem, rośnie i tak na przykład w 2023 do Krajowej Administracji Skarbowej trafiło ponad 76 tysięcy donosów. Rok później już 3-3,5 tysiąca więcej. W ubiegłym roku jeszcze więcej, bo ponad 84 tysiące. No a w tym roku chyba idziemy na rekord. Wzrost o 20% w porównaniu z podobnym czasem sprzed roku. W pierwszym tylko półroczu tego roku odnotowano 45,5 tysiąca zgłoszeń do Krajowej Administracji Skarbowej. 510-357-357, czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? Panie Piotrze, witam pana, dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No więc moje zdanie jest takie,
0: Na wstępie uprzejmie donoszę, że, tak?
1: Na wstępie, właśnie, dokładnie, uprzejmie donoszę.
0: Aha.
1: Iż moje zdanie jest takie, że wydaje mi się, że powinny być akceptowane tylko i wyłącznie donosy podpisane imieniem i nazwiskiem, ponieważ wówczas, jeżeli mamy sytuację, kiedy ktoś rzeczywiście coś złośliwie robi i składa powiedzmy
0: fałszywe po prostu tak, zaświadczenia, tak.
1: Wówczas jesteśmy w stanie, znaczy oczywiście organ odpowiedni jest w stanie ewentualnie takiego osobnika ukarać. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wówczas liczba tych donosów pewnie drastycznie spadnie.
0: To raz, ale również z drugiej strony domyślam się, drogi słuchaczu, że nie będzie tych nietrafionych, prawda?
1: Tak jest. Dużo mniej pracy będą mieli urzędnicy. Natomiast tak jak przed chwilą państwo statystyki podawali, około 45 tysięcy.
0: Ponad 45,5 tylko do końca czerwca, tak.
1: Czyli w skali roku pewnie będzie około tam 80-90 tysięcy.
0: No ponad 90 to, może być, tak.
1: To te 2-3% no to jest znikoma ilość w stosunku do ewentualnych korzyści związanych z ukaraniem tych, powiedzmy, nieuczciwych podatników.
0: Także to też jest rzecz dyskusyjna, bo jeśli dobrze wyliczyłem 2%, to od tych 90 tysięcy to będzie 1800 tak, przypadków. No i teraz rozważmy, trafionych, uzasadnionych, prawda? Pytanie brzymi, dużo to czy mało?
1: No, w skali... 88 tysięcy trzeba przerobić w tym czasie, które będą nietrafione, prawda? Także takie jest moje zdanie, wydaje mi się, no i jest jeszcze kwestia no, pewnej moralności, tak? Jeżeli...
0: No właśnie, jakie postawy sankcjonujemy, prawda? Czego oczekujemy od obywatela? Jakich zachowań? Myślę o roli państwa. Słuszna uwaga. Pozdrawiam pana. Pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry. Halo?
2: Dzień dobry, Królu Złoty.
0: Dzień dobry panu.
2: Nie chciałbym państwa, które wierzy w... Albo inaczej, które wierzy, to korzysta z anonimów. Bo to jednak jest takie... Takie malutkie, takie wredne, takie złośliwe te anonimy.
0: Takie policyjne.
2: Tak, ale z drugiej strony, jak te przypomnę historię sygnalistów gdzieś tam na uniwersytetach i tego typu sytuacje, gdzie ktoś w dobrej wierze sygnalizował rzeczy trudne, jakieś nadużycia władzy przez osoby nominowane również politycznie i sytuacje, w których te osoby były później piętnowane, publikowane ich dane.
0: Sekowane, zwalniane z pracy, tak.
2: Tak jest. No to wie pan, to trochę jest tak, że jakby system działa wtedy, kiedy, albo nie działa wtedy, kiedy ludzie boją się z niego korzystać. Więc gdyby było tak, że faktycznie możemy w sposób jawny poinformować w dobrej wierze, bo to też jest istotny temat. Znaczy, czy to się dzieje właśnie po to, żeby się zemścić na...
0: Ale właśnie, sąsiedzi, ale on ma, teraz ja otworzył pan taki dodatkowy wątek, panie Pawle, bo część osób nie podpisuje się z motywacji takich bardzo... Tak, z motywacji takich prymitywnych i płaskich. Natomiast, natomiast część być może boi się właśnie, że państwo nie dotrzyma tajemnicy, że nie ochroni ich.
2: No dokładnie tak. I teraz wydaje mi się, że to jest jednak znowu kolejna kwestia wymagająca takiej zmiany pokoleniowej. Bo mam takie wrażenie, jak mam swoje dzieciaki 15-12 lat, że u nich jakby takie podejście donoszenia jest, im jest takie potrzeba donoszenia obca. Raczej na takiej zasadzie, że jeżeli komuś się dzieje krzywda, to trzeba mu pomóc i wtedy ewentualnie na przykład zasygnalizować, że problem się dzieje. Natomiast to takie podpierniczanie, bo to się gorzej nazywa, ale takie podpierniczanie to jest chyba takie jeszcze osperowskie podejście, więc póki decydentami są osoby z taką mentalnością, to myślę, że to te donosy będą funkcjonowały i nic się nie zmieni. W sensie państwo samo z siebie nie pozbawi się źródła informacji.
0: Pewnie tak się
2: ale
0: stanie.
2: Jak się zmieni pokolenie, to jest szansa na to, że nowi urzędnicy i nowi decydenci będą mówili, słuchajcie, albo uczciwie pod nazwiskiem, albo w ogóle. I takiego państwa sobie życzę.
0: Ciekawe. Pozdrawiam pana. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry. No ja większość już z tego zostało powiedziane, co chciałem powiedzieć. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć. Sprawy podpisywane. Że jeżeli donos jest podpisany, czy tam informacje, jak to się nazywa, czy jakkolwiek inaczej, to ten podpis niekoniecznie musi być prawdziwy. I wtedy można zaszkodzić lub próba zaszkodzenia temu, kto teoretycznie donosi. To jest następna sprawa, którą też trzeba wziąć pod uwagę.
0: Czyli, sugeruje pan taką sytuację, że ktoś na przykład podpisuje się nazwiskiem sąsiada, którego nie lubi, tak?
3: Nie, właśnie o to chodzi.
0: Rozumiem. Pani Barbara jeszcze. Pani Barbaro, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Ja, na mnie był donos skierowany do Urzędu Skarbowego i do Poczty Polskiej. Wynajmuję mieszkanie w Warszawie.
0: Tak.
4: Na dużym osiedlu, na Ursynowie, nie ma tajemnic. I dostałam, znaczy wiem, że był do Skarbowego, bo się dowiedziałam, a Poczta Polska przysłała mi zawiadomienie, że nie płacę abonamentu. No więc musiałam udowodnić, że płacę, no, wyciągi skąd i tak dalej. Trwała ta korespondencja z pół roku. No i a ciekawe, bo mieszkanie jest na mnie i na
0: ale
4: męża.
0: Pół roku trwała korespondencja z Pocztą Polską?
4: Z Pocztą Polską, tak.
0: To tyle czasu by zajęło ustalenie, czy obywatelka mówi prawdę, czy nie, tak?
4: No tak, a poza tym musieli mieć zgodę do konta mojego w banku, bo robię przelewy z banku. I musieli, bank nie chciał im udostępnić, no tam całe procedury.
0: Ale pani może pani zrobić wyciąg i udostępnić.
4: Ale mi się nie chciało.
0: A?
4: No więc niech się poczta, ja piszę, że płacę. No i od 5 lat, bo tylko 5 lat żądali, bo dalej to już przedawnione. No i to trwało prawie pół roku. No i na końcu przysłali mi zawiadomienie, że no wszystko tak, jest dobrze, ale żebym zapłaciła 9 zł za koszty operacyjne.
0: Podejrzewam,
4: no i zapłaciłam, żeby mieć święty spokój, że już nie będę się boksować z Pocztą Polską.
0: Stawiałem na to, że pani nie zapłaci.
4: Nie, zapłaciłam, panie Kubo, bo już nie chcę mieć do czynienia z tą instytucją. I ile czasu pracował pracownik, żeby to wszystko potwierdzić i żeby doszedł do wniosku, że ja płacę za abonament i płacę to odkąd mam mieszkanie.
0: Bo państwo nie dowierza obywatelowi, zakłada, że obywatel kłamie, w związku z tym na obywatelu ciąży obowiązek udowodnienia prawdy.
4: No zgadza się, panie Kubo, ale tak trochę inną drogą. Dlaczego na księży nie robią donosów? Też mają samochody luksusowe, domy i tak dalej.
0: A tego nie wiemy. Kto wie, może tak. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, dzień dobry, halo.
5: Panie Kubo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, witam.
2: Tak właściwie większość rzeczy, które chciałem powiedzieć, już chyba moi przedmówcy i pan i sam pan powiedzieliście. Natomiast chciałem jeszcze dodać taką sprawę. No, myślę, że szczerze mówiąc, te dziesięciolecia PRL-u naprawdę namieszały w głowach ludziom i zmieniły ich mentalność i podejście do wszystkiego, dlatego że po prostu władzy się nie ufało. No nie powiem, żeby po naszej transformacji ustrojowej...
0: No właśnie chciałem zapytać, czy teraz się ufa?
2: No właśnie nasi rządzący mam wrażenie, że nic nie robią ku temu, żeby zmienić tak, to postrzeganie z siebie i szczerze mówiąc nawet organy takie jak chociażby policja, dlatego są postrzegane w ten sposób, a nie inaczej, że większość tych pewne, działań tak wygląda.
0: Pewne rzeczy się zmieniają, na przykład Polacy zdecydowanie lepiej oceniają wspomniane zresztą dzisiaj wielokrotnie urzędy skarbowe.
2: Zgadza się. Natomiast są jeszcze jest dużo rzeczy, które naprawdę są tak solą w oku kogoś, kto chciałby, żeby ten nasz kraj piękny, skądinąd, funkcjonował tak po obywatelsku. I tak naprawdę kwestia jest taka, że nawet takie powiedzenie, niech się wstydzi ten, co widzi, jest głupie i tak właściwie powiedziałbym nawet bardzo krzywdzące, dlatego że ten, który robi coś złego, powinien się wstydzić, a nie ten, który to zobaczy. I nawet sama kwestia donosu, słowo donos jest takie bardzo negatywnie widziane, bo to właśnie nawet mówimy o donosie obywatelskim, a nie o zgłoszeniu obywatelskim. Znaczy, de facto od razu taki człowiek jest tak trochę piętnowany, już to padło dzisiaj.
0: To jest potoczne, ten donos
2: nigdzie
0: w prawie, nigdzie w ustawie nie jest opisany jako donos. To jest informacja zewnętrzna, tak.
2: Oczywiście, z tym, że to już też padło dzisiaj, ale też jest kwestia taka, że nie możemy w tym momencie oczekiwać od ludzi, żeby przestrzegali przepisów, jeżeli z góry mamy na przykład ludzi, którzy mają immunitety i łamią to prawo bardzo ostentacyjnie często i nic im się nie dzieje. Natomiast jeżeli jacyś tam maluczcy cokolwiek zrobią, no to w tym momencie są karani z całą surowością prawa, całą stałą stanowczością. I do tego jeszcze mamy właśnie kwestię, którą ja wspominałem przed chwileczką i moi poprzednicy również, że często ten człowiek, który zgłosi jakieś nieprawidłowości, ma większe problemy, nieprzyjemności, tak jest, dziękuję bardzo, niż człowiek, który powinien naprawdę w tym momencie te nieprzyjemności mieć z racji tego, że robi coś złego. Więc chroni się bardziej tych ludzi, którzy są szczególnie na jakichś stanowiskach, czy są to stanowiska jakieś lokalne, czy mniej lokalne, czy na przykład są to przedsiębiorcy, niż ludzi, którzy widzą, że tak się nie robi.
0: No tak to działa, w zasadzie tak to nie działa. Ma pan rację. Pozdrawiam pana, pan Jarosław. Panie Jarosławie, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu, witamy.
5: Przyznam, że pierwszy raz chyba pytanie jest tak zadane, że mam trudność z odpowiedzeniem na takie
0: czyli,
5: tak zadane pytanie.
0: Czyli dobrze.
5: Tego nie wiem, ale chyba tak. Natomiast...
0: To cud i święto. Bardzo panu dziękuję. No i?
5: Na wiele rzeczy słuchacze zwrócili uwagę, natomiast ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę, a mianowicie dla mnie istotna jest motywacja złożenia, też nie lubię słowa donosu, tylko zgłoszenia bądź sygnału. Jeżeli motywacją jest zemsta bądź zazdrość, to nie uznałbym, że jest to obowiązek.
0: To wie pan, czasem motywację można zataić, bo ktoś podeprze się takimi argumentami propaństwowymi i patriotycznymi, że mucha nie siada.
5: Tak, ale ja w takim nawet swoim sumieniu miałbym, znaczy to byłaby jedyna, uznałbym, że być może jest to obowiązek, ale tylko pod warunkiem, jeśli motywacją nie byłaby zemsta czy zazdrość. To tak, natomiast też nie wiem, czy jesteśmy na tym etapie, żeby wymagać od naszych współobywateli, żeby był to obowiązek. Chyba jeszcze tej mentalności nie mamy. Takiej. Pewnie ze dwa pokolenia musi jeszcze...
0: A domyślam się z tonu wypowiedzi i kierunku, że nie obraziłby się pan, gdyby takie poczucie się rozwinęło w społeczeństwie, że to jest taki obywatelski obowiązek i że to wszystkim służy, czy tak?
5: Myślę, że szybkość rozwoju tego poczucia byłaby wprost proporcjonalna do odczucia obywateli, że państwo jest zdrowe.
0: No, celnie powiedziane. Jest to argument. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję za telefon. Pani Urszula jeszcze z nami. Pani Urszulo, dzień dobry. Halo?
6: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, pani.
6: Ja w odpowiedzi temu ostatniemu panu, który przed chwileczką odpowiadał, chcę wspomnieć i też nie wiem, czy to, panie Kubo, będzie na temat, ponieważ chcę podać przykład z mojego miasta, Tarnowskie Góry, bardzo pozytywnej w mojej opinii formie donoszenia, która nazywa się ekointerwencja. Miasta Tarnowskie Góry, władze dają nam możliwość otworzenia linku, w którym może każdy obywatel donieść i tutaj w tym pozytywnym...
0: Co można opisać? Jakie sprawy?
6: I tutaj nie ma... Znaczy, jest anonimowość osoby zgłaszającej, personalia jej, natomiast nie ma możliwości, żeby tam coś manipulować, ponieważ tam opisuje się, co się dzieje. Ekointerwencja, więc chodzi o dymy z kominów, które są dławią.
0: O zanieczyszczenie powietrza,
6: tak? O zanieczyszczanie, tak, środowiska. Ja w tej chwili, łącząc się do pana, weszłam, nie sprawdzam tego. Widzę, że Małopolska gdzieś, nie wiem, czy jako województwo ma coś podobnego, ale ja bym gorąco inne miasta i szczególnie obywateli tego naszego kochanego kraju namawiała do tego typu donosów, gdzie opisuję, mam miejsce, gdzie robię zdjęcie tego komina, podaję adres tego komina i jakie ja miałam wrażenia, na przykład jak się to dymiło, jak mnie to dusiło, czy coś takiego. Myślę, że państwo dzięki takim donosom stałoby się czystsze. Dziękuję bardzo.
0: Jest to argument. Pozdrawiam. 510-357-357, 29 minut do 13. Czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? Pani Katarzyna czeka na telefony 510-357-357, a w aplikacji oczywiście Sonda. Pan Piotr Juszczyk jest moim gościem, główny doradca podatkowy Infaktu. Dzień dobry panu, kłaniam się.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Uważa pan, że utrzymywanie takiej instytucji anonimowego donosu, czy też zawiadomienia, bo może mniej dotkliwie dla niektórych brzmi, donosu do skarbówki, jest właściwe, jest potrzebne, nie przyczynia się czasem do tworzenia takiego państwa niemalże policyjnego, opresyjnego?
7: Anonimowe. No teraz, jeżeli całkowicie byśmy zrezygnowali z anonimowych donosów, mogłoby się okazać, że unikałyby duże sprawy, jeżeli fiskus całkowicie by nie przyjmował. Trzeba wskazać, że na pewno Urząd Skarbowy od razu też nie przystępuje do sprawdzenia osoby, na którą otrzymał po prostu donos.
0: To prawda. Tak, nie przystępuje od razu do kontroli skarbowej, prawda? To jest pewien etap.
7: Tak, no bo jak można przystąpić do kontroli? Dzisiaj fiskus bardzo dużo danych ma o nas. Czy chcemy, czy nie, to jednak rozliczamy się, składamy zeznania. Na przykład jeżeli jest faktyczny taki donos, bo sąsiad na sąsiada doniósł, że kupił auto, a nie ma źródeł pokrycia, bo nigdzie nie zarabia, bo jemu tak się wydaje, a fiskus widzi, aha, tutaj zeznania są złożone, no to jak są zeznania złożone, no to miał za co kupić to auto, no i pozostawi, tak, pomimo anonimowości. Ale gdyby na przykład okazało się tak, jest sprawa przecież z tego roku, z początku roku, gdzie pewne małżeństwo kupiło na przykład auto, tak, i to auto klasy premium, no i okazało się, że nie miało źródeł pokrycia. Tutaj akurat nie było donosu, bo urząd sam dokonał tej weryfikacji, no bo z Wydziału Komunikacji te dane przepływają, tak. W konsekwencji no taki donos pewnie by został zweryfikowany. I odpowiadając na pana pytanie, czy anonimowe donosy powinny zniknąć?
0: Honorować, ja uważam, czy nie?
7: Ja uważam, że tak, że powinniśmy się podpisywać. Jeżeli mamy cywilną odwagę napisać, a przecież ze statystyk wynika, że 20-25% donosów tylko się sprawdza, więc w większości jednak przypadków te 3/4 donosów jest nietrafiona, ale i wynikać może z różnych rzeczy. To może niekoniecznie, bo też słyszałem przed chwileczką, że może to być zawiść, może czymś innym się kierujemy, a może po prostu to jest niewiedza, tak? No i w konsekwencji, jeżeli zabierzemy anonimowe donosy całkowicie, no to może się okazać, że faktycznie umkną nam przestępstwa skarbowe nawet.
0: No tak, anonimowe nawet donosy, zgłoszenia mogą wywołać kontrolę skarbową. Najpierw te informacje są, jak powiedzieliśmy, weryfikowane, a potem, jeśli są podstawy, podejrzenia uzasadnione, no to urzędnik wszczyna kontrolę skarbową. Taka kontrola może trwać długo, czy też urząd ma określony czas na kontrolę, albo też może ją ciągnąć w nieskończoność?
7: No tutaj oczywiście bez zbędnej zwłoki. Każda kontrola powinna być przeprowadzona na podstawie danych i dokumentów, które urząd już posiada. Jeżeli potrzebuje więcej, no to wówczas wzywa podatnika do przedstawienia. No i na tej podstawie kontrola się kończy. Co do zasady, tak jak powiedziałem, bez zbędnej zwłoki jak najszybciej powinna być przeprowadzona taka kontrola wobec podatnika.
0: Ale sformułowanie, proszę wybaczyć, bez zbędnej zwłoki jest szalenie pojemne, bo wie pan, ja bym... Myślę, że był w stanie wykazać swój brak działania przez wiele miesięcy, mimo że ostrzeliwałbym się argumentem, że i tak robię dużo i mam na uwadze działanie bez zbędnej zwłoki.
7: Urzędnicy też chcą zamykać sprawę jak najszybciej. Nie mówię, że chcą zamykać w ten sposób, żeby tylko dla zamknięcia sprawy, tylko urzędnik też ma swoje czynności i też jest, że tak powiem, rozliczany ze spraw, które mu są powierzane. W konsekwencji te sprawy też muszą być załatwiane w bardzo szybki sposób. No oczywiście, jeżeli wymagają do tego dodatkowych działań, no ta z pewnością będą przedłużane, tak? Czyli te czynności będą przedłużane albo będą nawet zmieniane już w postępowanie podatkowe. No i tutaj już w tym przypadku taka sprawa może trwać nawet i do 2 miesięcy.
0: Dzwoniąca słuchaczka wspomniała o zawiadomieniu, które dotyczyło wynajmowanego przez nią mieszkania, rzekomo niezgłoszonego, prawda, okazała się inna, ten wynajem był zarejestrowany, podatki płacone, ale jeśli Urząd Skarbowy uzna, że mamy niezapłacony podatek, bo na przykład wynajmowaliśmy mieszkanie w szarej strefie, to co? Co nam grozi? Grozi nam kara skarbowa? Coś jeszcze?
7: No oprócz oczywiście samego podatku, odsetki, to jeszcze możemy otrzymać mandat w zależności od...
0: Oj, odsetki bolesne, bo teraz ustawowe to jest ile? 14,5 więcej?
7: Mniej więcej około 14, muszę dokładnie spadać, bo to jest w zależności od WIBOR-u. WIBOR razy 2, przepraszam, stopa referencyjna razy 2 plus 2%, więc no to jest bardzo dużo, tak? Czyli 2 razy stopa plus 2. I te odsetki na pewno nigdzie w banku nie dostaniemy takich odsetek od naszych pieniędzy, natomiast do fiskusa musimy słono zapłacić więcej, dużo więcej z tytułu tych odsetek i w zależności od wartości uszczuplenia Skarbu Państwa możemy jeszcze otrzymać sankcje karne, a te sankcje karne w zależności też, czy to jest wykroczenie skarbowe, czy już mówimy o przestępstwie skarbowym, a tutaj no w tym przypadku już mogą nam grozić naprawdę wysokie kary, a nawet z ograniczeniem chociażby wolności.
0: A no właśnie, bo jeśli urząd stwierdzi przestępstwo skarbowe, na przykład podejrzewając albo ustalając, że fałszowaliśmy faktury, prawda? Fałszowanie faktur jest przestępstwem skarbowym, no to sprawa trafia wtedy do sądu karnego skarbowego i wtedy co? Grozi nam kara pozbawienia wolności?
7: Tak, no jeżeli mówimy o pustych fakturach, to jest najwyższe, znaczy może nie takie największej wagi przestępstwo, ale jedne z większych wag na pewno, wystawianie pustych faktur, posługiwanie się pustymi fakturami. Tak naprawdę tutaj no, wprowadzamy w duży błąd i próbujemy, czy to dochodzi do wyłudzeń, na przykład tu już mówimy o podatku VAT i to są przestępstwa, czy też wykroczenia większej wagi. Sprawdziłem w międzyczasie odsetki, to teraz na tę chwilę 10,5%, ale pamiętajmy, że fiskus, jak pan mówił o tych 14%, faktycznie tak wcześniej było, jak mieliśmy najwyższe stopy, czy też WIBOR był, od tego też są stopa referencyjna, no to faktycznie było 14% i pamiętajmy, że odsetki są naliczane według okresów, więc to nie jest tak, że dzisiaj mamy 10,5%, a kiedyś było 14, to 14, nie? W zależności,
0: czyli,
7: kiedy doszło do uszczuplenia.
0: Te wsteczne mogą być wyższe, prawda?
7: Tak, bo wcześniej były wsteczne, więc to jest za dany okres. Dopóki Rada Polityki Pieniężnej nie obniżała na WIBOR-u, a zatem stopa referencyjna nie spadały, to wówczas były wysokie. One były bardzo długo wysokie, bo chyba od 2022 roku, ostatni raz we wrześniu, tak, Rada Polityki wtedy podnosiła stopy, przepraszam, WIBOR, w konsekwencji te odsetki bardzo długo były, a przecież dopiero od niedawna mamy cykl obniżek.
0: Rekapitulując, byłby pan za nieuznawaniem, nierozpatrywaniem, jak zrozumiałem dobrze, jeśli dobrze zrozumiałem, takich donosów anonimowych, a myśli pan, że taki podpisany, uzasadniony donos, ciekawe, bo jak będzie podpisany, to najczęściej będzie uzasadniony, prawda? To jest obywatelski obowiązek? Myśli pan, że w pewnym momencie Polacy zaczną tak myśleć?
7: Podatki trzeba płacić i z tym trzeba się zgodzić. Tak jak nie wiemy powszechnie, że nie można czegoś ukraść, czy jakiegoś innego przestępstwa dokonać, czy też wykroczenia, tak samo jeżeli chodzi o podatki. Jeżeli zarabiamy, powinniśmy je płacić. I teraz czy powinniśmy donosić? Jeżeli wiemy, że doszło do przestępstwa, a coraz większa świadomość jest wobec obywateli, no bo to widać nawet, że teraz jak te donosy są, bo na przykład ktoś paragonu nie wyda, a jest case z taksówkarzem, który nawet nagrany tak na wideo, że nie chciał wydać tego paragonu i został skierowany do nas. Myślę, że większa świadomość wśród obywateli powoduje to, że właśnie zwiększa się liczba tych donosów. I czy powinniśmy? No jeżeli faktycznie dochodzi do uszczuplenia Skarbu Państwa, pamiętajmy, że podatki to dzisiaj mamy widno na ulicy, mamy kształcenie, mamy służbę zdrowia, to jest wszystko z podatków. I teraz jeżeli ktoś nieuczciwie podchodzi do tego tematu, to znaczy, że uszczupla nas wszystkich nas, czyli obywateli.
0: Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu. Dziękuję za rozmowę. Spotkamy się za 11-12 minut. Zatem do usłyszenia.
7: Do usłyszenia.
0: 20 minut do 13. Czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek? W naszej aplikacji jest sonda. Proszę łaskawie zagłosować. 510-357-357. Telefon bez zmian. Pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry. Halo.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam pana.
8: Wydaje mi się, że wiele już zostało powiedziane w tym temacie, ale niestety odnoszę wrażenie, że część społeczeństwa formę takiego anonimowego zgłaszania wzięło jako sport narodowy i spędzanie czasu. Sam pan podczas rozmowy miał 2% chyba z 90 tysięcy, tak, zgłoszeń skarbowych. Mhm. Jest coś takiego, jak w internecie aplikacja Zgłoś Zagrożenie. To jest strona www, przez którą anonimowo można zgłosić, nie wiem, źle zaparkowany samochód, wszelkiego typu jakieś dolegliwości dla mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić, że policja jest zawalona tego typu zgłoszeniami. Podejrzewam, że procent autentycznych jakichś problemów zgłaszanych przez tę aplikację de facto anonimowo, tak? Mm-hmm. To jest pewnie jakiś procent albo może promil, tak? Ale ktoś to pracę musi wykonać, ktoś to musi zweryfikować. Czy są za to jakieś kary? Nie mam pojęcia, ale naprawdę to powoli robi się takie anonimowe zgłoszenia sportem narodowym w naszym kraju.
0: Nie podoba się to panu, jak słyszę, 18 minut do 13. Pan Tomasz z nami. Panie Tomaszu, halo?
9: Halo, witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
9: No ja tutaj odnośnie tego chciałbym się wypowiedzieć, że mi się ten donos do Urzędu Skarbowego nie ma żadnych podstaw prawnych, nie jest to żadnym obowiązkiem obywatelskim. Ja uważam, że tak powiem brzydko, że to taka menda społeczna jest, która donosi, no bo tak naprawdę szczerze od tego się uczy cały system, no bo przecież młodzież od tego bierze przykład, no i no, ja tego w ogóle nie poważam w żadnym wypadku.
0: Co na to pan Leszek, panie Tomaszu, dziękuję. Panie Leszku, halo?
10: Kłaniam się, panie redaktorze.
0: Kłaniam się panu.
10: Dobrze mnie słychać?
0: Tak, dobrze.
10: Panie redaktorze, ja bym miał prośbę do pana, żeby za pańskim pośrednictwem zadał pan, bo jeszcze na pewno będzie pan rozmawiał z gośćmi, mm-hmm. czy gościem. Mówi się o procentach, ale nie pada tu żadna kwota. Czy jest to tajemnica? Ale chyba wydaje mi się, że nie.
0: Ale kwota dotycząca to, czego?
10: No, jakie są przychody z tytułu tych donosów? Ile
0: tak jaki naprawdę jest uzysk tak naprawdę, tak?
10: Dokładnie, dokładnie. Czy skórka, mówiąc krótko, się za wyprawkę opłaca? I czy rzeczywiście te 1800 spraw, czy ile tam w sztukach, dają przełożenie na jakieś konkretne, mówiąc krótko, zyski dla naszego państwa? Jaki to jest rząd? Mhm.
0: Ja nie wiem, to ciekawe pytanie, tylko boję się, spróbuję to zweryfikować, sprawdzić. Obawiam się, że takich danych oficjalnych po prostu nie ma. I tyle.
10: Oj, to niedobrze, panie redaktorze, bo tutaj obowiązuje chyba jawność, mówiąc krótko, no, dokonań naszych urzędników, tak? Mhm. No właśnie. Proszę o zadanie pytania.
0: Dobrze, zadam. Pozdrawiam pana. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo.
11: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
11: Ja myślę, że w rozpatrywanym dzisiaj omawianym temacie warto rozpatrzeć kwestię taką obyczajową, która wiąże się z rozumieniem słowa confident. Ciekawostką jest, że tak pierwotnie to słowo miało bardzo pozytywne znaczenie Jednak to, jak aktualnie jest rozumiane, no jest związane głównie z okresem wojennym, no i faktem, że kiedyś to rozumienie pozostało do dzisiaj. Kiedyś konfident działał na korzyść osobistą kosztem ogółu, a dzisiaj te donosy, o których rozmawiamy, no jak rozumiem, są na korzyść ogółu. Tak, na korzyść ogółu kosztem jednostki, która jest, że tak powiem, donoszona. Także myślę, że to jest też ważna taka kwestia do rozpatrzenia.
0: A rozumiem, ale jakie wnioski pan by z tego wyciągnął, albo jaką ocenę budował, mając tę świadomość?
11: To, co mam na myśli tutaj, to to, że powinniśmy tak jakby odczarować sobie tę instytucję donoszenia. Mhm. Że donosiciele raczej powinni kierować się dobrem ogółu, a nie jednostki.
0: A rozumiem. Kwadrans do 13. To będzie pan Piotr zapewne. Panie Piotrze, halo?
12: Halo, dzień dobry.
0: Halo, dzień dobry, witam pana.
12: Panie Kubo, odnośnie tej anonimowości, kiedyś miałem sytuację, że byłem świadkiem szkody parkingowej, no i ten sprawca uciekł, ja pozostałem i pomogłem temu, który był poszkodowany.
0: Co to znaczy szkoda parkingowa, przypomnijmy, bo to nie chodzi o to, że ktoś zabrał słupek parkingowy, który do niego nie należał,
12: uderzył,
0: prawda?
12: Jeden samochód uderzył w drugi.
0: No tak, chodzi o stłuczkę.
12: No i pomogłem, powiedzmy, podałem dane rejestracyjne tego sprawcy i jakimś dziwnym trafem po paru, nie wiem, czy tygodniach, ten sprawca spotkał mnie na ulicy i z imienia i nazwiska wymienił mnie, że to ja doniosłem na niego. Mhm. To tak a propos, czy powinna zostać możliwość anonimowego donoszenia. Mhm. A jeśli chodzi
0: To też a propos tego, jak się zachowuje państwo, jak się zachowują urzędnicy,
12: tak, tak,
0: prawda?
12: A jeśli chodzi o sam fakt tego donosu, to według mnie nie ma nic złego, jeżeli powiadomimy odpowiednie instytucje, że ktoś łamie prawo i przepisy. Tylko ja bym rozróżnił te dwa rodzaje, bo czym innym jest donos z takim pytaniem właśnie w stylu proszę sprawdzić, skąd mój sąsiad miał pieniądze na nowy samochód, a czym innym jest donos, który mówi, że nie wiem, mój sąsiad na przykład sprzedaje nielegalnie alkohol i stąd miał pieniądze na nowy samochód. Mm-hmm. Bo według mnie taki donos z pytaniem powinien być z automatu odrzucany przez instytucję.
0: A mimo moich oczekiwań nie chce na ten alkohol dać mi zniżki.
12: Od jakiegoś czasu nie piję alkoholu. Do widzenia.
0: 13 minut, pozdrawiam. Do 13. Pan Arkadiusz, panie Arkadiuszu, witam, halo.
13: Dzień dobry.
0: A dzień dobry panu.
13: Ja tak a propos tego pana, który w tej chwili się wypowiadał i poprzedniego pana, który strasznie skrytykował donosicielstwo, że to będzie.
0: Aha. Troszkę bliżej mikrofonu, panie Arkadiuszu.
13: Tak, na przypadek konkretny właśnie sprzedaż alkoholu, od 30 lat niepracująca osoba, od paru lat na emeryturze, no oczywiście najniższej. I stać ją na samochód, na kupno nowego mieszkania, chociaż jedno już ma. I teraz pytanie, donieść czy nie donieść? Ja uważam, że donos nie powinien być anonimowy, ale nie powinno być tak, jeżeli to jest uprawdopodobnie, może spadek dostał, tego mogę nie wiedzieć, chociaż wiem, że nie dostał. No i teraz tak, ja się podpisuję pod tym donosem, Urząd Skarbowy sprawdza, dokładnie lub niedokładnie i co? Wyciąga konsekwencje ode mnie, że doniosłem, a się okazało, że nie i ponieśli koszty, czy mnie obciążą. Dlatego ludzie piszą donosy anonimowe.
0: Stąd to wyjaśnienie. Pan Przemysław jeszcze. Panie Przemysławie, halo, dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
14: Niestety nie słuchałem od początku, mam nadzieję, że nie.
0: A dlaczego? Co to się stało?
14: Ach, praca mnie zajęła, nikt nie wziął pod uwagę mojego prywatnego planu. No cóż, jednak, tak sobie myślę, taki donos to tak naprawdę informacja, a sytuacja, gdy donosimy, czyli informujemy, jest podobną sytuacją, gdy oczekujemy zachowania fair. Czyli na przykład były akcje, kampanie, w których jeżeli przysłowiowy fryzjer nie wydaje paragonu, to powinniśmy mu zwrócić uwagę, bo to jest nie fair wobec innego fryzjera, który wydaje paragon. Tak samo tu. Myślę, że powinniśmy w tych naszych osądach zamienić słowo donos na informacja. Przecież tak naprawdę dokona się taki mały sąd. Ten urzędnik sprawdzi, czy Iksiński złamał prawo, czy ma pieniądze z nielegalnego źródła, najwyżej się okaże, że wszystko jest w porządku.
0: No tak, tak jak w przypadku dzwoniącej słuchaczki, kiedy to okazało się, że wynajem mieszkania ma po prostu zarejestrowany, prawda? No i od razu urzędnik stwierdził, że donos nie ma absolutnie żadnych podstaw.
14: Nauczka dla mnie, powinien słuchać całą audycję. Postaram się następnym razem.
0: Dobrze, pozdrawiam pana, dobrego dnia. Pan Jarosław, panie Jarosławie, halo?
15: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
15: Ja zacznę od donosu.
0: Proszę
15: też
0: bardzo.
15: Też nie słuchałem całej audycji, także tak wskakuję do pociągu.
0: To zuch z pana, bo pan oryginalnie donosi sam na siebie.
15: Tak, autodonos. I autodonos będę kontynuował, a mianowicie ten autodonos wychodzi z dwóch pojęć znanych wszystkim, moralności i sumienia. Mhm. I każdy je ma. I co innego jest donos w czasach okupacji, gdy donosimy na swojego kolegę z AK, a co innego jest, gdy donosimy na przykład na gościa, który, no nie wiem, na przykład kradnie dzisiaj na przykład w zakładzie pracy. I
0: no
15: też
0: tak.
15: Wszystko zależy do kogo. I człowiek ma taki kompas w środku, że wie, że coś jest dobre, coś złe i to pochodzi tam z góry. Także koniec tematu. Bardzo dziękuję.
0: Kompas w środku. Ładnie powiedziane, ale trudne do opisania w prawie. 9 minut do 13. Ponownie z nami pan dr Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i pan Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu. Panowie, słychać nas, prawda?
16: Tak, słychać. Witam ponownie.
0: Świetnie. Zacznę od sądy na pytanie, czy uzasadniony donos to obywatelski obowiązek. I uwaga, bo tu zaskoczenie, aż 60% naszych słuchaczy odpowiada, że tak. 40% uważa, że nie. Pan doktor Sebastian Osiński na początek. Słuchacz mnie zobligował do zadania tego pytania. Pytał zresztą, czy wiadomo, no chyba nie wiadomo, bo ja takich danych nie znalazłem. Ile pieniędzy na podstawie donosów trafionych, takich, które mają podstawy, udaje się odzyskać do Skarbu Państwa? Czy na przykład Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie gromadzi takie dane?
16: Tak, słyszałem te tutaj opinie słuchaczy. My takich informacji nie mamy. To by trzeba było oczywiście zadać pytanie w trybie informacji publicznej i tu w jakiś sposób by trzeba było zabrać pytanie też, czy chodzi o ustalenia, czy chodzi o faktyczne wpłaty.
0: Znaczy nie, chodzi o ten efekt końcowy, to znaczy w wyniku zawiadomienia, działań kontroli skarbowej, kary nałożonej, ile pieniędzy trafiło z tego tytułu do budżetu państwa. Ale to dobry pomysł, możemy zadać takie pytanie publicznie.
16: Ja takich statystyk nie prowadziłem, nie wiem ile czasu by organom zajęło zebranie informacji, bo proszę pamiętać, że urzędów mamy 20 w województwie.
0: No tak.
16: Ale też jeszcze jest inna kwestia, która jakby ciągle jest pomijana, bo te 3%, o których my mówimy, które się potwierdziły, to są te, które zdążyliśmy w tym roku zbadać, a mamy dopiero, że tak powiem, wrzesień, tak? Proszę pamiętać, że te, które się potwierdziły w poprzednich latach, to na przykład w województwie zachodniopomorskim w 2025 roku było 4,5%, a w 2024 już aż 11%.
0: O proszę.
16: Dodatkowo to, że niektóre z nich się nie potwierdzają, też nie znaczy, że one nie są zawsze nieprawdziwe, tylko nie zawsze też dotyczą Krajowej Administracji Skarbowej. Mogą dotyczyć na przykład ZUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu i tak dalej, bo wiadomo, no ludzie różnie to też przekierowują, tak? Więc to też nie jest zawsze tak, że to jest wszystko nieuzasadnione, więc tutaj też tak apeluję o nieupraszczanie i wrzucanie wszystkiego do jednego worka. Mhm. Po prostu to mówimy o tych, które się potwierdziły, że dotyczą Krajowej Administracji Skarbowej i są w zakresie naszych obowiązków i były faktyczne, prawdziwe.
0: Na kogo jest najwięcej zawiadomień? Na niedużych przedsiębiorców? Jakie to są sytuacje? Donoszą byli pracownicy na firmę? Byli małżonkowie na siebie?
16: Dużo mamy donosów dotyczących prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej, czyli na przykład też za pośrednictwem sieci internet, jakieś platformy sprzedażowe, portale społecznościowe, ale też na przykład no, kosmetyczki, fryzjerki, które gdzieś tam udzielają tych usług po domach, albo ludzie, którzy tam pieką ciasta. Dodatkowo niewydawanie paragonów lub faktur. I tutaj często te donosy są po prostu z poczucia krzywdy, bo czasami no, kupujący chcą mieć potwierdzenie tego, że coś kupili, żeby móc na przykład towar no, zareklamować. albo też sami pracują na etatach, płacą podatki i czują jakieś tam no, niedogodność z tym, bo tak tutaj mówił też pan Piotr, my tutaj też mamy do czynienia z moralnością podatkową tak naprawdę i no, niektórzy widzą, na co te podatki idą. Dodatkowo też zaniżanie podstaw opodatkowania przez niewykazywanie całości sprzedawanych towarów.
0: Można mnożyć w większości pozytywne przykłady, ale można też no, negatywne na różne dotacje na przykład, które okazują się dotacjami nieuzasadnionymi, czyli spod ciemnej gwiazdy.
16: Może tak być, może też tak być. Proszę pamiętać, tutaj też jest dużo właśnie z umów wynajmu, że na przykład wynajmujący jakby w jakimś tam powiedzmy z różnych powodów podają, że jakby to mieszkanie, które wynajmowali, nie było jakby tą umową opodatkowane. Mhm. Ale też proszę pamiętać, że tak naprawdę no, Krajowa Administracja Skarbowa nie ma możliwości, narzędzi, instrumentów weryfikowania tych motywacji, o których tutaj państwo mówią. Tak? Tak. No, my nie jesteśmy od tego, żeby szukać tych przesłanek, żeby przesłuchiwać ludzi.
0: Psychikę piszącego,
16: dokładnie.
0: Prawda?
16: Oczywiście, nas interesuje stan faktyczny. I teraz, tak jak któryś ze słuchaczy słusznie zauważył, może być tak, że ktoś napisze, że w trosce o politykę fiskalną, albo że on też płaci podatki i chciałby, żeby inni płacili. No i my nie jesteśmy w stanie tego weryfikować. Nas interesuje stan faktyczny.
0: Rzadko się zdarza, że ktoś zacznie donos od takiego zdania, że kierowany chęcią zemsty i zaszkodzenia, prawda?
16: Oczywiście, że tak. Bardzo często tą stroną donosu jest jakaś druga strona, na przykład jakiś były wspólnik albo druga strona umowy, która się czuje pokrzywdzona w jakiś tam sposób i gdzieś tam reaguje. No i teraz znowu się pojawiają pytania, jak my byśmy w takiej sytuacji zareagowali, tak? Gdybyśmy my byli tym pokrzywdzonym. Ja tutaj absolutnie nie zachęcam do składania donosów, bo to w ogóle nie o to chodzi. Ja jedynie mówię, że każda informacja sygnalna jest przez nas weryfikowana, no bo my jako organy za to wszystko odpowiadamy. I tak jak słusznie też zauważył pan Piotr, główny doradca podatkowy Infaktu, my na początku poddajemy to naszej weryfikacji systemowej. My mamy bardzo dużo narzędzi, mamy bardzo dużo informacji, systemów. Widzimy, kto płaci zaliczki, kto jest zarejestrowany, kto płaci podatki, kto co wykazuje. Więc to też jest tak, że my prowadzimy taką selekcję wstępną i właśnie dlatego bardzo dużo tych informacji po prostu jest odkładanych ad acta, tak? Dopiero potem podejmujemy jakieś działanie i kontaktujemy się albo właśnie z tą osobą, której informacja sygnalna dotyczy, albo z innymi organami, z którymi możemy współpracować.
0: Piotr Juszczyk, z pana obserwacji, doświadczeń, rozmów wynika, że taka skłonność rodaków do legalizmu rośnie, czy wręcz odwrotnie?
7: No tutaj jeżeli chodzi o legalistów na pewno, ale ja bym się zwrócił na jedną uwagę, jak mogę tylko, bo tak chciałbym spiąć to, co wcześniej mówiłem i tak co dzisiaj, bo i słowo do nas, a nawet po moim chyba wypowiedzi też był jeden z telefonów i brzydko zostało nawinane gdzieś tam kolokwialnie mówiąc, nie wiem czy to tak, ale że konfident i tak dalej. No na pewno jest to zrozumiałe i jakby najgorsze wyrażenie, że donos źle my rozumiemy, ale jeżeli ktoś widzi, że firma obok na przykład zatrudnia ludzi na czarno albo systematycznie nie wydaje paragonów, no to szkodzi nie tylko budżetowi, o tym co mówiłem, szkodzi też uczciwej konkurencji, tak? To nie tylko o budżet chodzi, który płaci podatek przedsiębiorca jeden, tak? I przez to jest droższy, no bo musi owatować, musi podatek dochodowy zapłacić, więc ktoś, kto nie płaci podatku, może taniej zaoferować swoje usługi. Ale czym innym jest jednak wykorzystywanie urzędu skarbowego do prywatnych porachunków z sąsiadem, czy byłym partnerem, czy nawet z byłym szefem. Też tutaj przez chwileczkę usłyszeliśmy o tych na przykład branży beauty. Sam miałem znajomą, która też otrzymała taki donos czy z Urzędu Skarbowego. No, klientka była niezadowolona z jej usług. W związku z powyższym postanowiła donieść, że nie wydaje paragonów, co nie znalazło pokrycia, bo oczywiście te paragony były wydawane. Więc nie używajmy donosów do prywatnych porachunków.
0: Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu, wcześniej dr Sebastian Osiński, Izba Skarbowa, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie. Panowie, dobrego dnia, dziękuję za spotkanie.
7: Dziękuję również.
16: Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
0: Półtorej niedługo minuty do 13:00. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

Tum, tum, 5 po 13. Dzień dobry, Julia Nowaczyńska-Bisior, kłaniamy się i informujemy, że jesteśmy na antenie Radia 357 razem z Państwem do godziny 16. Lato powoli się kończy, to astronomiczne. Już najbliższą środę będziemy machali białymi chusteczkami. Dzisiaj pogoda raczej udowodniła, nie wiem jak w reszcie kraju, ale tutaj u nas w Warszawie jest gra wchowanego, słońce bawi się z deszczem i tak się ganiają po tym niebie, a my stoimy raz w słońcu, raz w deszczu, ale ma to swoje pozytywy, bo jak człowiek trochę zmoknie, to potem szybko wyparuje i jakaś symbioza jest zachowana. Będę starał się dzisiaj rozgrzewająco dla Państwa grać, prezentować nagrania, które mam nadzieję będą dawały dużo słońca i radości, tak żeby jeszcze za bardzo nie poddawać się tej jesiennej melancholii. A zaczęliśmy od grupy Muse, bo to wczoraj była rocznica ich pojawienia się na szczycie brytyjskiego zestawienia najlepiej sprzedających się albumów, The Resistance, rok 2009, no i taki wtedy przebój się pojawił. A przed nami piosenka dnia, bo to piękna piosenka z nadchodzącej pięknej płyty, pięknego zespołu, Editorsi, Seriously?

Takie wspomnienie letnich nocy, bo każdy gdzieś tam jakieś w głowie z tyłu ma. Państwo piszą już, to bardzo dobrze, używając tekstówek. Pan Zbigniew pozdrawia z deszczowych Kielc. I dzień jak co dzień pisze w pracy z radiem. Pan Łukasz chwali się koszulką Bałty Boy. Ładna. O, z autografem pana Gortata. No proszę, to naprawdę. I prosi, żeby trochę grzałek włączyć w Mam Grać, bo z oknem niby świeci słońce, ale stopni 13. No to taka grzałka sprzed lat, z roku 97, bo wtedy Elton John był na szczycie z tym nagraniem.

I tak się pięknie zrobiło i znowu o lecie ta była opowieść. No to lato będzie tam się działo w głowie pewnie przez całą jesień, a w listopadzie to już konkretnie. Bo to chyba ten najpiękniejszy polski miesiąc, prawda? Kiedy wszyscy mają depresję i brakuje słońca. Ale do listopada jeszcze trochę nam czasu zostało. Może październik będzie piękny i taki prawdziwy Indian Summer, jak to mawiają w języku language, albo babie lato, jak to mawiamy, my się pojawi. No kto wie. To będzie wspomnienie. Trochę takie moje guilty pleasure, ale pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę w radio i wtedy byłem chyba małym chłopcem i tak mi to zostało do dzisiaj. Pan nazywa się Carl Douglas i wskoczył na szczyt brytyjskiej listy przebojów z tym nagraniem, żeby pozostać na nim przez kilka tygodni, a w sumie sprzedać 10 bilionów sztuk tego singla. W 1974 roku to naprawdę była spora liczba.

29 minut po 13. Rye, Joy. Zawsze to nagranie, nie wiem dlaczego kojarzy mi się z Marcinem Łukaskim. Znaczy ja wiem dlaczego, ale nie mogę Państwu powiedzieć, bo to takie nasze wewnętrzne tutaj sprawy na poza antenią. Ale to jest pozytywne skojarzenie, jak najbardziej. Pan Jan napisał, i to pięknie napisał, tak trochę filozoficznie. Najgorsze w listopadzie jest to, że jako jedyny miesiąc w roku trwa pół roku. No coś w tym jest. Coś w tym jest. Ja tylko chciałem przypomnieć, że warto pamiętać o naszych tekstówkach i tych tekstówek używać, bo pojawiła się tam nowa funkcjonalność, że mogą Państwo stawić numer telefonu, a może się okazać, że prowadzący, na przykład przy rozdawaniu płyty tygodnia, znienacka zadzwoni z taką płytą. Także proszę się zapoznać z tym elementem naszej aplikacji tekstówki i jak powiem, dam znak czapką, że jest pora na rozdawanie płyty tygodnia, to Państwo wtedy się zainteresują tymi tekstówkami i zostawią też swój numer telefonu. A my sprawdzimy z Julią, jak to nam dzisiaj wyjdzie. No i Państwu też może wyjść przy okazji na dobre. To ten pan ma dzisiaj swoje urodziny. To oczywiście Liam Gallagher. No i takie wspomnienie takiej piosenki.

Tomisia Furtak, 23 minuty do 14. Pan Adam pisze, a ja jesień uwielbiam, wygonili mnie na zaległy urlopik i jutro wybieram się na grzyby. Oczywiście z 357 w uszach. Pozdrowienia. No to pozdrawiamy, życzymy wielkich grzybów. Ja akurat nie mam talentu grzybiarskiego, bo jedyne grzyby, które rozpoznaję i chyba najbardziej lubię, to kurki. Z innymi mam problem. Ale to może dlatego, że brak ćwiczeń w tym zakresie u mnie występował. Patrzę na Julię, czy Julia lubi zbierać grzyby? Nie, nie, ale nie wiem, dlaczego tak bardzo zmroszczone są oczy i zaciśnięte. A w ogóle jeść lubisz? Okej, okay, no to ciekawe. Nie wiem, jak z grzybami było u tego pana, ale na pewno został w naszych muzycznych sercach rocznica urodzin Leonarda Cohena.

Tak pomyślałem, że pięknie zabrzmią siebie dwie legendy, Leonard Cohen i Andrzej Zaucha. No dobrze, to teraz jeszcze takie wspomnienie wakacyjne, prosto z Berlina, czyli taki elektryczny kącik, mój guilty pleasure.

Takie wspomnienie z lat 80. Alphaville, wtedy w Niemczech The Twins, czyli Not The Loving Kind, wtedy w Niemczech, w Wielkiej Brytanii Depesze zaczynali od takiego plumkania na syntezatorach, no i potem jedni polecieli w kosmos, a po drugich zostały tylko wspomnienia. Państwo cały czas piszą nasze tekstóweczki, bardzo dziękuję. Pan Łukasz napisał, czy z okazji dzisiejszego dnia będzie na antenie zagrany numer September, Earth, Wind and Fire. Oczywiście pamiętała o tym nasza niezapomniana i jedyna w swoim rodzaju realizatorka, przed którą wszyscy kłaniamy się, Julia. Gdyż to Julia zapytała do mnie, do you remember the 21st night of September? I ja odpowiedziałem jak Madonna, I'll remember.

No to powoli możemy już rozbudzać, co po niektórych. Green Day z płyty American Idiot, 21 dzień września. Matko, to 22 lata temu było. Ta płyta się ukazała. Chyba takie najpełniejsze, najlepsze, jak do tej pory dzieło tej grupy. No i takie muzyczne wspomnienie również z tego albumu. 6,5 minuty po 14. Julia Nowaczyńska-Bisior, kłaniam się. Kolejna muzyczna godzina na antenie Radia 357 pod szyldem Mam Grać. W tej godzinie będziemy rozdawać płytę My Clash, czy najnowszą, i do tego przydadzą się Państwa tekstówki. Jeżeli Państwo chcieliby taką płytę My Clash czy otrzymać, no to już można wysyłać tekstówki z krótkim przekonaniem prowadzącego i do tego proszę dołożyć swój numer telefonu. To się jakoś skontaktujemy. Także czekamy na płytę tygodnia, czekamy na Państwa tekstówki, one do dyspozycji w naszej aplikacji, a to wspomnienie z roku 96, bo wtedy oni wskoczyli z tym nagraniem na szczyt brytyjskiej listy.

A, ja teraz mówię. Nie, bo mówiłem do Julii i dlatego za dużo mówię, kiedy nie trzeba, a kiedy trzeba, to potem zapominam. Przepięknie, Barbara Wrońska.

przed chwilą. Państwo już piszą w sprawie płyty My Clash, czy bardzo dziękuję i za chwilę się pewnie z kimś skontaktujemy. A póki co wspominamy Johna Brooksa, oryginalnego perkusistę formacji The Charlatans. Dziś rocznica jego urodzin.

0: Radio 357.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że

Marek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i puste trzepy.

Piżamadę i Szczyl, piruety kręcili przed chwilą na antenie Radia 357. No to może jeszcze zajrzymy do Jamesa Blunda i grupy Local Natives, a później płyta tygodnia.

0: No i tak mogę powiedzieć, że no, lubię piosenki Jamesa Blunta, ale ta weszła w mnie jakoś w głowę co najmniej niesamowicie. Czasami zdarzają się takie momenty, że coś w tej melodii jest takiego, że w nas gdzieś zostaje i to chyba jest moje ulubione nagranie właśnie tego pana Tastes Like Summer. Nie dlatego, że za wakacjami człowiek tęskni za latem, chociaż pewnie gdzieś tam pod spodem trochę też. No to czas na nasz album tygodnia. Pierwsza piosenka z najnowszej płyty Mai Kleszcz, artystka sama o tym powie, a potem do kogoś z państwa oddzwonię.
1: Cześć, tu Maja Kleszcz. Nieklikalność to tytułowy utwór z mojego nowego albumu. Opowiada o takim wymarzonym stanie powrotu do realnego życia, wyłączenia się spod presji świata wirtualnego, świata social mediów, spod presji klikalności, spod presji wizerunkowości. Mówi o takiej pełnej swobodzie i wolności, którą możemy zbudować w bliskiej relacji między dwojgiem ludzi, odpocząć, wyciszyć się. Niebieskie światło nie daje nam ciepła.

0: Nieklikalność, Maja Klesz, nagranie tytułowe z jej najnowszej płyty. Wbrew pozorom ja kliknąłem jednak i zobaczymy, jakie będą efekty tego kliknięcia. Halo, dobry wieczór, chciałem powiedzieć, bo się ciemno zrobiło.
1: Dobry wieczór. Super, cieszę się, że spodobała się moja opowieść.
0: Znaczy, po drugiej stronie Magda, cześć, tak. Z tej strony Bisior, bo już przeszłaś ze mną na ty w tekstówce, no to już nie udawajmy, że będziemy sobie panować tutaj. Bardzo lubię, jak ludzie wbrew temu, że rzeczywistość w ogóle nie współpracuje, to naciągają rzeczywistość. I ty jesteś mistrzynią naciągania rzeczywistości. No to powiedz wszystkim, dlaczego to tobie należy się ta płyta?
1: Dlatego, że Maja, tak jak i ja, urodziłyśmy się 13 dnia miesiąca i pierwsze litery miesięcy to L. Ja luty, ona lipiec.
0: No i jeszcze bym dołożył, że macie imiona na M.
1: Tego właśnie.
0: Ty na to nie wpadłaś. Trzy w jednym.
1: Bingo.
0: Ja nie mogłem się zdecydować, żeby jednak ci nie podarwać tej płyty. A jak gwiazdkowie dzisiaj mija dzień?
1: Pada, świeci słońce, w kratkę. Nie jest źle.
0: Nie jest źle. Nie, no tym bardziej, że jeżeli pomyślimy, że lipiec, gdyby lipiec był przed nami, to byłbym w innym nastroju. Listopad przed nami, to pewnie taki wrześniowy dzień jak dziś, to nawet cudowne.
1: Ale pamiętam, że w ubiegłym roku listopad był dosyć łaskawy. Nie był takim stricte listopadem, jak bywają listopady. A był pogodny.
0: Znam jeden wiersz o listopadzie, ale nie mogę go przytoczyć niestety na antenie, gdyż kończy się słowem ogólnie przyjętym za niecenzuralne, chociaż bardzo adekwatnym do całej sytuacji. Droga Magdo, gratulacje wielkie. Maja do Magdy wędruje. Za chwilę napiszę ci maila, w jaki sposób tę płytę ci przekażemy.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: Gratulacje, wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Dzięki.
0: A my zaglądamy do grupy R.E.M., która no parę ładnych lat temu właśnie 21 września ten singiel ukazał się.

0: Jak wiadomo, drive'y lubią chodzić parami i tak się też u nas pojawiły. Kwadrans do 15, to ja mam dla Państwa małe zaproszenie. Nie da się przechodzić obojętnie wokół sztucznej inteligencji, która jest obecna w wielu aspektach naszego życia. Marcin Cichoński rozmawiał o tym z doktorem Dotą Szymborską, o konsekwencjach tego procesu, o tym, jaki ma wpływ na rynek pracy, o tym, jak wpływa na nasz rozwój, edukacja, także o tym, czym jest AI i czy jest w stanie zakończyć wojny i pod jakim warunkiem. To pierwsza z takich cyklów rozmów o tym, jak zmienia się rzeczywistość i jaką rolę będzie pełnił w niej człowiek. Partnerem naszych rozmów, na które Państwa zapraszamy, są Uniwersytety WSB Merito, a całość podcastu znajdą Państwo na głównym kanale YouTube Radia 357. Serdecznie zapraszamy.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: No a teraz zapraszam Państwa na taką małą podróż na wyspę i to będzie takie muzyczne podkręcenie po tych delikatnościach pewnie dawno niesłyszanym pendulum. I teraz będzie można poruszać biodrem.

Piosenka rozjaśniająca. Zawsze, kiedy jest ciemno za oknem, jakieś chmurki się pojawią, to można puścić, mówiąc kolokwialnie, czyli zaprezentować sobie The Boxer Rebellion, Last of Dying Breed. The Boxer Rebellion, Ramona Flowers i Brighter, a The Boxer Rebellion za chwilę przed nami. Nie wiedziałem, że Pendulum spowodują Państwa takie reakcje. Pan Jakub napisał: uwielbiam Radio 357 za różnorodność muzyczną w każdej audycji. Z wielką chęcią i przyjemnością jako reprezentant młodszego pokolenia słuchałem klasyków sprzed moich narodzin. Ale jak słyszę klasyk już z mojej epoki, to włos podwójnie się jeży. No to bardzo jesteśmy z Julią zadowoleni, że Państwu jakoś tak to wszystko pięknie przypasowało. To może też The Boxer Rebellion i będziemy mieli 15.

Wspomnienia. 3,5 minuty po 15. Radio 357. Mam grać. Julia Nowaczyńska. Bisior. Rok 92. Niby jak podrapię się po głowie, to mam wrażenie, że to było wczoraj, a jednak to już 92 rok był. Tamten ubiegłe stulecie. I tego dnia, 21 września, pojawiło się na singlu to nagranie i wtedy no, wielu z nas, moich rówieśników, zakochało się w grupie Radiohead. A miałem jeszcze taką przyjemność, że widziałem ich na koncercie w czasach, kiedy jeszcze ten utwór grali i nawet się nie krzywili za bardzo. No dobrze, to takie wspomnienie. Będziemy inne rzeczy również wspominać, bo w roku 85 na szczycie w Wielkiej Brytanii było to nagranie.

Baby Cool, Evelyn z nadchodzącej płyty oczywiście Nothing But Thieves. Państwo jakby siedzieli w głowie Julii Nowaczyńskiej, to wracamy do tematu Like a Virgin Madonny, bo Julia powiedziała mi, ale pamiętasz, był ta przeróbka Weirda Alana Jankowicza, Like a Surgeon? No a pan Dariusz napisał do mnie, a nie może pan puszczać oryginałów, wysyłając mi link właśnie do tego nagrania. Like a Surgeon to było jednak wtedy coś, zresztą kolega Jankowicz zepsuł jeszcze wiele piosenek i robił to naprawdę z olbrzymim wdziękiem. To jeszcze jedna wspomnienie urodzinowe. Pan James Allen, na co dzień gitarzysta i wokalista formacji Glass Vegas, też świętuje dzisiaj urodziny.

Trochę jak w tym żarcie o Duran Duran. Czego słuchasz? Duran Duran, mniej musisz powtarzać dwa razy. Fletcher, Fletcher i nagranie Passenger. Państwo dalej piszą i doskonale. Kochany Marcinie, jako że przez panowanie nie przeszło, jesteśmy rówieśnikami. Czy możesz pozdrowić moją słoneczkę, żonę Iwonę w jej urodziny dzisiaj z okolic Wiesbaden? Od pana Piotra pozdrowienia. A pani Milena pisze, że też ma dzisiaj urodziny, ale nie może się zdecydować, czego posłuchać z tej okazji. Ja często obserwuję reakcje pani Mileny na Facebooku na różne piosenki i pomyślałem sobie, że urodziny dzisiaj, tak jak pani Iwona, pani Milena i pewnie jeszcze parę osób, ma dzisiaj Don Felder, jeden z tych oryginalnych gitarzystów grupy Eagles. No to czemu nie ta piosenka, skoro maczał przy niej paluszki?

Nie ma miejsca jak dom mrozu. Jeżeli mrozu się już muzycznie za coś weźmie, to ręce składają się same do klasków, uszy składają się same do słuchania. A dzisiaj mrozu gościł u nas w Radiu 357 i był dociskany i przepytywany i przez Antka widziałem, i przez Piotra, więc będą pewnie z tego już niebawem efekty na naszej antenie, a pewnie i na naszym kanale YouTube'owym. 29 minut po 15, to może jeszcze zachęcę Państwa do tego, żeby zostać naszym radiem dzisiaj nieco dłużej, bo oczywiście po 16 popołudniówka, czyli dowiemy się tego wszystkiego, co się dzieje za naszymi oknami, ale muzycznie o 18 pojawi się tutaj Łukasz Dunaj, który dzisiaj pojawi się tutaj z Beckiem Hansenem, który ostatni piątek wydał swoją płytę Ride Lonesome, przepiękna płyta. No i dzisiaj o tym i nie tylko o tym Łukasz Dunaj będzie w muzyce prywatnej rozprawiał. A w klepiku muzycznym Record Store u Antoniego Grudnieckiego dzisiaj sporo pięknie wystawionych na półkach wejściowych nowości. Będzie pewnie można zahaczyć się właśnie o mroza Artura Rojka, Nila Younga i Maję Klesz, która też dzisiaj gościła w naszym programie. Antoni Grudnieński zaprasza o godzinie 19 i będzie z Państwem do 21, a fani jazzu z pewnością dzisiaj odbiją swoją kartę na pokładzie, którym dowodzić będzie Marta Kula, no bo 22 to zawsze w poniedziałki Cool Kid of Jazz. Takie plany. A u nas mały kącik pod tytułem Jaki syn, taki ojciec, albo jaki ojciec, taki syn.

Mad About You, Sting, a wcześniej jego syn, jego rodzima formacja Fiction Plane. Pani Małgorzata twierdzi, że jak usłyszała Hotel California, to od razu w głowie złączyłeś to wszystko z topem i czeka na top jako fantastyczne, nieśpieszne, odprężający sposób na nowe rogi. Pozdrawia z Aberdeen w Szkocji, gdzie dzisiaj wyjątkowo 21 stopni i słońce tak świeci prosto w okno, że trzeba było aż żaluzję zasłonić. No jak na Szkocję, to naprawdę wydarzenie. Zanim nasz ten top noworoczno-świąteczny, to wcześniej jeszcze warto przygotować się na top metalowy, który też nadciąga niebawem, będziemy o tym mówić. A przez chwilę razem z Państwem Mike and the Mechanics, no i potem już będziemy powoli machać sobie na papa. Pa.

Pani Wiola napisała, trochę dzisiaj potańczyłam, trochę pomarzyłam, jestem gotowa do pracy na noc. No to zadanie wykonane. Usłyszymy się w kolejną sobotę po godzinie 16, to wtedy będzie Happy Noise, a za dziś dziękuję pięknie Julia Nowaczyńska i Bisior. Kłaniamy się. No i na zakończenie trochę tanecznie New Order, a potem trochę sentymentalnie o lecie grupa The Cure. Do usłyszenia!

0: Tu Radio 357, minęła godzina 16. Czas najwyższy zacząć nasz popołudniowy program. Na początek serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: A zaczynamy od cen paliw. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wyniosła 9 zł za litr, a w przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena litra benzyny 95. Rząd przyznaje, że nie ma planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To zyski z tego podatku miałyby umożliwić sfinansowanie nowego programu dopłat do paliw.
2: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
1: Mówi były wicepremier, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szajna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do prezydenta, który już raz zawetował niemal identyczną propozycję zmian, argumentując, że zgodnie z ustawą prawo działałoby wstecz, a koncerny paliwowe miałyby płacić podatki od już wypracowanych zysków. Wołodymyr Zełenski ma jutro spotkać się z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku, poinformował prezydent Ukrainy. Jego zdaniem ta dwustronna rozmowa może wiele zmienić, bo Rosja szykuje się do zaostrzenia działań wojennych. W odpowiedzi na ukraińskie ataki dronowe na Moskwę Rosjanie nasilili naloty. W obwodzie kijowskim alarm przeciwlotniczy trwa nieprzerwanie od wczoraj, ale bombardowania to nie wszystko, czego obawiają się władze w Kijowie. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
3: Kijów podejrzewa, że w związku z trwającym od lat impasem na froncie Putin może zechcieć otworzyć kolejny kierunek napaści. Może to być stolica, ale zagraniczne wywiady i analitycy biorą pod uwagę również atak na zachód. Ryzyko dotyczy przede wszystkim państw bałtyckich, w tym Estonii i jej przygranicznego regionu Narwy, gdzie duża część mieszkańców posługuje się językiem rosyjskim. Także przedstawiciele służb specjalnych Czech, Łotwy i Szwecji spodziewają się nasilenia rosyjskich działań sabotażowych w Europie. Nie musi to być otwarta wojna, ale na przykład operacja wpływu pod fałszywą flagą lub ograniczona inwazja mająca na celu destabilizację NATO oraz zmniejszenie wsparcia dla broniącej się Ukrainy. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Większość komentatorów uważa, że Rosja nie ma dziś sił do realnego ataku na NATO i swoimi działaniami próbuje po prostu zastraszyć Europejczyków. Do tego tematu wrócimy jeszcze w popołudniówce Radia 357. Na Podkarpaciu przybędzie syren alarmowych w miejscowościach przygranicznych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach granicznych z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody. Miejsca schronienia, które postawiono po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu granic, dostaną dodatkowe wyposażenie, a władze rozważają budowę infrastruktury dla większej liczby osób. Lokalizacje wskazano już na wszystkich przejściach, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
4: Patrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
1: Zmieniono też zasady samych odpraw, tak by ograniczyć kolejki. Zmiany mogą wydłużyć postój przed przejściami, ale zagwarantują szybszą odprawę na samej granicy. Na koniec apel. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu ani z parku, proszą przyrodnicy. Co roku właśnie o tej porze do przychodni weterynaryjnych trafia wiele zwierząt, które ktoś przyniósł w dobrej wierze, sądząc, że stworzenie potrzebuje pomocy. Tymczasem to najczęściej zupełnie zdrowe zwierzęta. Taka sytuacja dotyczy na przykład jeży, które szykują się teraz powoli do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 zdrowych jeży, mówi Alina Sobczyk, opiekun w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
5: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
1: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt, tylko 10% jeży naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: To teraz zapraszamy na wiadomości sportowe. Sebastian Kierzek.
6: Rozpoczynamy sport i rozpoczynamy okienko reprezentacyjne. Polscy piłkarze dziś zameldują się w Warszawie, jak wiemy, nie w pełnym składzie. Przede wszystkim zabraknie kontuzjowanego bramkarza Juventusu Kamila Grabary, którego zastąpi Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź, tak dziś poinformował PZPN. Nie przyjadą również Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Dodatkowe powołanie otrzymał z kolei niespełna 20-letni Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Mamy zatem, nomen omen, kadrowe problemy i przed sobą 4 mecze. 2 z Bośnią i po jednym ze Szwecją i Rumunią.
7: Urban jest inteligentnym szkoleniowcem. Zachował się tak, jak oczekiwała opinia publiczna. To znaczy odmłodził skład, powołał Monikę, przywrócił do kadry Urbańskiego. To jest zupełnie nowa twarz. To jest ewidentne spojrzenie w przyszłość.
6: Pytanie tylko, jaka ta przyszłość będzie? A te słowa mówił w audycji 357 Start Adam Godlewski, redaktor naczelny portalu gol24.pl. Najbliższy mecz reprezentacja Polski rozegra w piątek w Warszawie rywalem Bośnia i Hercegowina. Teraz tenis. Maja Chwaińska z awansem, Magda Linet niestety nie. Trwają turnieje w Singapurze i Seulu. To zacznę od tej gorszej informacji. Magda Linet w Seulu właśnie przegrała z Rosjanką Darią Astachową w 3 setach 6-3, 1-6 i 6-7. To trzeci turniej z rzędu, który nasza tenisistka kończy już w pierwszej rundzie. A dobre informacje płyną z Singapuru.
8: Maja Chwaińska is in to the second round in Singapore. Only her second win.
6: Maja Chwalińska pokonała dziś Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-4 i 6-2. W drugiej rundzie Polka zmierzy się albo z Aleksandrą Ołyjnikową z Ukrainy, albo Amerykanką Vivian Wolf. To wyjaśni się jutro. A co dziś miała do powiedzenia Maja Chwalińska? Posłuchamy w serwisie o 17.30. Teraz jeszcze, no nigdy nie lubimy o tym mówić, ale czasami trzeba, dopingowe doniesienia. Etiopska gwiazda biegów długich Ruth Jaga została zawieszona za stosowanie metylprednizolonu. Ruth Jaga to jedna z najbardziej utytułowanych maratonek. Między innymi wygrała maraton w Tokio w 2019 roku. Problemy ma także jamański płotkarz, mistrz olimpijski z Rio Omar McLeod. Co prawda nie złapano go na dopingu, ale ominął on jedno badanie, a później dwukrotnie nie było go w zadeklarowanym wcześniej miejscu. Postępowanie trwa, rekordziście Jamajki grozi 2-letnia dyskwalifikacja. Sport Radio 357 wróci o 17.30. Zajrzymy do obozu polskich siatkarzy. Jutro, przypomnę, ćwierćfinał Euro z Niemcami. Będzie też o zmianach właścicielskich w Legii Warszawa.
0: A wieczorem, jeżeli chodzi o pogodę, miejscami przelotny deszcz, możliwe też burze, lokalnie drobny grad. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 15 mm. Mało tego, w Tatrach i wysoko w Beskidach może popadać śnieg, w Tatrach może go przybyć do 10 cm. Od 12 stopni, 13 miejscami na południu, około 15 stopni w centrum, do 17 na zachodzie i miejscami na północy kraju.
9: Radio 357.
0: I nasz popołudniowy program do godziny 18. Bartek Wasilewski, Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz. Zapraszamy. Mam nadzieję, że tematów, pretekstów do kontaktu nie zabraknie. Sposoby kontaktu to jak zwykle tekstówki, głosówki, telefony oraz maile. Zapraszam do korzystania.

0: The Stranglers w popołudniówce w Radiu 357. Na dzień dobry, teraz już czas na raport, odcinek krakowski.
1: To jest raport 357.
0: No to już w tę niedzielę, drodzy państwo, mieszkańcy Krakowa ponownie pójdą do urn, żeby zdecydować, komu powierzyć losy miasta. Ponownie, po tym jak odwołany został Aleksander Miszalski. Liderem sondaży jest Łukasz Gibała, który w tych wyborach samorządowych startuje już po raz czwarty, ale na dobry wynik liczą tak naprawdę wszyscy kandydaci, a rozstrzygnięciem przyglądać będą się również politycy z Warszawy. Dlaczego? O tym w naszym raporcie Krzysztof Zimoch.
2: Jeszcze tylko niespełna tydzień na podjęcie decyzji, czy i jak głosować mają mieszkańcy Krakowa.
3: Nowy prezydent, nie wiem z której opcji, ale żeby się wziął za ten Kraków.
2: To marzenia, które pewnie można byłoby nazwać podobnie w każdym innym miejscu. Ale mówimy przecież o drugim, największym mieście w Polsce. Mieście, w którym, jak zauważa politolog dr Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
4: jest spokojnie, w każdym razie ta, powiedzmy, kampania negatywna wydaje się być dużo słabsza.
2: W sumie 8 kandydatów w ostatnich tygodniach prezentowało swój punkt widzenia na bolączki Krakowa.
5: Fatalnie działająca komunikacja miejska, brak zieleni.
6: Kiedy oni mówią, że mieszkania to inwestycja, moje pokolenie gnieździ się w klitkach.
7: Kraków nie może być miastem dla wybranych.
8: Portu. Strefa czystego transportu w obecnym kształcie jest zdecydowanie za szeroka.
2: Z sondażu OGB wynika, że w pierwszej turze wcześniejszych wyborów najwięcej osób zamierza poprzeć Łukasza Gibałę. Jest on przedstawicielem Lokalnego Komitetu Kraków dla Mieszkańców. Na drugim miejscu uplasowała się Monika Piątkowska z Komitetu Ponad Podziałami, popierana przez KO i PSL. I to właśnie polityczne zaplecze.
9: Kochane krakowianki, kochani krakowianie, już w najbliższą niedzielę wybory.
2: Jest argumentem często wypominanym przy okazji politycznych sporów.
10: Nie możemy wybrać kogoś, kto ma partyjnego szefa w Warszawie.
11: Dobra współpraca z rządem, z Radą Miasta jest kluczem do sukcesu. Pan radny Gibała, poseł dwóch kadencji z Platformy Obywatelskiej, z ruchu Palikota.
10: To wszystko jest wynik rządów Platformy Obywatelskiej, którą pani reprezentuje, Koalicji Obywatelskiej.
2: Eksperci zauważają, że polityczne barwy chowane są u tych, którym się to bardziej opłaca.
4: Te szyldy partyjne zostały nieco pochowane. Łukasz Gibała nieprzypadkowo jest liderem sondaży. No faktem jest, że on na to pracował, no już można powiedzieć długie lata, bardzo długie lata, poświęcając swój czas, jak i no niemałe zasoby finansowe. Natomiast no jego istotnym elementem jest to, że on prezentuje siebie jako kandydata niezależnego, kandydata domagającego się zmiany, kandydata, który nie jest kandydatem partyjnym.
2: A chętniej podkreślają je ci, którzy liczą na dobry wynik, nawet jeśli nie na drugą turę. To chociażby Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z Razem, czy Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Bo jak zauważa politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Łukasz Młyńczyk, będzie to sprawdzian możliwości przed wyborami parlamentarnymi.
12: Czy partie w dalszym ciągu mają na tyle siły, żeby przejmować te największe przyczółki, zwłaszcza, że przecież doskonale wiemy, że akurat z perspektywy Koalicji Obywatelskiej to samorządy są kluczowe, bo tak naprawdę są księstwa udzielne, które utrzymują działaczy od lat.
2: Kandydatem PiS na prezydenta Krakowa jest Michał Drewnicki, ale jego gorszy wynik zaboli o wiele mniej niż ewentualna porażka kandydatki popieranej przez obóz rządzący, zauważają eksperci.
4: Odwołanie Aleksandra Miszalskiego, no to był zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej. Duże miasto, gdzie w wyborach parlamentarnych kandydaci Koalicji Obywatelskiej uzyskują dobre wyniki.
13: Mieszkańcy Krakowa pokazują czerwoną kartkę obecnej koalicji rządzącej w mieście.
2: Rozstrzygnięciami w Krakowie interesują się więc nie tylko jego

0: mieszkańcy.
1: Te wybory w Krakowie są interesujące, no bo jeżeli debata planuje się w Warszawie, to w tym sensie Warszawa dostrzega.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na śniadanie Rymanowskiego.
3: Ja uważam, że ktoś tam powinien pójść po rozum do głowy i powiedzieć, nie no kurczę, to są wybory w Krakowie, no, ale to już inna sprawa.
0: Pierwsza tura wyborów w Krakowie 27 września, ewentualna druga 14 dni później.
4: Rzeczywiście dość szczególny zabieg z tą debatą w Warszawie. Krzysztof Zimok zbierał dla Państwa te wszystkie wypowiedzi i komentarze. Raporty 357 dostępne są w naszych podcastach, w zakładce, oczywiście tak też nazywającej się. No a ja zachęcam do dyskusji, jeżeli Państwo są z Krakowa. Kraków jest Wam bliski, śledzicie to, co się dzieje i też to, jak rzeczywiście wygląda ta rywalizacja w mieście, to zapraszam oczywiście do zabierania głosu na naszej antenie. Albo, tak jak to pamiętam, było świeżo po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Państwo z innych, mniejszych, większych ośrodków zastanawiali się głośno nad kwestią potencjalnych referentów u siebie. Ciekawe, jak to wygląda w ogóle do tej pory. 510-357-357, popołudniówka małperadio357.pl. Albo głosówki, albo wiadomości tekstowe również w tej sprawie mile widziane.

0: Popołudniowy program w Radiu 357. A co jeszcze w naszym programie? No pogoda tak już średnio sprzyja dzisiaj przynajmniej, ale posiedzimy sobie na balkonach, bowiem balkony, wszystko na to wskazuje, że będą, że będzie tam nieco ciszej wkrótce.
1: Drugie piętro wisi nad ulicą. Pójdzie tam dalej, to zobaczy pan, jakie to są budynki.
2: Bardzo głośno, nawet bardzo głośno.
0: Chodzi o to, że weszły w życie nowe warunki techniczne dla bloków tych powstających. Deweloperzy będą zobowiązani do montowania pełnych przegród między balkonami znajdującymi się na tym samym poziomie i ma być dzięki temu nieco ciszej od sąsiadów. Relacja reportera w tej sprawie na naszej antenie, myślę, że na pewno do godziny 17. A to jest nasza piosenka dnia, Seriously, o Editors.

0: prosiłem i pytałem Państwa o opinię w sprawie tego, co dzieje się w Krakowie, w sprawie tej ostatniej prostej przed kolejnymi wyborami. No i mamy taki głos z Krakowa, dość jednoznaczny, jednoznacznie myślę krytyczny, jeśli chodzi o faworyta, na razie lidera sondaży, czyli pana Łukasza Gibałę. Tutaj jest opinia pana Marka z Krakowa, że to jednak będzie prywatny folwark. To znaczy, że Kraków stanie się właśnie takim i że tyle będzie, cytuję dalej, z tego wielkiego samorządowca. To jest jednoznaczna krytyka na razie faworyta tego politycznego starcia. Jeśli państwo mają zdanie odrębne, to bardzo proszę. Albo w jakimś szerszym obrazku, na ile właśnie tutaj jakieś łakome, zaciekawione spojrzenia z Warszawy, czy ze strony po prostu ogólnopolskich sztabów i partii, na ile to wszystko się ze sobą miksuje. Zachęcam do zabierania głosu w tej sprawie, albo w sprawie tej rozmowy, która teraz nadchodzi, rozmowy z ekspertem.
1: Popołudniówka 357.
0: Albowiem rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa wprowadziła nowe restrykcje w 5-kilometrowej strefie przy granicy z Estonią. Chodzi m.in. o zakaz poruszania się po zmroku, o swoistą godzinę policyjną. Co to wszystko może oznaczać? Postaramy się poszukać odpowiedzi z naszym rozmówcą. Byłem ambasadorem RP na Łotwie i w Armenii, Jerzym Markiem Nowakowskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy to jest pana zdaniem jakieś kolejne pół szczebla w górę drabiny eskalacyjnej, o której wszyscy mówimy od miesięcy? Czy ma pan jakąś tutaj teorię w tej sprawie? No bo estońskie media łączą to jednoznacznie z ryzykiem wprowadzenia mobilizacji w Rosji.
2: Z jednej strony tak, z drugiej pamiętajmy, że to napięcie na granicy rosyjsko-estońskiej miało miejsce już wcześniej, już jakieś półtora, dwa tygodnie temu na granicy Estonii pojawili się rosyjscy żołnierze i to na tyle dużo ich było, że Rosjanie zamknęli jedno z przejść granicznych. Więc Estończycy zamknęli jedną z przejść granicznych. Także to napięcie aktualne to jest kolejny krok eskalacyjny. Rzeczywiście jest to odczytywane z jednej strony jako możliwe przygotowanie do tego, żeby zareglować granicę przed ucieczką. Zresztą w Narwie w tej chwili rosyjskie kontrole na czynnym wciąż w przejściu granicznym są podobno bardzo uciążliwe i takie bardzo, bardzo szczegółowe, żeby zapobiec uciekaniu obywateli przed mobilizacją. No, informacje ekspertów mówią, że grubo ponad 100 tysięcy mężczyzn wyjechało w ostatnich tygodniach właśnie obawiając się tej mobilizacyjnej decyzji. Więc być może jest to, ale ja się obawiam, że może to być również jakaś forma przygotowania do tego, żeby mieć swobodę w dokonywaniu prowokacji na granicy estońskiej czy na terenie Estonii. Bardzo trudno powiedzieć. Niewątpliwie jest to część tego stopniowania napięcia przez Rosję, która jest prowadzona od wielu tygodni na kilku co najmniej granicach natowskich.
0: Ale to paradoksalnie jest taka sytuacja, w której FSB od rosyjskiej strony blokuje teren tak, żeby nikt nie uciekł, no i estońska Straż Graniczna pilnuje, by nikt nie wjechał nielegalnie do Estonii.
2: To prawda, ale to jest pytanie, czy FSB pilnuje, żeby nikt nie uciekł, czy FSB pilnuje, żeby na tym obszarze mogli się pojawić ludzie, którzy za ich zgodą, wiedzą i z rozkazu wojsk rosyjskich mogą próbować przenikać na terytorium Estonii. To jest też bardzo możliwe, no bo to po prostu powoduje, że służby specjalne mają pełną swobodę w pasie tym 5-kilometrowym przy granicy. Zwracam uwagę, że no niespecjalnie wiąże się z możliwością ucieczek zakaz poruszania się cywilów z bronią, czyli i myśliwych, i kogokolwiek innego uzbrojonego. Więc można to odczytywać różnie. Rzeczywiście większość interpretacji mówi, że jest to uszczelnianie granicy przed ucieczką. No dobrze, ale Rosja ma tyle granic, przez które które można uciec, że dlaczego akurat ta bardzo wrażliwa granica rosyjsko-estońska jest tu obiektem szczególnej uwagi. Do Estonii nie jest tak łatwo uciec jak, nie wiem, do Gruzji, do Kazachstanu, czyli krajów o długiej i dużo bardziej miękkiej w sensie przypuszczalności granicy z Rosją.
0: No to właśnie chciałem zapytać jeszcze o tutaj pana wiedzę i jakieś takie procesy, które trwają od miesięcy również na granicy estońsko-rosyjskiej, analogicznie do choćby polskiej granicy z Białorusią, czyli powstawanie jakichś umocnień, zabezpieczeń, to już padło częściowo z pana strony, że właśnie ta granica nie jest taką łatwą do potencjalnego przekroczenia. Właśnie ze względu na swoją krótkość Estończycy, jeżeli nie wykluczają szybkiego zamknięcia przejść granicznych, gdyby Moskwa ogłosiła powszechną mobilizację, rzeczywiście są w stanie to zrobić szybko i skutecznie?
2: Tak, ale z drugiej strony, no, pamiętajmy, że tam są rzeki, jeziora, lasy. To nie jest granica w polu, tylko jest to granica taka dość skomplikowana logistycznie i terytorialnie, więc ją niby jest łatwo przekroczyć, tylko no, wjeżdża się wtedy na obszar kraju Unii Europejskiej i NATO, dość restrykcyjnie kontrolującego różne przepływy obywateli. No, to nie jest tylko kwestia dostania się do Estonii, tylko jeszcze otrzymania możliwości pobytu albo w Estonii, albo możliwości pojechania dalej, więc Estonia pod tym względem wydaje mi się nie najwygodniejszym krajem dla rosyjskiego uciekiniera, no, ale tego do końca nie wiemy, zwłaszcza, że Estończycy nie bez racji uważają, że wśród tych uciekinierów na pewno znajdzie się spora grupa takich, którzy mają tak naprawdę drugi zawód, czyli są wysłani jako uciekinierzy, czy jak to mówią spec-służby pod legendą uciekiniera.
0: To przenieśmy się w takim razie do Rosji. Pan kiedyś powiedział u kolegi Patrycjusza na kanale Didaskalia, że Władimir Putin u władzy to jest gwarancja stabilności, paradoksalnie. No i mamy już rezultat w dużym cudzysłowie wyborów, bo partia Jedna Rosja zwyciężyła, jeżeli chodzi o wybory do Dumy Państwowej. Centralna
2: komisja... Jest to tak wielka niespodzianka, że wszyscy
0: od rana dochodzę do siebie i ledwo tutaj konstruuję teraz pytanie i zbieram słowa właśnie. 57,5% głosów to jest rezultat. 57% niecałe to jest frekwencja. Oczywiście tam, jeżeli chodzi o wyniki, no to łącznie z przebudówkami tutaj nie ma prawa cokolwiek się przecież zachwiać, ale czy któraś z tych liczb dostępnych opinii publicznej może nam mówić cokolwiek więcej?
2: Szczególnie frekwencja
0: no właśnie
2: tutaj jest istotna, dlatego że no oczywiście znowu Rosjanie mogą podać każdą liczbę, natomiast podanie frekwencji stosunkowo niskiej, to 50 parę procent, zwykle było to 80 albo więcej procent frekwencji, więc podanie tej frekwencji tak niskiej oznacza, że albo z jednej strony Rosjanie chcą udawać, że to były uczciwe wybory, no ale nie sądzę, żeby zakładali, że ktoś im uwierzy. Wątpię. Z drugiej strony może to być sygnał, że jednak organizacje obywatelskie jakoś tam obserwowały, bo nie były w stanie oczywiście sprawdzić wyniku, natomiast były w stanie policzyć, ile osób wchodzi do komisji i frekwencja musiała być dramatycznie niska, skoro podano tak niski wynik oficjalny, dlatego że nie można tak do końca przeczyć faktom. Niewątpliwie jest to sygnał tego, że Rosjanom sytuacja w kraju się niespecjalnie podoba.
0: No tak, do urn i do waliz nie zajrzą, ale mogły te organizacje obserwować po prostu liczbowo wrażeniowo, jak to wygląda.
2: Kto wchodzi, kto wychodzi.
0: Dodajmy jeszcze przy okazji,
2: to rozdział wiedza wielki, to byłby, to na to by jeszcze dodatkowo obniżało wiarygodność władz.
0: A dodajmy jeszcze przy okazji, że te wybory odbywały się też na okupowanych terytoriach Ukrainy, również tych wszystkich częściach, jeżeli chodzi o te sporne terytoria z Gruzją. Natomiast tutaj zachodnie think tanki poczyniły taką ciekawą obserwację, że dane pozyskane podczas wyborów No wracając właśnie, mogłyby zostać wykorzystane podczas mobilizacji.
2: To po pierwsze, a po drugie, ale te dane władze rosyjskie i tak mają. Tutaj niewiele, niewiele więcej się mogli dowiedzieć, a mogli się dowiedzieć czegoś innego natomiast. I myślę, że realne, że Rosjanie, czy władze rosyjskie, czy służby rosyjskie mniej więcej znają realne wyniki wyborów. I to jest dla nich też sygnał, co zrobić dalej. Czy może mogą sobie pozwolić na mobilizację, czy nie, bo jeżeli ten poziom oporu społecznego jest stosunkowo wysoki, no to mobilizacja pokazuje, może się okazać bardzo dużym ryzykiem. Jeżeli te wyniki, zwłaszcza frekwencja, były zbliżone do tego, co podano, no to mogą tę mobilizację zaryzykować, aczkolwiek no to jest i tak poruszenie się na granicy. No przypominam, że jeżeli jedna Rosja dostała 57% głosów przy niespełna 60% frekwencji, to oznacza, że czynnie poparło obecną władzę, no bo oczywiście wszystkie pozostałe partie też były, też są prokremlowskie i prowojenne, ale również wiadomo, że powiedzenie wojna jest okej, Putin jest okej, to jest oddanie głosu na jedną Rosję. Wobec tego to oznacza, że wedle oficjalnych danych mniej więcej 30% obywateli zagłosowało na tę partię. Reszta albo nie głosowała, albo zagłosowała na inne partie, co jest wyłącznie wskazywaniem, że no, jedna Rosja nam się nie podoba, nie podoba nam się ten kierunek polityki tak naprawdę, nawet jeżeli głosują na komunistów.
0: Bardzo panu dziękuję za tę analizę. Wnioski, to znaczy rezultat jest oczywisty, ale tutaj obserwacje ciekawe. Jerzy Marek Nowakowski.
2: Wnioski wskazują, że entuzjazm Rosjan do wojny niewątpliwie słabnie i to te wybory pokazały.
0: Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Był ambasador RP na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski. Był naszym rozmówcą w 357. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję.

0: popołudniowy program w Radiu 357. 20 minut pozostało do godziny 17. Balkon to jest fantastyczna sprawa. Kto nie ma, ten żałuje. No a myślę, że spora część z Państwa, która się nim cieszy, no można słuchać na przykład radia na balkonie, ale oby nie za głośno, ponieważ wszystko wskazuje na to, że powstające nowe balkony w ramach nowych bloków będą musiały być nieco szczelniej oddzielone od balkonów sąsiadów na tych samych piętrach. Czy to jest w ogóle problem, że na zbyt dużo sobie na swoich własnych balkonach pozwalamy, czy też nie? Jak będą w praktyce wyglądały te regulacje? O tym wszystkim powiemy jeszcze do godziny 17.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: entuzjastycznie przejmowany przez jesieniarzy zespół na naszej antenie. To teraz, drodzy Państwo, wgryźmy się w ten temat. Czy już nam sąsiad nie będzie mógł zaglądać i nas podglądać na balkonie? To są nowe warunki techniczne dla budynków wielorodzinnych, które funkcjonują. Resort Rozwoju i Technologii chce, żeby poprawić komfort i prywatność mieszkańców. No i teraz deweloperzy, którzy będą budować kolejne bloki, będą musieli montować pełne przegrody, takie pełne, wysokie i szczelne zasłony między kolejnymi balkonami znajdującymi się na jednym poziomie. Między innymi ma być przez to ciszej, a sprawie przejrzał się Tomek Jeleński.
1: Drugie piętro wisi nad ulicą. Pójdzie tam dalej, to zobaczy pan, jakie to są budynki.
2: Tu mieszkam i tu się wychowałem, urodziłem.
3: Bardzo głośno, nawet bardzo głośno.
4: No, mnie się to nie podoba.
5: Balkon malutki.
6: Ty na swoim balkonie kulisz zimna ramiona.
7: Odpoczywamy na balkonie z mężem.
8: Nie tylko pranie, że tak powiem, ale posiedzieć można.
9: Wypić kawkę, herbatkę.
8: Kawkę wypić, no jakieś tam kwiaty na balkonie, super.
10: Można po prostu na chwilę wyjść z tego mieszkania, nie wychodząc tak naprawdę.
11: Kiedyś to każdy miał oddzielny balkon, a dzisiaj to są takie wspólne, wielkie tarasy i one są przedzielone takimi rachitycznymi ściankami.
12: Mieszkałam całe życie w bloku, więc znam ten ból, kiedy sąsiad zagląda przez balkon albo przez okno.
13: Raczej nie chciałabym, żeby mi zaglądał, ale myślę, że to wcale nie przeszkadza.
11: A sąsiad jaki? Przyjemny za ścianą?
14: Chyba zawsze przyjemny, jest lepszy.
11: No jak sąsiad równy gość, to
13: no,
11: może być.
13: Nie może być.
15: Sąsiad nieraz jest, chyba mówią, że bardziej potrzebny niż rodzina.
6: Ty na swoim balkonie trwasz niemile zdziwiona.
11: Taka ścianka, ona powinna być większa, mniejsza. Wychodzi się na balkon, a tutaj obok sąsiad.
13: Myślę, że większa.
11: Powinny być teraz te szersze ścianki, tylko czy to coś zmieni? Jak sąsiad wyjdzie, to co, nie będzie widział sąsiada?
1: Znaczy widzieć, to może nie będzie widział, ale będzie słyszał. No.
11: Nie da się oszukać praw fizyki.
1: Pewnie, że nie da się oszukać.
11: Kiedyś w tych starych kamienicach nie było takiej koszmarnej akustyki, a dzisiaj słyszymy, co mówi sąsiad.
1: W starej kamienicy była ściana wymurowana z cegły, grubsza była, były cynki, a teraz się robi konstrukcję z taką, wie pan, metalową, aluminiową, przykręca się z jednej strony płytę, z drugiej strony płytę, na wszelki wypadek wrzuca się tam trochę wełny, to się wrzuca, a nie wkłada i dlatego pan wszystko słyszy, no. Albo wymurowują panu z szóstki takiej cienkiej ścianki, prawda? To co, przez to wszystko słychać. Teraz deweloperzy oddają budynki w stanie surowym, można deweloperskim, i każdy robi ten swoje mieszkanie.
16: Dziury w ścianie, jak to zakryć? Jest wiele sposobów, można by wepchnąć gruzu i otynkować, albo wcisnąć pianę i później zaszpachlować.
11: Czy jest jakiś sposób, żeby sobie ściany wyciszyć, żeby nie słyszeć tego, co mówi sąsiad?
1: No jest, no to może pan sobie jakieś tam założyć, wie pan, kotary takie jakoś kosztem swojego pomieszczenia.
13: To wszystko zależy, kogo się ma obok. Mi by chyba raczej to wszystko nie przeszkadzało.
12: Z drugiej strony taki klimat miasta. Jak się mieszka w bloku, to się mieszka blisko z sąsiadem. Trzeba się z tym pogodzić w mieście.
11: Albo ogłuchnąć na stare lata.
12: Albo ogłuchnąć, dokładnie. Dobrze żyć z sąsiadem i tyle.
0: Może państwo mają jakiś wyjątkowo tego typu problem i fajnie, jakby takie przepisy zadziałały jakoś wstecz w sprawie balkonów, tego, żeby było trochę szczelniej, trochę prywatniej, trochę ciszej, jeżeli chodzi o lokatorów tych samych pięter. O to wszystko pytał Tomek Jeleński. Jest taka audycja, Chore Sąsiadów, tak przy okazji państwa pozachęcam.

0: Miley Cyrus po południówce w Radiu 357. 10 minut pozostało do godziny 17, a to Państwa głos, komentarz do rozmowy z ekspertem.
1: Szczerze mówiąc, trochę mnie irytuje to, co dzieje się z tą wojną hybrydową z rosyjskiej strony, no bo na ten moment to wygląda tak, że Rosjanie mogą przez bardzo wiele różnych źródeł ingerować w politykę czy w sprawy wewnętrzne wszystkich państw, natomiast my im możemy tylko pomachać palcem i wyrazić głębokie ubolewanie. Ja to absolutnie nie namawiam nikogo do wojny, ale pasowałoby choćby bardziej restrykcyjnie strzec granic, na przykład zestrzeliwać obiekty, które wlatują ze strony wschodniej. Warto też, żeby społeczeństwo w obecnej sytuacji pogłębiało w sobie świadomość, jak wygląda rosyjska destabilizacja. Ostatnio chociażby na Dachu Świata pięknie to przypomniało. Wszelkiego rodzaju ruchy destabilizujące sytuację w kraju, chociażby tak jak we Francji ruchy żółtych kamizelek, czy w Hiszpanii te ruchy, które nawoływały do oddzielenia się Katalonii, a u nas wszelkiego rodzaju sabotaże na torach, podpalenia. Za tym wszystkim stoją Rosjanie. Miejmy tego pełną świadomość.
0: Bardzo dziękujemy za ten wyczerpujący komentarz. To jeszcze teraz z drugiego tematu, balkonowego. Tutaj ten temat Państwa uruchomił. Krzysztof, imiennik z Poznania, pisze, wnosi taką uwagę, zwraca uwagę na to, że ma sąsiadów, którzy palą papierosy, no i to są sąsiedzi z dołu. No i zgodnie z prawami fizyki ten dym się unosi i jest taka wątpliwość, czy są jakiekolwiek rozwiązania prawne, które mogłyby to wszystko ograniczyć, no bo do sąsiadów z dołu niestety nie trafia zwykła argumentacja i miła rozmowa. No, to są oczywiście te aspekty mieszkania w bloku i dość, no, inwazyjne. Zachęcam do kolejnych wypowiedzi. Może ci państwo z dołu zabiorą głos w tej sprawie. Myślę, że to może być jakaś dyskusja, to mogą być jakieś pomysły, no tylko jakie? Jak w taką, jak zapobiec właśnie tego typu zjawiskom, dość nieprzyjemnym dla zmysłów? Zachęcam.

Popołudniowy program w Radiu 357 i ciekawy głos w dyskusji. Słuchaczka pani Anna pisze, sugerując, że te zmiany w przepisach dotyczące nowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, zazwyczaj to były odpowiedzi na różne praktyki takie patodeweloperskie. No i autorka wiadomości sugeruje, że to jest dosyć pokręcana sprawa, że akurat wybrańcy narodu zajęli się kwestią balkonów i jakiejś tutaj nieszczelności, hałasów i tak dalej, że jest kilka innych bolączek, kilka innych patologii czasami, które wymagałyby uregulowania, jeżeli chodzi o standardy nowego budownictwa. Dziękuję za ten głos. Natomiast, drodzy państwo, jeżeli chodzi o wybory, tym razem nie te, o których rozmawialiśmy z ekspertem, wybory za naszą zachodnią granicą, wybory regionalne, trzeba przyznać, że one nigdy, jeżeli chodzi o Niemcy, Holandy, nie budziły tyle emocji i nie skupiały na sobie tyle uwagi. Otóż miała na miejsce w miniony weekend i będzie to tematem rozmowy w dalekim zasięgu i wspomnimy sobie jeszcze za chwilę o tym wszystkim w serwisie.

0: Słuchają Państwo Radia 357. Minęła godzina 17. Czas zatem na serwis informacyjny, serwis, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutka.
1: Maciej Berek, wybrany na początku września przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zwrócił się listownie do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i daty umożliwienia mu złożenia ślubowania. W ubiegłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że prezydent Nawrocki odbierze ślubowanie od Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne. Według Joanny Wiche z Lewicy prezydent nie ma prawa odmawiać ślubowania sędziemu powołanemu przez Sejm.
2: To nie jest jedyny sędzia, który czeka na to, żeby pan prezydent łaskawie przyjął i tą nominację przeprowadził. No, ja uważam, że czas najwyższy, żeby jednak pan prezydent to zrobił i żebyśmy w końcu mieli dobrze pracujący Trybunał Konstytucyjny.
1: Zdaniem prezydenta z kolei Maciej Berek nie spełnia formalnego wymogu, by zasiadać w Trybunale. Wymóg ten polega na co najmniej 10-letnim wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merca nie przekroczyła we wczorajszych wyborach w Mecklenburg i Pomorzu Przednim progu 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii Niemiec chadecy nie dostali się do parlamentu kraju związkowego. W wyborach wygrała Alternatywa dla Niemiec, uzyskując ponad 38% głosów. Drugie miejsce zajęła socjaldemokratyczna SPD z wynikiem na poziomie 35%. Po kolejnej w ostatnich tygodniach porażce chadeków w Niemczech mówi się o dymisji kanclerza, ale jak zapewnia Merz, ani wczoraj wieczorem, ani dziś przed południem nikt z partii nie podniósł jeszcze żadnych kwestii personalnych. A o sytuacji w Niemczech więcej powiemy już za chwilę w programie Daleki Zasięg. Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej niż owe 7,5 tysiąca. Są za to duże różnice pomiędzy grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
3: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników – 12 185,73 zł. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców – 5 281,03 zł.
1: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem jest rolnictwo, ogrodnictwo czy rybołówstwo. Tam panie zarabiają o kilka procent więcej. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w podlubelskim Świdniku zyskał nową funkcję. Działa tam miejska dzielnia, w której mieszkańcy oddają niepotrzebne rzeczy i za darmo mogą zabrać to, co jeszcze może się komuś przydać. Piotr Olejarz.
4: W specjalnym namiocie przy ulicy Przemysłowej 1 można znaleźć praktycznie wszystko. Od sprzętu AGD, przez zabawki, wózki dziecięce, narty i rowery, po meble, telewizory czy podręczniki. Rzeczy trafiające do dzielni są wcześniej oceniane przez pracownika PSZOK-u. To właśnie on decyduje, czy nadają się jeszcze do dalszego użytku. Mieszkańcy chwalą inicjatywę. Podkreślają, że wcześniej niepotrzebne przedmioty najczęściej trafiały na śmietnik albo krążyły po lokalnych grupach w mediach społecznościowych. Teraz można je po prostu przywieźć i od razu wymienić na coś innego, bez zbędnych formalności. Z Lublina dla Radia 357, Piotr Olejarz.
1: Władze Świdnika zapowiadają kontynuację projektu, zwracając uwagę na ogromny odzew w internecie. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18.
0: Co czeka nas pogodowo w nocy? Miejscami przelotne opady deszczu, mogą pojawić się też burze. To już taki mamy czas, że w Tatrach może przybyć do 15 cm śniegu. Ogólnie w Tatrach i na szczytach Beskidów taki właśnie scenariusz. W Sudetach deszcz ze śniegiem. Na południu popada do 20 mm, w rejonie Żuław Wiślanych do 25. A jeśli chodzi o pogodę, od 6 stopni na przeważającym obszarze do 10, nieco cieplej w rejonie nadmorskim do 13.
5: Radio 357.
0: i nasz popołudniowy program. Jeszcze przez godzinę na antenie. Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Krzysztof Tubilewicz. Zapraszamy. Kolejne Państwa refleksje spływają, więc ja przypomnę, że rozmawiamy o balkonach. Czy to potrzebne i czy to będzie skuteczne, żeby było trochę ciszej od sąsiadów, bo o takich przepisach właśnie opowiadał nasz reporter. A może kwestia zagrożeń, eskalacji lub którychś z wyborów Państwa zainspiruje do zabrania głosów. Bo szczegóły o wyborach regionalnych w Niemczech już niebawem.

0: To jest popołudniówka w Radiu 357. Pamiętają Państwo mail, wiadomość o sąsiadach z dołu palących papierosy i problemach, które... No jest to problem sam sobie oczywiście. Jest sygnał taki, w zasadzie wyraz wsparcia dość specyficzny. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, ja z taką podpowiedzią dla słuchacza, który mówi, że ma uciążliwych sąsiadów, że dym zgodnie z prawami fizyki leci do góry, sąsiedzi palą papierosy. No to rozwiązanie jest jedno. Woda leci w dół, więc może coś kapać, może coś spływać. No niestety, jeżeli nie ma argumentów, no to trzeba zrobić kontratak.
0: No, nie sugerujemy tutaj, drodzy Państwo, żeby to się zamieniło w jakąś zieloną szkołę. To jest po prostu głos od słuchacza. Może są jakieś mimo wszystko jeszcze inne rozwiązania? Może po prostu ta wiadomość Państwa jakoś jeszcze kreatywnie uruchomi? Zachęcamy.

0: Popołudniówka w 357 i państwo piszą teraz jeszcze cały czas w sprawie tego, jakie są prawa fizyki i jakby, że to działa w dwie strony, ten balkon na górze i balkon na dole. I jest też sugestia od pana Bogdana, żeby jednak nie eskalować. I tego już przekazu na koniec tekstówki będę się trzymał, ale jeśli państwo mają ochotę do nas napisać w którejkolwiek ze spraw, to zachęcamy. Kuba Benedyczek w naszym studiu, witam cię.
1: Witam, dzień dobry.
0: To jest tak, że o pewnych trendach, obserwacjach eksperci rozmawiali lub też ostrzegali, jeżeli chodzi o wyniki wyborów w Europie. I nadchodzi taki moment w życiu komentatora i eksperta, kiedy te obserwacje się spełniają. I teraz to jest ten trudny moment w życiu komentatora i eksperta? Jak to wygląda?
1: Myślę, że to jest też rzadki moment w życiu komentatora, bo znowu oni nie mają tak często racji. W związku z czym dzisiaj jest wiele powodów do satysfakcji, bo w końcu się spełniło to, o czym mówili od wielu, wielu lat.
0: Tak, a mówić będziemy o wyborach regionalnych w Niemczech.
1: Tak, dlatego że 20 września swoich przedstawicieli do regionalnych parlamentów wybierali mieszkańcy Berlina oraz Mecklenburgii. Zwyciężyła AfD, natomiast chyba większą niespodzianką od tego, że zwyciężyła Alternatywa dla Niemiec, jest to, że chadecy nie przekroczyli progu wyborczego, bo mam takie poczucie, zwłaszcza po wyborach w Saksonii, że zaczynamy się do AfD przyzwyczajać. Żartowaliśmy tu, że eksperci jak rzadko kiedy mają rację, ale mam takie poczucie składania puzli, to znaczy tego, że dokładamy, to AfD wygrywa tu, wygrywa tam i że to jest jakiś taki huragan, rodzaj huraganu, który nadciąga i który spełnić się musi, o czym mówimy od dłuższego czasu, ale być może się mylę, o to za chwilę zapytam mojego gościa.
2: Daleki zasięg.
1: A moim gościem jest dr Łukasz Jasiński, ekspert do spraw Niemiec z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To proszę powiedzieć, panie Łukaszu, czy dla pana to było zaskoczeniem, że po raz kolejny wygrało AfD?
3: Nie było to szczególnym zaskoczeniem, ponieważ sondaże wskazywały na taki wynik. Tak naprawdę, jeśli chodzi o wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, pytania były inne, nie tyle czy wygra AfD, bo to było raczej przesądzone, wszystkie badania to wskazywały, ale czy uda się rządzącym do tej pory socjaldemokratom, czyli SPD, AfD w jakiś sposób dogonić, co się ostatecznie minimalnie, ale nie udało. No i czy CDU, czyli partia kanclerza Friedricha Merca, znajdzie się w parlamencie lokalnym, czy też po raz pierwszy w historii nie przekroczy 5% progu wyborczego.
1: To ja tylko dodam,
3: tak się rzeczywiście stało.
1: 38%, ponad 38% dla AfD, ponad 35% dla SPD, o którym pan wspomniał. Proszę powiedzieć, co to oznacza dla całych Niemiec, oprócz tych dwóch landów w cudzysłowie, bo Berlin traktujemy trochę inaczej, to znaczy traktujemy tak samo administracyjnie, no ale nigdy

0: Gdy nie nazywamy go w języku polskim landem. Co to znaczy dla całego kraju?
1: No, to pokazuje na taki proces zachodzący w całych Niemczech, chociaż z różną prędkością, bo jednak Niemcy są mocno zróżnicowane i te wyniki w poszczególnych landach też się między sobą mocno różnią, ale generalnie to wskazuje na taki proces rosnącej roli i siły partii radykalnych, zwłaszcza AfD, ale także takiej mocno lewicowej Die Linke, która wygrała wybory w Berlinie, także po raz pierwszy w historii, a zarazem na słabnięcie i taką erozję pozycji partii, które przez dekady właściwie nadawały ton całej polityce niemieckiej, czyli zarówno CDU, czy Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, jak i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Jeszcze kilkanaście lat temu te ugrupowania osiągały wyniki 30-40% w wyborach federalnych, a teraz to jest właściwie kilkanaście procent według sondaży.
0: A co się stało z partią CDU, z HDK-ami i samym kanclerzem? Jaki jest powód tak katastrofalnie niskich notowań?
1: No tutaj trzeba powiedzieć, że kanclerz Merz, czyli jego osoba i jego sposób spełnienia funkcji kanclerza jest jeszcze gorzej oceniany niż CDU jako taka. Czyli to jest przykład polityka, który będąc liderem partii, no nie tylko jej nie pomaga, delikatnie mówiąc, ale wręcz ciągnie tę partię w dół. To wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, rzeczywiście Niemcy znajdują się w trudnej sytuacji takiego przekształcania dotychczasowego modelu gospodarczego. Co za tym idzie, rzeczywiście wiele takich niepopularnych i bolesnych społecznie reform jest niezbędnych. Reforma systemu zabezpieczeń społecznych, reforma ochrony zdrowia, reforma emerytalna. Krótko mówiąc, reformy te często oznaczają po prostu różnego rodzaju cięcia i ograniczenia tego niemieckiego państwa socjalnego, co siłą rzeczy jest niepopularne samo w sobie. Z drugiej strony Merz, wygrywając wybory, a przypomnijmy, że to jest polityk, który pełni swój urząd dość krótko. On objął urząd kanclerza w maju ubiegłego roku zaledwie. Co wygrywając wybory, obejmując władzę, obiecywał odbudowę pozycji gospodarczej Niemiec, wprowadzenie szybkich zmian niezbędnych, po czym tak naprawdę bardzo szybko okazało się, że większość tych reform i tak gdzieś ugrzęzła w różnego rodzaju komitetach koalicyjnych, uzgodnieniach międzyrządowych i tak dalej. No czyli krótko mówiąc, Merz pokazał swój brak sprawczości. Nie bez przyczyny mówi się także o jego takich deficytach komunikacyjnych. Znaczy to jest polityk, który nie jest zbyt charyzmatyczny. Od lat mówi się o jego braku empatii, takich nieprzemyślanych wypowiedziach, czasem na takim poziomie elementarnym, to znaczy z jednej strony kanclerz na przykład często powtarza, że Niemcy muszą pracować więcej, że potrzebny jest powrót do tego takiego tradycyjnego modelu niemieckiej gospodarki, gdzie się pracuje, gdzie liczy się wydajność, a nie pomysły typu work-life balance. Po czym w środku lata udał się kanclerz na 3-tygodniowy urlop, którego nie przerwał nawet, kiedy w Lipsku znaleziono te drony, za którymi, jak wiadomo, teraz już stali Rosjanie. No, tego typu błędy, takie komunikacyjne, interpersonalne, no, oczywiście też podważają pozycję kanclerza.
0: Tylko wie pan, bo to, że Niemcy wymagają reformy, że musimy ciąć tak zwany welfare state, że musimy pracować więcej, że nie stać nas na ten model, który obowiązywał od II wojny światowej do powiedzmy lat 90., to ja już słyszałem w czasie kanclerza Gerharda Schrödera, który przywiózł ze sobą odpowiednie reformy, stracił na popularności, czyli co, od tamtego czasu w Niemczech niewiele się zmieniło, to znaczy oni są w dalszym ciągu na takim etapie przejściowym?
1: Znaczy, kanclerstwo kanclerza Schrödera to są już jednak dość stare dzieje, bo to jest początek obecnego stulecia. Przypomnijmy, że ten program reform kanclerza Schrödera to była tak zwana agenda 2010. Mamy rok 2026. Wiele wskazuje na to, że tak naprawdę teraz w wielu sferach mszczą się jeszcze po części błędy z czasów kanclerz Merkel, która była znana z tego, że nie przeprowadzała żadnych głębszych zmian, o ile nie było to rzeczywiście niezbędne. Raczej starała się pewne problemy przeczekać. Mówiono, nawet powstał w języku niemieckim taki czasownik Merkel, czyli właśnie czekać, aż problemy jakoś tam same się rozwiążą. I to, z czym mamy teraz do czynienia w mojej opinii, czyli wzrost siły partii radykalnych, które różne radykalne postulaty formułują, wynika także po części z tego, to znaczy z lat zaniedbań, pomijania problemów, które no, rzeczywiście należało rozwiązać i narastały, aż w końcu doprowadziły do utraty popularności głównych partii. Podam przykład Berlina. On jest oczywiście specyficzny. W Berlinie wygrała Die Linke, czyli taka partia mocno lewicowa, na lewo od SPD, której rdzeniem kampanii wyborczej była kwestia mieszkalnictwa. Szacuje się, że w Berlinie brakuje około 58 tysięcy tanich mieszkań na wynajem. I Die Linke zaproponowała w swojej kampanii wyborczej coś, czego inne partie nie odważyły się zrobić, czyli po prostu wywłaszczenie funduszy inwestycyjnych, które są właścicielami tysięcy mieszkań w Berlinie i które po prostu przyczyniły się do wzrostu cen i do tego, że część Berlińczyków nie może sobie we własnym mieście znaleźć miejsca.
0: Ja tylko przerwę na moment, bo przecież przez długi czas, właściwie ja do niedawna nawet słyszałem porównania Warszawy do Berlina na niekorzyść Warszawy. To znaczy, że w Berlinie o wiele łatwiej jest znaleźć tanie mieszkanie na wynajem, jeżeli jesteś studentem, niż na przykład w stolicy Polski. No nie mówię na przykład o miastach holenderskich, gdzie ten problem jest jeszcze większy.
1: Nie, to jest mit. Akurat jeśli chodzi o Berlin, tam mamy do czynienia na przykład z taką powszechną procedurą upokarzających, no, tak należy to powiedzieć, upokarzających castingów na lokatorów, gdzie zgłasza się kilkadziesiąt osób, prawda, z całymi plikami informacji o sobie, CV, zaświadczenia od poprzednich najemców i tak dalej, a te ceny tylko rosną. Tak naprawdę jest to, jeśli chodzi o Berlin, absolutnie kluczowy problem. Pozostałe partie jakby formułowały takie tradycyjne postulaty, czyli będziemy budować więcej, prawda, ustalimy jakiś górny pułap czynszów i tak dalej, a potem okazało się, że to było po prostu nieskuteczne. No i nierozwiązywalne problemy w pewnym momencie zaczęły się mścić. Tutaj akurat przełożyło się to na bardzo dobry wynik w Berlinie, Die Linke w Berlinie.
0: Trochę jest porównywany do Nowego Jorku, ale ja jeszcze wrócę do AfD, dlatego że właściwie w Polsce funkcjonujemy wedle pewnego rodzaju kliszy na temat AfD, a właściwie głównie wiemy o tym, że może doprowadzić do rewizji pewnego rodzaju postanowień z Polską, a może nawet nie postanowień, ale czegoś, co się ukonstytuowało w pamięci historycznej, że będzie prowadzić politykę antymigracyjną. No i tu właściwie mógłbym postawić kropkę. Co tak naprawdę czeka Niemcy w momencie, w którym AfD zdobyłyby odpowiednią większość w wyborach ogólnokrajowych?
1: Zacznijmy od tego, że perspektywa przejęcia przez AfD władzy na szczeblu federalnym, czyli ogólnoniemieckim, jest jednak ciągle daleka. Czy pozostałe partie polityczne AfD izolują, i to izolują od początku istnienia tego ugrupowania, nic nie wskazuje na to, żeby ta taktyka miała się zmienić. No a AfD znaczy nie będzie raczej w stanie zdobyć ponad 50% w wyborach do Bundestagu. Natomiast w takim hipotetycznym scenariuszu trzeba powiedzieć, że to są pewne takie kluczowe elementy tożsamości tej partii, czyli rys antymigrancki bardzo mocno, zwłaszcza antyislamski, ale to też może się rozszerzać na inne grupy migrantów, na przykład pochodzących z Polski, czy chociażby na obywateli Niemiec z tak zwanym tłem migracyjnym. To jest około 20% niemieckiego społeczeństwa obecnie. A drugim takim elementem kluczowym jest stosunek do Rosji. Znaczy, to jest partia, która jest otwarcie prorosyjska, która nawet w wyborach landowych, mimo że te kwestie wykraczają poza kompetencje władz landowych, domaga się powrotu do dialogu z Rosją, uruchomienia Nord Stream 1 i 2, zaprzestania wspierania Ukrainy, określa to mianem zbyt kosztownego, w dodatku przedłużającego konflikt. No tutaj trzeba powiedzieć, że nawet takie wydarzenia jak obecne, jak ostatnie prowokacje, czy próby sabotaży w Niemczech, w Lipsku chociażby, o których wspomniałem, no w żaden sposób nie zmieniły postawy tej partii wobec Rosji. Że problemem jest to, że to jest partia otwarcie prorosyjska i co gorsza, ona nie widzi w Polsce żadnego atrakcyjnego, poważnego partnera. Znaczy z perspektywy AfD na wschód od Odry, Nysy, Łużyckiej jest tylko jeden ważny partner dla Niemiec, to jest Rosja.
0: A jak jest Die Linke, która wygrała w Berlinie?
1: No, Die Linke tutaj ma taką postawę bardziej zniuansowaną. No, z jednej strony no, ona potępia rosyjską agresję na Ukrainę, no w ogóle potępia wojnę jako coś złego, ale na przykład z drugiej strony krytykuje realizowany obecnie program rozbudowy i modernizacji Bundeswehry, wskazując, że lepiej te pieniądze przeznaczyć na na dofinansowanie sektora publicznego, czy rozbudowy systemu świadczeń socjalnych, no ale na pewno nie jest to taki stopień, że tak powiem, prorosyjskości jak AfD.
0: To myślę, że wielu ludzi uspokoił dr Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mówiąc po pierwsze, że wygrana AfD nie jest przesądzona, po drugie, że Die Linke nie jest tak bardzo prorosyjskie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy, to Kuba Banadyczak i Daleki Zasięg. Już za chwilę więcej o sporcie.

0: To już ten czas. Sebastian Kierzek ma dla Państwa wieści sportowe.
1: Od piłki nożnej rozpoczniemy. Do godziny 18:00 kadrowicze mają stawić się na zgrupowaniu reprezentacji. Dodajmy, bardzo długim zgrupowaniu, bo będzie ono trwać aż 16 dni. Polska na przełomie września i października dwukrotnie zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną oraz po jednym razie ze Szwecją i Rumunią. Gramy w drugiej dywizji Ligi Narodów. Czeka nas zatem długa przerwa w rozgrywkach ligowych. Kluby z Ekstraklasy w różny sposób zamierzają ją wykorzystać. Trener mistrza Polski Nils Frederiksen dał piłkarzom Lecha aż tygodniowy urlop. It's important to rest kind of the body and the heads a bit. Ta przerwa jest potrzebna dla ciała, ale też dla głowy. Tak samo zrobiliśmy w poprzednim sezonie i to przyniosło efekt. Widać było, że po powrotach z urlopów zawodnicy z nową energią przystąpili do zajęć. Lech odpoczywa, tymczasem spore zmiany w Legii Warszawa, zmiany współwłaścicielskie. Od dziś stołeczny klub ma nowego współwłaściciela. Został nim amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach Michael Gorzyński. Jak przekazano w komunikacie, nabył on 40% akcji Legii oraz został nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej. Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem i wciąż pełni funkcję prezesa zarządu. Ze spraw piłkarskich dorzuca jeszcze informacje z Hiszpanii. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji tego kraju, Luis de la Fuente, przedłużył kontrakt do 2032 roku. Pełni tę funkcję od 3 lat. W tym czasie jego drużyna, jak pamiętamy, triumfowała w Mistrzostwach Świata, a także Europy oraz wygrała Ligę Narodów. I tyle o piłce, teraz przejdźmy do tenisa. Jak co poniedziałek mamy bowiem nowe tenisowe rankingi. W męskim zestawieniu prowadzi Jannik Sinner przed Aleksandrem Zwieriewem. Najwyżej z naszych Hubert Hurkacz, miejsce 46. Kamil Majchrzak jest 73. U pań chyba już się oswoiła z nową rolą, na czele Jelena Rybakina. Na drugim miejscu poprzednia liderka Aryna Sabalenka, a jeszcze wcześniejsza Iga Świątek zajmuje 9. pozycję. Druga polska rakieta, Maja Chwalińska, przesunęła się z 26. na 25. lokatę. Maja dziś wygrała w Singapurze ze Słowaczką Rebeką Szramkową i awansowała do drugiej rundy. Po meczu pytana była o to, jak po kilku miesiącach od French Open radzi sobie z dużo większą presją. Oto co odpowiedziała.
2: To było bardzo trudne. Muszę przyznać, że potrzebowałam trochę czasu, żeby się przestawić. Wcześniej ludzi zbytnio nie obchodziło to, jak gram. Teraz czuję duże zainteresowanie i jestem za to wdzięczna, bo mam świetnych fanów. Po prostu potrzebowałam się zaadaptować. To się udało i czuję się lepiej. Miejmy nadzieję, że dobrze czują się polscy siatkarze. Oni jutro przystąpią do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem dość niespodziewanie reprezentacja Niemiec, która w 1/8 odwróciła losy meczu z faworyzowaną Bułgarią.
3: Siłą tego zespołu jest to, że mają problemy. Paradoksalnie, że mają problemy. Wyleciał im pierwszy rozgrywający Tyle. Wyleciał Karliczek, który był podstawowym przyjmującym. I to są dwa takie filary, które gdzieś mogłyby załamać drużynę. Oni jeszcze bardziej współpracują, jeszcze bardziej chcą grać razem.
1: Analizował na antenie Radia 357 wybitny reprezentant Polski, m.in. MVP Mistrzostw Europy właśnie z 2009 roku Piotr Gruszka. Mecz Polska-Niemcy jutro o godzinie 18:00. Wcześniej w pierwszym ćwierćfinale Francuzi zmierzą się z Rumunami. Trzymając się tematyki Mistrzostw Europy, czas na meldunek z Mistrzostw Europy w boksie. Te trwają w Sofii. Do ćwierćfinałów awansowali dziś Paweł Brach w kategorii do 60 kg, a także Michał Pierzchała w kategorii do 80 kg. Niestety w 1/8 odpadła Aneta Rygielska. Czekamy teraz na walki Mateusza Urbana oraz naszej wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża Julii Szeremety. Oni zaprezentują się w dzisiejszej sesji wieczornej. Tymczasem kibice Żużla odliczają już ostatnie dni do wielkiego finału cyklu Speedway Grand Prix. Sytuacja iście wyborna. Wciąż szanse na tytuł indywidualnego mistrza świata masz 3 żużlowców. Bartosz Marzlik, Brady Kearse i ten trzeci.
4: Rzeczywistość przerosła oczekiwania. Dołączył nam Robert Lambert, więc nawet nie śmiałem marzyć o takim scenariuszu, jaki nam życie przygotowało właśnie przed ostatnią rundą. No nigdy w całej historii cyklu, nigdy przed ostatnią rundą nie było tak ciasno między 3 kandydatami do złotego medalu. To jest coś niesamowitego. No, rok temu w Formule 1 przed ostatnim wyścigiem było tak, że szansa na mistrzostwo mieli jeszcze i Verstappen, i Norris, i Piastri, ale tam różnica punktowa była zdecydowanie większa, a tutaj to się naprawdę może rozstrzygnąć w jakichś kompletnych detalach.
1: Mówi z wyraźnym podekscytowaniem w głosie komentator cyklu w Eurosporcie Marcin Kuźbiski. Finałowe zawody już w najbliższą sobotę, a jakże na polskiej ziemi, w Toruniu. Radio 357 oczywiście będzie tam obecne. Już teraz zapraszam na relacje z tego wielkiego żużlowego święta. A jutro o sporcie mówić będzie Antek Pyzel. Po 7:00 pierwszy poranny serwis.

0: Popołudniowy program w 357. Wracamy do dyskusji w sprawie balkonów i różnych relacji między sąsiadami, zwłaszcza na linii tak góra-dół, powiedzmy. Był ten głos dość konfrontacyjny, to teraz jeszcze pan Wiktor pojednawczo. Doskonale wiemy z żoną Justyną, że łatwe to nie jest mieszkanie w bloku i mieszkanie w blokach i sąsiedzi. Są plusy i minusy, więc jesteśmy na etapie chęci zmiany na dom. Bez sąsiadów cisza i spokój. Bez większego ryzyka. To życzymy w takim razie powodzenia, bo to może być długotrwały, wieloletni proces, ale może warty tego, jeżeli oni rzeczywiście są bardzo uciążliwi. No i życzymy każdemu takich skutecznych chęci.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Popołudniowy program w 357. Za chwilę ważna rozmowa, fragment ważnej rozmowy. Szczegóły za momencik, bo mamy telefon. Dzwoni do nas pan Karol. Dzień dobry.
1: A witam, Karol z Ostrowca z tej strony, w zasadzie z Kunowa. Kiedyś mieszkałem w Ostrowcu, miałem sąsiada, który kopcił papierosami.
0: A to w tej sprawie, okej.
1: Tak, stwierdziłem, że wybuduję się, będę miał spokój. Wybudowałem się, okazało się, że sąsiad dom obok pali sklejką. Wolałem jednak te papierosy.
0: Z deszczu pod rynnę. Bardzo współczujemy, czyli jednak to nie jest jedyna słuszna i skuteczna droga, taka wyprowadzka. No a to jest niesamowite, że tak potrafią państwa do mieszkania w bloku ci palący sąsiedzi zniechęcić. W takim razie wyrazy współczucia, ale dziękujemy za ten sygnał i prosimy o więcej. Tymczasem, drodzy państwo, zachęcimy do ważnej rozmowy, którą można znaleźć na naszym YouTubie.
2: Popołudniówka 357.
0: Co wydarzyło się, gdy Andrzej Poczobut wrócił do swojego domu w Grodnie? Jak wyglądało jego pierwsze bezpośrednie zdarzenie z KGB i z milicją? O tym wszystkim opowiadał nam w rozmowie z Michałem Żakowskim.
3: Tanie przez białoruskie KGB i milicję na Białorusi, w Grodnie, w Mińsku, tam gdzie pan dotarł i zatrzymał się w pierwszym momencie po przyjeździe.
4: Znaczy no wiadomo, że kiedy podałem swój paszport, kiedy wprowadzono dane do komputera, no...
3: Na granicy, tak?
4: Dokładnie. To wszystkie te wskazówki o tym, że no przekracza granicę, próbuje przekroczyć granicę. Człowiek, który jest na liście terrorystów sporządzoną przez KGB i jest na liście ekstremistów która została sporządzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi. No naturalne, że tam jakby no zobaczyłem podenerwowanie pewne u funkcjonariuszki, która trzymała w rękach mój paszport. No i natychmiast został wezwany oficer, kapitan Straży Granicznej, który już z moim paszportem w rękach powiedział, że będziemy musieli odbyć rozmowę i zaprosił mnie do budynku. Powiedział też, żebym wziął ze sobą telefon. Ja mówię, że telefon mam ze sobą, ale telefon mój jest zablokowany i nie da się jego otworzyć. No, on nic nie powiedział na to. Weszliśmy do pokoju. Tam był jeszcze jeden funkcjonariusz Straży Granicznej. Była też osoba w cywilu, czyli bez... Znaczy nie mogłem określić, do jakiego resortu on się odnosi. No zakładam, że to było KGB, ale pewności oczywiście nie mam. No i zapytano mnie, na ile przyjechałem, kiedy zamierzam wracać z powrotem. No ja odpowiedzi na to pytanie nie chciałem udzielić, no bo nie uważam, że powinienem... Ja powiedziałem, że no co, no ja przyjechałem na zawsze.
3: I, do siebie.
4: Tak, i powiedziałem, że żyć będę w miejscu swojego zamieszkania i tak dalej. Więc odbyła się taka no, rozmowa, co, gdzie, jak, kiedy, na które no, odpowiedzi udzielałem takie wymijające, nie chciałem jakby odpowiadać, udzielać jakiejkolwiek informacji. Powrócono do tematu telefonu, ja raz jeszcze powiedziałem, że telefon jest zablokowany, że mogą, owszem, wykonując procedurę prawną, mogą mi skonfiskować ten telefon, ale ja jego dobrowolnie nie oddam i odblokowywać jego nie będę. Mhm. Zadzwonił telefon u funkcjonariusza, on wyszedł, przyszedł, później znowu zadzwonił telefon, znowu wyszedł. No i później wrócił, powiedział, że mogę sobie jechać. Вот так było на границе.
3: I dokąd pan pojechał? Do Grodna?
4: Do Grodna pojechał.
3: Do siebie, do swojego domu.
4: Dokładnie, do Grodna, do siebie, do swojego domu. Po 5 minutach, jak się pojawiłem w moim mieszkaniu, pojawił się funkcjonariusz milicji, zadzwonił do drzwi, miał włączony rejestrator.
3: Czyli kamerkę
4: tak. No i powiedział, że właśnie chodzi po mieszkaniach, sprawdza ludzi i żebym nie traktował tego i tej jego wizyty jako czegoś personalnego. Więc znowu pytanie, kiedy wyjeżdżam? Ja mówię, słuchaj, ja tylko co przyjechałem, no jeszcze nie zdążyłem rozpakować rzeczy. No gdzie pracuję, co, jak, gdzie? Znowuż takie pytanie, znowu to takie same wymijające odpowiedzi udziela mnie. Znaczy prosi mnie o numer telefonu. Ja mówię, że telefonu nie mam. Podaję telefon domowy. I on notuje telefon domowy. Odchodzi. Ja przez okno widzę, że on podchodzi do samochodu, gdzie siedzą funkcjonariusze. Znaczy, to nie jest oznakowany samochód i nie są to funkcjonariusze w umundurowaniu. On im raportuje i po chwili znowu kieruje się do mojej klatki, więc rozumiem, że za chwilę wejdzie. Wchodzi znowu, no i już bez włączonego rejestratora mówię, że rozmowa jest we wtorek, że w czwartek mam się stawić o 12 na komisariacie. No jako osoba, która była skazana wyrokiem i osoba, która formalnie jest uznana za jakby skazaną osobę ciągle, bo wyrok jakby nie został cofnięty.
3: Czyli pan ma status skazanego cały czas. Pomimo tego uwolnienia.
4: Dokładnie. Więc osoba o takim statusie ma się stawiać na wezwania do inspekcji wykonania wyroków. No i ja mówię tak, że oczywiście, że o 12 przyjdę na ten komisariat. Znaczy, i on tu się zaczyna tłumaczyć, pokazując palcem do góry, mówi, że to nie jego inicjatywa, że to tam i tak dalej, i tak dalej. No mówię, no spoko, no przyjdę, nie ma sprawy. I na tym się kontakty z służbami białoruskimi się skończyły. Chodzi o to, że w środę odwiedziłem konsulat polski. Po tym, jak wyszedłem z konsulatu, zadzwoniła do mnie żona, że miałem telefon na domowy, zadzwoniono z milicji i ten funkcjonariusz, który przychodził, powiedział, że nigdzie iść już nie trzeba mi. No i tak się skończyło.
3: Ten tydzień to jest też tydzień uwolnienia 25 więźniów. Tutaj John Cole, czyli ten wysłannik, jest postacią kluczową. Dogaduje się rzeczywiście z Aleksandrem Łukaszenką. To jest no, sytuacja, którą pan uważa za rozwojową i pan chwali to, co robi administracja Trumpa w tej dziedzinie i samego Johna Cola.
4: Znaczy, bez wątpienia to jest, znaczy, trudno byłoby mi co innego mówić, jeżeli to, że ja tu dzisiaj jestem, wynika z działań między innymi administracji Trumpa, bo tam bardzo dużo było sił, które były zaangażowane i to przez wiele lat.
3: Nie pięć agencji wywiadu chociażby.
4: Znaczy tak, ale to należy patrzeć na ciągłość tej sprawy. To nie było jedno załatwienie, to po prostu przecież ten temat mojego uwolnienia, on się pojawiał przy okazji każdej wizyty Amerykanów i w ostatniej chwili Aleksandr Łukaszenka wykreślał moje nazwisko, no. Więc jakby, no, jest oczywiste, że bardzo, bardzo dużo sił było zaangażowanych w to uwolnienie. Jeżeli my mówimy o polityce Stanów Zjednoczonych, no to ona przynosi efekty. Owszem, to nie jest efekt, który był przedtem, bo ja mówiłem, że wcześniej, jeżeli Aleksandr Łukaszenka rozpoczynał dialog z Zachodem, no to...
3: Wcześniej, czyli 5 lat temu na przykład.
4: Znaczy, nawet nie 5 lat temu, a powiedzmy, no nie wiem, 2016 rok, bo od 2016 do 2020 roku trwał dialog, trwało ocieplenie relacji też z Polską, ale też z Zachodem generalnie i tak dalej. A jeszcze wcześniej, przed 2010, tam nie wiem, 2007, 2008, 2009 rok, to też było. I takich przykładów tych ocieplenia relacji z Zachodem Białorusi było już wiele, więc my możemy mówić o pewnej cykliczności zachowania białoruskiego reżimu. Więc wcześniej, jeżeli był prowadzony dialog, no to wewnątrz Białorusi zatrzymywano represje, już nie stosowano takich represji. A dzisiaj my widzimy, że sytuacja jest inna. Dlaczego? Znaczy, z jednej strony rzeczywiście, no, więźniowie polityczni wychodzą na wolność, ale ich miejsce zajmują nowe osoby, już tym razem nieznane, z imienia, nazwiska często, bo sprawy polityczne są nadal prowadzone.
3: Ja dlatego pytam o to też porównanie Białorusi sprzed 5 lat, jak pana wsadzano do łagru, skazywano i pan sam mówił, że przez 5 lat był wyłączony w ogóle i nie jest w stanie opisać tej Białorusi, jeżeli chodzi o wydarzenia i obecną sytuację. No ale teraz był pan na Białorusi, już może pan porównać te dwie Białorusi. Mówi pan, że bez 5 minut to jest system totalitarny. No ale teraz słuchając właśnie chociażby wypowiedzi przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys o dogadywaniu się z reżimem Aleksandra Łukaszenki, no przychodzą też słowa pana wygłoszone w 2011 roku. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to są dwie różne rzeczywistości. To już wynika z pana słów. Mianowicie powiedział pan, lepiej siedzieć w więzieniu, niż się szmacić przed reżimem. No, to są takie twarde słowa. Oczywiście, wiadomo, no, to retoryka też, ale no właśnie.
4: Znaczy, no, na pewno nie warto się szmacić przed reżimem i lepiej jest siedzieć w więzieniu i ja to...
3: To jest stała.
4: Tak, to jest niezmienne, ale należy pamiętać, że od 2005 roku Związek Polaków, każdy zjazd Związku Polaków kończył się apelem do władz o podjęcie dialogu ze Związkiem Polaków i w celu legalizacji naszej działalności. I Związek Polaków zawsze był zainteresowany w tym, żeby prowadzić dialog z władzami. Mm-hmm. No, władze nigdy nie chciały takiego dialogu prowadzić i tu nic się nie zmieniło tak naprawdę. No, chodzi o to, że jeżeli ty prowadzisz dialog, no to jest jedna sprawa. Jeżeli tobie każą i ty coś robisz, to jest zupełnie co innego. I to szmacić się nie należy, wykonywać polecenia, jeżeli i sprowadzać się do roli jakiegoś, nie wiem, młotka czy instrumenta w rękach służb białoruskich. To na pewno to jest wykluczone. A prowadzić dialog, rozmowy prowadzić i walczyć w ten sposób o prawa mniejszości jak najbardziej. Ja nie widzę tu sprzeczności.
3: Ja nie mówię, że jest sprzeczność, tylko tak po prostu pokazuje, że też w jaki sposób pana postawa jest niezmienna, ale jednocześnie te czasy i stan zastany się zmienia, więc trzeba jakoś reagować do tego, co się dzieje.
4: Absolutnie się zgadzam. I to ograniczenie działalności Związku Polaków, o którym ja mówię, no ono jest faktem. I każdy, kto obserwował działalność przed 21 rokiem i teraz będzie ją obserwować, on te ograniczenia zauważy. Ale ja chcę przypomnieć, że Związek Polaków jest jedyną organizacją, która przetrwała, która zachowuje wewnętrzną niezależność i wewnętrzną aktywność prowadzi. I to nie jest tak, że Związkowi Polaków, czy tam terenowym strukturom ktoś narzuca, kto będzie kierował tam poszczególnym oddziałem, czy co w tej chwili mają robić. Tak absolutnie nie ma. Ja tych ludzi znam od wielu, wielu lat i dlatego to było też dla mnie ważne pojechać, zobaczyć na miejscu, jak to wszystko funkcjonuje.
0: Cała rozmowa Michała Rzekowskiego z Andrzejem Poczobutem jest już na naszym YouTubie, na Radio 357 Talk. Zachęcamy do obejrzenia, do skomentowania, do subskrybowania naszego kanału.

To jeszcze Cool Kids of Death do końca naszego programu do godziny 18. Jest za chwilę serwis. Powiemy m.in. o tym, że brytyjski rząd rozważa karanie rodziców za przestępstwa dzieci.

0: były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna i migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie. To jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Te audycje znajdą Państwo również w podcastach, a tymczasem minęła godzina 18. To nasz popołudniowy program i czas na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutke.
4: A zaczynamy od wiadomości zza oceanu. Amerykańskie telewizje ABC News, CBS News, NBC News, a nawet Fox News wspólnie zdecydowały o wstrzymaniu ogólnodostępnej obsługi wydarzeń z udziałem amerykańskiego prezydenta. To rzadki protest nadawców po tym, jak Trump wprowadził zakaz wstępu do Białego Domu dla telewizji CNN, MSN Now i portalu Politico. Dotąd pięć największych telewizji, w tym właśnie CNN, dzieliło się odpowiedzialnością za transmisję z wydarzeń z udziałem prezydenta, udostępniając nagranie sobie nawzajem i innym mediom. Protest oznacza, że na razie żadna z wymienionych telewizji nie będzie odpowiedzialna za transmisję i udostępnianie wydarzeń z udziałem Trumpa i organizowanych przez Biały Dom, tak jak było do tej pory. Przedstawiciele wykluczonych redakcji złożyli pozew o przywrócenie im dostępu do Białego Domu. Argumentują, że sytuacja ta narusza prawa do wolności prasy, gwarantowane przez pierwszą poprawkę do Konstytucji. Odpowiadając na zarzuty o ograniczenie wolności prasy, Trump napisał w mediach społecznościowych, że Biały Dom nie prowadzi ataku na wolną prasę, prowadzi natomiast atak przeciwko fake newsom, które zagrażają bezpieczeństwu kraju. Policja bada okoliczności wczorajszej strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. W wyniku postrzału zginął tam 44-letni mężczyzna, a drugi został ranny. Funkcjonariusze zatrzymali już sprawcę i zabezpieczyli broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
5: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
4: Policji. Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili dziś w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. Chodzi m.in. o procedurę szybkiego zgłaszania takich przypadków przez pacjentów.
6: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
4: Mówi dr Maria Jesa-Jabłońska, zastępczyni rzecznika praw pacjenta. Wdrożenie strategii ma rozpocząć się w przyszłym roku. Obniżenie zasiłków albo nawet 12 miesięcy więzienia. Brytyjski rząd rozważa karanie rodziców za poważne przestępstwa ich dzieci. Z Londynu Adam Dąbrowski.
7: Uzasadnienie? Reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości Jake Richards tłumaczył Timesowi, że chodzi o to, że bezpieczeństwo lokalnej społeczności zależy od tego, czy rodzice wykonują dobrze swoją rolę, czy wychowują dzieci. Wszystko to na razie propozycje. Propozycje niedobre, przekonuje część organizacji działających na rzecz dzieci. Argumentują na przykład, że wsadzenie rodziców do więzienia nie zapewni podopiecznym stabilności i może sprawić, że ich zachowanie jeszcze się pogorszy. Brytyjski rząd pracuje nad reformami po tragedii Southport. Axel Rudakubana zamordował wtedy dziewczynki podczas zajęć tanecznych. Sąd w Liverpoolu skazał go na dożywocie, a jego rodzice, imigranci z Rwandy, utrudniali służbom pracę, na przykład nie informując, że ich syn zebrał w domu prawdziwy arsenał. Adam Dąbrowski, Radio 357.
4: Według krytyków pomysłu rządowa propozycja to populistyczna odpowiedź na coraz częstsze w Wielkiej Brytanii przypadki brutalnych przestępstw popełnianych przez dzieci. Ratownicy górscy apelują o szczególną ostrożność do osób, które początek jesieni witają w Tatrach. To już koniec niemal letniej pogody w górach, zrobiło się zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się już śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, uprzedza taternik Tomasz Zając.
8: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to no, tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
4: Ta noc przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenie i szybko zmieniające się warunki pogodowe. A w dzisiejszych serwisach to już wszystko. Kolejne jutro w poranku Radia 357. Do usłyszenia.
3: No to jeszcze krótko podsumowując, co czeka nas pogodowo we wtorek. Przelotny deszcz, we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Wspomniany śnieg wysoko w górach i też najchłodniej będzie na terenach podgórskich. Od 9 do 13 stopni, ogólnie około 15 w centrum i na wschodzie do 18-19 stopni w północno-zachodniej części kraju.
9: Radio 357.
3: Julia Nowoczyńska, Bartek Wasilewski, Krzysztof Tubilewicz. Dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.

Dobry wieczór, za sterami Milena Krupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Witamy Was, Państwa, bardzo serdecznie w muzyce prywatnej. A bohaterem dzisiejszego wydania będzie Beck Hansen. W ostatni piątek wydał swoją nową, długo wyczekiwaną płytę Right Lonesome, jedną z najbardziej poruszających w swojej przepastnej dyskografii. Myślę nawet, że jest to jedna z najsmutniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych płyt tego roku. Tak więc w dzisiejszej muzyce prywatnej prześledzimy tę ponad 30-letnią karierę artysty, który przeszedł bardzo

Ten numer wystrzelił Becka w kosmos, całą jego karierę. I chociaż był to pierwszy jego przebój, to pochodził już z trzeciej płyty artysty, Mellow Gold, rok 94. I ten właśnie singiel sprawił, że album ten sprzedał się grubo w ponad milionie egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych. A numer Loser, cóż, to nawet nie hymn luzerów tego świata, ale slackerów. Slacker, co to takiego jest? To taki podgatunek indie rocka, który właśnie pojawił się na przełomie lat 80-tych, 90-tych ubiegłego wieku, a nazwa pochodzi oczywiście od słowa slacker, czyli taka osoba leniwa, która unika wysiłku i ma takie, można powiedzieć, ma wywalone. To jest po prostu chyba kwintesencja takiego podejścia do życia i ta wczesna twórczość Becka właśnie tak brzmiała, jakby miał na wszystko, za przeproszeniem, wywalone, plus to brzmienie lo-fi, czyli nagrania mają taką surową, prostą, często domową jakość dźwięku, jakby były zrobione i nagrane gdzieś tam po prostu pomiędzy łazienką a kuchnią i pewnie często tak było. I tak zwany obojętny wokal, gdzie te partie wokalne przypominają bardziej mówienie, melorecytacje, są absolutnie pozbawione patosu, pełne takiego zrezygnowania. Patos w ogóle w slacker rocku jest absolutnie zabroniony, a jeszcze ironia w tekstach. Tak więc to wszystko charakteryzowało wczesną twórczość Becka, a chyba najlepszym przykładem tej wczesnej jego twórczości jest następny album, z którego posłuchamy dwóch utworów.

Devil's Haircut i Where's It At. Dwa przebojowe single z albumu Audley, który ukazał się 30 lat temu i na którym Beck zaproponował muzykę, którą można streścić, co by było, gdyby Beastie Boys zechcieli grać folk. Tak właśnie brzmiał ten album i do dzisiaj jest najbardziej bestsellerowym dokonaniem w dyskografii amerykańskiego artysty. A my teraz wykonamy tygrysi skok już do XXI wieku, gdzie Beck pokazał się wszystkim z zupełnie innej strony.

Paper Tiger i album Sea Change. To już rok 2002. Produkcja Nigela Godricha, znanego głównie ze współpracy z Radiohead, i już zupełnie inne muzyczne oblicze Becka. Folk rock, country, szlachetny pop. To była płyta, która przez wielu fanów do dzisiaj jest uważana za najlepszą w jego dorobku, najbardziej intymną, najbardziej bogatą aranżacyjnie, i na pewno wiele argumentów za taką tezą można znaleźć. O Becku mówiło się też, że jest takim muzycznym kameleonem, ponieważ z płyty na płytę praktycznie wymyślał się na nowo, a za chwilę utwór, który właśnie te jego zmiany bardzo dobrze obrazuje.

Czy pamiętają Państwo film Moulin Rouge w reżyserii Baza Luhrmanna? I tam na ścieżce dźwiękowej tego filmu, obok wielkiego hitu Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya i Pink oraz no, dość kuriozalnej wersji Roxanne w wykonaniu Ewana McGregora, ten utwór Diamond Dogs z repertuaru Davida Bowiego, ale w wykonaniu Becka. A my wracamy jeszcze na chwilę na album, do albumu, przepraszam, Sea Change. Tam jest taki utwór, jeżeli nawet w tej chwili nie pada, to jestem przekonany, że zaraz się z żalu niebo znowu otworzy.

I odeszli razem w stronę zachodzącego słońca. Końcówka tego utworu to jest takie Hollywood, że nie mogę. Lonesome Tears. Ale chyba na albumie Sea Change Back tak się sam zasmucił, że na następnej płycie z kolei postanowił się odsmucić.

i Pro z albumu Gero, który przez krytyków został uznany jako próbę powrotu Becka do ery Odelay, czyli takiej trochę bezpretensjonalnej, szalonej muzyki, ale słychać, że to już nie jest tamten Beck z roku 96, że to już artysta o wiele bardziej dojrzały, że powiedzielibyśmy nawet po przejściach. A w 2008 roku Beck postanowił skrzyżować świetlne miecze z guru tanecznej elektroniki Danger Mouse'em i oto co z tego wyszło.

Gamma Ray z albumu Modern Guild. Po tej właśnie płycie zapadła dłuższa cisza, jeżeli chodzi o kolejne wydawnictwa Becka. Czekaliśmy aż do roku 2014, kiedy artysta postanowił powrócić do ery Sea Change i nagrał Sea Change część drugą, która dla zmyłki zatytułowana została Morning Phase.

Heart is a Drum. A następny utwór pokaże Państwu, że Beck również nie stroni od kooperacji z innymi artystami i nie wychodzi na tym wcale źle.

Night Running, Cage the Elephant i Beck. I tym sposobem docieramy powoli już do finału muzyki prywatnej, wydania, które poświęcone było osobie Becka. Bardzo serdecznie polecam Państwu zapoznanie się z jego najnowszą, 15. już płytą Ride Lonesome. Album, który momentami jest przytłaczająco smutny, ale tak jak mówiłem, również piękny, wzruszający i chyba czasami potrzeba nam po prostu takiej muzyki. Beck, artysta już dzisiaj 56-letni, nie wypominając mu wieku, to już nie jest ten chłopak, który śpiewał luzera i dekonstruował muzykę folkową czy countrową. Jest już w zupełnie innym miejscu artystycznie i pewnie jako człowiek. Za chwilę o 19:00 Record Store Antek Grudniewski Państwa będzie podejmował, a ja już się z Państwem żegnam nagraniem właśnie z jego najnowszej płyty, który chyba bardzo udanie puentuje tę godzinę. Do usłyszenia za tydzień.

0: Dobry wieczór, mamy 19.
1: Radio 357.
2: Sklep z butami. Record Store.

Ależ ja długo czekałem, żeby móc te piosenki Państwu tutaj przynieść do radia i zaprezentować na antenie. W końcu jest nowa płyta Artura Rojka. Chciałbym nie nauczyć, tylko chciałbym urodzić się, żeby latałem. Kilka razy zdarzyło mi się ten tytuł pomylić i już jestem na to wyjątkowo wyczulony. Sophia Loren Słupnej Park to jest druga pozycja na jego nowej płycie. 6 minut po godzinie 19:00 Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się i zapraszamy do Record Store do 21:00. Dziś plany mamy wyjątkowe. Co więcej, powiedziałbym wręcz, że historyczne, ponieważ dziś pierwszy w historii Record Store Garaż 357. W garażu wystąpi Maja Kleszcz. To za 10-12 minut, jak wszystko dobrze pójdzie. Ale chciałem jeszcze Państwa zapytać na wstępie, czy ktokolwiek zwrócił uwagę, na pewno zwrócili Państwo uwagę na te chórki, które pojawiają się po chyba po drugim refrenie. Ja zachodziłem w głowę, kto to śpiewa, kto to śpiewa. I w zeszłym tygodniu spotkałem się z Olkiem Świerkotem, który tę płytę produkował i mówię, Olek, kto śpiewał te chórki? On mówi, no jak to, kto?

Tak, tak, te chórki w Sophie Loren Słupnej Park zaśpiewała właśnie Ania Dąbrowska. Bawię się świetnie, to był 2013 rok i ta wyjątkowa piosenka, której tytuł też nie wziął się znikąd. Dorosłość oddać musisz albo niepewność, czyli Doman. Krzysztofie, wszystkiego najlepszego, pozdrowienia ze słowackiego 19a, do zobaczenia niebawem. 11 minut po godzinie 19, adresy mailowe oczywiście działają, antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl, również Facebook i Instagram. Na Instagramie po godzinie 21 pojawi się zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania. Wyjątkowo intensywny czas, te ostatnie dni, ponieważ w miniony czwartek miałem wielką przyjemność spotkać się z Arturem Rojkiem. Niebawem nasza rozmowa pojawi się na kanale YouTube Radia 357, a dziś miałem okazję rozmawiać z Mrozem o jego nowej płycie, która również w miniony piątek miała swoją premierę. O tym jeszcze pomówimy. Myślę, że dziś nie starczy.

0: No i tak, wskazał zespół Jungle, wskazał... Kogo on jeszcze wskazał? Bo wskazał trójkę. No to tej trzeciej pozycji nie pamiętam, ale na pierwszym miejscu Krungbin i też przy okazji Leon Bridges i też przy okazji Hermanos Gutierrez. O wielu, wielu inspiracjach i o tym, czego w ostatnim czasie słucha, rozmawialiśmy. Efekty tej rozmowy niebawem na kanale Radio 357 Music. 17 minut po godzinie 19 to jest, drodzy Państwo, ten moment absolutnie historyczny. Za sekundkę przeniesiemy się do naszego studia B, czyli do garażu 357, gdzie Maja Kleszcz i Wojciech Krzak zaprezentują Państwu trzy utwory z nowej płyty Nieklikalność. Bardzo proszę.
1: Garaż 357.

chcę więcej. Dobry wieczór, witamy was bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło, że możemy dzisiaj być z wami na żywo na naszym jesiennym Żoliborzu. Zagramy teraz utwór Mam nadzieję.

0: Garaż 357.
1: Maja Kleszcz i Wojciech Krzak. Bardzo pięknie dziękujemy za tę sesję. Przenieśliśmy się ekspresowo z powrotem do Studia A i do tego Studia A oni za chwilkę, za 3,5 minuty zawitają.

0: No to właśnie, tylko pana Wojciecha nie przetargaliście ze sobą, ale może następnym razem. Maja Kleszcz, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Wojciech Krzak, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No właśnie, ja nie miałem najmniejszego pojęcia o tym, że te piosenki, oprócz tego, że trochę się wyczekały, żeby ujrzeć światło dzienne, żebyśmy my mogli ich posłuchać, to powstawały praktycznie po sąsiedzku, tutaj na Żoliborzu. Opowiedzcie o tym, proszę.
1: Tak, tak. Lokalna produkcja, jak to mówię, powstawały dokładnie. Zaaranżowaliśmy takie studyjko, które było biurkiem między kuchnią a szumnie, nazwijmy to, sypialnią. W takim naszym pokoju dziennym, gdzie nasze dzieci jadły obiad, w tym międzyczasie robiły lekcje,
2: 200 metrów
1: bawiły
2: stąd.
1: Się, grały, tak, 200 metrów stąd. Mhm. Więc tak bardzo w takiej rodzinnej atmosferze. Pierwszy raz zdecydowaliśmy się na to, żeby w taki sposób płytę nagrywać, bo zazwyczaj wchodziliśmy do studia i nagrywaliśmy płyty jako live acty, czyli w przeciągu jednego, dwóch dni zazwyczaj. A to jest pierwszy taki nasz album, który jest taki też wypieszczony, domowy i wyczekany.
0: Bardzo domowy i bardzo po sąsiedzku. No właśnie, mówiliście o tym, że jesteście Żoliborzanami już od wielu, wielu lat. Ty, Wojtku, tutaj spędzałeś niekiedy popołudnie albo wieczory, nie spodziewając się, że kiedyś tu nie dość, że będzie radio, to...
2: Tak, na tych schodach radiowych.
0: Nie dość, że będzie radio, to jeszcze jakieś sesje się tu będą odbywały i wy będziecie przychodzili z nową płytą. No dobrze, słuchajcie, Nieklikalność. Mam wrażenie, że to jest taki temat, który chyba nas tak społecznie zaczyna powolutku doganiać i są już pierwsze tego objawy, to po pierwsze, i są również takie pierwsze reakcje, co po pierwsze z tym zrobić, po drugie, jak być może trochę wrócić do ustawień fabrycznych, naszych, takich ludzkich, i nie chciałbym, żeby ta rozmowa przybrała taki charakter, kiedyś to było. Mhm. Ja bardzo nie lubię takich rozmów. Mhm. Ale chciałem zapytać, czy wy kiedykolwiek, w związku z tym, że nagraliście taką płytę, to pytanie jest uzasadnione, czy wy się kiedykolwiek zachłysnęliście tą właśnie nieklikalnością, tylko klikalnością. Tym, że wszystko jest tutaj, jest na wyciągnięcie ręki, jest bardzo łatwe, że ktoś może was bardzo szybko docenić, ktoś może was szybko zauważyć. To wszystko macie pod ręką. Zachłysnęliście się tym?
2: Wydaje mi się, że na pewnym etapie wszyscy się zachłysnęliśmy, bo ta idea łączenia ludzi przez internet i możliwość tego, że możemy się ze sobą spotykać, rozmawiać ze sobą, nawiązywać kontakty bardzo często po wielu latach, kiedy się nie widzieliśmy, to stało gdzieś u pierwocin tej klikalności. Mhm. W pewnym momencie okazało się, że jesteśmy tylko i wyłącznie nośnikami danych reklamowych. Co powoduje, że w sposób naturalny zaczynamy uciekać przed tym światem. On musi się trochę przetasować, musi się trochę uspokoić. Te wielkie, gigantyczne firmy, które stoją za internetem, no, muszą przez nas, czyli przez odbiorców tego medium, też zostać jakoś wychowane, chociaż to już jest za późno, myślę. Ale ta nieklikalność, o której mówimy, stała się nagle luksusem. Mhm. Stało się nagle wyznacznikiem luksusu, bo jeżeli dzisiaj ktoś chciałby się wylogować z sieci albo nie korzystać z niej, no to by oznaczało tyle, że może sobie na to pozwolić. A to jest dzisiaj duży luksus, tak mi się wydaje.
1: Tak, i to jest, myślę, też taka może nie cnota, no nazwiem, jak to nazwiemy, to będzie górnolotnie bardzo, ale taka cecha... którą można porównać do odporności trochę, ta nieklikalność. Dla mnie, ja ją tak rozumiem, że to jest taki rodzaj poruszania się w tym świecie współczesnym, ale z jakimś rodzajem takiej rezyliencji, wiesz, takiej odporności, że dla zachowania zdrowia po prostu psychicznego i myślę też takiego dobrostanu. Coraz częściej to widzimy i myślę, że ludzkość ogólnie nauczy się pewnie tańczyć z tymi wirtualnymi narzędziami. Ale póki co myślę, że to nas przytłacza wszystkich.
2: Wydaje mi się, że jesteśmy tym pierwszym pokoleniem, na którym odbył się wielki eksperyment. Tak trochę to mi przypomina te zdjęcia dziewcząt, które malowały pędzelkami tarcze zegarków promieniotwórczymi
1: substancjami,
2: żeby one świeciły w nocy. I te dziewczyny zapłaciły wysoką cenę za postęp. I czasami wydaje mi się, że my jesteśmy pierwszym Ja jestem 8-0, więc no też już miałem szansę żyć w trochę innej rzeczywistości przed klikalnościowej.
0: Powiem ci więcej, przepraszam, że wejdę w słowo. Ja jestem rocznik 99.
2: A no właśnie.
0: I też miałem szansę.
2: Miałeś.
0: Małą, ale szansę. W związku z czym ja liznąłem tej rzeczywistości bez...
2: Tak? Zapałeś się jeszcze
0: na to. Tak, więc ty miałeś zdecydowanie więcej czasu.
2: Tak, dlatego wiesz, to pokolenie, powiedzmy twoje w górę, jest tym pokoleniem pierwszym, które, na którym się trochę eksperymentuje. Zaczęliśmy od tego, gdzie jesteśmy. No ja pamiętam tutaj spotkania ze znajomymi właśnie żoliborskie i tą gęstość tej siatki znajomych, kiedy jeszcze nie było tego wszystkiego, co było w sieci, a dzisiaj człowiekowi się trudno z człowiekiem spotkać. Raz, że wiek robi swoje, ale dwa, że też właśnie no, możemy się odezwać do siebie wirtualnie. Czasami się już po prostu później nie chce, więc te więzi realne gdzieś nam zaczynają się rwać. No i też wydaje mi się, że właśnie ten stan nieklikalności będzie stanem, do którego coraz częściej będziemy wracać. Być może powstaną jakieś spa i tak dalej, i tak dalej.
1: Już chyba są takie cyfrowe detoksy i tym podobne.
2: Więc właśnie, więc myślę, że to jest wszystko, co jest przed nami, bo jednak jesteśmy ludźmi, którzy gatunkiem, który ewoluował przez dziesiątki tysięcy lat, a ta zmiana tutaj trwa tylko dekadę, dwie, więc my jeszcze cały czas jesteśmy bliżej ludzi z jaskiń.
0: A powiedzcie mi, no nie zadawałbym tego pytania, gdyby nie płyta. Czy waszym sposobem na nieklikalność jesteście wy sami, mając siebie nawzajem?
1: Trudno mi powiedzieć. Znaczy na pewno nasza relacja jest bardzo intensywna. Część ludzi się dziwi, jak sobie dajemy z tym radę, bo jesteśmy i w pracy razem, i w życiu takim domowym, uczuciowym. Jest to czasami wymagające i na pewno właśnie tak jak mówię, intensywne, bo pracujemy dużo i to myślę wytwarza w nas też bardzo dużo takiej radości, takiej, wiesz, to jest takie żywe życie, właśnie prawdziwe. Dużo pracujemy w teatrze, który wydaje mi się, że też nas bardzo ukorzenia w takim realnym świecie, no bo teatr wirtualnie nie istnieje, nie jest teatrem.
0: Znaczy istniał w pandemii, ale
1: zawsze
2: były próby.
1: Były to próby i raczej wszyscy odczuliśmy, że to nie jest to, że jednak to doświadczenie zetknięcia się w tej danej przestrzeni, takiej magicznej przestrzeni, której wszyscy nadajemy w tym samym momencie jakieś nowe znaczenia, tak? Więc wybieramy się do teatru, umawiamy się między aktorami a widzami, zawiązujemy jakiś kontrakt i na chwilę wybieramy się w jakąś zupełnie inną przestrzeń, będąc tam fizycznie, no to jest fantastyczna, myślę, też odtrutka taka, wiesz, taka forma i to, że ten spektakl się rozsypuje, kiedy schodzimy ze sceny, tak jak porównujemy to często do mandali, że po prostu w momencie, kiedy schodzimy ze sceny, światła gasną, wychodzi widownia, nagle on przestaje istnieć, tak? I to jest takie, to są takie wydarzenia, które dopiero ostatnio sobie też uświadomiłam, że to jest chyba też część tej naszej nieklikalności, którą pielęgnujemy w naszym życiu wspólnym wraz z Wojtkiem, dużo, dużo pracując w teatrze.
0: Wojtek,
1: zgadzasz się?
0: To chyba nie chcę nic dodać.
2: Tak, no tutaj temat jest wyczerpany. No.
1: Zupełnie.
0: Słuchajcie, skoro ten wątek wyczerpaliśmy, to ja zaproponuję taką sytuację, żebyśmy wrócili do rozmowy za 4 minuty. A jeżeli nie wiecie, to chciałem wam podpowiedzieć, że jedna z piosenek z tej płyty, no nie trudno się domyślić, która po raz kolejny w miniony piątek wylądowała na drugim miejscu listy piosenek 357.
2: Śledzimy.
0: Dotarło.
2: To i to jest
0: wiecie.
2: Dla nas bardzo za każdym razem wspaniała wiadomość, bo no właśnie, jak się tworzy piosenki tak zupełnie od zera, to później jest pytanie, Boże, czy to komuś oprócz mnie, czy najbliższych, czy grono najbliższych będzie się to podobać, a nagle się okazuje, że jest to u was, funkcjonuje ten utwór. Wiem, że walczy dzielnie już od wielu tygodni.
0: Tak. No od czasu, kiedy Maja tutaj była.
2: No właśnie, tak. to wiele tygodni. To wiosna była.
1: No bardzo się cieszymy.
2: Była wiosna, więc to jest w ogóle jakiś odlot, że bo mówimy o Eonie, że Eon tyle miesięcy już w tej chwili jest z wami na waszej antenie. I to jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo duża radość, bo chyba to się przydarzyło w naszym życiu pierwszy raz, żeby utwór na liście przebojów był tak długo i
1: tak wysoko.
2: I cały czas na podium. No.
0: No to posłuchamy i wracamy za 4 minuty.

0: Maja Kleszcz, Wojciech Krzak, cały czas naszymi gośćmi. No właśnie, słuchając tej piosenki, która, co ważne, przed tygodniem na drugim miejscu listy piosenek 357, rozmawialiśmy o takich sprawach organizacyjnych i formalnych i o tym, jak się dzisiaj muzykę wydaje, promuje, jak bardzo jest to, bo jest to trudne. Wiecie co, ja was tak po ludzku zapytam, naprawdę chciało wam się, czy naprawdę wam się chciało w to bawić, z tą myślą, że naprawdę możecie się narobić, po pierwsze narobić, oddać duży kawałek swoich serc, duży kawałek swoich emocji i była niestety duża szansa, że to w ogóle nie zostanie zauważone. A jednak nie robi się tego po to, żeby nikt tego nie zauważył, tylko po to, żeby to trafiło na jakiś żyzną glebę, żyzny grunt, żeby ktoś to usłyszał, żeby ktoś to zauważył, żeby ktoś to przeżył po swojemu. Nie baliście się?
1: Wiesz co, to jest chyba coś takiego jak z marynarzami. Jak posiedzisz za długo na lądzie, to po prostu musisz, wiesz, wejść do łodzi, żagiel, wiatr i po prostu walisz w dal. I tak jest też z tego rodzaju twórczością, bo wiesz, no, wiele rzeczy robimy w życiu, jakbyśmy się zastanowili, czy to ma sens, to pewnie wielu powiedziałoby, że nie ma sensu, ale dla muzyka, dla artysty rzeczy pod tytułem wydanie z siebie owocu i później nadzieja na to, że ktoś to zobaczy, dostrzeże, jest tak silna, że po prostu trzeba to robić. To trzeba wyjść w morze i trzeba poczuć ten wiatr w żaglach, bo inaczej po prostu, wiesz, no, nie, inaczej możesz robić cokolwiek innego w życiu, no to wtedy jest, wiesz, no, otwarte pytanie, czy dobrze wybrałeś na przykład.
0: No dobrze, ale Maju, ja w takim razie ciebie zapytam. Kalkulowałaś? Kalkulowaliście?
2: Ja myślę, że trzeba być odważnym, wiesz, to jest, nie wiem, który nasz album...
1: Nie wiem, nie liczę.
2: No nie, nie liczę ich właśnie. I za każdym... Ja też bardzo zapalam się do... takich konceptów, że to musi być jakaś taka fajna idea, która temu przyświeca. I tu wydawało mi się to bardzo... Długo też z Wojtkiem dyskutowaliśmy na temat właśnie współczesności. Przez jakiś czas ją odrzucaliśmy, tak? Stylizowaliśmy się na ten świat retro. I długo też wydaje mi się, że tak... trochę może namawiałam nawet Wojtka, żebyśmy porzucili ten eskapizm, choć byliśmy bardzo przywiązani do takiej pięknej, szlachetnej jakości dawnych piosenek. I tutaj właśnie, wiesz, zachwyciło mnie to. Wojtek usiadł i bardzo szybko stworzył piosenki na tę płytę. One z niego tak wypłynęły. Używaliśmy współczesnych narzędzi. Też po to trochę, żeby nie uciekać od tego świata, który jest wokół nas. No bo to nie jest dobra strategia.
0: Nie.
2: To
0: nie.
2: Absolutnie nie jest... To jest coś, co nas samych mogłoby unieszczęśliwić. Zwyczajnie. A my chcielibyśmy być częścią, wiesz, i cieszyć się życiem. I myślę, że ta płyta nam właśnie to daje, że takie izolowanie się... I jakieś takie tworzenie takiej niedostępności stylistycznej na przykład nie służy nikomu. I to dlatego tak mnie ta płyta też ekscytowała i czułam taką odwagę, żeby jeszcze raz podjąć jakieś takie zupełnie nowe wyzwanie, bo ta płyta ma inne brzmienie niż nasze pozostałe. Bo to spotkanie z ludźmi jest po prostu treścią dla nas.
1: Ja jeszcze tutaj muszę powiedzieć, jako no, autor słów i muzyki,
2: tak.
1: Że po raz pierwszy w życiu miałem takie wrażenie, że mogę zrobić, jak to powiedzieć, ja wcześniej napisałem teksty na inną płytę, na Odyseę, ale po raz pierwszy z myślą o Mai, dla Mai, tworzyłem te utwory i pisałem jak listy do niej. I też, kiedy starałem się robić muzykę, to też myślałem o tym, żeby nie było to anachroniczne, żeby można było w sposób sensowny też do ludzi podać tego rodzaju twórczość. I kiedy tworzy się z taką myślą, że robimy coś dla najbliższej osoby, wtedy się nie myśli o show biznesie i tak dalej, to w sposób naturalny chcemy, żeby na jakimś etapie po prostu to powstało, żeby to nabrało ciała fizycznego, żeby to była płyta. Dzisiaj to już coraz częściej, żeby to był nośnik cyfrowy, bo jednak nie oszukujmy się, dzisiaj większość ludzi słucha w cyfrze, ale walczymy, mamy płyty.
2: Wracają. płyty wracają.
1: No więc właśnie, też ta płyta została wydana na winylu, więc możecie też nabyć winyle, są płyty CD, więc no artysta po prostu musi co jakiś czas wypowiedzieć się w jakiejś sprawie, a ponieważ rzeczywistość jest coraz dziwniejsza, więc opowieść o nieklikalności, o tym, że dwoje ludzi chce być ze sobą razem i żyje ze sobą razem, tworzy dom, ma swoje problemy i to dotyka każdego z nas. W związku z czym, skoro wszyscy idą na sterydach i opowiadają nam jakieś niestworzone historie i pokazują się tak w idealizowanym świecie, może po prostu jest więcej takich ludzi jak my, którzy chcą po prostu po ludzku, normalnie, prostymi środkami opowiedzieć jakieś sytuacje związane z prostymi emocjami. Wydaje mi się, że tego będzie coraz więcej, bo ta wanna z tym takim dobrostanem i cudownymi obiadkami, wspaniałymi strojami, wakacjami pod palmą, to się gdzieś po prostu musi skończyć, bo nasze życie nas dotyka każdego dnia.
2: No i chyba myślę, że zależało nam na tym, żeby się spotykać z ludźmi na koncertach, żeby to spotkanie mogło się poszerzać, żeby to nie było tylko elitarne spotkanie właśnie, wiesz, w wąskim gronie melomanów, ale żeby to trafiało do ludzi szerzej po prostu. I to też liczymy na to i właśnie w związku z wydaniem tej płyty 27 września gramy w Warszawie w Klubie Niebo, gdzie serdecznie zapraszamy.
1: Bardzo was zapraszamy. Tak, będziemy w dużym składzie.
2: Tak, będziemy w pięknym brzmieniu, w dużym składzie, więc to też jest dla nas bardzo istotne, bo możemy pracować w teatrze, możemy zajmować się sztuką, ale bardzo chcemy być obecni, spotykać się z ludźmi.
1: No i fakt, że utwór, który się urodził 200 metrów stąd, jest po tylu tygodniach na drugim miejscu listy, to jest w ogóle czad. Ja się z tego strasznie cieszę, bo to jest jakby żoliborski utwór w żoliborskim radio.
0: No, to dmucha w żagle. To bez wątpienia dmucha w żagle. Ja chciałem wam tylko powiedzieć a propos tego, o czym mówiliście, że taki eskapizm i uciekanie od tej rzeczywistości, trochę obrażanie się na nią, to rzeczywiście jest droga donikąd. Ale mam wrażenie, że wy tą płytą raczej chcieliście pokazać, że w tym dzisiejszym świecie można po prostu spróbować się trochę inaczej odnaleźć. Mhm. Minimalnie inaczej odnaleźć. Poradzić sobie z takimi trudnościami, które przynoszą wszystkie czasy. Każde pokolenie ma jakieś swoje trudności. My akurat napotkaliśmy takie i takich rozwiązań, takich recept. Pewnie w najbliższym czasie to też, o czym powiedzieliście, pewnie będzie coraz więcej. Wydaje mi się, że wy jako jedni z pierwszych, przynajmniej tak głośno, ten temat rzeczywiście poruszyliście. 27 września zagracie w Warszawie, w warszawskim niebie, o czym Maja wspomniała. Zagracie również, z tego co widzę, czy to jest
1: 4 października
0: w Krakowie.
1: W Teatrze Słowackiego. Tam zagramy razem
2: z Wojtkiem Waglewskim. Tak. Gościem specjalnym i też serdecznie zapraszamy, bo to jest niesamowite wnętrze, naprawdę. Czysta magia.
1: Zapraszam was na te dwa koncerty, bo to są dwa koncerty, które na pewno zagrano w takim dużym składzie i będziemy się starać, żeby zbliżyć się do sytuacji pomiędzy dobrym kameralnym brzmieniem Milesa Davisa i różnych rzeczy ciekawych, bo naprawdę mamy bardzo dobrych muzyków na pokładzie i myślę, że te koncerty będą
2: bardzo ciekawym
1: muzycznym doświadczeniem. Dlatego bardzo was zapraszamy. 27 Warszawa.
0: 4 października
1: do Krakowa.
0: Kraków. Maja Kleszcz, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Wojciech Krzak, bardzo dziękuję.
1: Dzięki bardzo.
0: Dziękuję za tę sesję, dziękuję za spotkanie, dziękuję za płytę. Przypominam, Nieklikalność jest naszą płytą tygodnia od dzisiaj do piątku. Za 4 minuty będzie 20.

0: Zostań dziś ze mną. Maja Kleszcz z nowej płyty Nieklikalność. Minęła 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy do 21:00.

Plan na dzisiejszy wieczór mamy taki, aby pokopać raz jeszcze w płytach, które już pozornie znamy, które już się ukazały, które mieliśmy okazję sprawdzić w jakimś stopniu, ale właśnie a propos tej klikalności czy nieklikalności. Państwo również doskonale wiedzą, że czasem w tym natłoku odnotowujemy, że jakaś świetna płyta się ukazała, że super piosenki nagle są wokół nas, ale czy zostają na dłużej? Może czasem warto to zmienić.

Nawet ci, którzy przez lata kombinowali, którzy próbowali trochę dookoła wymyślić na nowo i pokazać, że no tak, piosenki piosenkami, ale my pokażemy, że jednak można inaczej. To oni wszyscy wracają w ostatnim czasie do piosenek. Będzie, mam wrażenie, taka fala w najbliższym czasie powrotu do prostoty. I Wolf Alice również na nowej płycie to prezentuje.

Wolf Alice, Safe in the World, a wcześniej The Sofa z płyty The Clearing. 13 minut po godzinie 20. Na tej płycie znajdą Państwo również dużo, dużo odniesień do easy listeningu. A w związku z tym, że przed tygodniem pojawił się zespół The Villagers z coverem, dość osobliwym coverem, to nawet jeżeli nie obiecałem, to znalazłem dzisiaj wystarczająco dobry powód, aby zagrać tę piosenkę, no, prawie w oryginale.

Tę piosenkę śpiewało naprawdę wielu. Śpiewał ją również Johnny Cash, ale to zupełnie, zupełnie inne wykonanie. I również zespół The Villagers. O nim było przed tygodniem. Napisał oczywiście Jimmy Webb, to był rok 1968. Z tego 68 przeniesiemy się z powrotem do współczesności, bo też nie chciałbym, żeby te bieżące, naprawdę istotne, fantastyczne płyty gdzieś Państwu przez te palce przeleciały.

Love Spells, Love is the Law, a wcześniej Until We Get It Right. Love is the Law to oczywiście utwór tytułowy z jego najnowszej płyty. Po tej odezwie, po tym pytaniu, które zadałem Państwu kilka tygodni temu przy okazji jego berlińskiego koncertu i pytania, czy ktoś z Państwa był i się wybrał, dostałem chyba dwie odpowiedzi w tej sprawie i informowali Państwo, że było absolutnie fenomenalnie. No, byliśmy blisko, bardzo blisko z Michałem Bisiorkiem, żeby się na ten koncert wybrać, ale no, po pierwsze musielibyśmy się poniedziałkowo rozstać, bo ja musiałbym być tam, a audycja w jakiś sposób musiałaby się odbyć, a po drugie jakoś wyjątkowo mało czasu. Ale mam nadzieję, że przy okazji jego rozpędzającej się kariery jeszcze będzie okazja. O tej płycie również proszę nie zapominać. Love is the Law i Love Spells. O tym człowieku też nie zapomnimy.

Sam Blasucci i jego płyta Real Life Thing. To był rok 2024. Po tych kilku spotkaniach z nim wiedzą Państwo, że jest również fanem zespołu The Cranberries i pomyślałem, że może dzisiaj ten cover nie, bo już go wszyscy znamy, ale docierają do mnie również wieści, że za oknem Armagedon, że ściana deszczu, że ulewa i że Państwo się przedzierają. No to proszę zrobić głośniej. Będzie pięknie.

Tytuł tej płyty brzmi mniej więcej jak zdanie, no, 8, 9, nawet 12-latka, który wraca ze szkoły i mówi: ale wszyscy mogą, a ja nie mogę. Dlaczego ja nie mogę? Everybody else is doing it, so why can't we? 1993 rok, The Cranberries i Dreams było pierwszym singlem, pierwszą jaskółką zwiastującą to, że taki zespół jest i będzie śpiewał takie piosenki. Ale później Linger odniósł wielki sukces, w związku z czym Dreams, wcześniej niezauważone, wydano ponownie jako singiel. No i ponownie tę machinę rozhulało. Właściwie nie ponownie, po raz pierwszy. The Cranberries i Dreams. Palace powrócili z nową epką i 1/4 naprawdę wpadła mi w ucho.

Padają w tej piosence dwie frazy, które wskazują na zupełnie inną piosenkę, właściwie inne piosenki. Dream On to po pierwsze. Nie, nie, nie. To nie będzie rodzina soprano, a po drugie Nothing Else Matters i pojawia się nawet wiele razy. Palace i Dream On. Pomyliłem się, to nie epka, to cała nowa płyta i 10 piosenek po tej wcześniejszej, bardzo mrocznej, to chyba delikatne odbicie. Rozmawiałem dziś z Mrozem a propos jego inspiracji, o czym wspominałem Państwu na samym początku naszego spotkania i bez wahania powiedział o nich.

kazał i Jungle, i Hermanos Gutierrez. Ja chyba nie muszę Państwu przypominać, że jeżeli chodzi o Hermanos, to już właściwie za dwa miesiące, za niecałe dwa miesiące zobaczymy ich w Gdańsku na Inside Seaside. No ale mówię o tych inspiracjach, a co z samym mrozem? A no właśnie.

Kupuje. Naturalny haj i mrozu. Ale nie wiem, czy państwo się do tego dokopali, ale Artur Rojek na swojej najnowszej płycie też chwilami, przez małą chwilę, ale bywa parkietowy.

Mam dla Państwa jeszcze zadanie specjalne. Umówmy się, że do 22. Do 22 czekam na maile, na sygnały, na wiadomości w sprawie tego, jakie zaczerpnięcie perkusyjne, a dokładnie stopy, pojawia się w tej piosence. I nie jest to jedna z tych zagadek, gdzie trochę coś brzmi jak tak, albo o coś się otarło. Nie, jest bardzo, bardzo ewidentne w pierwszej połowie piosenki. Na pewno Państwo usłyszą. Proszę o zespół i oczywiście o tytuł piosenki. Po godzinie 21:00 plac na rozdrożu i Gabi Dermetko. W jej imieniu Państwa zapraszam, a my przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania jest już na playlista.radio357.pl i na moim profilu na Instagramie. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski, kłaniamy się. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Przy mikrofonie Gabi Darmetko, mija właśnie 21. Zapraszam.
1: Plac na rozdrożu.
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Szef nigdy na nas nie krzyczy, nie wyzywa, nie wysyła obraźliwych wiadomości. Właściwie trudno wskazać jeden moment, po którym moglibyśmy powiedzieć, przekroczył granicę. Ale przestaje zapraszać nas na spotkania. Informacje potrzebne do wykonania zadania docierają do nas ostatnie. I to na ostatnią chwilę. Nasze pomysły są ignorowane. Na spotkania z nami przychodzi nieprzygotowany. Torpeduje nasze projekty, mówiąc, że musisz nad nimi jeszcze popracować. To dla twojego dobra. Wszystko to robi z uśmiechem na twarzy. Kiedy pytamy, o co chodzi, słyszymy, przesadzasz, jesteś przewrażliwiony, nikt nic do ciebie nie ma, bardzo chcemy, żebyś tu pracował. I tak przez kolejne tygodnie. Czy to jest już mobbing? A teraz odwróćmy sytuację. Pracownik od miesięcy popełnia błędy. Nie realizuje zadań, szef zaczyna go dokładniej kontrolować. Wzywa na rozmowę, krytykuje jego pracę, odbiera część obowiązków. W końcu mówi, jeśli wyniki się nie poprawią, będziemy musieli się rozstać. Pracownik odpowiada, jestem mobbingowany. Czy to też jest mobbing? I właściwie kto ma zdecydować, gdzie przebiega ta granica? Czasami oskarżenia o mobbing, zanim trafią do sądu, trafiają do mediów społecznościowych. Reputacja firmy budowanej przez lata jest niszczona w kilka chwil przez tysiące internautów, którzy wydali wyrok, znając relacje tylko jednej strony. Jak się przed tym bronić? O tym dzisiaj porozmawiamy w Placu na Rozdrożu. Zapraszam też do pisania gabi@radio357.pl.

0: To jest Plac na Rozdrożu. Ja się nazywam Gabi Darmetko, a audycję realizuje Milena Krupińska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nadchodzących zmianach w kodeksie pracy. Od 5 listopada zmiana będzie dotyczyła definicji mobbingu. A o tym, czym jest mobbing i naprawdę jak, z jakich stron możemy na niego patrzeć, porozmawiam z moimi gośćmi. Razem ze mną w studiu jest mecenas Monika Wieczorek, radca prawny, ekspertka do spraw prawa pracy. Witam.
1: Dobry wieczór.
0: A w Poznaniu dr Agnieszka Mościcka-Teskę, psycholożka Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytet SWPS. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Drogie panie, chciałabym zacząć od być może tego, co się wydaje najłatwiejsze, ale jeżeli wejdziemy w szczegóły, to wcale takie łatwe nie jest. Definicja mobbingu. I poprosiłabym o to, żeby zdefiniować ten mobbing najpierw może od strony psychologicznej, co wydaje mi się łatwiejsze, a potem od strony prawnej. Pani doktor, czym jest mobbing tak z perspektywy właśnie psychologicznej?
2: Ja bym właściwie bym powiedziała, że definicja psychologiczna jest równoznaczna z definicją prawną, bo psychologia to jest nauka stosowana, więc ma czemuś służyć i tutaj zgadzamy się też z tym, co mówi prawo na ten temat. To są takie zachowania, które polegają na nękaniu pracownika i w zakresie tego nękania wymienia się szereg zachowań, które mogą właśnie spełniać te kryteria. I kluczowe jest to, że mobbing to jest nękanie systematyczne, czyli takie, które się powtarza. I właściwie to jest taka istota, to co najważniejsze.
0: A jeżeli spojrzelibyśmy na to z perspektywy prawnej, no bo wiadomo, jakieś zachowania mogą się w życiu pojawiać, ale jeżeli dochodzi do procesu sądowego, coś trzeba udowodnić i wykazać.
1: Tak, i najkrócej to powiedzielibyśmy sobie, że mobbing to jest uporczywe nękanie. I można byłoby powiedzieć, że ta definicja już nam wyczerpuje wszystko, więc tu z panią doktor się absolutnie zgadzam, bo to jest clue całej sprawy. Natomiast to, o czym my teraz rozmawiamy, to głównie to, do czego prawo dąży i do czego się za chwilę zmieni 5 listopada po nowelizacji kodeksu pracy, dlatego że to, co nas dzisiaj i przez lata tak naprawdę martwiło w praktyce, to to, że definicja mobbingu w kodeksie pracy była bardzo rygorystyczna i ona nie pozwalała, pomimo tego, że ona odzwierciedlała, czym jest mobbing, to ona nie pozwalała na dochodzenie roszczeń tam, gdzie rzeczywiście one były słuszne i zasadne. I to, do czego dzisiaj rzeczywiście prawo już zdążyło, czyli w zasadzie 5 listopada dopiero do tego momentu dojdziemy, to to, że ta definicja zostanie uproszczona w tym sensie, że kilka elementów, które zupełnie w sensie prawnym nie są jej potrzebne, zostało usuniętych. Więc tą datą graniczną 5 listopada spotkamy się z definicją bardzo prostą, która mówi o tym, że mobbing to uporczywe nękanie pracownika. Tak prosto, tak wiele rzeczywiście się w tym znajduje. Ale to nie wszystko, bo można byłoby powiedzieć, i co to zdanie nam mówi w praktyce? Przecież tam można zmieścić naprawdę bardzo wiele albo niewiele. No i szczęśliwie ta nowelizacja przynosi nam spore wyjaśnienie. Nie przynosi nam rewolucji, ale przynosi nam wyjaśnienie, jakie zachowania na mobbing mogą się składać, a co mobbingiem nie jest. I choć my przez te wiele lat praktyki, no 21, prawie 2 lata praktyki dotyczącej stosowania przepisów o mobbingu, wiemy już i sądy wiedzą i prawnicy, którzy się tym zajmują, wiedzą, czym jest mobbing, psycholodzy również, to faktycznie to, z czym my się za chwilę spotkamy w ustawie, będzie miało walor niezwykle ważny, bo informacyjny, czyli pozwoli szerszemu gronu zrozumieć, czym jest mobbing. I tu mam na myśli nie tylko pracodawców, którzy będą musieli trochę inaczej spojrzeć na swoje praktyki, ale też na pracowników oczywiście i pracowniczki, którzy po prostu być może teraz, dzięki tym przepisom, nawet jeśli pracodawcy nie będą wiele tej edukacji prowadzić, może wreszcie zrozumieją, przed czym się bronić, albo czego mobbingiem jednak na wyrost nie nazywać.
0: Na pierwszy rzut oka to mobbing kojarzy nam się z tym, że ktoś kogoś poniża, krzyczy, że to są takie zachowania agresywne, wprost widoczne. Czy ja pamiętam, kiedy zaczynałam pracę w mediach, takie rzeczy były na porządku dziennym, szczególnie w mediach. Dzisiaj się do tego inaczej podchodzi. Czy to już zostało wyparte, czy już tego w ogóle nie ma? Czy jednak są gdzieś takie miejsca, gdzie takie zarządzanie przez taki strach i jakąś taką przemoc werbalną dalej są prowadzone?
1: Jak to w jednej z takiej dość znanej sprawie medialnej, głośnej, jeden z organów powiedział, jest to kultura pracy lat 90. No i oczywiście ja bym powiedziała, bardzo dobrze, że ona już została wypleniona, ale nie do końca. Trochę się jeszcze z tym spotykamy. Ale rzeczywiście to, o czym teraz mówimy, czyli to, że ten krzyk, wyzwiska, to, o czym tak klasycznie się mówi, że jest mobbingiem, widzimy tego trochę mniej. Ja obserwuję, że takich, może trochę za brzydko to powiem, ale jednak widowiskowych w tym kontekście sytuacji obserwujemy mniej, dlatego że ta kultura pracy się zmienia zdecydowanie, ale to nie oznacza, że już nie ma krzyku, wyzwisk, obrażania, poniżania. To cały czas występuje, ale faktycznie trochę częściej spotykamy się z tymi formami, które były wcześniej niewidoczne. No i to właśnie cyfrowy świat także przynosi nam izolację, która wygląda dzisiaj już inaczej niż kiedyś. To tak dla przykładu tylko, może żeby też nie przeciągając tego wątku, jeszcze te 10-15 lat temu izolacją typową było zamknięcie kogoś w pokoju bez okien, co oczywiście jest naruszeniem praw pracowniczych, ale występowało. Dzisiaj izolacja już jest bardziej powszechna, bo jest bardziej dostępnym narzędziem, bo możemy izolować poprzez to, że kogoś na spotkanie nie zaprosimy online, załączymy go do, w kopii maila, nie dopuścimy go do głosu, wyciszymy mu mikrofon, zrobimy cokolwiek, co będzie takim właśnie izolowaniem bardziej widocznym, ale bardziej subtelnym niż takie, prawda, bardzo namacalne zamknięcie kogoś w jakimś pokoju albo po prostu go skierowanie do pracy zupełnie gorszego gatunku.
0: Pani doktor, czy to...
2: Jeszcze do tego chciała dodać jeszcze jedną perspektywę, bo myślę, że warto pamiętać też o tym w kwestii tego rodzaju właśnie zachowań, że nie zawsze z mobbingiem mamy do czynienia w relacji zarządzania. Czasami to bywają relacje pomiędzy pracownikami i wtedy rzeczywiście no, może dochodzić do takich zachowań, które no, kategorycznie byśmy nazwali przemocą nawet fizyczną, tak? Albo innym rodzajem jakiegoś naruszenia. Natomiast no, one pojawiają się, dlatego że nie występują w tak eksponowanej relacji, jak relacja między osobą przełożoną a pracownikiem. Więc to też pamiętajmy, że mobbing jeszcze w takich relacjach też występuje.
0: A jeszcze chciałam zapytać, czy to, że to zarządzanie styl lat 90. Trochę wycofał się już tak, nie jest to powszechne. Wynika właśnie z tego, że mamy te przepisy antymobbingowe i ludzie się tego boją? Czy boją się tego, że zostaną nagrani? Czy może jednak uczymy się jakiejś innej tej kultury zarządzania?
2: Zdecydowanie uczymy się kultury zarządzania, ale tego nigdy za wiele. I powiedziałabym, chyba obraz jednak nie jest tak optymistyczny, jak tutaj tak trochę został nakreślony, ponieważ no, w dużej większości jednak zarządzanie ma taki charakter transakcyjny, czyli dostajesz nagrodę za to, że coś zrobisz, a jeśli czegoś nie zrobisz, to dostaniesz, no tak w cudzysłowie oczywiście, karę, tak? I to jest taki jednak starszy styl zarządzania. Owszem, coraz więcej się uczymy, to

0: mamy mobbing, czy to jest po prostu jakiś konflikt i dwie osoby ze sobą tak rozmawiają, mimo że jedna jest postawiona wyżej w hierarchii.
1: Rzeczywiście ta relacja władzy, ona tutaj oczywiście będzie odgrywała znaczenie, natomiast w orzecznictwie przyjmuje się dość jasno i taki do tej pory widzimy kierunek, że konflikt jest do momentu, w którym jedna z osób nad drugą nie przeważa, nie dominuje. I możemy to oczywiście rozpoznawać w różnych, z różnych perspektyw, czyli ta przewaga może rzeczywiście się manifestować w tym, że ktoś jest wyżej w hierarchii, a druga strona nie. Ale możemy również na to spojrzeć z tej perspektywy, że dopóki mamy takie równorzędne, podobne zachowania z obu stron, niezależnie od tego, jak te osoby są w strukturze umiejscowionej, czy jest między nimi zależność służbowa, czy podległość, to będziemy na to bardziej patrzeć jak na konflikt, dopóki ta osoba nie, czy jedna z tych osób nie będzie przeważać nad drugą. Natomiast wszystko oczywiście rozgrywa się w tych niuansach, które będziemy rozpoznawać w takiej sytuacji. Więc trudno jest takie ramy przyjąć dla uznania, czy przypisania jasnej, prostej definicji konfliktu. To rzeczywiście są takie drobiazgi, na które patrzymy, ale co do zasady raczej takie sytuacje, w których, może jeszcze inaczej, my musimy zawsze patrzeć, nie tylko wyjąć sobie z obrazka tę konkretną sytuację i ją na jakiejś białej kartce sobie narysować, ale musimy też poznać kontekst tej sytuacji. Przede wszystkim kontekst kultury pracy w tym miejscu i pomiędzy tymi osobami. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że niezależnie od nadrzędności służbowej, te dwie osoby mają szansę w różnych sytuacjach zawodowych rozmawiać na równi, tym samym językiem. Obie mają prawo do postawienia granicy i rzeczywiście, można powiedzieć, taka dość równorzędna jest ta komunikacja między nimi, to wtedy częściej będziemy patrzeć na to faktycznie jak na konflikt, bo tych elementów, które o tej, w cudzysłowie, władzy służbowej by stanowiły, będzie niewiele. Dlatego ta kultura pracy, relacje, dane historyczne w organizacji, w zespole, między osobami, one są ważne właśnie dlatego, żebyśmy mogli lepiej rozpoznać, czy to jest konflikt, czy mobbing. Ale niezależnie od tego, pracodawca zawsze powinien jednak stosować takie narzędzia, które będą tego rodzaju sytuacje niwelować, które będą ograniczać ryzyko nawet mocnego czy wulgarnego komunikowania się, nawet jeśli ono jest za zgodą obu stron.
0: O tych narzędziach to jeszcze sobie później porozmawiamy, ale też przyszło mi do głowy taka sytuacja, że taki sposób zarządzania jest od lat w tej firmie i nikt się nigdy nie skarżył. Po czym pojawia się jedna osoba, która mówi, chwileczkę, to jest mobbing. I teraz, jeżeli patrzymy w kontekście całości i tego, że tak jest od lat, to znaczy, że ta jedna osoba się wyłamuje i z jej perspektywy coś jest nie tak? Czy cała ta organizacja jest chora?
1: Nie, ja bym nie powiedziała. Zresztą to, że mamy przypadek mobbingu nawet, czy innych zachowań niepożądanych, nie świadczy o tym, że organizacja jest chora. To też na pewno zbyt dużo powiedziane. Ale rzeczywiście jest tak, że w to, że mamy jakąś... Ja, mówiąc o kulturze pracy, nie myślałam tylko o tym, jak my widzimy same standardy zachowań, ale czy faktycznie jest tak, że obie strony możemy uznać za równorzędne. Wtedy częściej będziemy identyfikować faktycznie konflikt. Trudno mówić o konflikcie w sytuacji, kiedy widzimy bardzo dużą podległość czy hierarchiczność w danej strukturze, czy w danym układzie pomiędzy osobami. Więc raczej na te elementy patrzymy, bo oczywiście jeśli pojawi się osoba, która przyjdzie z kultury pracy o znacznie wyższych standardach i ona postawi te granice i wskaże na to, jakie są oczekiwania realne i obiektywne, no to będzie na pewno dobrym zwiastunem być może do tego, żeby ta kultura się zmieniła, choć no to wszystko leży oczywiście w narzędziach.
0: Mówimy o tym, co widać, ale chciałabym, żebyśmy się skupiły też na tych objawach mobbingu, których nie widać tak do końca, a które się pojawiają. Bo mam na myśli ten mobbing w białych rękawiczkach. Może najpierw panią doktor zapytam, jak możemy zidentyfikować takie zachowania? Co jest czymś, co powinno nam zapalić czerwoną lampkę? Czy na przykład to, że my się czujemy nie okej z tym, jak jesteśmy traktowani? Bo to jest takie dosyć subiektywne.
2: Powiedziałabym tak, perspektywa subiektywna jest ważna, ale poza takim zatrzymaniem się przy tej perspektywie subiektywnej, czyli że ja odczuwam jakiś dyskomfort w danej sytuacji czy wobec jakichś zachowań, to warto też ją weryfikować, to znaczy zaobserwować, czy pozostałe osoby doświadczają podobnych zachowań i czy też te zachowania wykraczają poza pewien standard

0: przyjęty społecznie. Więc powiedziałabym, że to jest ważne, ale ponadto tak naprawdę my mamy pewną nawigację też po takiej kategorii zachowań, które są właśnie, tak jak pani powiedziała, w białych rękawiczkach, natomiast wykraczają poza normy i standardy społeczne. I to jest kwestia właściwego ich zaobserwowania i nazwania. Bo na przykład, gdybyśmy chcieli powiedzieć, podać jako przykład taką bardzo wyraźną krytykę publiczną, to można powiedzieć, że na zebraniu na przykład osoba przełożona mówi do pracownika, przepraszam, będzie może nieelegancko, teraz zacytuję, ty idioto, jak mogłeś tak to ksero zrobić źle. A może być też bardziej w białych rękawiczkach, ale również nazywamy to krytyką nieuzasadnioną, publiczną i raniącą. Może ktoś powiedzieć, jakiś idiota przygotował dla nas takie kiepskie ksero. Jedno jest krytyką, być może uzasadnioną, ale tutaj już kwestia tego, że jest w kontekście publicznym wyrażona, jest raniące. No i słowa użyte, tak, są również naruszające. No i wtedy nazywamy to aluzyjną krytyką. I również wchodzi to w zakres naruszenia tego, co jest w standardzie społecznym. Także mamy taką, można powiedzieć, nawigację, czy listę zachowań, które mieszczą się w tej kategorii działań w białych rękawiczkach.
1: Bo jeszcze chciałam podać takie przykłady właśnie, czy chociażby to, że ktoś przełożony skupia się bardziej na naszej pracy niż na innych, jeżeli byśmy sobie porównali, że więcej czasu poświęca temu, żeby analizować to, co my robimy. Czy to jest, czy można też na to tak patrzeć, mimo że obiektywnie patrząc, robimy wszystko podobnie tak jak inni współpracownicy.
0: Możemy to wtedy być może zidentyfikować jako nadmierna kontrola albo stosowanie innych procedur niż wobec innych pracowników. No i tutaj dalej można się zastanawiać, na ile takie zachowania i działania są skumulowane, no i na temat całego kontekstu, o którym też pani mecenas mówiła wcześniej.
1: A pani mecenas, czy ten mobbing w białych rękawiczkach jest częściej występuje niż ten, o którym właśnie tak myśląc mobbing mówimy?
2: No, moglibyśmy zbadać to, gdyby faktycznie on był ujawniany i łatwy do udowodnienia. Zdecydowanie tego rodzaju sytuacje są bardzo trudne do udowodnienia. One są też trudne do zauważenia. Ja myślę, że tu warto też się chwilę zatrzymać, bo nie powinniśmy w tych rozważaniach dotyczących tego, czym jest mobbing, biec tylko do sądu i zastanawiać się, czy to jest mobbing w sensie prawnym, czy nie. Powinnyśmy się też zastanowić nad tym, co wpływa na to, że osoba czuje, że to zachowanie wymaga reakcji. I na ile pracownicy i pracowniczki mają odwagę, narzędzia, umiejętności do tego, żeby faktycznie móc te granice w pracy stawiać. Więc jak my się zastanawiamy dzisiaj podczas tej audycji faktycznie, czy coś się zmienia, czy ta kultura pracy się zmienia i czy jest mniej tego rodzaju takich bardzo nasilonych, wyraźnych zachowań i czy więcej jest zachowań w białych rękawiczkach, to ja bym powiedziała, że to rzeczywiście wiele zależy od tego, jak mocne jest oddziaływanie edukacyjne. I media tutaj odgrywają niesamowitą rolę, bo faktycznie myślę, że te ostatnie półtora roku, może nawet dwa, to jest czas, gdzie rzeczywiście jest bardzo duży reflektor ustawiony na mobbing i jego niuanse. Ale jeśli chodzi o właśnie tak zwany mobbing w białych rękawiczkach, to bym chyba powiedziała, że najtrudniej uchwytny jest dzisiaj, to zjawisko, dość modne słowo gaslighting, które polega w skrócie mówiąc na zaburzaniu czyjejś percepcji co do tego, co doświadczył, co widział, w czym brał udział. I faktycznie tego rodzaju zachowania są bardzo trudne do wykazania, ale wraz z tym, jak często mówi się o gaslightingu, niestety wzrasta też takie poczucie, że bardzo wiele tego rodzaju zachowań, czy różnych zachowań jest ujmowanych jako gaslighting. Tymczasem możemy to zjawisko identyfikować wtedy, kiedy tego rodzaju zachowania są regularne. Czyli na przykład do współpracownika mówię o tym, że nie widziałeś tego, nie było takiej sytuacji. Zresztą nie było mnie na tym spotkaniu, więc czy ciebie nie było na tym spotkaniu, więc nie możesz tego wiedzieć. Zaburzamy czyjąś percepcję, odwołujemy się do czegoś, co nie miało miejsca po to, żeby zmanipulować, krótko mówiąc, i żeby też móc dominować w tej relacji, jeśli chodzi o ten aspekt informacyjny. I coraz częściej niestety właśnie w tym kontekście powinniśmy mówić o tym, że podobnie gaslighting jako forma mobbingu, podobnie jak w przypadku mobbingu, należy rzeczywiście ujmować to w takich kategoriach bardziej konkretnych, żeby nie szafować słowami, które są zbyt mocne do tego, co naprawdę się wydarza. Ale mimo wszystko, gdybym miała i tak powiedzieć, co jest, czy nie wylewamy tym samym dziecka z kąpielą, to chyba jednak powiedziałabym o tym, że im więcej mówimy, tym bardziej świadomość wzrasta, więc mimo wszystko, nawet kosztem tego, że nie zawsze i nie dla każdego wszystko będzie zrozumiałe, ta edukacja, wyjaśnianie i rozmawianie, dawanie światła, głosu tym zjawiskom jest ważne.
1: Ten gaslighting to jest coś takiego, że człowiek zaczyna sam wątpić w to, co przeżywa, to, co widział, to, czego był świadomy, no ale jeżeli te zachowania się powtarzają, to pani doktor, jak my możemy się na przykład przed tym bronić? Co my mamy zrobić? No bo to podkopuje naszą wiarę w siebie i skąd wziąć siłę na to, żeby wyjść i się skonfrontować na przykład?
0: Można powiedzieć, że jest kilka kroków, które dobrze, żebyśmy zrobili w tym kierunku. Pierwszy i taki podstawowy to jest znajomość ogólnie własnych praw, no w pracy szczególnie praw pracowniczych i generalnie kodeksu pracy i zapisu o właśnie mobbingu. I przy jakiejkolwiek wątpliwości właśnie co do tego, czy to, czego ja doświadczam jako pracownik, jest właściwe, warto zasięgnąć właśnie wiedzy w przepisach i regulacjach, również w wewnętrznych regulacjach firmy czy instytucji, jakimś regulaminie wewnętrznym na przykład, i po prostu wczytać się w to, czy to, co jest napisane w definicji, czy przykłady, które są podane, pasują do tego, czego doświadczyłam. Ale to oczywiście też nie powinno wystarczyć. Warto wtedy popatrzeć dalej, poszukać, co można na ten temat przeczytać w literaturze, z opracowań, bo one mogą też dodać takiej inspiracji, tak jak mówiłyśmy przed chwilą, do nazwania danego zachowania, tak? Bo tak jak też pani powiedziała wcześniej, dość trudno czasami coś zauważyć po prostu, tak? I to nazwać. I na przykład, jeśli sięgniemy po na przykład listę Heinza Lehmana, no to tam właśnie są wymienione kilkadziesiąt rodzajów zachowań, które są mobbingowymi. To nie jest jedyna i wyczerpująca lista, tylko podaję jako przykładową. I czytając ją, możemy zastanowić się, czy to, co mi się zdarzyło, pasuje do tego opisu, który się pojawia na tej liście. I kolejnym krokiem dobrze by było, abyśmy zweryfikowali czy skonfrontowali swoje obserwacje z jakimś obserwatorem zewnętrznym. Czy to w firmie z jakimś życzliwym kolegą, koleżanką, albo po prostu z kimś bliskim też spoza miejsca naszej pracy. I to, powiedziałabym, są takie kroki wstępne, takiego rozeznania bardziej dla siebie samego, siebie samej. Bo kolejne kroki to już będą kroki trochę bardziej oficjalne, zewnętrzne, gdzie no też nadal dalej weryfikujemy, czy to, co mi się wydarzyło, no jest jakimś naruszeniem.
1: Ja myślę, że taka zdobywanie takiej świadomości otwiera nam oczy na różne rzeczy i wtedy zaczynamy widzieć więcej. Myślę, że o tej definicji mobbingu jeszcze sobie porozmawiamy, patrząc bardziej w przepisy, ale to za jakieś 3 minuty, teraz chwila przerwy.

0: To jest audycja Plac na Rozdrożu. Dzisiaj rozmawiamy o mobbingu, a to w związku z tym, że od 5 listopada zmieniają się przepisy kodeksu pracy, szczególnie definicja dotycząca mobbingu, a rozmawiam z moimi gośćmi, mecenas Moniką Wieczorek, radcą prawnym, ekspertką do spraw prawa pracy, i na łączach mamy dr Agnieszkę Mościcką-Teskę, psycholożkę Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytet SWPS. Drogie panie, przed przerwą już sobie ten mobbing trochę rozkładałyśmy na czynniki pierwsze. Ale teraz chciałabym przejść do tej zmiany, która wydaje się być niedużą, ale tak jak mówiłyśmy przed przerwą, jednak trochę w tym kodeksie namiesza. Ma być prościej. I tak jak przeczytałam sobie te przepisy, to teoretycznie wszystko jest jasne i klarowne, ale na przykład zastanawia mnie to, że zachowania mobbingowe mają być powtarzalne. I teraz zaczęłam się zastanawiać, co znaczy powtarzalność. Czy jeżeli ja raz na kwartał usłyszę od szefa parę nieprzyjemnych słów, to znaczy, że to jest powtarzalne, czy jednak niekoniecznie?
1: I w tym momencie trzeba byłoby zapytać ustawodawcę, co miał na myśli, bo ja się zgodzę, że powtarzalne to jest słowo, które jest bardzo, bardzo pojemne i bardzo wiele się może w nim zmieścić, ale myślę, że tu musimy odwoływać się do praktyki, do dotychczasowego orzecznictwa sądowego, które nie znika, które nadal będziemy stosować pomocniczo. I bardzo do tego zachęcam, żeby też tak się bardzo nie skupiać na tym słowie powtarzalne, bo jednak czytamy je w kontekście tego, co ono wyjaśnia, bo ono wyjaśnia tyle, że to powtarzalne, nawracające lub stałe, bo te trzy przymiotniki faktycznie określają nam uporczywość. To, że mobbing to uporczywe nękanie i uporczywość ma już swoją bogatą historię i w doktrynie prawa, w piśmiennictwie, w orzecznictwie sądów, i to będziemy cały czas tę dotychczasową historię do niej się odwoływać i te praktyki stosować. Oczywiście zobaczymy, jak sprawy się potoczą i jak sądy będą faktycznie oceniać i analizować to określenie, ale ja bym nie była tutaj jakąś ogromną pesymistką co do tego. Musimy pamiętać o tym, że mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, z ust tej definicji wyleciało określenie długotrwałości. I myślę, że temu warto też chwilę poświęcić, dlatego że długotrwałość była takim elementem, który rzeczywiście w wielu sytuacjach utrudniał rozumienie i identyfikowanie mobbingu, ale przede wszystkim dochodzenie roszczeń. Dlaczego? Bo ja w swojej praktyce wielokrotnie spotkałam się z tym, że długotrwałość jest wyjaśniana przez rzeczywiście badania Lejmana dotyczące tego, jak mobbing powstaje, ale trochę źle odczytywane. I niejednokrotnie także i prawnicy, i sędziowie używali jednak tego pojęcia w rozumieniu, że mobbing jest długotrwały wtedy, kiedy trwa 6 miesięcy, że długotrwałość to czas, który...
0: Coś trzeba przyjąć sobie, tak?
1: Tak, że to jest ta granica czasowa. Ale Sąd Najwyższy faktycznie, to jest już kilka dobrych lat temu, trochę nam to rozjaśnił i stwierdził wyraźnie, nie ma takiej granicy czasowej, którą się posługujemy przy okazji rozpoznawania mobbingu. To faktycznie i w orzecznictwie bywa, że i jeden dzień lub kilka dni bywały takie przypadki, było rozpoznawane jako sytuacja mobbingowa, kiedy te zachowania faktycznie w tych przykładach, o których myślę, upokarzanie publiczne, szykanowanie pracownika było bardzo dolegliwe i bardzo nasilone. I chyba w tych orzeczeniach przeważał ten aspekt uporczywości. Ale w każdym razie to, na czym musimy się skupić, to to, że mobbing to nie jest zachowanie jednorazowe. To nie jest incydent. To nie jest sytuacja, która jest bardzo mocna, bardzo silna, bardzo krzywdząca, ale jednorazowa. Więc raczej nie będziemy na mobbing nadal patrzeć inaczej niż dotychczas. Te przepisy nam po prostu wyjaśniają lepiej niż wcześniej, czym mobbing jest. Ale nadal w dalszym ciągu mobbingiem nie będzie sytuacja jednorazowa, czy nawet dwukrotne nakrzyczenie na pracownika czy upokorzenie go publiczne. W moim przekonaniu to będzie zbyt mało powtarzalne, żeby wpisywało się w uporczywość.
0: Mhm. A chciałabym przejść...
2: Mogę tutaj dodać jedną taką rzecz, którą psycholodzy lubią dodawać, szczególnie ci, którzy zajmują się badaniami, a mianowicie jeśli chodzi o zastanawianie się nad tym, co to oznacza powtarzalność, to ja bym powiedziała, że to zależy. I będziemy tutaj w odpowiedzi na to poszukiwać indywidualnego kontekstu sytuacji. Bo dokładnie ten przykład, który pani redaktor podała, czy powtarzalnym będzie zachowanie, które się zdarza raz na 3 miesiące? Tak, może to być zachowanie powtarzalne, jeśli na przykład pracownik pracuje na zasadzie satelickiej i raz na 3 miesiące jest na przykład w firmie i doświadcza tam czegoś właśnie, co ma charakter mobbingowy. Więc ta interpretacja będzie zależała od szczegółów indywidualnej sytuacji, która jest analizowana.
0: A ja chciałabym też spojrzeć na mobbing z perspektywy pracodawcy. Najpierw porozmawiajmy może pokrótce o tym, co pracodawcy powinni zrobić, żeby do tych sytuacji nie dopuszczać i żeby wiedzieć, że wszystko mają w firmie poukładane chociażby na tyle, na ile się da.
1: Też powiedzmy sobie, że do tej pory też mieliśmy i mamy cały czas obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Pracodawcy muszą to robić, ale nowe przepisy będą nam wyjaśniać, jak robić to zdecydowanie lepiej i ten standard jest znacznie podwyższony, bo przeciwdziałanie już nie może być sobie amuzą, przeciwdziałanie to już nie może być polityka do szuflady, tylko to musi być działanie systematyczne. Czyli ta praktyka, która do tej pory była dominująca na rynku, czyli że pracodawca szkoli pracowników jakąś krótką formą, raz na 3 lata i przygotowuje, ustala politykę antymobbingową, z której nikt nie zna, nikt nie korzysta i w zasadzie ludzie nie wiedzą, do czego to narzędzie służy, nie będzie już stanowiło o tym, że pracodawca przeciwdziała mobbingowi. Co to oznacza w praktyce? To oznacza przede wszystkim to, że pracodawca, jeżeli nie będzie odpowiednio przeciwdziałał, to ponosi znacznie większe ryzyko prawne. Nie mówię już o wizerunkowym, oczywiście o kulturze pracy, ale choćby zatrzymajmy się na tym ryzyku prawnym. W sytuacji, w której do sądu pracownik w takiej sytuacji, gdzie pracodawca nie przeciwdziała systematycznie, skierowałby powództwo właśnie dotyczące mobbingu, na przykład o zadośćuczynienie, to pracodawca, który nie przeciwdziała, robi sobie wielką krzywdę, bo nie będzie mógł wykazać, że systematycznie przeciwdziałał, a zatem jeśli sąd ustali mobbing, to pracodawca odpowiedzialność poniesie. Do tej pory, i te przepisy tego nie zmieniają, istniała w orzecznictwie wypracowana taka reguła. Jeśli pracodawca przeciwdziała skutecznie mobbingowi, to nawet jeśli doszło do mobbingu, to może nie ponieść odpowiedzialności, sąd z tej odpowiedzialności może go zwolnić. Na przykład ustaliłem jako pracodawca takie procedury, z których pracownicy powinni korzystać. Było to upowszechniane w organizacji, było to jasne, czytelne. Dbaliśmy wszyscy naszą bieżącą komunikacją o to, żeby dobrze się pracowało, a mimo to ktoś nie skorzystał z tych narzędzi, więc pracodawca nie mógł zareagować. To jest sytuacja, w której pracodawca, jeszcze nie wiemy czy systematycznie, ale przeciwdziała, coś robi. Jeżeli tego rodzaju sytuacje nie będą występowały, to pracodawcy nie obronią się przed roszczeniami. Bardzo, bardzo prozaiczny aspekt.
0: Mhm. Ale jak wprowadzać na przykład szkolenia, czy spotkania z psychologiem, czy jak to powinno wyglądać?
1: Tu mamy cały wachlarz różnych narzędzi, poczynając oczywiście od tego, co pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 pracowników od 5 maja będą mieć obowiązek posiadania tak zwanej polityki antymobbingowej, regulaminu przeciwdziałania i mobbingowi i dyskryminacji, o której dzisiaj trochę mniej rozmawiamy. To jest jeden aspekt i to jest obowiązek co do części pracodawców. Szkolenia oczywiście tak, natomiast musimy tu się skupić na tym, jakie formy będą odpowiednie. To mogą być szkolenia takie pełne, długie formy, to mogą być spotkania informacyjne, webinary, to mogą być newslettery, chociaż ostatnio też usłyszałam od takiej organizacji, w której pracuje bardzo dużo przedstawicieli i przedstawicielek pokolenia Z, że komunikacja newsletterowa to już jest przebrzmiała.
0: To na TikToku raczej.
1: Raczej mamy, tak, takie wewnętrzne reelsy, którymi się komunikujemy i to jest też forma, to znaczy też dostosowujmy te formy komunikacji i edukacji do ludzi, z którymi pracujemy, do tego, jakie oni mają potrzeby, żeby nie patrzyli na to tak, jak dzisiaj w wielu organizacjach, powiedzmy, milenialsi patrzą na plakaty lub broszury, że one są nieczytelne, przebrzmiałe, stare i zupełnie niedostosowane do tego, jak oni chcą się komunikować. Więc spójrzmy na organizację, no to możemy bardzo dużo o tym rozmawiać jak, ale spójrzmy i zobaczmy, do kogo my chcemy mówić i komu my chcemy te przepisy wyjaśniać tak, żeby to było zrozumiałe, a nie żeby tylko spełnić obowiązek. Więc to tyle. Polityka, edukacja, no ale dalej. Komunikacja i przede wszystkim realne procedury wykrywania, bardzo to skrócę, o czym teraz mówię, i reagowanie, bo my nie możemy powiedzieć, mamy wszystko, bo mamy szkolenia i mamy politykę i ludzie wiedzą co i jak, a nie będziemy reagować na pojedyncze zachowania niepożądane, bo mobbing się nie zaczyna od już dużego worka zachowań, tylko od tego pojedynczego hałasu, krzyku, ignorowania i na każde pojedyncze zachowanie pracodawca musi mieć sposób, żeby reagować albo musi ludzi nauczyć, jak mają reagować.
0: Mhm. Ja teraz chciałabym jeszcze...
2: Czy mogłabym tutaj coś dodać? Tak, bo oczywiście. My mamy całkiem dobrą instrukcję obsługi w praktyce, w nauce, w obszarze zdrowia publicznego, jak to wprowadzać, ponieważ od lat stosujemy różnego rodzaju sposoby prewencji. I w zakresie właśnie zdrowia publicznego mówi się o poziomach prewencji i specjaliści wiedzą, co i jak należy wprowadzać właśnie na różnych poziomach prewencji, czyli przeciwdziałania, prawda, różnym zagrożeniom i co jest najbardziej skuteczne. I chciałabym, żeby wybrzmiało, że też na temat skuteczności działań prewencyjnych są badania, które potwierdzają, że taka forma bezpośredniego kontaktu, oddziaływania, szczególnie na szkoleniach czy warsztatach bezpośrednich, tu może powiem coś, co no, nie będzie najlepszą wiadomością, ale no tak właśnie badania mówią o skuteczności, na szkoleniach i warsztatach, spotkaniach na żywo ze specjalistami, kiedy naprawdę cała uwaga i zaangażowanie pracowników może być poświęcone właśnie temu tematowi. I wtedy te oddziaływania prewencyjne, przeciwdziałania są najbardziej skuteczne.
0: No tak, bo jeżeli jesteśmy na spotkaniu, to możemy wymienić myśli, a oglądając rolkę, to gdzieś nam przeleci i spojrzymy na następną. Ale też chciałam poruszyć temat, który rzadziej się pojawia nawet w mediach, a te przepisy dotyczące mobbingu to jest taki miecz obosieczny, bym powiedziała, no bo pracownik się może bronić, jeżeli naprawdę jest mobbingowany, a z drugiej strony pracodawca może paść ofiarą tego, że pracownik wszystko będzie nazywać mobbingiem. I teraz z perspektywy pracodawcy, jak egzekwować to, żeby obowiązki w pracy były wykonywane tak, jak powinny być? Wiadomo, że różne pokolenia mają różne podejście do pracy. Niekoniecznie takie zetki nie mają takiego, jak mają boomerzy, tak?
1: Nie, to chyba nie jest to. X-y to jest chyba.
0: X-y, tak. Więc tutaj jest, może dojść do różnego rodzaju nieporozumień, ale jak działać? I to też chyba najpierw, że pani doktor, pytanie, jak podchodzić do takiego zarządzania, żeby przekazywać im informacje w taki sposób, żeby nie dostać odpowiedzi, to jest mobbing.
2: Znaczy ja też bym tutaj powiedziała na pocieszenie, że właściwie w tym nowym właśnie kodeksie pracy też ta kwestia jest ujęta. Czyli wskazanie na to, że uzasadniona krytyka i wyrażona we właściwej formie nie stanowi zachowania mobbingowego. Ale tutaj kluczowa właśnie jest ta charakterystyka tej krytyki, jaka ona powinna być, żeby nie została uznana za przekroczenie tych norm i zasad społecznych. No a tutaj z kolei odpowiedzią na to, jak nie przekraczać, jest wiedza na temat, też tak jak pani mecenas mówiła, komunikowania się i dobrych, nowoczesnych, współczesnych sposobów zarządzania.
0: Czyli jeżeli przychodzi pracodawca i mówi, proszę mi to zrobić na jutro, to ja to zadanie powinnam wykonać, a nie wchodzić z nim w dyskusję, że może jednak za dużo.
1: To zależy, czy to jest realne do wykonania. Bo jeżeli termin jest nierealny do wykonania, to proszę mi to zrobić na jutro. Może być rzeczywiście przekroczeniem, tylko teraz znowu musimy się...
0: Też, ja bym, przepraszam, że przerwę, ale to z perspektywy, bo myślę, że na przykład przedstawiciel jednego pokolenia powie oczywiście, że to zrobię i zrobię to szybko, a przedstawiciel innego pokolenia powie, no nie, ja potrzebuję na to dłużej czasu, bo muszę się zastanowić, pomyśleć albo obejrzeć jeszcze trzy rzeczy na Instagramie.
1: Tak, i dlatego pracodawcy nie powinni zatrzymywać się tylko na tym, jak przeciwdziałać mobbingowi, ale odrobić też lekcje z zarządzania różnymi generacjami, z zarządzania i w ogóle z różnych aspektów wielokulturowości, z tego, jak dzisiaj rynek pracy jest zróżnicowany, bo pamiętajmy, że ta nowelizacja przynosi nam też trochę nowości w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. To tak tylko na boku. No ale w takiej sytuacji, no znowu będziemy się odwoływać do tego, jakie my mamy standardy w tej organizacji i przede wszystkim, jak my je komunikujemy. Bo jeżeli my powiemy tak, no są nowe przepisy, musimy trochę więcej zrobić, ale nie zaczniemy z ludźmi inaczej pracować, nie zaczniemy budować kultury pracy, do której po pierwsze przepisy nas zobowiązują, a po drugie, i to wcale nie od 5 listopada, tylko 21 lat, a po drugie, jeżeli będziemy chcieli faktycznie móc oddziaływać na to środowisko pracy w taki sposób, żeby ludzie chcieli z nami pracować, żeby byli efektywni, żeby byli zadowoleni, może nie jakoś super szczęśliwi, bo to poczucie szczęścia to też jest złożone aspekt i pewnie pani doktor o tym też by za chwilę nam coś opowiedziała, ale zdecydowanie pracodawcy muszą poznać, z kim pracują i po prostu umieć się z tymi osobami skomunikować, nie używać ludzi wyłącznie jako narzędzia pracy. Ja myślę, że naprawdę te czasy za jakiś czas miną. Mhm.
0: Pani doktor, czy coś jeszcze do dodania do wątku pani mecenas?
2: To właściwie sama istota, dokładnie. No, ja może dodałabym jedno, że też zachęcałabym osoby, no szczególnie zarządzające, jeśli tutaj mówimy o tej relacji, do też aktualizowania je, do odświeżania swojej wiedzy i umiejętności, dlatego że one też nie są dane raz na zawsze i też po prostu warto je ćwiczyć.
0: No tak, bo te, czasami jest takie przekonanie, bo ja tak robię od 20 lat, więc tak powinno być, a świat się zmienia. Tak, musi się zmieniać podejście obu stron.
2: Tracimy też pewne umiejętności, przyzwyczajamy się do pewnych schematów, które się dezaktualizują, więc warto właśnie aktualizować też swoją wiedzę na temat tego, jak się komunikować.
1: No i w tym kontekście ja myślę, że warto, żebyśmy jeszcze podkreśliły wspólnie to, żeby nie demonizować znowu teraz też i tego, czy osób, które stosują zachowania niepożądane, w tym sensie, że zawsze zakładamy, że mają złe intencje. Mobbing wydarza się także tam, gdzie osoba nie wie, że zachowuje się w sposób nieodpowiedni. Albo ze względu na to, jakie ma doświadczenia, albo ze względu na brak wiedzy. Czasami ze względu na to, że źle zrozumiała na przykład szkolenie, w którym brała udział. To naprawdę są różne aspekty, a mobbing nie jest działaniem intencjonalnym, czy może być intencjonalny, może nie być intencjonalny, ale dla prawa jest to obojętne.
0: Mhm. Ale to wynika też z tego, że na przykład ktoś długo funkcjonuje w jakichś warunkach, i to wszystko jest tolerowane, dopiero ktoś z zewnątrz, kto się pojawi, może pokazać, przepraszam, ale działacie w jakiejś patologii, trzeba by to zmienić.
1: Może tak być, dlatego ja uważam, że stawianie granic i to, czego dzisiaj tak naprawdę młode pokolenia w szkoły uczą, powinno być tym standardem, który przenosimy do miejsc pracy. Czyli jednak, jeżeli uczymy ludzi stawiać granice, ale w taki zdrowy sposób, a nie tylko po to, żeby chronić swoje interesy, ale po to, żeby móc chronić swój dobrostan na takich uczciwych, normalnych zasadach, to po prostu dojdziemy do kultury pracy, w której ludzie, do kultury pracy opartej na bezpieczeństwie psychologicznym. Myślę, że to też jest wątek wart zasygnalizowania, czyli bardzo, bardzo w skrócie mówiąc, to jest taka koncepcja mówiąca o tym, że ludzie mogą być sobą w pracy, czują się bezpiecznie w komunikowaniu zarówno tych pozytywnych kwestii, jak i negatywnych. W związku z tym możemy mówić o takiej komunikacji opartej na zaufaniu, na bezpieczeństwie, na tym, że wszystko, co powiem, zostanie po prostu profesjonalnie wykorzystane, a nie stanie się jakimś narzędziem do jakiejś walki grupowej czy indywidualnej. Więc są pewne rzeczy, na które warto stawiać, nie tylko na takie formalne bardzo narzędzia, tylko właśnie edukacja, komunikacja. Naprawdę tu się bardzo dużo ciekawych rzeczy mieści.
0: Czyli możemy powiedzieć, że takim idealnym stanem jest taki stan, kiedy pracownik idzie do pracy i ma poczucie, że nie idzie tam z bólem żołądka, tylko, no nie wiem, z radością może nie musi, ale że jest to miejsce, gdzie się czuje okej i nie boi się też odezwać.
1: Zdecydowanie. To są warunki, do których musimy dążyć. Nie każdy, musimy też to sobie uczciwie powiedzieć, nie każdy kocha swoją pracę. I nie każdy musi kochać swoją pracę, nie każdy nawet musi ją lubić, ale wykonujmy ją w warunkach wzajemnego poszanowania i to już jest standard, którego niestety wielu brakuje i po to są też i te zmiany, żeby do tego doprowadzić.
0: Pani doktor?
2: Chciałabym zwrócić tak uwagę na jedną też jeszcze rzecz, że odpowiedzialność za tworzenie właśnie takiego bezpiecznego środowiska pracy leży po stronie pracodawcy. I rzeczywiście pracownik wchodzi też z pewnym nastawieniem i też współtworzy to miejsce pracy, natomiast istnienie, po pierwsze tych regulacji zewnętrznych, prawda, na poziomie państwowym, to naprawdę bardzo zmieniło sytuację na rynku pracy od tego 2004 roku i teraz jeszcze, mam nadzieję, zmieni po lepsze, kiedy się pojawiają te przepisy, pojawiły i zmieniają. A regulacje wewnętrzne również są niezbędnie potrzebne do tego, żeby pracownicy też wiedzieli, na co zwracać uwagę, o czym mówić, co może być nieprawidłowością, żeby wiedzieli, gdzie mogą to zgłaszać, ponieważ jest to niezbędnie potrzebne, żeby mogli to zrobić. To nie jest dobra wola, to nie jest odwaga pracownika, to nie jest jego cecha osobowości, że ma taką właśnie, nie wiem, czy na przykład umiejętność asertywności, tak? Nie, po prostu człowiekowi jest potrzebne narzędzie do tego, żeby mógł zadbać o swój dobrostan i bezpieczeństwo. I tym właśnie są te wewnętrzne regulacje antymobbingowe na przykład.
0: I teraz mi przychodzi do głowy taka sytuacja, która od czasu do czasu gdzieś się wydarza i jesteśmy tego świadkami w mediach społecznościowych, że pracownik, który twierdzi, że jest mobbingowany, No ale to jest jego odczucie. Nie stwierdził tego sąd. Często w emocjach wrzuca jakieś wpisy. To się szybko niesie i łatwo znaleźć paliwo do tego, żeby takie wpisy się po mediach społecznościowych rozprzestrzeniały. Skutkuje to tym, że firma słusznie czy niesłusznie jest oceniana przez inne osoby. Pojawiają się tysiące komentarzy i firma, która od lat buduje swoją reputację, za chwilę może być w internecie zniszczona. I teraz jak pani doktor mówiła o tej procedurze, to sobie tak pomyślałam, że gdyby była taka procedura, to może ten pracownik, zanim by coś wrzucił do internetu, to skorzystałby z tej procedury. Czy to jest dokładnie takie zabezpieczenie?
2: Tak, również w tym kierunku, tak. W procedurze też na przykład są opisane zasady ochrony dobra zarówno jednej i drugiej strony, czyli strony zgłaszającej i strony, której sprawa dotyczy, czy zgłoszenie dotyczy. Więc to trzeba i warto pamiętać o tym, że tutaj wszystkie, no i oczywiście świadków, wszystkie strony wyjaśniania tej sytuacji dzięki procedurze są chronione.
0: A jak jeszcze pod kątem prawnym pracodawca mógłby się chronić przed tym, żeby coś takiego go nie spotkało? Bo to jest naprawdę bomba z opóźnionym zapłonem, kiedy takie wpisy pojawią się w sieci.
1: Tak, bardzo często tego rodzaju wpisy czy nagrania są efektem dużej frustracji. Więc jeżeli ta frustracja nie znajduje ujścia w organizacji, to znajdzie ją na zewnątrz. Po to są te kanały zgłaszania, które powinny być odpowiednio komunikowane, które po prostu powinny być upowszechniane, nagłaśniane w miejscu pracy po to, żeby ludzie wiedzieli, okej, to jest kanał, którym ja mogę coś zgłosić. Więc tu się ta historia zaczyna. Ona się oczywiście skończy na tym, jak postępowanie zostanie zakończone. Czy to zgłoszenie zostanie uznane za zasadne, czy nie. Jeżeli wpłynie oczywiście, jeśli ktoś będzie miał zaufanie, jeśli pracodawca je zbuduje, ale nie zawsze oczywiście będziemy tym mogli tak świetnie zarządzić. Ale ostatecznie chodzi o to, żeby budować to zaufanie także poprzez konsekwencje i odpowiedzialne działania. Czyli krótko mówiąc, jeżeli nawet wewnętrzna komisja antymobbingowa nie stwierdza, że dochodzi do mobbingu, ale stwierdza szereg różnych zachowań, które były przekroczeniem, błędami w zarządzaniu, innego rodzaju zachowaniami niepożądanymi, to pracodawca zaczyna im przeciwdziałać. To znaczy zaczyna albo usuwać ich skutki, oddziaływać na różne sytuacje, zmieniać procedury. Bardzo dużo różnych narzędzi znowu można tutaj wdrożyć. I teraz czasami jest tak, że niezależnie od tego, czy ktoś zgłosi, czy nie, to taka frustracja i tak może się wylać na zewnątrz. I pracodawca nie zawsze może tym zarządzić. Oczywiście procedury wewnętrzne, komunikowanie tego pracownikom, to jest bardzo ważne, ale ważne jest też to, jak pracodawca się zachowa po. I to zarządzanie kryzysową sytuacją z punktu widzenia PR-u z kolei już tutaj będzie bardzo ważne, więc niezwykle istotne jest, żeby móc z różnych perspektyw to zobaczyć. Ale z mojej prawnej perspektywy i takiej właśnie osoby, która też trochę tych kryzysów widziała. Mam takie poczucie, że pracodawcy wygrywają wtedy, kiedy są autentyczni w tych sytuacjach. Gdy na przykład mówią tak, zidentyfikowaliśmy, był problem, ale już pracujemy, żeby go rozwiązać, bo nie ma naprawdę nic bardziej autentycznego, mocnego i przekonującego, budującego zaufanie, niż pracodawca, który mówi tak, niekoniecznie publicznie w telewizji czy w radio, ale wewnętrznie choćby w organizacji. Więc nie ma nic lepszego, jeśli chodzi o te kryzysy i sposób reakcji, niż to, gdy pracodawca mówi, zdarzyło się, był mobbing, poniesiemy wszelkie konsekwencje i zrobimy wszystko, żeby ta historia się nigdy nie zadziała. W związku z tym pamiętajmy o tym, że nawet w tak patowej sytuacji pracodawca może wyjść obronną ręką. Oczywiście czym innym jest sytuacja fałszywego oskarżenia, gdzie chyba taką najlepszą radę, jaką mogłabym dać, to, żeby nie przenosić publicznie postępowania dowodowego właśnie na forum, gdzie będziemy obarczać publicznie pracownika różnego rodzaju zastrzeżeniami do jego pracy i bronić się w taki publiczny sposób. Są do tego odpowiednie miejsca, jak na przykład postępowanie sądowe, a takie eleganckie wyjaśnienie sytuacji ze strony pracodawcy to jest to, co po prostu powinno mieć miejsce.
0: Mhm. I ja tak podsumowując już trochę myślę o tym, że jak wprowadzone są nowelizacje przepisów i kolejne obowiązki dla przedsiębiorców, pracodawców, to mogą do tego podchodzić na zasadzie znowu coś trzeba wdrożyć, znowu trzeba poświęcić na to czas, pieniądze, ale z tego wynika, o czym dzisiaj rozmawiamy, że to może być taka tarcza ochronna zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy i pomoże nam ułożyć te wszystkie stosunki. Więc to nie są przepisy po to stworzone, żeby coś było, tylko żeby realnie do nich podejść i działać z nimi.
1: Ja bym powiedziała tak.
0: Tak, pani doktor?
1: Tak.
2: Tak, chętnie bym dodała, że one są stworzone też pośrednio po to, bo dalszym efektem będzie to, że praca będzie mniej kosztować pracodawcę, będzie po prostu miał z tego tytułu zyski. Pracownicy będą pracować w sposób bardziej zaangażowany, będą bardziej przestrzegać etyki zawodowej, będą bardziej lojalnie też związani czy zaangażowani w cele i wartości firmy czy instytucji, bo po prostu mobbing kosztuje. Mobbing kosztuje konkretne pieniądze, niestety.
0: I myślę, że to jest zdanie, którym powinniśmy zakończyć tę audycję, chociaż pewnie jeszcze dużo moglibyśmy na ten temat mówić. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz i będziemy na ten temat rozmawiać chociażby za jakiś czas, żeby zobaczyć, jak te przepisy zostały wdrożone. A dzisiaj w Placu na Rozdrożu moimi gośćmi byli mecenas Monika Wieczorek, radca prawny, ekspertka do spraw prawa pracy i dr Agnieszka Mościcka-Teskę, psycholożka Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytet SWPS. Ja się nazywam Gabi Darmetko, a tę audycję zrealizowała Milena Krupińska. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Do widzenia.

Tydzień temu w audycji Cool Kid of Jazz zaklinałam jesień w Nowym Jorku, bo ponoć jest najpiękniejsza i jednym z moich marzeń jest właśnie zobaczenie jej w tym wiecznym mieście. Jeżeli ktoś z Państwa był w Nowym Jorku jesienią, proszę dawać mi znać i opowiadać, jak tam jest właśnie o tej porze roku. Z miłości do tego miasta powstała piosenka Autumn in New York. Vernon Duke napisał ją w 1934 roku. Usłyszał od wydawców, że to piosenka, która nie ma żadnego potencjału komercyjnego i właściwie nie wiadomo, po co ją wydawać. No a reszta jest historią, jak to się mówi. W dekadę później zarejestrował ją Frank Sinatra i uczynił Autumn in New York wielkim przebojem. Do dziś pozostaje w kanonie standardów jazzowych, a wykonywali ją najwięksi, w tym Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, jak usłyszeliśmy przed momentem. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. 8 minut po godzinie 22. Milena Krupińska program realizuje. Ja się nazywam Marta Kula i będę Państwu towarzyszyć dziś do północy. Nie sama, w doborowym towarzystwie. Po 23 odwiedzą nas panowie z zespołu RGG, który to zespół świętuje 25-lecie, a także dopiero co wydał nową, piękną płytę i o niej dziś będziemy rozmawiać. To po 23, a przed 23 skupimy się na paru sprawach. Po pierwsze, przywitamy jesień, bo ta przychodzi nieubłaganie. Już to zrobiliśmy. Dziś ostatni dzień lata, proszę Państwa. Ale my w audycji Cool Kid of Jazz jesień lubimy. I uczymy się pokochać tę melancholię, która wraz z długimi wieczorami nadchodzi, ale właśnie wtedy tak cudownie brzmi jazz i blues.

Duet Antidotum na jesienną handrę, Ella i Luis i piosenka, która z drugiej strony w ten jesienny, melancholijny nastrój nas wprowadza. Pierwsza zwrotka Learning the Blues w tłumaczeniu na polski brzmi mniej więcej tak. Stoliki już stoją puste, parkiet jest opustoszały. Ty grasz tę samą piosenkę o miłości, 10. już raz słyszysz ją po raz kolejny, a to dopiero początek, jedna ze wskazówek, dostałeś pierwszą lekcję nauki bluesa. A papierosy, odpalasz je jeden po drugim, nie pozwolą ci o niej zapomnieć ani o tym, jak bardzo ją kochasz. Learning the Blues. To jest melancholia zaklęta w dźwiękach wcale nie tak nostalgicznych. Pamiętam, że pierwszy raz usłyszałam ten utwór w wykonaniu Katie Melua. Ona również ma go w swoim repertuarze, bo jak wiemy, ta artystka lubi zaglądać do jazzowo-bluesowego kanonu. Do jazzowego kanonu zajrzeli także po raz kolejny już mistrzowie Branford Marsalis i Diane Reeves, którzy połączyli siły i zarejestrowali na swój sposób kultowy album, a raczej materiał z kultowego albumu Johna Coltrane'a i Johnny'ego Hartmana, po swojemu oczywiście. A jak im to wyszło? No też jesiennie i pięknie.

I charakterystyczna Diane Reeves na koniec tej serenady jesiennej Autumn Serenade z najnowszej płyty Dedicated to You Branforda Marsalisa i jego kwartetu w składzie Joey Calderazzo, Eric Revis i Justin Faulkner i oczywiście Diane Reeves tutaj na tej płycie również się pojawia. Płycie będącej hołdem dla mistrzów. To był pomysł, proszę Państwa, wychodzący od wydawców, by zarejestrować album w hołdzie Johnowi Coltrane'owi w stulecie jego urodzin. Bo dotarło do mnie, że tak bardzo skupiamy się w tym roku na stuleciu urodzin Milesa Davisa, który przyszedł na świat 26 maja 1926 roku. Ale jak widać, rok 1926 to był rok wielkich, bo w tym w samym roku, tyle że 23 września, już za parę dni rocznica, przyszedł na świat John Coltrane i właśnie z okazji tego stulecia urodzin zaproponowano Branfordowi Marsalisowi, bo jeżeli ktoś ma się mierzyć z Johnem Coltrane'em, to chyba tylko on, Branford Marsalis, żeby zarejestrował płytę, w którąś z płyt Johna Coltrane'a i padło właśnie na tę, wydawać by się mogło, wcale nie najważniejszą, wcale nie najbardziej charakterystyczną, a jednak tak przez wielu ukochaną i tak kluczową, czyli nagraną z Johnnym Hartmanem. Branford Marsalis do tego nagrania zaprosił natomiast Diane Reeves, która dodała swojego sznytu. Na całą płytę składają się zarówno te piosenki, te standardy jazzowe, które pojawiły się na oryginalnym albumie John Coltrane and Johnny Hartman z 1963 roku, ale dodano także fragmenty instrumentalne, wspaniały popis kwartetu Marsalisa, utwory z repertuaru Coltrane'a z innych płyt. Tego też dziś posłuchamy, ale póki idziemy tym jesiennym tropem, obiecałam Państwu jesienią. Ja w ogóle mam nadzieję, że Państwo nie przestaną mnie lubić za to, że w ostatni dzień lata już tak absolutnie jesiennie Państwa traktuję. No ale każdy, kto dziś wyglądał za okno albo wyszedł z domu, myślę, że nie ma już złudzeń. Lato się skończyło i my w audycji Kulki to w Jazz będziemy mimo wszystko sobie tę jesień osładzać. Więc wracając, skoro idę już tym jesiennym tropem, no to obiecałam Państwu standardy jazzowe jesienią, a jednym z takich moich ukochanych i bardzo jesiennych znowuż w treści jest standard jazzowy Lush Life, który Diane Reeves na tym albumie wykonała fenomenalnie.

from jazz and cocktails. The girls

Lush Life, Diane Reeves i kwartet Branforda Marsalisa. Pan Bartosz napisał: jesień coraz mocniej nas nawiedza, jednak przy takich jazzowych nagraniach nie jest ona taka straszna. Do tego kubek czarnej herbaty z cytryną i jest bosko. Pozdrowienia z Wrocławia. Bardzo dziękuję, panie Bartoszu. Swoją drogą nie podałam jeszcze adresu mailowego marta.kula@radio357.pl lub po prostu tekstówki przez aplikację lub meldunki na liście obecności na moim profilu facebookowym. Widzę Strzyżów, widzę Dolny Śląsk, widzę Wrocław, widzę Kraków, widzę Łódź. Bardzo państwu dziękuję za te meldunki. Proszę o więcej. Lush Life, kompozycja Billiego Strayhorna, która początkowo miała się nazywać po prostu Life is Lonely. Życie jest samotne. Zaczął ją pisać, gdy miał zaledwie 17 lat. A gdy wsłuchają się państwo w tekst Lush Life, no to ten fakt, że tak młodo go napisał, zadziwia jeszcze bardziej. Skończył około lat 20, no i napisał pieśń o samotności, o prowadzeniu takiego bujnego życia, trochę pogubionego, próbowaniu się odnaleźć w rzeczywistości, która wcale nie jest łatwa, wcale nie jest tak lekka, jakby się mogło wydawać, prowadząc takie właśnie Lush Life. Ostatecznie utwór został zatytułowany Lush Life, bo wszyscy, którym go grał, gdy chcieli go usłyszeć ponownie, to mówili: zagraj tę piosenkę o tym bujnym życiu. Tak prosili i tak też już zostało i się przyjęło. To jest jeden z tych standardów jazzowych, które mają niesamowitą linię melodyczną. Jak to na standard jazzowy przystało, wcale nie tak łatwo zapamiętywalną, nie taką prostą do nucenia, tylko właśnie trochę bardziej zaawansowaną. Do tego stopnia, że nawet sprawiającą trudność niektórym wielkim wokalistom. Frank Sinatra męczył się z utworem Lush Life i ostatecznie nie zarejestrował pełnej wersji, no bo to jest skomplikowana sprawa, zaśpiewać właśnie tę melodię i ten tekst. No ale zaśpiewał go Johnny Hartman na płycie z Johnem Coltrane'em i ta wersja jest absolutnie kultowa, a teraz przypomnieli ten utwór Branford Marsalis z Diane Reeves. Płyta Dedicated to You to album, któremu poświęcamy pierwszą godzinę dzisiejszej audycji, bo ukazała się w miniony piątek, a już za dwa dni za to świętujemy stulecie urodzin Johna Coltrane'a, dla którego ten album jest hołdem. Album, na którym oprócz pięknych, śpiewanych standardów jazzowych też mnóstwo doskonałej, instrumentalnej muzyki, bo żadnej innej od kwartetu Branforda Marsalisa się nie spodziewamy. Posłuchajmy.

Branford Marsalis i bezbłędni Joey Calderazzo na fortepianie, Eric Greaves na kontrabasie i Justin Faulkner na perkusji. 26-2, a wcześniej Big Nick, dwa instrumentalne fragmenty na albumie Dedicated to You. Tych instrumentalnych fragmentów, oczywiście zaczerpniętych z repertuaru Johna Coltrane'a, na tym albumie jest więcej, bo przypomnę, to płyta hołd dla mistrza w stulecie urodzin. Pan Jan napisał, że Dedicated to You to album roku. No cóż, to jest znakomity album. Ja bym jeszcze się wstrzymała przed takimi osądami do końca roku, no ale wszystko, co wychodzi z rąk Branforda Marsalisa, jest absolutnie znakomite i jest gwarancją, że na takiej płycie będzie bardzo dużo jazzu i to się sprawdza. Tego jazzu w rozumieniu właśnie takiego Coltrane'owskiego ducha, czyli fantastycznych harmonii, kaskad, improwizacji, które są absolutnie wirtuozowskie. No i też ducha tej muzyki absolutnie wolności i poszukiwań. To jest bardzo Coltrane'owska płyta, nie tylko w znaczeniu repertuarowym, ale także w tym wymiarze, powiedzmy, filozoficznym. A skoro dziś wspominamy Coltrane'a i wspominamy jego płytę nagraną z Johnnym Hartmanem, no to musimy także sięgnąć do oryginału.

They Say It's Wonderful, Johnny Hartman i John Coltrane z ich wspólnej, słynnej płyty rok 63. A my, przypomnę, słuchaliśmy w pierwszej godzinie płyty będącej hołdem dla tych artystów i tego nagrania, najnowszej płyty Branforda Marsalisa, jego kwartetu z Diane Reeves. I piszą państwo do mnie, że wybierają się państwo na koncerty tego fantastycznego zespołu, tych fantastycznych muzyków. 8 listopada pojawią się w Polsce, zagrają w sali NOSPR w Katowicach. Koncert niestety jest już wyprzedany. Szczęśliwi ci, którzy na ten koncert się wybierają. Czytam wypowiedzi Branforda Marsalisa na temat tego, dlaczego podjął się tego wyzwania, no bo to już kolejna płyta, na której ogląda się trochę wstecz i nagrywa materiał wielkich muzyków z przeszłości. Pamiętam, gdy sama zadałam mu to pytanie w kontekście jego albumu będącego hołdem dla Keitha Jarretta za to. I Branford odpowiedział mi: a dlaczego mam tego nie robić? Tak po prostu, najprościej. Dlaczego mam tego nie zrobić? To jest fantastyczna muzyka, kocham jej słuchać, kocham ją grać i chcę ją zagrać po swojemu. No i tak właśnie do tego materiału podszedł i teraz, jak mówi, to miała być muzyka pełna szacunku dla oryginału, ale bez rezygnowania z własnego głosu. I gdy czytam takie zdanie, wydaje mi się, że podpisałby się pod nim także i Krzysztof Gradziuk z zespołu RGG, którego widzę już za szybą, a który za moment będzie państwu opowiadał o najnowszej płycie zespołu, który świętuje 25-lecie. I to również jest płyta pełna szacunku dla oryginału, jakiego, o tym zaraz porozmawiamy, ale i pełna własnego, tak charakterystycznego dla tego tria głosu. Ale o tym za chwilkę, teraz czas na kropkę i zrobimy taką klamrę. Zaczęliśmy w Nowym Jorku dziś audycję i w Nowym Jorku skończymy. Ostatni dziś fragment w audycji z płyty Dedicated to You. I muszę w tym miejscu państwu podziękować, bo widzę w wiadomościach i w komentarzach, że czekali państwo z odsłuchem tej płyty do audycji Cool Kid of Jazz, żeby te pierwsze wrażenia przeżyć wspólnie w tej naszej jazzowej społeczności. Bardzo państwu za to dziękuję, a zatem zamykamy wspólny odsłuch utworem Central Park West i życzę państwu pięknego odbioru całości tego albumu.

Central Park West. O, ostatnia nutka. I Branford Marsalis Quartet. Pełna delikatności dzisiaj audycja i dalej taka będzie, proszę Państwa, bo sięgniemy po muzykę kompozytora, który tej delikatności, melancholii, ciszy i piękna w swojej muzyce zawarł mnóstwo.

słynne preludium e-moll opus 28, zagrane i przefiltrowane przez wyobraźnię muzyczną Chica Corea. Proszę Państwa, w drugiej godzinie audycji Cool Kid of Jazz będziemy rozmawiać o Fryderyku Chopinie i o tym, ile miejsca zostawił w swojej muzyce dla kreatywnych, wrażliwych artystów, którzy wciąż i wciąż sięgają po jego kompozycje, ale znajdują w nich właśnie dużo przestrzeni dla siebie i swojej muzyki. I taką właśnie nową płytą jest płyta The Soul of Soil grupy RGG. Płyta pozornie z muzyką Fryderyka Chopina, ale przede wszystkim z muzyką właśnie Tria. O tej płycie będziemy już za moment rozmawiać z Krzysztofem Gradziukiem, 1/3 zespołu, ale posłuchajmy na moment teraz muzyki właśnie Fryderyka Chopina, ale już z albumu The Soul of Soil. Na razie nie zmieniamy tonacji.

0: Mazurek, E-moll, opus 17, numer 2 w interpretacji, w wykonaniu zespołu RGG. Krzysztof Gradziuk, perkusista zespołu, ze mną w studiu. Dobry wieczór, Krzysztofie.
1: Dobry wieczór.
0: Powiedzmy oczywiście o twoich kolegach z zespołu: Łukasz Ojdana znakomicie na fortepianie i Maciej Garbowski na kontrabasie. To zespół RGG, który świętuje 25-lecie i który wydał nową płytę The Soul of Soil, na której sięgacie po muzykę Fryderyka Chopina. Ja muszę zacząć od pytania, czy się nie baliście?
1: Baliśmy się bardzo. To decyzja o nagraniu tego i wydaniu nie była tak oczywista, ponieważ...

0: jeszcze kilka jest, że tak powiem, przysłowiowo w szufladzie. No i jak ten materiał powstał w całości z muzyką Fryderyka Chopina? No to później wróciliśmy sobie już do Polski. Wiedzieliśmy, że rok 2026 będzie rokiem jubileuszowym. Nie żebyśmy się tak aż bardzo przywiązywali do tych dat, no niemniej jednak, no, no jak przychodzą te srebrne gody, no to gdzieś tam człowiek zaczyna sobie robić taki rachunek sumienia, że tak powiem, po tych 25 latach, robić pewne podsumowania. Oczywiście to jest tylko absolutnie przystanek w naszej dalszej drodze. No niemniej jednak wiedzieliśmy, że nie, że musimy, ale chcemy ten jubileusz również jakoś uczcić kolejnym albumem. No i tym razem stwierdziliśmy, że chcielibyśmy powrócić do, po naszych takich czterech płytach bardzo otwartych z pogranicza muzyki współczesnej, już no free jazzowej, trudno to nazwać, ale jednak muzyki bardzo wykraczającej poza ten świat jazzowy, taki mainstreamowy byśmy nazwali. No doszliśmy do wniosku, no to skoro poświęciliśmy tyle czasu, zrobiliśmy próby, Łukasz z Maciejem zaaranżowali te utwory, no to stwierdziliśmy, no to nagrajmy w takim razie tego Chopina. A no to się oczywiście pojawiły pytania, czy to nie jest zbyt ryzykowne, skoro już jednak no dwa takie tematy tabu w Polsce, czyli Krzysztof Komeda i Fryderyk Chopin, czy to nie jest ryzykowne. No ale jak to trio od zawsze działało dokładnie w taki sposób, że troszeczkę staraliśmy się iść w poprzek tego wszystkiego i wiedzieliśmy, że ten nasz Chopin nie jest takim typowym Chopinem.
1: No właśnie, bo zastanawiam się, na ile to wynika z kontekstu. Tak jak powiedziałeś, jechaliście do Japonii na zaproszenie Instytutu Fryderyka Chopina na Expo, czyli miejsce prezentacji polskich dokonań, w waszym przypadku polskiej sceny muzycznej. Więc ten filtr był daleki od jakichkolwiek amerykańskich skojarzeń, które przychodzą nam na myśl, gdy słyszymy hasło Chopin na jazzowo. Z jednej strony kontekst, a z drugiej strony wasz język, który właśnie, tak jak powiedziałeś przed momentem, generalnie jest daleki od mainstreamu, sprawił chyba, że ta płyta, i tutaj wam ogromnie gratuluję i też za to dziękuję, bo jako odbiorca sprawiło mi ogromną przyjemność jej słuchanie. Ta płyta to nie jest prosty przepis na Chopina na jazzowo, broń Boże, to jest album, który ma w sobie mnóstwo przestrzeni na wasze poszukiwania i ciekawie dialoguje z Chopinem. To wyszło dosyć naturalnie, czy to jednak było dużo w tym takiego włożonego wysiłku, żeby właśnie nie skręcić w takie łatwe ścieżki?
0: No, wysiłek chyba był tylko na zasadzie doboru repertuaru.
1: A jak go wybraliście?
0: Znaczy, generalnie to Łukasz z Maciejem dokonali wyboru, no tam, tak jak mówię, 12 czy 13 kompozycji, z czego już wspólnie w pełnym składzie zdecydowaliśmy, że 9 kompozycji będzie wystarczających na ten album. Nie ma tutaj, że tak powiem, tych szlagierów najbardziej znanych z twórczości Fryderyka Chopina. No, mieliśmy poczucie, że to są te utwory, które są najbliższe naszej wrażliwości, naszej postrzeganiu w ogóle melodii, harmonii i tej przestrzeni muzycznej. Dlatego sobie tak myślę, że ten Chopin, czasem się zastanawiam, czy tam jest więcej Chopina w RGG, czy RGG w Chopinie, bo te światy się tak uzupełniają i tak przenikają. Oczywiście mnie jako muzykowi, który gra na tej płycie, jest trochę ciężko to sobie wszystko, trochę ciężko mi o tym mówić, bo jednak człowiek jest skażony, słuchając nagrań, w których bierze udział, zawsze patrzy przez pryzmat swojego instrumentu, ale jeśli tak na chwilę jestem w stanie zapomnieć, że ja tam gram, to faktycznie mam poczucie takie, że to cały czas jest ten zespół i jak ktoś nie ma tych bezpośrednich odnośników, a robiłem takie, może nie testy, ale niektórym kolegom jadąc autem prezentacje,

0: przygotowałem materiał, to mało który od razu wiedział, że to jest muzyka Fryderyka Chopina. Mm. Także chyba naszym największym takim osobistym sukcesem jest to, że ten Chopin dał nam taką możliwość nadal naszej własnej wypowiedzi, tego przedstawianie tego naszego, prezentowanie tego naszego języka muzycznego poprzez pewną harmonię, pewną melodię. Nie wiem, myślę, że ten punkt styczny to jest ta melancholia, ta nostalgia, tęsknota za czymś. No, Chopin prawdopodobnie za czymś innym tęsknił niż my, za czymś innym tęsknimy. On bardziej dosłownie tęsknił. My możemy to powiedzieć, że to jest jakaś taka tęsknota, taka ukryta tęsknota za czymś. Nawet chyba nie jesteśmy w stanie tego w słowach wyrazić. Niemniej jednak poczuliśmy, że w tych utworach jesteśmy sobie bardzo bliscy.
1: Wybraliście perełki, bardzo ciekawe harmonicznie też utwory, które dały wam no właśnie mnóstwo przestrzeni do ciekawych też kombinacji. Posłuchajmy Etiudy Cis-Moll.

0: Etiuda Cis Mol op. 25, numer 7, RGG, proszę Państwa. Słuchamy płyty The Soul of Soil. A przede mną perkusista Krzysztof Gradziuk. Krzysztofie, gdybyśmy mieli rozmawiać o geniuszu Chopina, to po pierwsze rozmawialibyśmy bardzo długo, po drugie musielibyśmy poruszyć naprawdę wiele elementów. Parę z nich poruszymy. Zacznijmy od rytmu, no bo to jest coś, co spędza sen z powiek pianistów, którzy sięgają po muzykę Chopina. Rytm u niego jest szalenie istotny. To też jest skrupulatnie oceniane na konkursie chopinowskim. A jak się gra jako perkusista Chopina?
1: No na przykładzie akurat tej etiudy mogę powiedzieć, bo ona została zaaranżowana w taki sposób, że tutaj mamy metrum nieparzyste 7 ósmych albo 7 czwartych, jak kto woli, z której partytury zależy, komu wygodnie jak czytać. Na pozór samo już ta partia solistyczna była dosyć łatwa do grania, że tak powiem. No to po prostu jest 7 ósmych takie, no bym powiedział, mocno inspirowane takim 7 ósmych Brada Meldała, tak jak to Brad Meldał gra. No tutaj też nie będziemy ukrywali, że pewne jakieś tam elementy tria Meldała tutaj można odnaleźć absolutnie. Chociażby końcówka sama też gdzieś tam troszeczkę sugeruje. Ale bardzo trudno grało, mnie osobiście grało się trudno sam temat, żeby nie zrobić karykatury tego tematu, żeby tak wkleić się, mówiąc kolokwialnie, w te dźwięki tematyczne, w ten kontrapunkt, który kontrabas dublował razem z lewą ręką, żeby to wszystko z jednej strony bardzo pięknie się rozkładało i było nie było takie zbyt kanciaste, ale jednak, żeby ten punkt, tam gdzie trzeba być wspólnie, żeby on się znalazł. Mhm. Myślę, że w Chopinie i w RGG jest duży ten procent, ta część wspólna, to na pewno te wszystkie rubata, które są. No jest ich mnóstwo w muzyce Fryderyka Chopina, a że my również w trio gramy bardzo dużo muzyki, która jest poza takim tempem metronomicznym, pulsem.
0: No właśnie, bo od razu powiedzmy, takie płynne tempo, rubato, czyli troszeczkę takie tańczenie między,
1: prawda? Troszeczkę zwalnianie, troszkę przyspieszanie, po prostu podążanie z jakąś falą i tak dalej. Dlatego tutaj jest ten punkt styczny, bym powiedział, ale te utwory, które faktycznie są typowo metronomiczne, no to największy chyba problem był właśnie z tymi samymi tematami, które chcieliśmy, żeby jednak bardzo naturalnie wybrzmiewały, nie były, no, że tak powiem, czymś naciąganym z naszej strony. Zwłaszcza w tych partiach perkusyjnych. Nie ukrywam, że bardzo tutaj wycofywałem się w wielu miejscach, właśnie robiąc przestrzeń dla kontrabasu i dla fortepianu. W wielu miejscach również starałem się rezygnować z typowych pałek perkusyjnych. Grałem albo jakimiś tam rózgami, miotełkami, bądź też, jak to często robię, patyczkami do ryżu.
0: Bardzo ciekawy wątek teraz pojawił się w mojej głowie. A propos też tłumaczenia pojęć muzycznych, powiedziałeś o kontrapunkcie i mam wrażenie, że to jest takie hasło klucz do czytania waszej płyty, ale też do czytania Chopina, bo tak jakoś utarło się u nas, że Chopin był tym kompozytorem, który właśnie komponował piękne melodie i akompaniament, ale tak naprawdę u niego, w jego muzyce ten kontrapunkt jest szalenie ważny. On był mistrzem właśnie tego przeplatania głosów. I chciałabym, żebyś opowiedział trochę więcej o tym myśleniu kontrapunktem w trakcie grania jego muzyki, waszych interpretacji jego muzyki, bo tak trochę popularyzatorsko też do tego podejdźmy, opowiedzmy o tym, co to znaczy.
1: Oczywiście najwięcej mógłby na ten temat powiedzieć Łukasz bądź też Maciej, ponieważ oni tutaj są twórcami tych wszystkich partii, ale no to jest wypełnianie tych części tematycznych, przypuśćmy prawej ręki, tymi dźwiękami, które pojawiają się w partii lewej ręki i to, co wypełnia kontrabas. I to są te dźwięki kontrapunktyczne, które, mówię, wypełniają tą przestrzeń, nadając jeszcze większą rangę tej melodii, która jest w prawej ręce. No tak, tak to można by pokrótce wytłumaczyć. A sam zamysł aranżerski, no to tak jak mówię, to już trzeba by pytać moich kolegów. Oni więcej na pewno mogliby powiedzieć na ten temat. Ale zrobili to genialnie, wspaniale, ale musieliśmy troszkę nad tym popracować. No muszę powiedzieć jeszcze taką ciekawostkę, że RGG bardzo często nie robi prób, zwłaszcza od jakiegoś czasu, ale przy tym Chopinie musieliśmy kilkakrotnie się spotkać, żeby nawet nie chodziło o to, żeby wydawać wspólnie dźwięki, tylko to były bardziej spotkania takie, gdzie po prostu analizowaliśmy troszeczkę tą muzykę. I grając tematy, po prostu szukaliśmy najlepszych rozwiązań, żeby tak jak mówię, te części tematyczne nie odbiegały od części improwizowanych, tych, żeby faktycznie tworzyły całość, żeby to były utwory w całości, żeby faktycznie nie było czuć, że tutaj nagle skończył się Chopin, a tu się zaczyna RGG, tylko żeby to się wszystko tak pięknie przenikało, żeby i nam grającym, jako grającym dobrze się to grało, mieli poczucie, że to jest ten sam utwór, no i słuchaczowi, żeby też miał, że to jest cały czas ta sama opowieść.
0: Tak, to jest wielka siła tej płyty. No właśnie, uniknęliście tej sztampy, prawda? Temat solówka, tutaj absolutnie tego nie ma. Jest, tak jak mówisz, opowieść i te przeplatanie się głosów, ale w taki cudowny, oszczędny, bardzo chopinowski sposób. Posłuchajmy.

0: Mazurek, A mol, opus 17. Jeden z moich ukochanych tematów chopinowskich, muszę tutaj to powiedzieć. No ale tak jak już padło w naszej rozmowie, wybraliście przede wszystkim te trochę zapomniane perełki, absolutnie intrygujące pod kątem harmonicznym i melodycznym utwory Fryderyka Chopina, o którym często się mówi, że gdyby żył dziś, to grałby jazz, bo ten jazz w jego muzyce jest, prawda? Ta harmonia, tam wszystko to, co już później każdy z was się uczył, tam już to wszystko jest. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Tak, absolutnie. Ja teraz znowu nie chcę tutaj tytułami operować, bo do końca już nie pamiętam, ale wiem, że niektóre z tych utworów pod kątem harmonicznym, pod względem harmonicznym, wiem, że i Maciej, i Łukasz nie za wiele robili przy niektórych utworach. One raczej konstrukcyjnie, w sensie, że oczywiście skróciliśmy pewne formy, zmieniliśmy metra i tak dalej, ale część harmonii pozostała dokładnie w niezmienionej wersji, takiej jak to zostało skomponowane przez Chopina.
0: To jest dla mnie absolutnie fascynująca opowieść, bo to też opowieść o tym, jak w różnych miejscach na świecie, przez różne wrażliwości, przez różne historie jednak dochodzi się do jakiegoś takiego korzenia muzyki, który jest wspólny i jest o człowieku. Już tak wchodząc na wysokie C. Ale a propos właśnie tego, chciałam cię zapytać, bo genezą tej płyty jest wasz wyjazd na Expo do Japonii, która słynie z umiłowania muzyki Fryderyka Chopina. Czego ciebie ten wyjazd nauczył?
1: Poznaliśmy ludzi, może nie z imienia nazwiska, ale wychodząc po koncercie, zobaczyliśmy wielką pokorę tych ludzi, wielkie oddanie artyście. To, jak oni traktują muzyków po koncercie. W czasie również, oczywiście bardzo celebrują to w czasie koncertu, ale jak wyszliśmy później, bo zostaliśmy poproszeni, bo oczywiście mieliśmy stoisko ze swoimi płytami, oni prosili o autografy, o zdjęcia. Oczywiście zdjęcia robiliśmy, z tego co pamiętam, prawie 2 godziny, bo wszyscy chcieli te zdjęcia, ale to już jest tak typowe dla tej kultury. Ale czuliśmy taką wielką wdzięczność po prostu, że myśmy tam dla nich występowali, robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zabrać ich w tą naszą podróż chopinowską. I oni później, miałem wrażenie, że się tym samym odwdzięczają. No, poznaliśmy inną kulturę, począwszy od budynków, tych wszystkich pałaców, które zwiedziliśmy. Byliśmy w Kioto i tak dalej, i tak dalej. Jest coś magicznego w tej Japonii. Oczywiście można by tak chyba o każdym kraju powiedzieć, bo myślę, że ktoś, kto był w Indiach, też ma jakieś takie odczucia. Jednak to są egzotyczne dla nas kraje i to jest coś ciekawego. Jednak w Indiach byłem, także tutaj takie zestawienie robię, absolutnie. Indie były cudowne, ale nie miałem poczucia, że chciałbym tam wracać od razu. A lądując na lotnisku Okęcie w Warszawie, miałem poczucie, że chciałbym, jakby mi ktoś zaproponował, że teraz tam wracamy, to bym od razu po prostu z tym samym bagażem po prostu chciał tam wrócić.
0: Do Japonii, tak.
1: Tak, do Japonii, absolutnie. Tak na marginesie to no, jest olbrzymia szansa, że w przyszłym roku tam wrócimy, już nad tym pracujemy i no, nie ukrywam, że ta płyta jest trochę powoduje to, że jest olbrzymia szansa, że tam wrócimy w przyszłym roku. Nie możemy się tego doczekać, bo to naprawdę wspaniałe doświadczenie grać dla tych ludzi, występować pakować i tam być. I wspaniałą kawę przelewową mają.
0: W ogóle wspaniałe jedzenie i napoje, to trzeba im oddać, ale mnie fascynowało to, jak bardzo japońska publiczność kocha i szanuje muzykę. Nigdy nie widziałam tak zasłuchanego tłumu ludzi. To też wyjaśnia, dlaczego tak wielu polskich muzyków właśnie do Japonii podróżuje i tam spotyka się z cudownym odbiorem. A jak myślisz, dlaczego oni tak kochają Chopina?
1: No nie wiem, no jak wiemy o tym przecież od lat kraje azjatyckie są zafascynowane w zasadzie wszystkie muzyką Fryderyka Chopina. Nie wiem z czego to wynika. Czy po prostu wynika to z tego, że no, oni nie mają swoich kompozytorów takich, którymi mogliby się jakoś specjalnie chwalić, zwłaszcza...
0: Znaczy współczesnych mają, to
1: współczesnych
0: powiedzmy.
1: Mówię, nie dodałem tego, chodzi mi o kompozytorów żyjących 200 lat temu. Nie wiem, może faktycznie ta, no to, co nas ujmuje najbardziej, czyli ta rzewne, te melodie, no tak mówiąc, tak pokrótce, i ta, mówię, nostalgia ukryta w tych wszystkich melodiach i harmoniach, no jednak to chwyta. No nie, ja nie będę ukrywał, ale... namiętnie nigdy nie słuchałem muzyki Fryderyka Chopina tak, żebym po prostu... Ale w takim sensie, że no jednak, nie wiem, dużo częściej sięgałem do muzyki Jana Sebastiana Bacha, nie będę ukrywał. Chopin był jakby tak bardziej naturalny, że dla mnie od dziecka on był i się zawsze przewijał, także nawet nie musiałem specjalnie do niego sięgać, bo on się po prostu i tak naturalnie pojawiał gdzieś.
0: Czyli nie miałeś takiego zapędu, żeby go aż tak odkrywać, bo on zawsze gdzieś w tle był, tak?
1: On, Bach to on się naturalnie po prostu jakby odkrywał, bo od kiedy pamiętam, interesując się muzyką, a zacząłem w wieku 6 lat chodzić do szkoły muzycznej, także konkurs Chopin też zawsze był mi jakoś tam bliski, bo wiedziałem, że to jest bardzo ważne wydarzenie na mapie tych wszystkich konkursów światowych. No a od kiedy mieszkam tutaj w Warszawie, no to w zasadzie każdy festiwal Chopin, jego Europa, goszczę na nim i słucham, a jak jest muzyka Fryderyka Chopina grana, no to w zasadzie zawsze jestem, bo po prostu mnie to zawsze porusza i nie ukrywam, ale już po iluś latach już sobie wyrobiłem, że tak powiem, swój gust i wiem, jakie pewne wykonania chciałbym, żeby były. Nawet nie jestem w stanie czasem wyartykułować tego, powiedzieć, ale są niektóre kompozycje, których ewidentnie gdybym potrafił faktycznie tak grać, to bym wiedział dokładnie, jakbym to zagrał, żeby mnie się samemu to podobało. Także on bardzo naturalnie gdzieś tak się pojawił po prostu w tej przestrzeni. I myślę, że w przestrzeni i Łukasza, i Macieja, stąd też tak naturalnym się stało, że granie tego Chopina nie sprawiało nam, nie wiem, czy to dobre słowo, trudności, ale tak bliskie nam się stało po prostu stając na scenie i grając jego kompozycję.
0: Bo ten Chopin już w was był, jak chyba w każdym z nas wychowanym muzycznie w Polsce, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: A powiedz, co po Chopinie? No bo 25 lat, wiem, że nie za bardzo chcesz się skupiać na jubileuszu, bo liczby dla was nie mają aż takiego znaczenia, jakie ma muzyka, co zrozumiałe. No ale jednak jest to, myślę, że w kontekście też jazzu, czyli muzyki, która trochę też funkcjonuje na zasadzie zmiennych składów, wymieniania się artystami. Oczywiście mamy flagowe zespoły, które mają swoje jubileusze, ale to jest o wiele rzadsze niż w przypadku innej muzyki. 25 lat to jest duże osiągnięcie, zwieńczone teraz płytą z muzyką największego polskiego kompozytora. No to co potem?
1: No to jest 17 płyta, ale no, mogę powiedzieć, już tutaj zdradzić, że 18 już została nagrana. A wydarzyło się to podczas naszej trzydniowej rezydencji w ramach festiwalu Jazz Art w Katowicach. Jednym z koncertów był koncert City of Gardens Special Edition, w którym to koncercie wziął udział, oprócz RGG wziął udział Adam Pierończyk, Pauli Litinen, nasz przyjaciel, tenorzysta z Finlandii, i Tomek Dąbrowski na trąbce. Została napisana specjalnie muzyka z tej okazji, no i został ten koncert zarejestrowany, no i myślę, że w przyszłym roku ukaże się 18. album RGG, także no my nie próżnujemy. Oczywiście teraz jesteśmy skupieni bardzo na tej płycie i na tym, co się wydarzy, choć nie ukrywam, że równolegle koncertujemy również. Graliśmy ostatnio koncert z Adamem Pierończykiem i z Tomkiem Dąbrowskim na podkarpackiej jesieni jazzowej. No graliśmy akurat materiał z płyty Astigmatic Komedy.
0: Czyli jednak komeda.
1: Czyli jednak komeda, aczkolwiek no, tam z tego komedy to niewiele zostało. Dużo mniej niż z tego Chopina na płycie Chopin. No i koncertujemy oczywiście od 5 lat nasz materiał z płyty Planet Lem z Robertem Więckiewiczem, ponieważ no, ta nasza współpraca tak się bardzo pięknie ułożyła i myślę, że tutaj weszliśmy na wyższy stopień znajomości, ponieważ to już nie jesteśmy tylko Robert Więckiewicz jako aktor, znany aktor, i RGG jako trio jazzowe, tylko staliśmy się po prostu no, bliskimi kumplami. Może jeszcze nie przyjaciółmi, bo to jednak jest dosyć wymagające słowo przyjaciel, ale na tyle jesteśmy blisko, że sprawia nam to olbrzymią frajdę występowanie wspólnie i Robertowi również, także to dalej trwa. No także, no, a w głowie gdzieś tam no, już są kolejne rzeczy, które się rodzą. Także myślę, że to jest największą siłą tego zespołu, że po prostu no, nie zważając na różnego rodzaju, nie wiem, trudności, czy to, że jednak no, to jest wymagająca sytuacja, bo co płytę jednak... No, chciałoby się, żeby każda płyta jednak była lepsza od wcześniejszej, no ale kiedyś może się skończyć, że tak powiem, to paliwo, które będzie powodowało, że kolejna płyta jest lepsza od poprzedniej, no bo no to jest chyba nawet niemożliwe. No, nawet patrząc na Milesa czy Coltrane'a, to nie było tak, że każda z ich płyta była dużo lepsza niż wcześniejsza. Prawdopodobnie... Kiedyś może przyjść ten dzień, że nie będziemy aż tak zadowoleni, ale na razie jesteśmy w takim momencie, gdzie bardzo jesteśmy dumni z naszej płyty The Soul of Soil i chcielibyśmy jak najdłużej się tym delektować, cieszyć i dawać ludziom radość, również grając tą muzykę.
0: Zdecydowanie bardzo Państwu tę płytę polecamy, bo to jest no właśnie piękny zapis wrażliwości muzycznej, która gdzieś jest wyłuskana z Chopina, ale wędruje w bardzo różnych ciekawych kierunkach. Mówiłeś, że chciałoby się, żeby każda kolejna płyta była lepsza. Na pewno wiadomo, że ta kolejna wasza płyta będzie inna zupełnie. Nie mamy już niestety czasu, żeby teraz o tym opowiadać, ale na pewno z nią przyjdziecie, mam nadzieję, do audycji.
1: Oczywiście.
0: I opowiecie o tych szaleństwach z Adamem Pierończykiem i Tomkiem Dąbrowskim. Tomku, Boże Tomku, Krzysztofie, bardzo ci dziękuję za wizytę w audycji Kulkit of Jazz. Ja muszę powiedzieć, że ogromnie się cieszę, że jako Radio 357 też jesteśmy od naszego początku istnienia z wami cały czas i że przechodzicie z każdą kolejną płytą. To dla mnie wielka radość. Bardzo wam gratuluję. The Soul of Soil i 25 lat grania razem. Krzysztof Gradziok z zespołu RGG.
1: W imieniu całego RGG dziękujemy serdecznie.
0: No właśnie, Łukasz Ojdana i Maciej Garbowski to nieobecni członkowie grupy. Milena Krupińska program zrealizowała, ja się nazywam Marta Kula i życzę Państwu dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Minęła północ i mamy już następny dzień, ale pozostajemy jeszcze w tym, który właśnie minął, czyli w poniedziałku. Dobry wieczór. Jeszcze dokładnie godzina pozostała do końca tego radiowego poniedziałku w Radiu 357. Bardzo ważna godzina, wierzę w to, bo dotykająca spraw takich, które ja uznaję za naprawdę ważne. Mamy środek nocy, tak się składa, że wielu z Państwa słucha tej audycji z podcastów. Witam się zatem uniwersalnie, dzień dobry. I gdzie Państwa zastałem? Napiszcie proszę. Zapraszam na 369, audycję o seksie, o związkach, o uczuciach, o intymności. Bardzo często o emocjach i sposobach radzenia sobie z nim. Zawsze o naszych związkach, jakkolwiek je sobie układamy. I także o zdrowiu. To dzisiaj ważne. Teraz ten moment, w którym mówię motto 369, bo powtarzam je co tydzień, bo co tydzień jest coraz ważniejsze, bardzo dla mnie ważne, ale też wierzę w to, że ważne dla Państwa. Tutaj w tym miejscu stawiamy na otwartość, staramy się odrzucić wstyd, pozbywamy się różnych przekonań, które nabyliśmy przez całe życie, a które nie mają potwierdzenia albo nie wiemy skąd mają potwierdzenie. I staramy się je weryfikować. Pytamy po prostu o wszystko, co z seksem, z uczuciami, z intymnością związane, a nie przychodzimy na to spotkanie już z gotowymi odpowiedziami, jako wszystko wiedzący. No i najważniejsza część tego wstępu, to tego motta, to, że w tym miejscu nie uznajemy uprzedzeń, żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a Państwa i moją gościnią jest dzisiaj Roxana Środa, dietetyczka kliniczna. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: Roxana w swojej praktyce łączy podejście, tu będzie trudne, gastroenterologiczne z pracą nad gospodarką hormonalną. Pomaga pacjentkom i pacjentom zrozumieć, że problemy z samopoczuciem, z relacjami, z libido często mają swój początek w układzie pokarmowym. Uwierzą Państwo? No właśnie, dzisiaj porozmawiamy bowiem o zdrowiu tak naprawdę, o libido, ale i o jelitach, o hormonach. Będzie zatem medycznie, to ten odcinek 369, bo różnie to jest. Czasami więcej psychologii, czasami więcej związków, czasami więcej zdrowia, a czasami więcej takiej twardej seksuologii. To dzisiaj więcej zdrowia. Roxana, za chwilę zaczynamy, przechodzimy do tematu audycji. Ja chciałem jeszcze zwrócić się do Państwa, podziękować za komentarze, za wiadomości, za maile. Mój adres to klimek@radio357.pl. Piszcie także na, jeśli macie ochotę, oczywiście na mojego prywatnego messengera, na Instagrama. Spotykamy się na mieście czasami w różnych okolicznościach i rozmawiamy o tej audycji i o jej wątkach i zachęcam Państwa do tego. Nie wstydźcie się, nie bójcie się. W takich miejscach już rozmawialiśmy o relacjach, że długo by wymieniać. No dobrze, to zaczynamy od tego, nad czym pracujesz. No, jesteś dietetyczką kliniczną. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że dzisiaj jest czas dietetyczek. My mamy na przykład w radiu Kasię Błażejewską-Sztur, która co piątek udziela porad, odpowiada na pytania, ale jest taki czas też internetowy osób, które tak jak ty zajmują się dietetyką. Powiedz mi, co sądzisz, z czego ten czas się bierze? Czy my po prostu może wreszcie zorientowaliśmy się, że jesteśmy tym, co jemy?
2: Wydaje mi się, że z coraz większej świadomości, chociaż ja mam taką obserwację, że ta świadomość nadal jest zbyt mała i nadal błądzimy, nadal to zdrowie jest gdzieś daleko, daleko w naszych życiowych priorytetach i nadal praca i obowiązki górują. Ale faktycznie jest tak, że i w podcastach, i w social mediach, i w telewizji, i w radiu jest coraz więcej dietetyków, zdrowia, lekarzy, specjalistów i mnie to bardzo cieszy. Bardzo mnie to cieszy, bo możemy w łatwy, przystępny i przyjemny sposób przekazywać wiedzę i nawet jeśli zostanie 1% tych informacji u kogoś w głowie, to znaczy, że już było warto. Wiesz, taka audycja, może ktoś pomyśli, okej, faktycznie ta jelita, nie dbałam o nie, a może faktycznie to ma wpływ na moją głowę, na psychikę, na libido.
1: No dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, rozbierać to na części pierwsze. Oczywiście ty będziesz, ja będę zadawał pytania, jeśli zrobię to nieudolnie, bo z biologii to ja raczej 3+. Ale staram się w miarę rozwoju swojego dziennikarskiego. Tylko jeszcze wrócę do tych ogólnych pytań na początek zadawanych. Czy to jest też tak, że ja widzę taki trend, to robisz źle, tego nie jedz. Takie troszeczkę wbijanie w poczucie winy. Ja nie mówię, że dietetycy to robią. Na pewno nie mówię, że ty to robisz. Natomiast taki... Nie wiem, może to algorytm podbija, różne są możliwości.
2: Tak,
1: takiego, wiesz, wyeliminuj to, to robisz źle, to, tego z tym nie łącz. Czyli jakby komunikat typu nie. Jak ty znajdujesz, jaką ty znajdujesz metodę, żeby to przerobić na komunikat typu tak, żeby po prostu coś ludziom dać? No bo to chyba i tobie, i wszystkim chodzi.
2: Chodzi o to, żeby coś ludziom dać, żeby ludziom pomóc, tylko jeśli my jesteśmy w internecie i chcemy pomóc poprzez kontakt w social mediach i dotrzeć na przykład do osób młodszych, nastolatków, którzy dopiero zaczynają tą drogę, chcą o siebie bardziej zadbać, to niestety trochę jest tak, że my musimy się dostosować pod algorytm, bo albo dotrzesz do szerokiego grona odbiorców i przekażesz wiedzę, albo nie dotrzesz. I te treści, o których ty mówisz, czyli te... Wszystkie nie wolno ci, nie rób, popełniasz te błędy. To są treści, które niestety dość mocno wybija algorytm i dlatego dużo osób na nie trafia. Natomiast ja też nie traktowałabym je jako takie negatywne, bo też zależy, jaką wiedzę tam przekażemy. Bo często jest tak, że chcemy się dostosować do algorytmów i tworzymy takie treści, żeby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, ale jak wejdziesz głębiej, zaczniesz czytać, analizować ten post, to okazuje się, że tam jest spora wiedza. Bo na przykład ten treść zaczyna się od nie jedz tego, gdy masz SIBO, ale chodzi wszystko o to, żeby to SIBO, te problemy jelitowe, efektywnie wyleczyć. I później drążąc temat, bardzo często jest też tak, że te osoby piszą po prostu, tak jak piszą do ciebie z różnymi tematami, tak samo piszą do mnie, głównie kobiety, które mają przewlekłe problemy jelitowe czy hormonalne, bo one doszły do mnie po tych treściach, a później zaczynamy rozmawiać i faktycznie ta pomoc jest realna do osiągnięcia.
1: W żadnym wypadku nie mam na myśli tego, że trzeba połączyć wiedzę z umiejętnością w media społecznościowe i z dotarciem, no to jest wyzwanie fachowców.
2: Tak?
1: Co z tego, że ktoś jest fachowcem, kiedy siedzi sobie w domu i jest po prostu tym fachowcem, tylko i wyłącznie, tylko potrzebuje dotrzeć. Akurat w twoim wypadku i twojego fachu, no to jest ekstremalnie ważne, żeby tę wiedzę przekazać, żeby ją wdrożyć, bo tu nie chodzi o to, żeby ją posiadać, tylko żeby ją, jak sądzę, wdrożyć.
2: Wiesz, to też jest tak, że mamy dostęp do ogromnej ilości informacji dzisiaj. Książki, czasopisma, telewizja, gazeta, internet, podcasty. I teoretycznie każdy ma dostęp do tej wiedzy, a później okazuje się, że mało kto tą wiedzę wdraża, bo to jest za trudne.
1: Nie rozumiemy. Wydaje mi się, że...
2: Wiesz, i wchodzisz na konto chociażby instagramowe jakiejś dietetyczki, która przekazuje wiedzę w łatwy, przystępny sposób i to po prostu działa. Nie książka, która jest oparta o źródłach naukowych, której my nie rozumiemy, tylko ta dietetyczka, która mówi ci wprost, zrób tak, nie rób tego, a będziesz mieć efekty. I chyba o to w tym wszystkim chodzi.
1: Na koniec takie pytanie, może bez nazwisk, może bez rozbrajania, rozkładania na czynniki pierwsze, natomiast no, też mamy dużo informacji sprzecznych w tej chwili, zwłaszcza w twojej dziedzinie. Przyznam, że akurat w tej kwestii obserwuję pewne spory. Delikatnie mówiąc, ludzie z twojego fachu rzucają się sobie do gardeł, demaskują się nawzajem jako osoby niefachowe albo osoby naciągające, manipulatorzy bardzo często. I jak ty w tym wszystkim, jako osoba, która z jednej strony jest fachowcem, z drugiej strony działa w mediach społecznościowych i w sferze internetu, sobie radzisz? Jaki ty masz do tego stosunek? Starasz się to zostawić, czy być tego częścią?
2: Ja trochę mam taki stosunek, że swój czas i energię, każdy ma 24 godziny w dobie, wolę poświęcić na osoby, które potrzebują pomocy, niż tak zwane aferki internetowe. I ja doskonale rozumiem, o
1: czym
2: mówisz.
1: Ale wiesz, o czym mówię.
2: Tak, doskonale rozumiem, bo wiesz, jedna osoba powie, dieta keto jest super, druga poda 14 argumentów, dlaczego nie jest, a trzecia jeszcze zrobi z tego tak zwaną gównoburzę. Ja staram się być trochę z boku i mam takie podejście, że dla każdego może być coś dobre. Nie możemy demonizować jednego podejścia, bo dla Marysi to będzie w porządku, a dla Ewy już nie. Podchodźmy indywidualnie, szukajmy rozwiązań, szukajmy metod. Natomiast ja powiem szczerze, że bardzo nie lubię tego i strasznie mi się to nie podoba, że osoby z jednej branży, które powinny się wspierać i motywować w jakimkolwiek stopniu, widzą w sobie wyłącznie konkurencję. Bo wszystko, co się dzieje, wynika z tego, że okej, ona jest moją konkurencją. Zróbmy coś, żeby jej dowalić.
1: Bo jesteście jednocześnie fachowcami, jednocześnie influencerami. Tak. Macie wpływ na to, jak się ludzie na przykład odżywiają. Ja mówię o twojej branży. Natomiast czy to nie wynika z tego, że jest bardzo dużo badań, bardzo dużo pieniędzy inwestowanych w naukę o żywieniu, naukę... Mamy ogromny problem z otyłością. Mamy ogromny problem... Globalny, nie tylko w Polsce. Mamy ogromny problem z cukrem, mamy ogromny problem z alkoholem, mamy ogromny problem z przetworzoną żywnością, przepraszam, uciekło mi. Ścierają się po prostu wielkie pieniądze gdzieś koncernów, ludzi, którzy, nie wiem, chcą lepiej, ale nie za bardzo sobie z tym radzą, influencerów, że to jest przecięcie jakichś różnych światów, gigantyczne pieniądze w to są zaangażowane.
2: Tak, i to się nie zmieni. Ja mam wrażenie, że będziemy wręcz wchodzić coraz mocniej w to wszystko, w pewnego rodzaju mody, w pieniądze, w promocję, w PR i tak dalej. Bardziej pytanie, kto się do tego dostosuje, jak to dalej będzie żył, że tak powiem, w swojej bańce i robił to, co robi. Bo świetnym przykładem jest chociażby temat fit produktów, które po prostu zasypują nam półki w sklepie. Mamy coraz więcej produktów wysokoproteinowych, wysokobłonnikowych, bez cukru i tak dalej. I zwróć uwagę, że na części kont na Instagramie będą, nawet nie Instagramie, tylko po prostu są osoby, które są wyznawcami tego typu żywności i powiedzą, nie, broń Boże, żadne słodycze z cukrem, tylko te fit zamienniki. Będą osoby, które powiedzą absolutnie nie fit zamienniki. Po prostu trzeba to wykluczyć z jakichś tam względów zdrowotnych. I zawsze będą starcia. I tam zawsze będą pieniądze, zawsze będą reklamy, zawsze będzie PR. Więc to się chyba nigdy nie skończy. I tak wygląda branża dietetyczna i też mam wrażenie cała branża zdrowotna, że będziemy się nieustannie prześcigać, wykłócać.
1: Nawet nie zaczęliśmy rozmawiać o lekach i o suplementach diety.
2: Bo to już byśmy warto rozmawiać.
1: Byśmy tutaj prawdopodobnie spędzili 3 godziny. Ja i tak przyznam ci, Roxana, że wykorzystałem już 12 minut na to, żeby porozmawiać o tych rzeczach, które mnie trapią. Jak sądzę państwa też, czym w ogóle jest bycie dietetykiem w internecie, a nie zaczęliśmy jeszcze tematu i właśnie to robimy, w jakim tutaj się zebraliśmy, ty, ja i państwo, wierzę w to głęboko. Kiedy zobaczyłem jelita i seksualność, no to pierwsze moje skojarzenie to było w ogóle boli mnie brzuch, no to w ogóle o czym ty mówić, no boli cię brzuch, no to po prostu dzisiaj w ogóle nie masz na nic ochoty. A później ten opis tego, czym się zajmujesz, jakie są twoje poszukiwania takie zawodowe, do mnie trafił i powiedziałem, hej, zaraz, no być może tutaj stąd będziemy mogli poprowadzić sobie tutaj fajną rozmowę, która coś ludziom zmieni. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że to, co dzieje się w naszych jelitach, tam w tych takich długich, to jest coś, co wpływa na nasze życie seksualne. A mówię o tym dlatego, że tutaj w tej audycji mówimy o wpływie pracy na życie seksualne, mówimy o wpływie zmęczenia, mówimy o wpływie czasu na życie seksualne, mówimy o wpływie dzieci na życie seksualne, narodzonych dzieci, jednych, drugich, dojrzewania dzieci. Jest tak dużo zmiennych, które wpływają na życie seksualne, że uznałem, że hej,

0: Nie? To też wynika trochę z moich prywatnych doświadczeń, bo ja też byłam po tej stronie pacjentki i też miałam te problemy jelitowe. I faktycznie to było tak, że jedyne, o czym myślałam, to żeby założyć wielkie dresy i po prostu pójść spać. Mm. Nic innego mnie nie interesowało. I później jak zaczęłam pracować...
1: A co dopiero seksualność, co dopiero zbliżenie, intymność, a nagość, to już w ogóle.
0: Tak, i jak zaczęłam pracować z kobietami z podobnymi problemami, to praktycznie każda mówiła dokładnie to samo. Do tego stopnia, że czasem to był jakby efekt rozpadu związku. Po prostu. Bo ja mam trochę wrażenie, że mężczyźni jednak nie mają aż takiego podejścia, że a, coś mnie boli, to nie mam ochoty, nie do końca. Nie, ja mam wrażenie, że mężczyźni zazwyczaj mają ochotę na seks. U kobiet jest tak, że jak coś się dzieje, czy to w sferze psychicznej, rodzinnej, zawodowej, czy właśnie zdrowotnej, to jednak ta potrzeba bliskości odchodzi na dalszy plan. I wiele kobiet komunikuje, że jak boli mnie brzuch, to ja nawet nie chcę, żeby mnie partner dotykał. Mhm. To już nie chodzi o większe zbliżenia. Ja po prostu nie chcę, żeby on zobaczył, jak ja się czuję, żeby dotykał mój brzuch, żeby w jakikolwiek sposób nawiązywał ze mną relacje, bo ja się czuję sama ze sobą bardzo źle. I to jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, faktycznie już wchodząc w mocniejszą fizjologię, jelita, pewnie sam słyszałeś, często się mówi jelita, nasz drugi mózg.
1: Tak, bardzo jest... często ostatnio to też jest takie hasło internetowe. Właśnie dlatego chyba zacząłem o tej rozmowie ogólnej, żeby wychwycić te rzeczy tak, że tak, no jesteśmy tym, co jemy, że jelita to jest drugi mózg i to tak, nie rozumiem. Ta trójka z plusem z biologii to nie przez przypadek.
0: To jest bardzo często i to nie jest jakieś tam wyświechtane powiedzonko, tylko faktycznie tak jest, bo nasze jelita wbrew pozorom wpływają dosłownie na cały organizm. Całutki. One mają powiązanie z tarczycą, a jak mają powiązanie z tarczycą, to z pozostałymi hormonami. Mają powiązanie z jajnikami i z produkcją hormonów. Mają powiązanie z mózgiem. Tych powiązań jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego też mówi się, że to jest nasz drugi mózg. Ja często lubię nawet używać takiego określenia, że jelita są wręcz ważniejsze od mózgu, dlatego że one poniekąd tym mózgiem trochę sterują. Mhm. Jak zaczynają się zaburzenia jelitowe, to też wiele osób widzi u siebie zaniki pamięci, mgłę mózgową, gorszą koncentrację, gorsze samopoczucie, stany depresyjne, które wynikają z tego, co się dzieje w naszym brzuchu. I faktycznie jest tak, że nasze jelita i ich stan w bardzo dużym stopniu wpływają na produkcję przeróżnych hormonów. Między innymi hormonów płciowych, to zwłaszcza u kobiet. I te spadki libido, czy zanik libido, czy nie wiem, na przykład zanik miesiączkowania u kobiet, może wynikać właśnie z tych wahań hormonalnych, które są spowodowane przewlekłym stanem zapalnym w jelitach. Ale też jelita w bardzo dużym stopniu produkują na przykład hormony związane z przywiązaniem, z
1: poczuciem...
0: Oksytocyny.
1: Brawo, dziękuję. Brawo. Zasłużyłem na czwórkę z minusem.
0: Czyli jednak coś tam z tej biologii zostało.
1: Nie, no przygotowywałem się.
0: Wiesz, między innymi oksytocyna, które jest hormonem bliskości, jeśli to szwankuje, to my po prostu nie mamy ochoty. Chcemy się zamknąć w sobie, chcemy zostać po prostu ze sobą, być może porozmawiać, ale zbliżenie to jest ostatnia rzecz, którą mamy tak naprawdę w głowie.
1: A tam jest też kwestia produkcji serotoniny, czyli
0: hormonu szczęścia,
1: produkcji kortyzolu, który ma bezpośredni związek z libido, z pożądaniem, z w ogóle z chęcią na seks. No i teraz idźmy dalej. Dobrze, ustaliliśmy, ty powiedziałaś, że jest bezpośredni wpływ pracy jelit na pracę całego organizmu, ale też pracę mózgu, a w mózgu rodzi się seks, to powie każdy seksuolog. Nie dietetyk, tylko seksuolog. Czyli jeżeli niedostarczane są pewne rzeczy, no to wtedy mózg nie wydaje tych komend, które by były dość oczywiste w takim stanie spokoju, zdrowia i tak dalej. Co to znaczy problemy jelitowe? Proszę, żebyś o tym powiedział. Czy to znaczy, bo użyłaś takiego słowa, że mężczyźni mają mniejsze tego typu problemy. Czy ja, rozumiejąc to kolokwialnie, przejedzenie, zjedzenie złego jedzenia, czy to w ogóle o to chodzi? Mężczyźni, jeżeli narzekają na sprawy, brzuch mnie boli, no to zazwyczaj po prostu po grillu albo po tych tego typu rzeczach. I tak. Z tym też problemy jelitowe utożsamiają, tak? Że trzeba pomasować brzuszek i tego typu działania wykonać. Wyjaśnij to proszę naszym słuchaczom, mnie, te

0: też lepiej.
1: To, o czym mówisz, faktycznie możemy to podciągnąć jako problemy jelitowe, natomiast to są takie chwilowe zaburzenia, które ma każdy z nas od czasu do czasu i to jest zupełnie
0: nie,
1: naturalne.
0: Zje za tłusto, zje za słodko.
1: Przejemy się, pojawi się jakiś alkohol, słodycze, fast foody, szybkie tempo życia, obiad w 5 minut i ten brzuch może nam się troszeczkę zbuntować.
0: Natomiast... możesz się zatrzymać tutaj na chwilę i nieregularne jedzenie?
1: Też, nieregularne jedzenie. Wiesz, często jest tak, że zjemy śniadanie, zapominamy później o jedzeniu i dopiero duża kolacja późnym wieczorem.
0: Tempo jedzenia? Czyli
1: tempo
0: na przykład
1: jedzenia,
0: na szybko.
1: Tak, brak higieny jedzenia, podjadanie między posiłkami, obiad w 5 minut gdzieś tam w biegu między spotkaniami. To wszystko może zaburzyć nam funkcję jelit.
0: Ale na chwilę.
1: Zazwyczaj na chwilę, chyba że to i trwa długo. Wiesz, jeśli to jest twój styl życia, który nie jest jakąś tam chwilową anomalią, bo coś się w tym momencie dzieje, tylko ty po prostu tak funkcjonujesz, no to w dłuższej perspektywie czasu to może doprowadzić do przewlekłych zaburzeń. I o ile te problemy, czyli jakieś bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, pojawiają się chwilowo i w wyniku jakiejś tam sytuacji, na przykład przejedzenia, to jeszcze nie mówimy o zaburzeniu. Ale wiesz, ja się jeszcze zatrzymam tutaj na chwilę, bo zastanówmy się nawet w takiej sytuacji. Wiesz, grill, impreza, przejemy się, ten brzuch pobolewa, coś tam się dzieje.
0: No i też jest jakieś wzdęcie.
1: Wzdęcie. Też...
0: Bardzo często używane to jest na przykład w reklamach. Państwo to na pewno znają, te reklamy takiego chwytania się za brzuch, takiego skulenia się i tak dalej.
1: Nie mieścimy się w spodnie i tak dalej. To raczej nie jest moment, kiedy my byśmy myśleli o tym, żeby po tej obfitej kolacji z przejedzeniem, z wielkim brzuchem pójść do łóżka. Bo raczej...
0: Jest to zdecydowanie to. Ja zresztą nigdy tego nie rozumiałem, jak to jest, że... Te namiętne noce w komediach romantycznych rodzą się po takich obfitych kolacjach, co trwają 3 godziny z różnego rodzaju rzeczami. Coś mi tutaj nie grało, ale widzę, że to nie przez przypadek.
1: Wydaje mi się, że raczej pierwsze, o czym myślimy, to po prostu pójść spać, bo nasz organizm odmawia posłuszeństwa i to jest zupełnie naturalne. Natomiast dopóki to jest jednorazowa sytuacja...
0: Ale po tej jednorazowej sytuacji też nie ma ochoty na zbliżenie, na taką dłuższą, nie wiem, nawet takie zbliżenie, ja mówię o... Nie wiem, jakieś masaże, całowanie, no to po prostu ten cały seks, to czego się to tworzy.
1: Zdecydowanie. Pierwsza potrzeba to jest po prostu pójść spać. Dla większości osób. I pomyślmy, że ktoś ma tak dzień w dzień. Niezależnie od tego, czy on zje dobrze, czy się przeje, czy zje malutko, czy zje super zdrowo, czy dba o aktywność fizyczną, nieważne. On, często kobieta, ma tak dzień w dzień. Dzień w dzień boli ją brzuch, ma wzdęcia, nie mieści się w ubrania. Ten brzuch wygląda jak w tym, powiedzmy, 7 miesiącu ciąży, więc tej ochoty po prostu nie ma. I właśnie w momencie, kiedy ten problem jest przewlekły, kiedy trwa 2., 3., 4. miesiąc, jest regularny, niezależnie od tego, jak o siebie dbasz, jaki styl życia prowadzisz, to mówimy już w tym momencie o zaburzeniu. Powiem więcej, właśnie zazwyczaj jest tak, że my o siebie dbamy. Jemy super zdrowo, jemy mnóstwo warzyw, wykluczamy produkty wysoko przetworzone, nie pijemy alkoholu, nie przejadamy się, a i tak ten brzuch szwankuje. I wtedy mówimy o przewlekłym zaburzeniu, który wymaga diagnostyki, badań i szukania przyczyny, z czego to wynika.
0: Zanim powiesz o tym, czym jest to przewlekłe, chciałem zapytać o wiek. Czy to jest tak, że... Racje będą miały babcie, które mówiły o tym, że po prostu nieważne, czy tam jest więcej białka, czy mniej białka, po prostu regularnie i zdrowo i ta jakaś taka wiedza na temat regularności i przede wszystkim posiłków przygotowywanych w domu jest jakoś ważniejsza niż wiedza młodego pokolenia, które bardzo często ma gigantyczną świadomość szkodliwości, czy też dobrego działania pewnych produktów, natomiast nie wprowadza tego w życie. Po prostu nie, no zazwyczaj chipsami i przede wszystkim...
1: Albo batonikami proteinowymi.
0: Tak, albo historiami fast foodowymi. Tak, to jest... No, proszę państwa, ja mogę nie mieć na to badań, natomiast wystarczy usiąść w jednej z sieci, albo drugiej, albo trzeciej, albo piątej, bo wszystkie są takie same, i zobaczyć, jak wygląda konsumpcja. Także to nie jest wiedza tajemna. Czy jest to pokoleniowa wiedza zatem?
1: Wiesz, ja bym powiedziała, że
0: Przepraszam, nie wiedza, tylko dolegliwość.
1: Aha. Faktycznie trochę jest tak, że warto byłoby się przyjrzeć może nie tyle naszym rodzicom, ale dziadkom.
0: Mhm.
1: Bo kiedyś nie było dostępu do tego, co mamy teraz. Nie było wysoko przetworzonej żywności, nie było fast foodów, nie było takiej ilości słodyczy i te posiłki były bardzo proste. Tam zawsze było jakieś warzywo, ziemniak, mięso, rybka i tak dalej.
0: Mhm. I zbilansowanie było cechą posiłku.
1: Tak, i zauważ, że nikt o tym nie wiedział. To było naturalne. Tak. Tam nikt nie mówił o tym, że my tu mamy błonnik, białko i węglowodany, tylko naturalne
0: i
1: było
0: tłuszcz.
1: To i tłuszcz. Mm-hmm. Naturalne było to, że na talerzu zawsze jest jakaś surówka, zawsze jest ziemniak albo kasza i zawsze jest ryba albo mięso.
0: Tak.
1: I to było bardzo proste, bardzo dobre jedzenie.
0: Mm-hmm.
1: I gdzieś na przestrzeni czasu oczywiście super, że mamy dostęp do tak dużej gamy produktów. Mhm. Świetnie.
0: No tak, nie tylko narzekamy na zawartość supermarketów, tylko narzekamy na to, którą półkę wybieramy.
1: Wiesz, poszło to w takim kierunku, że okej, mamy dostęp do wszystkiego, ale to też trochę nam, mam wrażenie, zaburzyło to patrzenie na to, co jest zdrowe, a co nie jest zdrowe. Bo na normalny obiad, gdzie mamy, wiesz, rybę, ziemniak i surówkę, mówimy, że to jest B, to jest w ogóle domowy, tłusty obiad, tego nie można jeść i to nie jest fit, ale już wysokoproteinowy batonik jest super wyborem, jest fit. Mhm. Gdzie jak spojrzysz na skład, to tam jest po prostu tablica Mendelejewa.
0: Mhm.
1: I w tą stronę to
0: a
1: poszło.
0: A wiesz, dlaczego to pytam? Mhm. Dlatego, że no, ja rozmawiam z seniorami i no wręcz niektórzy seniorzy, z którymi rozmawiam, śmieją się, ale tak z drwiną albo bardziej z politowaniem na hasło pod tytułem nie zjem deseru, bo tam nie jem cukru albo czegoś tam. To ich śmieszy, bo to powoduje jakieś straszne rzeczy. Oni wiedzą, że nie powoduje. Powodują straszne rzeczy w jelitach i w takich dłuższych zapaleniach. Historie, które są przyjmowane, których w ogóle kiedyś oni nie znali. Właśnie mówię o całej rzeszy przekąsek przede wszystkim, no i fast foodów oczywiście.
1: Ja się pod tym podpisuję w 100%, bo to, co jest szkodliwe...
0: Wiesz, nie zjedzenie kawałka sernika po to, żeby być
1: wiesz, to są,
0: bardziej fit.
1: Tak, to są skrajności, gdzie my mówimy, że absolutnie nie zjem kawałka domowego sernika,
0: tak,
1: bo tam jest cukier, gdzie za chwilę sięgamy po fast food.
0: Albo torbę chipsów.
1: Albo po torbę chipsów. Albo lody wysokoproteinowe, gdzie połowa opakowania to jest słodzik, który ma już udowodnione działanie prozapalne na jelita.
0: Mhm.
1: I my taki fit wybieramy. Wiesz, ja jestem zdecydowanie po tej stronie, gdzie jak mam do wyboru tradycyjny domowy obiad, a fast food, to zawsze wybiorę domowy obiad.
0: Mm-hmm.
1: Jak mam do wyboru batonika wysokoproteinowego, a kawałek domowej drożdżówki, to ja zawsze wybiorę kawałek domowej drożdżówki.
0: Mm-hmm.
1: Bo zrozummy wreszcie, że problemem nie jest to, że my zjemy łyżeczkę cukru raz w miesiącu. Problemem jest to, że my głównie sięgamy po wysoko przetworzoną żywność, a niestety ta żywność na półkach fit bardzo do złudzenia przypomina nam zdrową żywność, ale ona nie ma nic wspólnego ze zdrowiem.
0: To jest to samo, co jak sądzę, no też mówię, ja nie mówię tutaj jako ekspert, tylko no też jako osoba, która tak jak państwo pewnie czyta, słyszy, co produkty light, czyli takie dwie dekady temu była absolutna potrzeba wyeliminowania tłuszczu całkowicie z diety na rzecz czegoś, co tłuszczem nie było, ale jak się później okazało, zawierało gigantyczne ilości cukru.
1: To ja myślę, że musimy tutaj zrobić stop i powiedzieć na temat tego tłuszczu,
0: tak,
1: bo faktycznie jest tak, że przechodzimy falami takie mody.
0: Tak.
1: Najpierw była moda wykluczania tłuszczu i...
0: Dwie dekady temu, tak. 20
1: tak.
0: lat temu.
1: I kurczę, nadal ja to widzę. Nadal to widzę, zwłaszcza wśród kobiet, które chcą schudnąć, że one wykluczają tłuszcz. A powiedzmy sobie, że tłuszcze są niezbędne dla zdrowia hormonalnego. I kobiet, i mężczyzn, ale to głównie kobiety ten tłuszcz wykluczają z jakiegoś powodu. Wykluczenie tłuszczów z diety oznacza zaburzenia hormonalne, oznacza bardzo często zanik miesiączki i oznacza całkowity spadek libido. Tłuszcze są niezbędne do tego, żeby nasze hormony były w stanie funkcjonować. I ja nie mówię tutaj o tłuszczu pod postacią smalcu czy boczku. Mówię tutaj o zdrowych...
0: Bo to jest automatyczne skojarzenie. Tak. Tłuszcz, czyli taka wielka golonka ociekająca tłuszcze. To bardzo złe rzeczy robi w głowie.
1: Nie, nie, nie. Tu chodzi o po prostu kwasy tłuszczowe. Tłusta ryba, oliwa z oliwek, awokado, orzechy. To jest to, co musi być w diecie, bo my, chcąc schudnąć, szkodzimy sobie bardzo nieświadomie, a później się zastanawiamy, okej, kurczę, czemu to libido nie działa, czemu ja nie mam ochoty na seks. No jak masz ochotę na seks, jak masz mieć ochotę na seks, jak ty jesz 1000 kalorii dziennie i 0 gramów tłuszczu? Mhm.
0: A przetworzoną żywność, co to jest w ogóle przetworzona żywność? Ja bardzo proszę, żeby to wyjaśnić, bo przetworzona żywność, no po mojemu, to każda żywność jest przetworzona, to znaczy kurczak sobie gania i później się go po prostu kupujemy już kurczaka i go przetwarzamy, poddajemy go obróbce termicznej, panierujemy najchętniej i smażymy. To jest przetworzona żywność, a my mówimy, używamy wysoko słowa wysoko, co to znaczy?
1: Mhm. Wiesz, najłatwiej tłumacząc, produkty gotowe, które mają dłuższy skład na opakowaniu, to jest w większości żywność wysoko przetworzona.
0: A czemu one mają taki długi skład? No, bo są też producenci, którzy mówią, że nie mają dłuższego składu i okazuje się, że rzeczywiście tak jest, na przykład ryby w puszce.
1: Tak, nie wrzucajmy wszystkich produktów gotowych do jednego wora. Bo
0: ryby
1: są...
0: w puszce, sardynki w puszce, mają skład oliwa, sardynki.
1: Tak, jest mnóstwo produktów gotowych do spożycia, które mają świetny skład, nawet gotowych posiłków, zup, dań, ryb i tak dalej.
0: To teraz proszę cię, żebyś to bardzo dobrze wyjaśniła, bo dla mnie włoskie pomidory, których używamy do przygotowania sosu do pizzy, ja jestem pasjonatem gotowania. I tam po prostu w tej puszce są pomidory.
1: Tak.
0: I sól ewentualnie i przyprawy, jeśli kupimy z przyprawami.
1: Klucz do sukcesu, czytanie składów. Mhm. To jest podstawa. Jak kupujesz pomidory w puszce, to tam mają być pomidory i sól. Mhm. Ewentualnie przyprawy, tak jak powiedziałeś. Jak kupuję tuńczyka w puszce, to ja chcę mieć tuńczyka oliwę. Mhm. Albo woda. Mhm. Jak kupuję, nie wiem, na przykład danie gotowe, mam ochotę na naleśniki, spójrzmy na ten skład na opakowaniu.
0: No, mąka, producent mleko, ma
1: obowiązek,
0: woda.
1: Tak, producent ma obowiązek podania składników. My wiemy mniej więcej, z czego są naleśniki, więc jak już sięgamy po ten produkt gotowy, to kupujmy taki produkt, który najbardziej przypomina te nasze naleśniki robione w domu. Mhm. Są dania gotowe, gdzie będziesz miał właśnie mąkę, mleko, wodę, jajka, sól, ewentualnie cukier i na tym koniec, a z drugiej strony będziesz miał gotowe naleśniki, gdzie będą stabilizatory, emulgatory, tłuszcze utwardzone. Tego nie chcemy, bo to jest niepotrzebne. Jeśli jesteśmy w stanie...
0: A czy gotowe ciasto francuskie jest produktem przetworzonym?
1: To zależy od składu, bo będziesz miał gotowe ciasto francuskie,
0: ale takie tanie. Ja mówię o takim, wiesz, takim tanim.
1: Właśnie. Nie zawsze, bo nie zawsze cena definiuje jakość produktu. Nie idźmy w to. Natomiast niestety często jest tak, że im tańszy produkt, tym tańsze składniki. I jeśli producent chce ograniczyć koszty i na przykład wykluczyć masło, to w zamian za to masło będzie dawał tańsze zamienniki.
0: Super, że to mówisz, bo...
1: Zazwyczaj na przykład tłuszcze utwardzone, które mają już działanie prozapalne. Więc znowu, ciasto francuskie ciastu francuskiemu równe nie jest. Tak, nie patrzmy tylko na to, kto coś poleca, albo nie patrzmy tylko na cenę. Bo jeśli już sięgamy po ten produkt, to mimo wszystko wybierzmy taki, który będzie miał jakość i jak najkrótszy skład.
0: Ja tutaj... rzeczywiście bije się w pierś, to nie chodzi o to, że cena, albo przynajmniej nie zawsze cena, natomiast akurat ostatnio po prostu gotowałem coś i zerknąłem na to, mówię, ale gdzie? Przecież tam nie ma masła.
1: No właśnie, ale był tłuszcz utwardzony.
0: Tak, ale to niemożliwe, po prostu... Ciasto francuskie jest ciastem, które ma mąkę i masło.
1: Producenci wymyślą. Tak.
0: Dobrze, czyli spożywamy fast foody. No to już w ogóle historia składu tych produktów, no to już jest jedna wielka tajemnica. Dwa, co byś wymieniła? Napoje gazowane, sam jestem ofiarą niestety, przyznaję, tego typu rzeczy. Później napoje gazowane, słodzone albo słodzikowane, tak? Bo teraz jest bardzo dużo słodzikowanych, zresztą chyba większość zauważyłem ostatnio, że ilość cukru zdecydowanie zmalała.
1: A ja bym powiedziała inaczej. Ja bym powiedziała, problemem nie są te produkty, problemem jest ich częstotliwość spożywania.
0: O, fajnie, że o tym mówisz. Czyli nie miejmy wyrzutów sumienia z powodu wizyty podczas podróży w restauracji pod wielkimi łukami, albo tej drugiej, co grilluje swoje burgery, albo tej, co robi kurczaki. Bo to nie o to chodzi, prawda? Żeby się wbijać w to poczucie winy.
1: Nie. W zdrowym stylu życia jest miejsce na wszystko. I to jest nadrzędna zasada, którą ja zawsze staram się przekazać. Problemem nie jest to, że w Sylwestra czy w urodziny napijesz się lampkę wina. To, że kupisz sobie napój energetyczny. To, że zjesz w tej restauracji pod wielkimi łukami. To nie jest problem. Problemem jest to, że to dominuje w naszym życiu. Wiesz, dopóki na przykład 90% naszego żywienia jest proste, odżywcze, bogate w składniki, w białko, w witaminy, w minerały, jest wszystko super. I jak ty w podróży raz na 3 miesiące zjesz sobie hamburgera fatalnej jakości, nic się nie stanie. Problem polega na tym, że niestety żywność tego typu jest zazwyczaj codziennie. I tu nie chodzi tylko o fast foody. Tu chodzi o kumulację wszystkiego. Zastanówmy się, jak dużo w ciągu miesiąca wypijemy napojów gazowanych. Zjemy słodyczy, zjemy fast foodów, zjemy dań gotowych, które mają fatalny skład. Wiesz, tu zapiekanka, tu hot dog, tu coś tam. Ile alkoholu jest w naszym życiu? Ile papierosów? I to wszystko się kumuluje. I nagle się okazuje, że ten domowy, prosty obiad to jest jakiś, wiesz, 2 razy w miesiącu, bo ja więcej nie mam czasu. I to jest problem. Nie sprowadzajmy wszystkiego do tego, że właśnie ten domowy sernik jest zły. Nie, domowy sernik będzie super, tylko nie jest go codziennie.
0: A z kolei w drugą stronę, rzucanie się z diety w dietę, co jest dzisiaj, jak sądzę, bardzo udziałem ogromnej liczby ludzi, czyli rzucanie się od keto po, no tutaj jest Atkinsów i różnych głodówek i tego typu historii. Ty aż wzdychasz, to twoja mowa ciała jest tutaj super symptomatyczna. Czy to też jest w stanie, no krótko mówiąc, pozbawić nas radości z seksu, ponieważ tego seksu w ogóle nie ma.
1: Ja wzdycham, bo ja jestem uczulona na tego typu diety. I to jest dokładnie to, co ja powiedziałam przed chwilą. Jak możesz mieć ochotę na seks, kiedy ty jesteś na diecie, która ma 800 kalorii? W tym momencie jesteś na jakimś wymyślonym detoksie. Albo na diecie keto, gdzie nie masz w ogóle węglowodanów. Ja jestem absolutną przeciwniczką
0: skrajności. A trochę chyba też oprócz mózgu są jeszcze i mięśnie do seksu potrzebne.
1: Wszystko, wiesz, nerwy, tak. Mięśnie, mózg, wszystko tak naprawdę. I tak skrajne diety nigdy nie prowadzą do niczego dobrego. I niestety to jest tak, że my chcemy poprawić wygląd ciała, chcemy schudnąć, bo zazwyczaj te diety do tego mają nam służyć, a jednocześnie rujnujemy gospodarkę hormonalną, pozbawiamy się absolutnie libido, chęci zbliżenia, czujemy się fatalnie psychicznie.
0: Ale też takiego libido... w ogóle myślenie o seksie, ponieważ w naszej głowie bardzo dużo historii zajmowane jest przez zwalczanie dolegliwości. To jest trochę tak, jak ból. Jeżeli żyjesz z chronicznym bólem, typu kręgosłupa, biodra, no nie wiem, takim chronicznym bólem, który jest na przykład udziałem osób starszych, nie seniorów, ale no osób starszych. Coś cię boli, tak? Żarty są z tego, dowcipy, memy i tak dalej. Boli, znaczy żyjesz, coś tam. Natomiast w tym momencie twoja głowa jest zajęta. Jakby ta pojemność mózgu jest zupełnie inna. Ona się skupia na tym bólu.
1: Tak, tak. I w przypadku zaburzeń jelitowych będzie tak samo. I wiele osób mówi, że ja już się przyzwyczaiłem. No okej, może ty się przyzwyczaiłeś, ale twoje ciało nigdy się nie przyzwyczai. I my zawsze o tym bólu i o tych problemach będziemy sobie przypominać. I wszystkie przyjemności zejdą na drugi plan. Jakiekolwiek. A jeszcze wiesz, jak do tego na przykład...
0: Jest też pewnego rodzaju niechęć, pewnego rodzaju apatia, pewnego rodzaju... No to co powiedziałaś,
1: tak,
0: o...
1: brak energii.
0: O braku energii, tak.
1: I pomyśl, że do tego dochodzą jeszcze... problemy w pracy, wiesz, życiowe jakieś problemy, które każdy z nas ma, stres, dziecko. to nagle ty...
0: Tak, bo to, co tutaj jest omawiane w 369, w tej audycji jest omawiane, że te wszystkie rzeczy, mam nadzieję, że państwo wszystkich tych historii posłuchają i będą wysnuwać wnioski.
1: Tak, tylko nie na wszystko mamy wpływ, bo nie mamy wpływu na to, czy nas dziecko w nocy budzi. Wiadomo, jest taki etap i trzeba to przeżyć. Nie mamy wpływu na to, czy akurat w tym momencie w pracy mamy stres. Trudno, nie zmienimy tego, ale możemy zmienić nasz komfort życia pod względem zdrowotnym i możemy się chociaż pozbyć tego jednego czynnika, wyleczyć jelita, które odbiera nam dużą część radości z życia i seksu.
0: Będę teraz pytał o dwie rzeczy już takie super dotyczące jelit. Co to jest w ogóle mikrobiom? Bardzo modne słowo. Ja w ogóle nie słyszałem przez większą część swojego życia. A teraz, no, w związku z konsumpcją mediów ogólnie, słyszę je non-stop. I nawet nie wiedziałem, że to mam.
1: Ma to każdy. Ma to każdy. Mikrobiom to są po prostu bakterie, które zasiedlają nasze jelito. Ten mikrobiom bardzo często porównywany jest do linii papilarnych. Każdy z nas ma swoje indywidualne i z mikrobiomem jest dokładnie tak samo. Czyli to jest skład, taki zbiór bakterii i mikroorganizmów, który zasiedla nasze jelita. Ma je każdy. Każdy z nas ma stworzenia w jelitach, jak to często pacjenci mówią. Natomiast to absolutnie nie jest problemem. To, że my mamy bakterie i grzyby w jelitach, nie jest problemem. Problem pojawia się w momencie, kiedy dochodzi do zaburzeń mikrobiomu, do tak zwanej dysbiozy jelitowej, czyli albo do nadmiernego rozrostu bakterii, albo do składu, do zmian w składzie tej mikrobioty jelitowej i to też bardzo często prowadzi do rozwoju dolegliwości jelitowych.
0: Czyli czego jest za dużo, czego jest za mało w diecie, jak rozumiem, no bo to jest zasilanie tym, co jemy. Czegoś jest, nie czego, tylko czegoś jest za dużo, za mało i tak dalej. To się, ten mikrobiom się zmienia, podczas gdy jego wyjściowy poziom powinien być okej.
1: Wyjściowy poziom zawsze jest okej. My go zmieniamy, świadomie bądź nieświadomie i faktycznie
0: tutaj dieta... mówimy raczej o tym nieświadomym.
1: Nieświadomym, tak. Dieta ma bardzo duży udział i to wszystko, o czym mówimy, czyli cukier, słodycze, fast foody, słodziki, alkohol, bardzo mocno zmienia mikrobiom i prowadzi do zaburzeń.
0: Zmienia jak? Jak konkretnie? Nie wiem, likwiduje go, wypłukuje, zabija?
1: Nie jesteśmy w stanie tego określić. Tam dochodzi do zaburzeń mikrobiomu, czyli na przykład do rozrostu tych bakterii, których chcemy mieć niedużo. Albo do wybicia tych dobrych bakterii, które nas odżywiają. Albo do nadmiernego rozrostu grzybów, które też są problemem. Natomiast u każdego to będzie trochę inaczej.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że generalnie o mikrobiom trzeba dbać?
1: Trzeba dbać, koniecznie. Raz, że dieta... faktycznie ta nisko przetworzona, wysoko odżywcza, antyzapalna, ale też niestety na mikrobiom wpływają czynniki zewnętrzne. Stres, brak aktywności fizycznej, przewlekle stosowane leki przeciwbólowe, alkohol, papierosy, nieregularny tryb życia. To wszystko całościowo niestety bardzo mocno wpływa na mikrobiom.
0: A ktoś powie, a kto ma dzisiaj regularne, a kto się dzisiaj nie stresuje? Co ty na to odpowiadasz? Bo wiesz, to są takie zarzuty. Pani doktor, pani pomoże, ale jak pani doktor mówi, jak pomóc, to już jest wtedy taki bunt. Ja rozumiem, że tu nie jest pani doktor, tylko pani dietetyczko.
1: Nie, wiesz, każdy ma stres w życiu. Ja też mam go bardzo dużo i nie jesteśmy w stanie się go pozbyć.
0: No nie jesteśmy,
1: absolutnie.
0: Ja też, ty też, państwo.
1: Nikt. Natomiast są jeszcze, jest coś takiego jak metody radzenia sobie ze stresem. I jedna osoba ucieka w jedzenie i alkohol i to jest jego metoda radzenia sobie ze stresem, gdzie jeszcze bardziej rujnuje swoje zdrowie. A z drugiej strony mamy książkę, jogę i spacer. Więc to jest już nasza decyzja.
0: To jak mówią anglosasi, choose wisely. Tak, wybierz mądrze. Co z tym zrobisz? Bo stresu zlikwidować się... O, no to pewnie na inną audycję, czy da się, czy się nie da. Natomiast
1: nie,
0: na pewno
1: się.
0: Nie na tą, tak? Żyjmy z tym, co mamy. I wybierajmy mądrze, no dlatego, że to jest super i super istotne, dlatego co gdzieś mamy w środku i co później skutkuje tym, czy chcemy iść do łóżka, czy nie. Tak już mówiąc po prostu.
1: Tak samo ktoś powie, nie mam czasu gotować. Okej, ja też często nie mam czasu gotować, ale twoją decyzją jest to, czy ty kupujesz fast fooda, czy kupisz gotowy obiad. Po prostu normalny, zwykły, klasyczny obiad, który ma 100 razy lepszy skład od tego fast fooda. Więc nie szukajmy wymówek, tylko szukajmy rozwiązań. Po prostu wybierajmy mniejsze zło i to zazwyczaj w zupełności wystarczy. Bo nam się cały czas wydaje, że my musimy żyć perfekcyjnie. I perfekcyjnie to żyją
0: tylko... A dzisiaj w świecie scrollowania, w świecie Rolex, w świecie presji Instagrama, TikToka i innych mediów społecznościowych, jest ogromna presja na życie we wszystkim, że mamy być psychicznie dobrzy, żywieniowo dobrzy, w pracy dobrzy, rodzicami dobrzy, w seksie dobrzy, wszędzie dobrze, jeszcze w sporcie i tak dalej. Naprawdę, presja jest ogromna i są na to też badania, że to poddawanie presji tworzy większą presję.
1: Ja właśnie chciałam to powiedzieć, że my scrollując Instagrama, nam się wydaje, że wszyscy mają perfekcyjne życie. Tak. Oni się tam nie stresują, mają mnóstwo pieniędzy, szczęśliwe związki, oni są wiecznie na wakacjach, odżywiają się zdrowo, no perfekcyjnie. Ale pamiętajmy o tym, że na Instagramie pokazujemy 1% naszego życia.
0: Pokazujemy to, co
1: chcemy.
0: A wróćmy na chwilę, tak, powiedziałaś, co to jest mikrobiom, powiedziałaś, że traktowanie tego mikrobiomu, no jak rozumiem, te wynikowe rzeczy państwo już rozumieją, tak? Dobrze traktowane sprawi, że będziemy się dobrze czuć, źle traktowane będzie sprawiał, że źle się będziemy czuć. Co to jest zapalenie? A bardzo też często słyszę zapalenie co? Układu pokarmowego, jelita, czego? I kojarzę to, nie wiem, cierpiałem jako dzieciak, jako dziecko cierpiałem na przewlekłe zapalenie ucha. Mhm. I wiedziałem, że to jest ogromny problem, byłem leczony i z tym mi się kojarzy, z bólem, z częstymi wizytami u laryngologa i z czymś tak, z takim bardzo dolegliwym długo. Ale inne zapalenia, typu zapalenie gardła czy zapalenie oskrzeli, no kojarzy mi się raczej z czymś krótkotrwałym.
1: Tak, ty mówisz o takim właśnie ostrym, chwilowym stanie zapalnym, który jest efektem jakiejś infekcji. Tak, i każdy z nas kiedyś to przeszedł albo przejdzie w swoim życiu. W przypadku jelit...
0: Wiesz, zapalenie oskrzeli to krótko, zapalenie płuc no to dłużej i groźniej.
1: No ale to nadal jest infekcja.
0: Tak, tak.
1: To jest nadal infekcja, zachorowaliśmy, ona minie, chcemy ją wyleczyć i będzie problem z głową. W przypadku jelit wiele osób zapalenie może kojarzyć z chorobami zapalnymi jelita grubego, czyli na przykład wrzodziejące zapalenie jelita grubego. To jest rodzaj zaburzenia, choroby, które faktycznie wynika z zapalenia tego odcinka jelita grubego. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak przewlekły stan zapalny. I ten przewlekły stan zapalny to jest coś, czego my nie będziemy odczuwać w taki bezpośredni sposób. Ty nie będziesz miał gorączki, nie będzie cię bolało gardło, nie będzie cię bolał brzuch. To nie o to chodzi. Ten przewlekły...
0: Czyli nie, że rano wstajesz i po prostu jest
1: czujesz
0: źle.
1: Się chory. Nie, nie. Przewlekły stan zapalny to jest to, do czego my doprowadzamy swoim stylem życia. Czyli znowu, fatalna dieta, stres, używki.
0: Ale fajnie, że dzisiaj
1: tak
0: to powtarzamy wielokrotnie, znaczy ty powtarzasz, bardzo fajnie, bardzo dobrze.
1: Tak, i przez te nawyki my jesteśmy w stanie doprowadzić do tak zwanego przewlekłego stanu zapalnego, który się rozwija po cichu. My go nie widzimy, my go nie odczuwamy.
0: On nawet nie boli?
1: On nie boli.
0: A sprawia, że jesteśmy w tym 7. miesiącu ciąży i mamy historię z tymi ubraniami, że czujemy się grubsi niż jesteśmy, albo nie wiem, bardzo często ludzie dotykają się tak...
1: Opuchnięcia.
0: Mhm. Jakieś takie... Źle się czuję ze sobą, jak nie w swoim ciele. Ja słyszę takie historie. Zwłaszcza w ludzi w moim wieku, około 50.
1: Właśnie ten przewlekły stan zapalny, którego my na początku w żaden sposób nie odczuwamy, on często prowadzi do przeróżnych zaburzeń zdrowotnych. I w konsekwencji zaczyna się pojawiać na przykład SIBO, albo Hashimoto, albo inne zaburzenie, które już zaczyna nam dawać objawy. Czyli to, że odczuwamy opuchnięcie, obrzęki, wzrost wagi, wielki brzuch.
0: Albo niemożność schudnięcia, tak? Zjemy
1: tak,
0: przez chwilę
1: dokładnie.
0: Trochę mniej, na przykład po wakacjach, ale nic z tego nie wychodzi.
1: Nie możemy schudnąć.
0: Nie?
1: Czy nawet mgłę mózgową, czy nawet ten spadek libido, to jest objaw. To jest już efekt uboczny tego, co się w naszym organizmie dzieje. Ale to zauważ, też państwo niech zauważą, to nigdy nie jest tak, że my odżywiamy się na co dzień super zdrowo, wyjeżdżamy na wakacje, pofolgujemy sobie i ten tydzień wystarczy, żeby już zrujnować swoje zdrowie. No to tak nie działa. To jest długotrwały proces. To trwa...
0: Czyli to nie jest tak, wyszedłeś, jak w przypadku innych zapaleń, wyszedłeś bez szalika i
1: od razu zapalenie krtani.
0: Tak, tak.
1: Nie, to właśnie tak nie działa. To jest długotrwały proces, do którego my często nieświadomie doprowadzamy po prostu swoim stylem życia i w momencie, kiedy już wychodzi w badaniach Hashimoto, SIBO, inny problem, to znaczy, że to nie pojawiło się wczoraj. To trwa już jakiś czas, tylko my o tym wcześniej nie wiedzieliśmy, bo na przykład nie robiliśmy badań.
0: Co? No bo powiedziałaś cicho, powiedziałaś niewidocznie, powiedziałaś w jakiś sposób, no jednak podstępnie, ja to tak rozumiem, no to co z tym zrobić? Jak to, jak ten podstęp zdiagnozować? Bo oczywiście można powiedzieć sobie, no niezdrowo jem, no to prawdopodobnie za pół roku, rok będę miała z tego powodu problemy, no to natomiast to jest trochę tak, jak palacz raczej nie mówi sobie codziennie, że będzie miał raka płuc za 30 lat, bo to tak nie działa po prostu. I jak tutaj sobie z tym dać radę, żeby no łatwo by powiedzieć, możemy tutaj państwu powiedzieć, tak, jedźcie zdrowo, no tylko
1: do niczego, powiedzieć, trudniej zrobić, nie?
0: Do niczego to nie prowadzi. Jak to w sobie zauważyć, te, no nie wiem, czerwone flagi, sygnały ostrzegawcze, coś takiego.
1: A ja bym bardzo chciała, żeby właśnie wszyscy zaczęli tak prewencyjnie do tego podchodzić. A nie,
0: no
1: dopiero,
0: łatwiej zapobiegać niż leczyć.
1: Wiesz, bo wszyscy zaczynają zmieniać swoje nawyki w momencie, kiedy już pojawią się te objawy. I okej, możemy powiedzieć o objawach. Te, wiesz, pierwsze czerwone flagi, przewlekłe bóle głowy, wzrost wagi, problemy ze schudnięciem, trądzik, mgła mózgowa, spadek libido, zanik miesiączki u kobiet. To są te czerwone flagi, na które my zwracamy często uwagę i dopiero wtedy zaczynamy się orientować,
0: ale to już jest późno.
1: Coś jest nie tak. Tylko to jest właśnie ten moment, kiedy już zaczęło nam się rozwijać jakieś zaburzenie. I my zamiast zapobiegać temu poprzez swoje nawyki, będziemy musieli to leczyć. Ale ja też powiedziałabym regularne badania, o których niestety zapominamy. I ja mam na myśli takie zupełnie podstawowe badania, które powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w roku. Jak chociażby morfologia, OB, CRP, parametry tarczycy, glukoza, insulina, to są podstawowe badania, które są za małe do tego, żeby zdiagnozować jakieś konkretne zaburzenie, ale są wystarczające do tego, żeby zobaczyć, że coś złego zaczyna się dziać w naszym organizmie. I jak widzimy, że mamy anemię, no to ona nie będzie wynikała z niczego innego niż z tego, że odżywiamy się nieprawidłowo. A to, co państwo z tym zrobią, no to wiadomo, każdy z nas ma swoje sumienie i już to musi zadbać o siebie. Natomiast warto robić badania, warto je analizować i zwracać uwagę na te pierwsze nieprawidłowości, zanim rozwinie nam się już konkretny problem.
0: Będziemy powoli kończyć. Ja mam wrażenie, że zamiast takich bardzo konkretnych historii tutaj, ale od tych konkretnych historii w naszym radiu to jest Grażyna Morek, która zajmuje się zdrowiem. Ja w te kompetencje nie chciałem wchodzić, tylko chciałem wraz z Roxaną nakreślić, naświetlić takie coś, że to naprawdę działa długofalowo. Że to jest naprawdę historia, którą można zatrzymać, zanim ona się rozwinie. Ja mówię o problemach z libido, problemach z seksualnością i problemach z niechęcią do seksu, która ma mnóstwo problemów, w tym są to problemy jelitowe. Na koniec, i mam nadzieję, że się to nam udało, na koniec, czy ważniejsze, istotniejsze w twojej opinii jest dla seksualności w połączeniu z dietetyką to, czego nie jemy, czego sobie odmawiam, czy to, co jemy?
1: Ja powiedziałabym, że to, co jemy, bo to definiuje nasze nawyki.
0: To,
1: przede
0: co
1: wszystkim.
0: I jak jemy.
1: To, co jak jemy, w 90%, a te 10% to jest miejsce na te nasze przyjemności i wyskoki.
0: To teraz dietetycznie, gdybyś miała powiedzieć, to takie jest pytanie trochę clickbaitowe. Trzy rzeczy w takim stylu życia codziennym, które będą sprzyjać, dietetycznie oczywiście, zdrowemu życiu seksualnemu. Zdrowemu życiu seksualnemu. Bo wiesz, życie seksualne, dieta, wszyscy myślą o strygi, awokado i afrodyzjaki. Ja chciałem specjalnie pominąć ten temat afrodyzjaków. Może do niego wrócimy kiedyś, ale
1: to trochę efekt placebo, ja tak zdradzę.
0: No. Ale wrócimy do niego. Być może kiedyś, jak spotkamy się ponownie. Natomiast takie trzy rzeczy, które na pewno sprawią, że może być lepiej. Oczywiście obok tego całego rozłożenia zdrowego żywienia na lata, żeby po prostu zdrowo się żyć.
1: Po pierwsze, wykluczenie alkoholu. Bardzo niedoceniony nawyk.
0: Wspaniale.
1: Naprawdę, to zmieni wszystko, proszę państwa. Po drugie, tłuszcze w diecie. Ale zdrowe tłuszcze. Nie mówimy o golonce i smalcu, tylko o zdrowych tłuszczach. Awokado, tłuste ryby, oliwa.
0: Orzechy, fajnie, że orzechy, o tym powiedziałaś.
1: Zdecydowanie tak. I trzeci nawyk, o którym bym powiedziała, to odżywianie swojego organizmu, a nie jedzenie. Czyli nie skupiajmy się tylko na tym, żeby zjeść i żeby zabić głód.
0: Zapełnić brzuch.
1: Zapełnić brzuch, tylko żeby faktycznie odżywiać nasz organizm. Jak postawimy na różnorodność, na błonnik, na różne warzywa, różne owoce, to nasz organizm i mózg, tak bardzo ważny w tym aspekcie, zacznie zupełnie inaczej funkcjonować.
0: Myślę, że dzisiaj... jeśli na koniec powiem spotkania z Roxanną Środą, sprawdźcie media społecznościowe Roxany, zobaczcie, co więcej ma do powiedzenia. Dietetyczka kliniczna łączy podejście gastroenterologiczne z pracą nad gospodarką hormonalną. Mówi o tym, że połączenie spraw związanych z dietą, samopoczuciem, libido, relacjami, to wszystko jest system naczyń połączonych.
1: Decydowanie.
0: Jeżeli dzisiaj zakończymy smacznego i dobrego seksu, to wydaje mi się, że dzisiaj będzie to bardzo, bardzo ze sobą połączone. I państwo to doskonale zrozumieją. Tego życzymy. Marcin Klimkowski, do usłyszenia za tydzień.
2: Czy mogę cię zamknąć w mojej kieszeni?

0: Ady, zatrzaśniesz, nie wrócisz.
1: Radio 357.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
3: Pracujemy, kiedy nam pasuje. 4 godziny dziennie? Można. 12? Nie ma problemu. Wolimy godziny nocne albo długą przerwę w samym środku dnia, żeby ugotować obiad dla rodziny? Proszę bardzo. Taką pracę umożliwiają aplikacje, które pośredniczą pomiędzy firmą a osobą, która chce dostarczyć jakieś usługi kurierem czy kierowcą. Brzmi bardzo wygodnie. Nazywamy to pracą platformową, pracą na żądanie. Pojawia się określenie gig economy, czyli ekonomia fuch. Czy taka, jak taka praca wygląda w praktyce? Jaką rolę pełnią w niej algorytmy? Jak kto ponosi największą odpowiedzialność i największe koszty? Czy warto rozwijać taką formę świadczenia usług, a może to nasza wręcz nieunikniona przyszłość?